0: To jest radio Złote Przeboje.
1: Let me see you dance, man.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: To jest program o sprawach, które dotykają nas na co dzień, od kultury i niezwykłych podróży, aż po wasze prawa jako kupujących. Dziś wspólnie z fotografem ze Związku Polskich Fotografów Przyrody z Okręgu Zachodniopomorskiego, Arturem Ucińskim, poszukamy tego jedynego idealnego kadru. Wsiądziemy też do pociągu niespiesznego. To projekt, który samą nazwą podpowiada, że czasem warto zwolnić i zobaczyć więcej po drodze. Na koniec podpowiemy, dokąd pójść, czego posłuchać i czym region będzie żył w najbliższych dniach. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam. Ale teraz czas na konkrety dla waszych portfeli. Program zaczynamy od rozmowy z Marzeną Nowowiejską-Wojciechowską, miejskim rzecznikiem konsumentów w Szczecinie.
0: Ważne dla mieszkańców Szczecina.
1: Wakacje tuż za rogiem. Z jakimi problemami najczęściej trafiają do pani mieszkańcy Szczecina o tej porze?
2: Przede wszystkim z nienależytym wykonaniem umowy, czyli w sytuacjach, kiedy na przykład okazuje się, że wybrany przez nas hotel został zamieniony na miejscu na inny, że standard zamieszkania nie odpowiada temu, który był prezentowany w ofercie, że standard wyżywienia jest inny, że basen, który miał być czynny, czy też jakaś strefa spa, o której zapewniał przedsiębiorca, czy w ofercie, czy w ustnych rozmowach okazuje się, że nie funkcjonuje, jest w trakcie remontu. O tym, że zakwaterowanie odbiega od standardów na przykład w hotelach 3-4-gwiazdkowych. Z tych spraw jest mnóstwo. W przeszłości bardzo często mieliśmy, jeżeli chodzi o letni wypoczynek, takie problemy konsumentów z różnym typu robactwem, które niestety czaiło się gdzieś w pokojach, czy też owadami, które utrudniały wypoczynek konsumentów, więc tych spraw jest bardzo dużo. Mówimy też o odwołanych lotach, o przesunięciach, jeżeli chodzi o godziny wylotu, o zmianach lotniska. No można, że tak powiem, mnożyć te informacje, które pojawiają się w skrzynkach konsumentów na różne sposoby, bo często jest tak, że w jednej reklamacji konsument zawiera wiele zarzutów, które spotkał na miejscu, czy na przykład to, że był inny transport do miejsca docelowego, że rezydent nie spełniał wymogów, jakie stawia się tym osobom na miejscu. No, spraw jest bardzo dużo i wszystko może się zdarzyć niestety. Bywają też takie zapytania na temat wiarygodności jakiegoś biura turystycznego, bo często konsumenci wybierają duże instytucje, z którymi latają na wakacje zagraniczne, czy też wybierają ośrodki tutaj na miejscu w Polsce, ale są też biura, które powstają, mają krótką, że tak powiem, działalność i konsumenci wtedy pytają, czy znamy, więc takich zapytań jest bardzo dużo.
1: Proszę powiedzieć, jak wygląda rozwiązywanie tych problemów?
2: Przede wszystkim ja polecam konsumentom, i to jest bardzo ważne, aby reklamacje były składane w trakcie trwania imprezy turystycznej, czyli najlepiej, jeżeli mamy rezydenta, żeby te reklamacje były składane na ręce rezydenta, czy też w hotelu, czy też na infolinii danego przedsiębiorcy, jeżeli dopuszcza taką możliwość w kontaktach z konsumentami. To jest podstawa, aby złożyć reklamację. Co do zasady, owszem, mamy na dochodzenie tych roszczeń, jeśli chodzi o usługi turystyczne, 3 lata, ale im szybciej złożymy reklamację, tym po prostu każda ze stron będzie dysponowała dowodami, które są do udowodnienia na bieżąco. Nie mamy takiego terminu, w którym musimy złożyć reklamację, ale pamiętajmy, że ten czas niestety jest na naszą niekorzyść.
1: Czy zdjęcia na przykład są takim dobrym dowodem, mocnym?
2: Tak, to jak najbardziej. Czy mamy nagrania wideo, czy filmy, czy zdjęcia. No i te oświadczenia, które składamy w hotelu do tego rezydenta na miejscu. To są najważniejsze dowody, którymi dysponujemy. Czy na przykład jeżeli jakaś część świadczeń nie była spełniona, musieliśmy na własny rachunek na przykład skorzystać z transportu, no to musimy też dokumentować to poprzez paragony, dowody zakupu, dowody wpłaty. Więc wszystkie dokumenty musimy zbierać, aby móc udowodnić tutaj winę w nienależytym wykonaniu umowy.
1: Mamy już dowody, złożyliśmy reklamację. Co dalej się dzieje?
2: Organizator imprezy turystycznej powinien udzielić odpowiedzi na naszą reklamację. Niestety przepisy prawa nie wskazują, w jakim terminie ma to zrobić. W poprzedniej regulacji prawnej rzeczywiście było to 30 dni. Natomiast od 2018 roku weszła ustawa o imprezach turystycznych, powiązanych usługach turystycznych, która uchyliła dotychczasowe przepisy w zakresie terminu czasu odpowiedzi przez organizatora. Więc powinien to zrobić możliwie jak najkrótszym terminie, natomiast nie jest związany już tym 30-dniowym terminem. Jeżeli przedsiębiorca odpisze i nie podzieli tutaj uwag konsumenta i strony nie dojdą do porozumienia, wtedy konsument może złożyć wniosek o udzielenie pomocy prawnej do właściwego według miejsca zamieszkania rzecznika konsumentów, bo trzeba pamiętać, że rzecznicy działają w każdym powiecie i w zależności od tego, w jakim mieszka konsument, tam powinien udać się do swojego rzecznika.
1: Czy przed tym okresem wakacyjnym widać już wzrost zgłoszeń związanych na przykład z rezerwacjami noclegów albo wyjazdów?
2: Obecnie procedujemy sprawy związane z wypoczynkiem feryjnym, bo trzeba pamiętać, że te sprawy nie trwają krótko, więc te sprawy, które do nas spływają, dotyczą właśnie pobytu feryjnych. Są zapytania dotyczące wcześniejszej rezygnacji, czy też możliwości odstąpienia od umowy bezkosztowego od imprezy turystycznej.
1: A jakie błędy najczęściej popełniają mieszkańcy planując urlop i czy da się ich uniknąć?
2: To jest ciężkie pytanie. To znaczy tak, najczęściej konsumenci działają w takim, euforii, pośpiechu, w takiej sytuacji, że ufają przedsiębiorcy, ufają tylko tym informacjom ustnym, które zawiera przedsiębiorca. I tutaj jest taka rada, żeby jednak wybierając się na wycieczkę czy w podróż, abyśmy wszystkie te założenia, które przedstawia nam ustnie przedsiębiorca, znalazły potwierdzenie w umowie pisemnej. I to jest bardzo ważne, tak? Jeżeli zapewnia nas, że pokój będzie z widokiem na morze, taki zapis musi się znaleźć w treści tej umowy. Jeżeli zależy szczególnie nam na jakiej okoliczności, którą ma zrealizować przedsiębiorca, to takie zapisy powinniśmy sprawdzać, czy rzeczywiście one mają miejsce. Często też dochodzi do takich pomyłek, konsumenci zmieniają daty przy wyborze, potem się okazuje, że miejsce wylotu nie jest takie, o jakim rozmawiali, więc w przypadku zawierania umów na miejscu przedsiębiorcy jest taka rada, aby sprawdzić te wszystkie podstawowe warunki przed złożeniem podpisu i wpłaceniem zaliczki, bo później trudno udowodnić się, co było intencją konsumenta, a jakich informacji udzielał przedsiębiorca.
1: Zdarzają się w naszym mieście przypadki oszustw na apartament, tak jak na przykład bardzo często zdarza się to w Zakopanem.
2: Nie, w ostatnim czasie, jeżeli mówimy tak o ostatnim roku czasu, to takiego zgłoszenia nie mieliśmy. One bywały, to takie lata wstecz, jeszcze to były lata takie pandemiczne, wówczas były takie sytuacje, natomiast od jakiegoś czasu tutaj do nas takie zgłoszenia nie wpływają.
1: Wakacje to też czas zakupów sprzętu, ubrań, walizek. Na co uważać, kupując online?
2: Przede wszystkim trzeba się przygotować do takiego zakupu. Jeżeli dokonujemy zakupów online, to moja taka rada jest podstawowa, abyśmy kupowali ze sprawdzonych platform sprzedażowych, a od firm, które funkcjonują na rynku od jakiegoś czasu. To ważne, abyśmy przed zakupem sprawdzili opinie w internecie na temat danego przedsiębiorcy, bo to jest cenne źródło informacji, czy dany przedsiębiorca wywiązuje się ze swoich umów, w jakim terminie dostarcza towar, czy dostarcza go w ogóle i czy rzeczywiście oferta odpowiada temu potem towarowi, który otrzymujemy przez internet. Ważne jest też, abyśmy sprawdzali regulaminy, czytali zapisy regulaminów, regulaminów. Niestety konsumenci często kupują towary bardzo w taki szybki sposób na podstawie reklamy, która pojawia się na popularnych portalach społecznościowych, gdzie klikamy, łatwo płacimy i nie sprawdzamy, tak, w jakim terminie sprzedawca jest w stanie wywiązać się z tej umowy, czy rzeczywiście jest przedsiębiorcą zarejestrowanym na przykład w Polsce, czy jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w Unii Europejskiej. Proszę pamiętać, że tutaj nasza pomoc, pomoc rzeczników konsumentów jest możliwa tylko wobec przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani w Polsce i wobec przedsiębiorców, którego znamy, bo często mamy do czynienia z takimi umowami, gdzie konsument zawiera umowę, nawet nie ma informacji na temat i jak się nazywa dany przedsiębiorca, gdzie ma siedzibę, więc konsumenci popełniają bardzo duże ryzyko, zawierając, łącząc się właśnie w takie umowy, więc odradzamy kupowanie na od takich przedsiębiorców, gdzie nie ma regulaminu, gdzie w regulaminu nie są podane podstawowe dane danego przedsiębiorcy. Sprawdzamy, czy jaki jest kraj jego rejestracji. Proszę się wystrzegać jednak zakupów od przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani w krajach azjatyckich, bo potem dochodzenie swoich roszczeń jest praktycznie niemożliwe.
1: Marzena Nowowiejska-Wojciechowska, miejski rzecznik konsumentów w Szczecinie, jest naszym gościem. Do tej lekcji konsumenckiej samoobrony powrócimy za kilka minut, a teraz sprawdźmy, czym żyło nasze województwo w ostatnich dniach.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Bogdan Widawka, zapraszam. Zaczynamy od autostrady A6. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przyznaje, odcinkowy pomiar prędkości na A6C koło Szczecina nie działał prawidłowo. Problem dotyczył autostrady między węzłami Rzęśnica i Szczecin-Dąbie. Kierowcy byli zaskoczeni, bo mieli dowody w postaci zapisów na tachografie, że nie przekraczali dozwolonej prędkości. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych zaalarmowało Głównego Inspektora Transportu Drogowego i Urząd Miar w Szczecinie. Zdarzenie miało charakter incydentalny i wynikało z błędnej konfiguracji urządzenia przez dostawcę systemu, czemu Canard nie mógł wcześniej zapobiec. Żadna osoba, której dotyczył błędny pomiar, nie została ukarana mandatem karnym, informuje Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Odcinek A6, na którym wadliwie działał pomiar prędkości, należy do najbardziej ruchliwych w regionie zachodniopomorskim. W tak zwanych pikach wakacyjnych przejeżdża tędy 80 tysięcy pojazdów na dobę. Przepustowość wyczerpuje się zaś przy 60 tysiącach. A6 i jej kontynuacja, czyli droga S3, jest też ważnym korytarzem transportowym z południa Europy do Skandynawii. Tędy jadą ciężarówki do i z terminala promowego w Świnoujściu. Szeroko o tym na stronie Szczecińskiej Wyborczej. Od najbliższego poniedziałku zmieniają się numery telefonów w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. Po 25 maja, dzwoniąc pod dotychczasowy numer, pojawi się komunikat o zmienionej numeracji. Nowe numery do szpitalnych jednostek dostępne są na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Umowa z armatorami, którzy będą obsługiwać samorządowy szlak wodny, podpisana. W tym sezonie rejsy organizowane będą nie na jednej, a na dwóch trasach. Szczecin, Stepnica, Trzebież, Szczecin oraz Świnoujście, Trzebież, Nowe Warpno, Świnoujście. Każda z jednostek będzie dwa razy zabijała dotychmiast. Turyści będą mieli możliwość, aby je zwiedzić i po około 3 godzinach udać się z powrotem. Rejsy wystartują 27 czerwca, potrwają do 30 sierpnia. 10 tysięcy złotych nagrody dla kogoś, kto uprości procedurę opłat za parkowanie w Szczecinie. Przypomnijmy, miejska spółka obsługująca strefę płatnego parkowania w Szczecinie na początku maja ogłosiła konkurs na nowy interfejs w miejskich parkomatach. Szczegóły przypomni nasz reporter Miłosz Gocłowski.
4: Obecnie procedura płacenia za strefę płatnego parkowania jest dość skomplikowana, a menu, zdaniem urzędników, trzeba odświeżyć. Ma być ładniej, prościej i bardziej funkcjonalnie, mówi rzecznik miejskiej spółki Wojciech Jachim.
5: Mamy świadomość, że można to zrobić lepiej. Chodzi o to, żeby ta grafika była jak najprostsza.
4: Zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku.
3: Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, a zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych. Pracę można składać do 10 czerwca. Konkursem na nowy interfejs w miejskich parkomatach w Szczecinie kończymy to wydanie przeglądu wydarzeń tygodnia. Bogdan Widawka, dziękuję. Wracamy do Ewy Pasierbiewicz i jej gości.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Znamy to bardzo dobrze. Kupujemy coś, co miało być hitem, a okazuje się bublem, albo podpisujemy umowę, która z czasem okazuje się sporym obciążeniem dla domowego budżetu. Wtedy najczęściej szukamy ratunku. Dziś naszym gościem jest osoba, która takie pożary gasi zawodowo. Zapraszam na drugą część rozmowy z Marzeną Nowowiejską-Wojciechowską, miejskim rzecznikiem konsumentów w Szczecinie.
0: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
6: Czy super okazje w sieci to dziś nadal pułapki?
2: Niestety tak, bo tutaj bardzo często wyznacznikiem naszych wyborów, wyborów konsumentów jest cena. I może się okazać, że ta niska cena po prostu wygeneruje bardzo duży problem. Bo nasze dane zostaną przekazane do instytucji, której tak naprawdę nie znamy. Nie znamy jej nazwy, nie znamy miejsca rejestracji. I przedsiębiorca pobierze od nas płatność za towar, którego nigdy nie otrzymamy. Albo otrzymamy towar zupełnie innej, słabszej jakości niż ten, który zamawialiśmy. Często zdarza się, niestety, konsumenci zamawiają różne stricte medyczne, paramedyczne towary i przychodzą naprawdę towary bardzo słabej jakości, w ogóle, które nie odpowiadają temu, co zamawialiśmy. Taką tutaj przykładem parę razy konsument zawierał umowę przez telefon, bo tak było łatwo. Przedsiębiorca miał świetną stronę internetową, ale pan nie miał konta, ale telefonicznie zamawiał okulary korekcyjne i zamiast tych okularów korekcyjnych przychodziły jakieś suplementy diety, których on nie zamawiał, których on nie potrzebował, które były dla niego w ogóle niepotrzebne. A jego dane po prostu trafiły do ogólnej takiej informacji. Przekazywane były z jednej firmy do drugiej i pan otrzymywał co chwilę jakieś inne oferty. No i tutaj zadaniem konsumenta było to, że powinien zastrzec swoje dane, zażądać wycofania zgody na przetwarzanie jego danych i odstąpić od umowy, bo proszę pamiętać, że te umowy, które zawieramy na odległość przez internet, to są umowy w jakiś taki sposób bardziej szczególnie chronione niż umowy zawierane stacjonarnie, bo w przypadku umów zawieranych na odległość mamy możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, a natomiast w sprzedaży stacjonarnej takiego uprawnienia nie mamy. Może to być jakaś dobra wola sprzedawcy, forma gestu handlowego, że w przypadku stacjonarnej sprzedaży przyjmie zwrot, ale musi to być wcześniej wskazane, uzgodnione i wówczas taki sprzedawca może określać tryb, czas, w jakim przyjmie zwrot towaru. Dlatego tak jest ważne, abyśmy znali dane tego przedsiębiorcy, bo tylko znając je możemy od takiej umowy odstąpić.
6: Jakie prawa ma konsument, gdy towar nie spełnia oczekiwań albo jest niezgodny z opisem?
2: W przypadku zakupów na odległość, tak jak powiedziałam, konsument może w ciągu 14 dni odstąpić od umowy, a jeżeli się okaże, że towar jest wadliwy, nie ma tych cech, o których zapewniał nas sprzedawca w swojej ofercie, jest niezgodny z umową, wówczas konsument może złożyć reklamację. Więc ma takie dwa uprawnienia, albo odstąpienie od umowy, od umowy zawartej na odległość, albo złożenie po prostu reklamacji na brak zgodności towaru z umową.
6: Czy mieszkańcy Szczecina często zgłaszają problemy z reklamacjami po zakupach internetowych?
2: Oj tak, tu jeżeli chodzi o tą kwestię, to tak. To kwestia dotyczy braku właściwości, o których zapewniał sprzedawca, braku właściwości, które jest przewidziane dla danego towaru, dostarczenie towaru w stanie niepełnym, niekompletnym, doręczenie tego przedmiotu uszkodzonego, problemy z doręczeniem przesyłki. No tych problemów tutaj niestety jest bardzo dużo. Oczywiście są osoby, które są zadowolone, one się do nas nie zgłaszają. Natomiast ja mogę mówić tylko o tych problemach, z którymi borykają się nasi konsumenci. To zarówno dotyczy towarów takich jak odzież, obuwie, ale też sprzętu RTV AGD, sprzętu komputerowego, telefonów. Różnorodność problemów jest bardzo duża.
6: Czy są branże takie w Szczecinie, które szczególnie często pojawiają się w skargach?
2: Tak, jeżeli chodzi o sprawy telekomunikacyjne, tutaj, że tak powiem, niesłabnącą jest ta sytuacja, w której konsumenci skarżą się na reklamację usług telekomunikacyjnych, usług internetowych, dostawy telewizji. Bardzo częstym problemem jest niestety zawieranie umów w salonie, gdzie konsumenci na przykład po przyjściu do domu, przeanalizowaniu warunków chcieliby odstąpić od umowy, natomiast Natomiast, jak powiedziałam wcześniej, w przypadku umów stacjonarnych takie prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. Ono jest możliwe w sytuacji, kiedy zawieramy umowę na odległość, kiedy na przykład rozmawia z nami konsultant i wówczas po otrzymaniu takich warunków mamy 14 dni. No, też są skomplikowane takie sytuacje, kiedy konsumenci zawierają umowę w salonie i podpisują bardzo dużo dokumentów poprzez złożenie podpisu na tablecie. Zanim jeszcze część oferty przedsiębiorcy, regulamin i inne ważne informacje, z którymi będą mogli się zapoznać, tak? Bo w tej sytuacji konsument jakby poświadcza, że zapoznał się z warunkami, a te warunki przychodzą na maila, którego często konsumenci nie obsługują bądź mają problemy. I problem pojawia się dopiero po otrzymaniu pierwszego rachunku, gdzie zamiast oczekiwanych opłat w wysokości załóżmy 70 zł, konsument otrzymuje rachunek na 150, bo się okazuje, że zawierając umowę nie dopatrzył, że wyraził zgodę również na inne dodatkowe usługi i ten rachunek znacznie powiększył się o tą ofertę.
6: Pani rzecznik, jak wygląda taka pani pomoc od kuchni? Co konkretnie może zrobić rzecznik dla mieszkańca?
2: Rzecznik przede wszystkim ma kilka uprawnień. Realizuje je poprzez po pierwsze edukację, po drugie wystąpienia do przedsiębiorców w sytuacji naruszenia interesu konsumenta, także poprzez współpracę z innymi instytucjami, które chronią konsumentów, a również występując do rzeczoznawców. No i takim ostatnim uprawnieniem rzecznika jest możliwość skierowania sprawy na drogę sądową, jeżeli próba taka ugodowa nie dojdzie do skutku. Bo rzecznik w pierwszej kolejności przychodzi do nas konsument, sprawdza, co konsument zrobił w swojej sprawie, bo trzeba pamiętać, że konsument najpierw musi złożyć reklamację. Powinien złożyć reklamację, przedstawić swój sprzeciw dla sytuacji, która go spotkała. I nasze działania podejmowane są po wyczerpaniu konsumenta tej drogi, chyba że okazuje się, że konsument jest bezradny w sytuacji, kiedy przychodzi do rzecznika, my próbujemy pomóc, czyli sporządzamy wzór, czy wydajemy też wzór takiej reklamacji, podpowiadamy, co konsument najpierw w pierwszym kroku powinien sobie zrobić, a potem zapraszamy konsumenta po uzyskaniu odpowiedzi, jeżeli ona jest negatywna i strony nie dojdą do porozumienia, zapraszamy tutaj do biura rzecznika na miejscu. Dokonujemy analizy takiej dokumentacji, analizujemy to na podstawie dokumentów, które konsument zgromadził, na podstawie jego oświadczeń, na podstawie pisma reklamacyjnego odpowiedzi przedsiębiorcy. I wtedy rzecznik ma podstawę do tego, jeżeli jest naruszony interes konsumenta, do interwencji. Jeżeli wystąpienie rzecznika nie udaje się, czyli przedsiębiorca podtrzymuje swoją odmowną decyzję, wszystko zależy od tego, co jest przedmiotem takiego sporu. Jeżeli dochodzi do podejrzenia stosowania zbiorowych praktyk i nieuczciwych praktyk rynkowych, rzecznik może zawiadomić w takiej sprawie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, może zawiadomić, jeżeli mamy próbę oszustwa, właściwe instytucje, to jest policja i prokuratura, może pomóc konsumentowi, jeżeli jest zdecydowany na dochodzenie swoich roszczeń na drodze sądowej, czy to na drodze sądu polubownego, to wspieramy konsumenta w złożeniu takiego pozwu do sądu polubownego, działającego przy inspekcji handlowej, bądź jeżeli już rzeczywiście sytuacja tego wymaga, w zależności od kategorii sprawy, możemy pomóc sporządzić pozew albo w imieniu konsumenta wystąpić do sądu.
6: Marzena Nowowiejska-Wojciechowska, Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie, była naszym gościem. Mam nadzieję, że dzięki jej wskazówkom będziecie czuli się znacznie pewniej przy sklepowych półkach i podczas podpisywania umów. A w naszym programie teraz temat równie ważny, choć budzący zupełnie inne emocje, zwłaszcza u młodzieży i ich rodziców. Przed nami kluczowy moment roku szkolnego, czyli walka o wymarzone ławki w liceach i technikach. Jak wygląda tegoroczny nabór do szkół ponadpodstawowych w naszym mieście? O szczegółach rekrutacji mówi Marta Kufel z Biura Prasowego Szczecińskiego Magistratu.
0: Edukacja w Szczecinie.
7: Podobnie jak w poprzednich latach, cały proces rekrutacji prowadzony jest elektronicznie za pośrednictwem systemu nabór, który znajdziemy na stronie internetowej nabor.pcss.pl/Szczecin i w w zakładce Szkoła Ponadpodstawowa. To właśnie tam kandydaci, czyli tegoroczni absolwenci szkół podstawowych oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni mogą znaleźć wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji. Począwszy od szczegółowej oferty szkół i oddziałów, poprzez harmonogram postępowania, aż po praktyczny poradnik wyjaśniający krok po kroku, jak poprawnie złożyć wniosek i przejść przez cały proces naboru. W systemie dostępny jest również kalkulator punktów, który pozwala oszacować przewidywany wynik rekrutacyjny. To narzędzie, które pomaga kandydatom ocenić swoje szanse i bardziej świadomie wybrać szkołę oraz kierunek dalszej nauki. W tym roku szczecińskie szkoły ponadpodstawowe przygotowały łącznie ponad 3700 miejsc. Dla porównania liczba absolwentów publicznych szkół podstawowych wynosi ponad 3250 uczniów. Kandydaci mogą wybierać spośród naprawdę bogatego wachlarza propozycji przygotowanych przez placówki. W ofercie znajdują się m.in. klasy medyczne, lingwistyczne, matematyczne, informatyczne, psychologiczne, biologiczno-chemiczne czy też dziennikarskie. Dzięki temu uczniowie mogą dopasować wybór szkoły do swoich zainteresowań, planów edukacyjnych i przyszłych ścieżek zawodowych. Podczas rekrutacji każdy kandydat może wskazać maksymalnie 3 szkoły oraz dowolną liczbę oddziałów w ich obrębie. Bardzo ważna jest jednak kolejność wyborów wpisywanych na naszej liście preferencji. Na pierwszym miejscu warto wskazać dokładnie tę szkołę i klasę, która jest przez nas najbardziej pożądana. System rekrutacyjny najpierw sprawdza właśnie ten wybór, a jeśli liczba punktów okaże się niestety niewystarczająca, kandydat automatycznie bierze udział w rekrutacji do kolejnych wskazanych przez siebie oddziałów. Oznacza to, że im więcej klas zostanie uwzględnionych na naszej liście preferencji, tym większa jest szansa na zakwalifikowanie się do jednej z wybranych przez nas szkół. Samo złożenie dokumentów odbywa się w 2 etapach. Najpierw kandydat wypełnia wniosek w systemie elektronicznym. Następnie dokument należy wydrukować i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Wniosek musi zostać podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia i jest to naprawdę bardzo ważny element, bez którego nasz wniosek po prostu nie przejdzie do rekrutacji. Dopiero po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat zostaje uwzględniony w procesie naboru do szkoły ponadpodstawowej. Warto przy tym pamiętać, że w przypadku rekrutacji do szkół ponadpodstawowych nie obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy. O przyjęciu nie decyduje bowiem kolejność zgłoszeń, ale łączna liczba uzyskanych punktów. Kandydaci mają więc czas, aby spokojnie przeanalizować ofertę szkół, upewnić się, że dokumenty zostały poprawnie wypełnione i wybrać najbardziej odpowiednie dla siebie szkoły, a w nich klasy czy też profile, które najlepiej odpowiadają ich zainteresowaniom, uzdolnieniom czy też planom na przyszłość. Podobnie jak w poprzednich latach, podczas tegorocznego postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są przede wszystkim wyniki egzaminu ósmoklasisty, a także oceny z języka polskiego, matematyki oraz 2 dodatkowych przedmiotów, które są niezbędne w procesie rekrutacyjnym. Znaczenie mają również szczególne osiągnięcia ucznia, takie jak na przykład ukończenie szkoły z wyróżnieniem oraz aktywność społeczna. W przypadku oddziałów wymagających dodatkowych predyspozycji, takich jak na przykład klasy sportowe, klasy mistrzostwa sportowego, oddziały dwujęzyczne, wojskowe czy też mundurowe, konieczne jest także przystąpienie do odpowiednich testów kompetencji, sprawdzianów językowych albo prób sprawności fizycznych. Terminy tych egzaminów ustalane są indywidualnie przez poszczególne szkoły. Jeśli chodzi o harmonogram rekrutacji, kandydaci mają czas na składanie wniosków do 12 czerwca. Krótszy termin obowiązuje uczniów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych, sportowych, wojskowych oraz mistrzostwa sportowego. Kolejny ważny etap rekrutacji przypada na okres od 3 do 7 lipca. To właśnie wtedy kandydaci będą musieli uzupełnić swoje wnioski o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wstępne wyniki naboru zostaną opublikowane 13

0: zwalniającej. Przypominamy, że wszystkie szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji, pełna oferta szkół oraz wszystkie najważniejsze terminy dostępne są w internetowym systemie Nabór, który znajdziemy na stronie internetowej nabor.pcss.pl/Szczecin/Szkoła Ponadpodstawowa.
1: Zainteresowanych odsyłamy na stronę szczecińskiego magistratu oraz platformę, o której wspomniała Marta Kufel z Biura Prasowego Urzędu Miasta.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Przed chwilą mówiliśmy o arkuszach rekrutacyjnych i wyborach, przed którymi stają uczniowie szkół ponadpodstawowych na Pomorzu Zachodnim. To czas szukania własnej drogi i definiowania przyszłości. Czasem jednak najciekawsze ścieżki prowadzą tam, gdzie nie dociera żaden szkolny ranking. W głąb dzikich trzcinowisk i na surowe bałtyckie plaże. To właśnie tam swoją unikalną przestrzeń odnalazł Artur Uciński, fotograf i członek Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Jego twórczość to dowód na to, że pasja do natury naszego regionu może stać się najwyższą formą sztuki. Specjalizuje się w niezwykle bliskich, intymnych portretach dzikich ptaków.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Pamięta pan takie pierwsze miejsce w regionie, które naprawdę pana zatrzymało? Nie jako spacerowicza, ale już jako fotografa.
3: No to chyba trzeba by zacząć od Kępy Karciborskiej. To chyba takie największe wrażenie na mnie to zrobiło. To miejsce, to już było ładnych parę lat temu, jeszcze 14, 15 rok może, ale dużo, dużo wcześniej byłem też na Kępie Karciborskiej, spędziłem tam trochę czasu, choć moje zainteresowania fotograficzne jeszcze nie szły w tym kierunku, ale widziałem w tym miejscu właśnie coś takiego niesamowitego. Jakieś ono, to miejsce było zupełnie inne niż te, które wcześniej gdzieś tam spotykałem na swojej drodze, tak? I to jeszcze wtedy nie wiedziałem, ale tam się zadziały takie rzeczy, które później spowodowały, że zbywałem tam bardzo często. Niemalże każdy wolny weekend, nawet gdy wypadały 3 wolne weekendy pod rząd, to tam przesiedziałem noce i dnie, popołudnia i ranki na fotografowaniu ptaków.
1: Jakie ptaki można tam spotkać?
3: No tam właśnie głównie ptaki siewkowe, i to w okresie wiosennym, na przelotach tych wiosennych, kiedy wracają ptaki z zimowisk. Właśnie tam się zatrzymują, one przelatują takim pasem nadmorskim i tam właśnie takie miejsce było. To zresztą tak samo jak i wybrzeże Morza Bałtyckiego, w zasadzie tutaj jak najbliżej, no to Zatoka Pomorska, tak? W momencie, kiedy jeszcze nie było gazoportu, Falochron był idealnym miejscem właśnie na takie wiosenne i jesienne przeloty, bo te przeloty się odbywają 2 razy w roku. I właśnie te plaże, które zostały zabrane przez gazoport, a teraz zostaną zabrane przez powiększający się port kontenerowy, który tam będzie rozbudowany, więc dalsza część tych plaż zostanie zabrana. No głównie tam właśnie siewkowce, właśnie w tych wiosennych i w jesiennych przelotach. No akurat ja tam, nie to, że jestem zakochany, ale po prostu te ptaki robią na mnie wrażenie i są dość sporym wyzwaniem, bo są małe, ale bardzo szybkie. To wymaga trochę sprytu i przewidywania tego, co one zrobią, żeby pofotografować takie ptaki.
1: Jak przygotowuje się pan do takiej wyprawy z obiektywem?
3: Zaczynam od tego, że jeśli znam miejsce, do którego będę jechał, jeśli to jest tam właśnie, powiedzmy, czy to będzie kępa, czy to będzie jakaś plaża, którą znam, no to przede wszystkim, no to muszę być tam dużo wcześniej, tak? Cały sprzęt, który mam ze sobą, wziąć na plażę. Przygotowuję sobie też już wcześniej, żeby był, tak powiem, w gotowości, tak? No bo jeśli idziemy na plażę, no to jakiś tam trzeba cover użyć na obiektyw, że w razie gdyby wiało trochę mocniej, to jako że się leży, wszystkie zdjęcia, które są robione na plaży i czy gdzieś tam z ukrycia tych ptaków. No im mniejszy obiekt do fotografowania, tym niżej się schodzi, wiadomo, tak? Więc wszystko praktycznie, co robię z ptactwa, to są no, z pozycji leżącej zdjęcia, tak? Więc trzeba się zabezpieczyć przed tym piaskiem sprzęty, no i samego siebie, tak? Jakieś spodnie ochraniacze, które są przede wszystkim wodoodporne i piaskoodporne, tak? Obuwie też takie, które nie będzie przemakać, to nie muszą to być kalosze, ale wystarczy, że to będą jakieś buty z koreteksem, w których będzie można się położyć w podmokłym terenie, bo tego tu jeszcze u nas tak na plaży nie ma, ale czasami też tak trzeba się kłaść blisko linii wody, no i trzeba mieć jakąś kurtkę i spodnie i buty do tego odporne na wodę, żeby tam po kilkugodzinnym leżeniu, żeby po prostu nie być mokrym w środku, tak? No i sprzęt zabezpieczony właśnie w jakimś takim, nazwijmy to takim ochraniaczem przeciwwiatrowo, żeby te drobiny piasku nie dostawały się do sprzętu, żeby on później nie był cały jakiś tam, no żeby nie było problemu z tym, żeby on się później

0: bo to są rzeczy, które no, są drogie, a utrzymanie tego nie kosztuje nic, tylko po prostu własne chęci, żeby to o to po prostu zadbać, a sama optyka czy aparaty, no to są raczej drogie zabawki, także każdy o to dba po prostu jak może, żeby służył ten sprzęt jak najdłużej.
1: Pomorze Zachodnie bywa kojarzone głównie z morzem, z wakacjami. A czym ono jest dla pana, kiedy patrzy pan na nie przez obiektyw?
0: Akurat Pomorze Zachodnie to jest fajna różnorodność, tak? No, ja akurat ptaki fotografuję, głównie ptaki, tam na mojej stronie można zobaczyć jakieś tam jelenie czy foki, ale to są jelenie, no to tak po prostu, no bo piękny rytuał, rykowisko i w zasadzie tylko w rykowisko fotografuję akurat je. No i foki, które no to akurat też nie tutaj, nie u nas, tylko powiedzmy, że za granicą. No tutaj jest różnorodność właśnie ze względu na położenie, no samo położenie zachodniopomorskiego, to właśnie wrócę do tego takiego, no, żeby nie być monotematycznym, ale właśnie ptaki siewkowe, te, które mieszkają, rozmnażają się tam bardzo na dalekiej północy Norwegii, tereny tundry, i one przylatują akurat z zimowisk tutaj w tym rejonie i można je spotkać. To jest taka trasa ich przelotu, więc właśnie różnorodność na wiosnę, gdy te, akurat ten moment to jest ten moment, kiedy te ptaki migrują, przelatują w różnych rejonach, ale właśnie przeważnie lecą przy linii brzegowej albo niedaleko, poza linią brzegową, trochę w głąb lądu. Stąd na przykład na kępie karciborskiej możliwość spotkania tego typu, tych ptaków. No i jest tych gatunków dość sporo i za każdym razem one troszeczkę inaczej wyglądają. Lecąc w takich już lekko barwach godowych, już te ptaki, które znamy jesienią, one wiosną wyglądają inaczej. Nie widzimy ich tutaj w tej pełnej krasie godowej, jak one są pięknie ubarwione, ale no można zaobserwować gdzieś tam u ludzi, którzy mają dostęp do tej dalekiej północy i tam mogą, ewentualnie można samemu jechać tam na taką wyprawę i no i po prostu zobaczyć, jak te ptaki wyglądają w tej szacie godowej, tej najpiękniejszej, tak? Czasami spotyka się już w takim, jak późny przelot jest tych ptaków, tutaj no to spotyka się już takie bardzo, bardzo mocno rozwinięta szata godowa, która jest no zupełnie inna od tego, co później widzimy. No i znowu jesienią mamy, znaczy późnym latem powrót dorosłych osobników, no i późniejszą, taką wczesną jesienią zaczynają z północy zlatywać na zimowiska. Hiszpania, Portugalia, tam trochę do Afryki Północnej, tamte rejony, te ptaki na zimowisko i właśnie w późniejszym czasie, powiedzmy we wrześniu, widujemy ptaki młode, które są w tej takiej pierwszej szacie już dorosłej, ale one są takie, nie są takie kolorowe, jak właśnie potrafią być w maju i resztki na początku czerwca, tak? Gdzie one są takie, no, w pięknych kolorach.
1: Proszę powiedzieć, lubi pan szukać, odkrywać nowe zakątki naszego województwa?
0: Znaczy jest to tak, że jak się szuka konkretnego gatunku, no to trzeba poznać jego, ten habitat, gdzie on tam po prostu przebywa, i jeśli szukam jakiegoś konkretnego ptaka, chciałbym znaleźć, to muszę po prostu w okresie, nazwijmy go tak, martwym, no poszukać sobie takiego miejsca, gdzie wiem, że mógłby dany jakiś tam dany ptak przebywać. Ja nie mówię tu o ptakach, które u nas są cały rok, tylko takich ptakach, które przylatują do nas na lęgi. W taki sposób jak chociażby bociany przylatują, to przylatuje tutaj do nas mnóstwo gatunków, których nie ma tutaj, ale w sezonie letnim są. No i teraz kwestia tego znalezienia, gdzie one mogą się zagnieździć, gdzie mają warunki na to, żeby można było je podejrzeć, popatrzeć. Niekoniecznie fotografować, bo to też trzeba zwrócić na to uwagę, że te ptaki tu przylatują wychować potomstwo, złożyć jaja, wychować potomstwo. I one też potrzebują spokoju, żeby to spokojnie ten okres takiej no, wytężonej pracy tych rodziców, którzy dochowają się tych jajeczek, a później wyklują się te maluchy, jakie by to nie były ptaki, czy to będzie dudek, czy to będzie cokolwiek innego, żeby po prostu wychować to potomstwo i żeby te ptaki wróciły w to samo miejsce, w następnym roku i żeby po prostu tych ptaków było coraz więcej.
1: Fotografia przyrody to dziedzina, która wymusza całkowite podporządkowanie się rytmowi natury. Wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy o zachowaniu zwierząt, ale przede wszystkim niezwykłej dyscypliny i odporności na warunki pogodowe. Godziny spędzone w ukryciu, często w trudnym terenie i przy niesprzyjającej aurze, są ceną za te ułamki sekundy, które zostają utrwalone na matrycy. W dobie powszechnego pośpiechu i cyfryzacji taka twórczość staje się swoistym świadectwem cierpliwości. Pokazuje, że pewnych rzeczy nie da się przyspieszyć ani wykreować w studiu. To rzemiosło oparte na pokorze wobec otaczającego świata, gdzie fotograf jest jedynie cichym obserwatorem, a nie reżyserem wydarzeń. Artur Uciński, fotograf i członek Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody, jest dzisiaj naszym gościem.
2: Wędrówki po Pomorzu Zachodnim.
1: O jakiej porze dnia Pomorze Zachodnie jest dla fotografa najciekawsze?
0: Chyba dla każdego fotografa, czy będzie fotografował przyrodę taką, jak ja fotografuję, czy to będą krajobrazy, no to każdy z ludzi, którzy zajmują się fotografią, to wybiera te najlepsze godziny, czyli poranne i wieczorne, kiedy słońce jest najniżej, w tych okresach letnich. No i jest kwestią tylko tego, co chcemy fotografować, tak? Bo co innego będzie fotograf potrzebował, który będzie robił na przykład zdjęcia krajobrazów, tak? On będzie potrzebował być wcześniej, bo sobie zobaczy, wyliczy, gdzie mu będzie wstawało słońce, jak mu się będzie to wszystko układało, a dodatkowo mgły i tak dalej. A no znów ja jako fotograf ptaków takich, czy każdy inny fotograf ptaków też będzie się ustawiał z kolei w innej pozycji, żeby mieć te obiekty, które fotografuje najczęściej oświetlone, powiedzmy, leżąc ze słońcem, choć bardzo często wychodzi tak, że jak się fotografuje pod słońce, no to te zdjęcia są ciekawe, przeważnie ciekawsze od tych takich, nazwijmy to, znaczków pocztowych, bo pokazują trochę artyzmu tym pracom dają. Później jak się zrobi wydruk tego zdjęcia w większym formacie i zaczyna się oglądać, no to wtedy wychodzi na to, że oj, no tak, można zrobić znaczek pocztowy, ale można zrobić zdjęcie ciekawe, które będzie wisiało na ścianie i zaciekawi kogoś, a co to jest, a dlaczego, bo umówmy się, niewielu jest normalnych takich ludzi, którzy nie fotografują, którzy leżą o świcie, czy jak słońce wschodzi, leżą w błocie i fotografują ptaki. Więc większość ludzi nie widzi takich sytuacji na żywo i nie ma pojęcia, jak to wygląda. Dopiero widzą efekty moich kolegów i mojej pracy w terenie, jak to wygląda i dopiero wtedy, aha, no, tak to wygląda, jak my śpimy, a tutaj grupa zapalonych wariatów fotografuje. No i tak to po prostu jest, no. Każdy fotografów ma troszeczkę inne priorytety, tak. To jest niby jest jedna dziedzina fotografia przyrody, no ale w tej fotografii przyrody możemy przecież też fotografować makro, to też jest przyroda. Możemy fotografować kwiaty, rośliny, liście, cokolwiek. Makro w liściach, nie wiadomo co to jest, tak. To wszystko to zależy od tego, jak się komu otworzy głowa i co chce pokazać i jakie ma zajawki i ludzie potrafią oglądać zdjęcia makro i nie wierzą, że to jest coś żywego, jest, już nie mówię o tym owad, ale jakieś grzyby, nie grzyby, no tak pokazane, że ludzie, no mieliśmy takie, kiedyś taki przypadek, oglądałem zdjęcie grzyba, który wyglądał jak jakieś ciastko z galaretką w kolorze czerwonym, a to się okazało, że to był jakiś grzyb, naród, coś takiego, no ale to tylko jest kwestia pokazania tego, tak? I każdy z nas, z fotografów, on będzie potrzebował innej pory dnia, no i tego światła przede wszystkim, takiego nieostrego, takiego zmiękczonego. Czasami ktoś mówi, o, piękna pogoda, piękne słońce, bym poszedł na zdjęcia. No nie, właśnie najlepiej jak będą chmurki, będzie troszkę to światło takie ogólnie rozproszone, będzie docierało do naszych obiektów z każdej strony i będzie nadawało troszeczkę innego klimatu. Ostre też może być, tylko trzeba umiejętnie z głową to zrobić, żeby pokazać chociażby w kontrze takiej ostre, tak? I zdjęcie sylwetkowe nam powstaje i wtedy mamy zagadkę, a co to jest? I wtedy po szczegółach, po dziobie, czy po łapach, czy po czymś tam, po sylwetce można poznać, co to za ptak jest. Nie? Pora jest każda dobra, ale chyba najlepsze to są właśnie ta jest tak zwana złota godzina i niebieska godzina, tak? Czy dla krajobrazistów, czy dla ludzi fotografujących ptaki.
1: Artur Uciński był naszym gościem, dzieląc się z nami swoją perspektywą na świat, w którym cierpliwość i pokora wobec natury grają główne role. Jako aktywny członek Zachodniopomorskiego Okręgu Związku Polskich Fotografów Przyrody udowadnia, że wielka fotografia to przede wszystkim suma godzin spędzonych w ciszy i pełnym skupieniu na otaczającym świecie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Rozmawialiśmy o fotografowaniu natury, gdzie liczy się każda sekunda bez ruchu. Teraz zmienimy nieco perspektywę, choć pozostaniemy w kręgu pasji wymagającej równie dużej dawki cierpliwości. Fotografia przyrodnicza uczy nas pokory wobec otaczającego świata, a nasze kolejne spotkanie udowodni, że tę samą uważność i szacunek do detalu można odnaleźć w historii techniki. Już 29 maja do Szczecina zawita pociąg nieśpieszny. O tym wyjątkowym pociągu, który niczym najlepszy kadr z dawnych lat zabierze nas w sentymentalną podróż do lat 80. opowiada nasz kolejny gość Adam Wawrzyniak z PKP Intercity.
2: Co słychać w Szczecinie?
1: Jakie były największe wyzwania przy przygotowywaniu nieśpiesznego? Taborowe, organizacyjne, marketingowe? Czy też rozkład jazdy, bo tutaj też jest istotne.
3: Wyzwań było co niemiara, natomiast najwięcej pracy poświęciły te kwestie taborowe, bo zadbaliśmy o to, żeby te wagony wszystkie, które są w składzie nieśpiesznego, w miarę wiernie odtwarzały realia dawnego podróżowania. Jest kilka takich ciekawostek, między innymi te, że tapicerka siedzeń czy zasłonki w wagonach, a także obicia ścian, to wszystko powstało na specjalne zamówienie, bazując na pierwotnych wzorach. Zachowały się pierwotne próbki materiałów sprzed kilkudziesięciu lat i te wszystkie materiały zostały odtworzone na potrzeby tego projektu.
1: Czy zainteresowanie po ogłoszeniu projektu zaskoczyło Was?
3: No, można powiedzieć, że zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Czuliśmy, że ten projekt będzie się cieszył dużą popularnością, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak dużą. Rzeczywiście zainteresowanie jest ogromne.
1: Wspomniał Pan o tych elementach retro. Jakie konkretnie udało się zachować w pociągu, a które trzeba było dostosować do współczesnych wymogów bezpieczeństwa czy komfortu?
3: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to wszystkie te układy znajdują się na podwoziu i to, co jest wymagane dla bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, jest najczęściej po prostu niewidoczne dla pasażera. Tam są wszędzie współczesne rozwiązania, które gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa. Natomiast we wnętrzu mamy oryginalne wyposażenie od siedzeń aż po takie drobiazgi, jak na przykład tabliczki. To wszystko zachowało się w oryginale, a tam, gdzie się nie zachowało, zostało pieczołowicie odtworzone.
1: To porozmawiajmy teraz o tej ofercie gastronomicznej, która jest inspirowana dawnymi latami, tak?
3: Tak, oczywiście. No, kiedyś oferta gastronomiczna w wagonach wyglądała trochę inaczej niż dzisiaj. To brało się też z tego, że sprzęt gastronomiczny, w którym można było w wagonach przygotowywać takie posiłki, także był nieco inny, dużo prostszy. Oferta warstw pociągu nieśpiesznym to przede wszystkim klasyka polskiej gastronomii w drodze. To między innymi kiełbasa smażona, to także różne inne dania, które kiedyś były klasyką w warsie, to także kawa sypana, taka z fusami, która kiedyś była czymś normalnym, a dziś trochę o niej zapomnieliśmy.
1: Nie ma Wi-Fi, czyli podziwiamy widoki za oknem, nawiązujemy kontakty z innymi pasażerami.
3: Oczywiście, nawiązujemy relacje z innymi pasażerami, bo to kiedyś było stałym elementem podróży, ale także podziwiamy widoki za oknem, bo wszystkie trasy nieśpiesznego zostały dobrane tak, żeby to, co widzimy za oknem, było szczególnie atrakcyjne. Jeździmy po całej Polsce, nieśpieszny jedzie też takimi wieloma bardzo malowniczymi trasami i to także jest część tej oferty. Na Pomorzu Zachodnim nieśpieszny będzie pod koniec maja. Pociąg będzie się nazywał Nieśpieszny Paprykarz, odwiedzi Szczecin, Kamień Pomorski, przyjedzie do Szczecina z Warszawy w piątek, a w niedzielę także wróci do Warszawy. Poza tymi miejscowościami, które wymieniłem, to także będzie między innymi Świnoujście, czy Wysoka Kamieńska, Krzyż, Poznań, także trochę bardziej na południe od od zachodniego Pomorza. Te wszystkie miejscowości to świetne trasy, ponad stuletnie trasy położone w bardzo malowniczym terenie. To wszystko sprawi, że podróż nieśpiesznego na Pomorzu Zachodnim będzie nie lada gratką. To także weekend, czas weekendowych wyjazdów. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Szczecina i innych miejscowości w okolicy pod koniec maja. Dodatkowo mamy także kurs do Kołobrzegu z Poznania, to już nie Szczecin, ale także Pomorze Zachodnie. 16-17 maja pociągi nieśpieszne przyjadą do Poznania, dalej z Poznania do Kołobrzegu. To także będzie świetny moment, żeby odwiedzić tę część polskiego wybrzeża.
1: Proszę powiedzieć pana zdaniem, na ile ten projekt może pomóc pokazać Szczecin jako takie miasto warte spokojnego odkrywania?
3: No, myślę, że nasza oferta pociągów, nie tylko pociągu nieśpiesznego, ale wszystkich pociągów PKP Intercity do Szczecina sprzyja turystycznym wypadom w to miejsce. Szczecin jest świetnym miastem z bardzo ciekawą historią i dziś już widzimy, jak wielu pasażerów do tego Szczecina podróżuje. Co ciekawe, no mamy od ubiegłego już rozkładu jazdy pociągi Pendolino, które codziennie dojeżdżają do Szczecina, a w sezonie także do Świnoujścia. Zainteresowanie tymi kursami jest duże. To pokazuje, że Pomorze Zachodnie i Szczecin w szczególności są świetną destynacją na city breaki, na weekendowe wypady. Zachęcamy do korzystania z tej oferty nie tylko pociągiem nieśpiesznym.
1: A czy w przypadku nieśpiesznego przy Szczecinie ważniejsza była ta relacja z Warszawą, czy też walor krajobrazowy?
3: Zdecydowanie tutaj walor krajobrazowy. My wszystkie nasze pociągi nieśpieszne, które są w rozkładzie jazdy w tym roku, zostały tak zaplanowane, aby odwiedziły wszystkie regiony kraju, wszystkie województwa. Także tutaj odwiedziny zachodniego Pomorza to po prostu element świętowania. W tym roku ćwierćwiecze spółki PKP Intercity i chcemy, żeby cała Polska świętowała z nami na pokładzie nieśpiesznym.
1: Na ile rozkład jazdy w takim projekcie musi być podporządkowany zwykłemu ruchowi pasażerskiemu, a na ile daje pole do tworzenia wyjątkowych, takich bardziej scenariuszowych przejazdów?
3: Codzienne pociągi, które dowożą pasażerów do pracy, szkoły, czy w różne inne ważne podróże, oczywiście mają najwyższy priorytet. Nieśpieszny musi w ten standardowy rozkład jazdy jakoś się wpisać, stąd też jego czas przejazdu. On nie ma najwyższego priorytetu, on wykorzystuje w rozkładzie jazdy te puste miejsca, w których możemy uruchomić kolejne pociągi. W nieśpiesznym najważniejsze jest podróżowanie, przeżywanie tej podróży, odkrywanie naszego kraju na nowo, a nie czas przejazdu.
1: Czy już po tych pierwszych sprzedanych biletach i przejazdach może pan powiedzieć, kto bardziej interesuje się nieśpiesznym? Czy są to starsi pasażerowie pamiętający dawną kolej, czy też młodsi, którzy właśnie próbują odkryć ten sposób podróżowania?
3: O, tu mamy pełen przekrój, bo naprawdę podróżowaniem nieśpiesznym pasjonują się absolutnie wszyscy. Młodzież interesuje się tym, żeby poznać, jak się podróżowało dawniej. Osoby w średnim wieku, które jeszcze mogą ze swojego dzieciństwa pamiętać nieśpiesznego, to jest właśnie trochę taki powrót do dzieciństwa. Osoby starsze z rozrzewnieniem wspominają to, jak się podróżowało dawniej i zabierają na pokład nieśpiesznego swoje wnuki po to, żeby pokazać, jak to wyglądało kiedyś.
1: Czyli to też taki aspekt międzypokoleniowy.
3: Jak najbardziej tak. Nieśpiesznym interesują się wszystkie pokolenia, od najmłodszych do najstarszych.
1: A osoby, które na co dzień pociągami nie jeżdżą też?
3: Myślę, że tak, chociaż no, mamy sporo takiego odzewu od pasażerów, którzy jeżdżą naszymi pociągami na co dzień i te osoby mówią bardzo często, że zapomniały już, jak wyglądała podróż pociągiem jeszcze 30-40 lat temu. Więc to jest trochę takie pokazanie, jaką drogę przeszła polska kolej, jaką drogę rozwojową, modernizacyjną, jak duża jest to zmiana jakościowa na przestrzeni ostatnich dziesiątków lat. Do dobrego wszyscy szybko się przyzwyczajamy, zapominamy o tych rozwiązaniach, jakie funkcjonowały wiele lat temu, więc jest to też taki element przypomnienia sobie i uświadomienia, jak zmieniła się polska kolej w ostatnich dziesięcioleciach.
1: No właśnie, czy nieśpieszny może stać się w przyszłości taką osobną marką turystyki kolejowej w Polsce?
3: To jest możliwe. To nie jest też nic nowego w Europie. To pierwszy taki projekt w Polsce, ale tego typu projekty w Niemczech czy we Francji, nie mówiąc już o Wielkiej Brytanii, gdzie są bardzo popularne, przewożą bardzo dużo pasażerów, są bardzo, bardzo popularne i powszechne niemalże. My w Polsce to dopiero odkrywamy, dopiero zaczynamy. Myślę, że będziemy szli w tą samą stronę, co koleje zachodnioeuropejskie i ten projekt będziemy rozwijać w kolejnych latach.
1: O pociągu nieśpiesznym opowiadał Adam Wawrzyniak z PKP Intercity. Przypominam, pociąg pojawi się w Szczecinie 29 maja. To idealna okazja do podróży w czasie. Teraz jednak zmieniamy scenerię. Z pociągu przesiadamy się w kinowy fotel, by sprawdzić aktualny repertuar szczecińskich kin.
2: Co jest grane w Szczecinie?
1: Wyobraźcie sobie kogoś, kto jest w połowie kurczakiem, a w połowie zającem i właśnie odkrywa, że ma siostrę. To jednak dopiero początek, bo cały gatunek kurozająców wpada w tarapaty. Nasz niezwykły bohater rusza w ryzykowną misję do legendarnej świątyni Świstaka, aby zdobyć moc zdolną odmienić losy jego bliskich. W tej wyprawie towarzyszy mu ekipa marzeń, sarkastyczny żółw i przebojowa skunksica. Szykuje się pełna humoru jazda bez trzymanki. To trzeba zobaczyć. Kurozając i świątynia Świstaka w codziennym repertuarze kina Helios. A w poniedziałek można wybrać się do kina na Milczącą przyjaciółkę. To historia niezwykłego miłorzębu japońskiego rosnącego w sercu uniwersyteckiego ogrodu. To drzewo przez 100 lat staje się niemym powiernikiem trojga nieznajomych. Dziewczyny walczącej o swoje miejsce w męskim świecie nauki, studenta szukającego oparcia po życiowym zakręcie oraz neurologa, który pod wpływem natury zaczyna kwestionować swoje dotychczasowe przekonania. To piękna opowieść o tym, że czasem najwięcej do powiedzenia mają ci, którzy milczą.
2: Na deskach teatrów.
1: Już za tydzień na deskach Teatru Polskiego w Szczecinie zagości Związek na Odległość Niewielką, czyli satyryczno-makabryczna krotochwila o meandrach relacji damsko-męskich. Spektakl oparty na tekstach Stefanii Grodzieńskiej, piosenkach Macieja Zębatego i komentarzach Andrzeja Poniedzielskiego w zabawny sposób ukazuje codzienne zmagania dwojga ludzi, balansując między czarnym humorem a chwilami zadumy. Z kolei w Teatrze Powszechnym 29 maja wystawiony zostanie Dzień Świra Marka Koterskiego. To mistrzostwo w nazywaniu codzienności, językowy majstersztyk, lektura obowiązkowa każdego świadomego Polaka. Adaś Miałczyński, Polak, nauczyciel, samotnik, świr. Śmieszy do łez i wzrusza w każdym zdaniu, pozwala rozpoznawać naszą codzienność pełną absurdów, drobnych, wielkich pomyłek. W jego życie wkradają się inni, ci których nienawidzi, którzy mu przeszkadzają i kobieta, którą chciałby pokochać.
2: Do zobaczenia w galerii.
1: W Szczecińskim Domu Kultury 13 MUS. Czas zatrzymać się na chwilę i spojrzeć w stronę horyzontu. Zapraszam na Marzeń Wielki Błękit. Wyjątkową wystawę malarstwa marynistycznego autorstwa Agi Czyżyk. Artystka zabiera nas w niezwykłą podróż przez wszystkie odcienie morskich toni. Na jej płótnach znajdziecie zarówno kojący spokój tafli wody o brzasku, jak i potęgę wzburzonych fal. To, co wyróżnia te prace, to unikalna technika malarska. To idealna okazja, by poczuć morską bryzę w samym centrum miasta i zatopić się w błękicie, który daje przestrzeń do marzeń. Wystawa trwa do 12 czerwca. Czynna jest od poniedziałku do piątku między 8 a 18.
2: Czas wolny w Szczecinie.
1: Jak wiele można opowiedzieć za pomocą 6 strun? Przekonacie się o tym podczas koncertu podopiecznych Przemka Bielca, szczecińskiego muzyka, gitarzysty i pedagoga. Koncert odbędzie się w piątek 29 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie. W programie znajdzie się niezwykle szeroki wachlarz brzmień. Od klasycznej powagi przez dynamiczne zespoły gitarowe, aż po największe hity muzyki rozrywkowej. To nie tylko popisy uczniów, ale też okazja, by posłuchać zaproszonych gości. A jeśli szukacie pomysłu na aktywne sobotnie przedpołudnie ze swoim maluchem, to już 30 maja o godzinie 10 odbędą się mospinki. To znacznie więcej niż zwykłe skakanie do muzyki. Przy dźwiękach granych na żywo najmłodsi będą odkrywać świat instrumentów, ćwiczyć koordynację i stawiać pierwsze kroki w prostych układach tanecznych. To także świetna okazja, by maluchy otworzyły się na rówieśników i nawiązały swoje pierwsze przyjaźnie w radosnej, muzycznej atmosferze.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
4: Radio Złote Przeboje. Sunshine, sunshine reggae.
2: Don't worry, don't hurry. Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Yo quiero que estés el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol.
2: Reklama. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Duży wybór?
5: Jest.
4: Projekt?
5: Jest.
4: Szybka dostawa towaru?
5: Jest.
4: Wszystko jest.
5: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
4: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
5: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
4: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
5: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
4: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
11: Przed nami godzina wypełniona tym, co w Szczecinie i województwie najciekawsze. Od sportowych legend, przez muzyczne uniesienia, aż po powrót do naszych ludowych korzeni. Sprawdzimy, co aktualnie gra w duszy naszego miasta i regionu, zaglądając m.in. do Filharmonii Szczecińskiej. Opowiemy też o niezwykłym projekcie. Od Szczecina Polska się zaczyna. To nowy cykl warsztatów ludowych Zespołu Pieśni i Tańca Pomorza Zachodniego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, który udowadnia, że folklor księstw Łowickiego może być fascynującą przygodą dla dzieci i młodzieży. Nie zabraknie też praktycznego przewodnika po nadchodzących dniach. Prześwietlimy kalendarz imprez, żebyście wiedzieli, na które wystawy, koncerty i spotkania w Szczecinie oraz regionie warto zarezerwować wolny czas. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Ale zanim przejdziemy do kultury, kierujemy naszą uwagę tam, gdzie liczy się wytrwałość, pasja i najwyższe podium. Zaczynamy od sportowego serca miasta. Przed halą przy ulicy Szafera otwarto Aleję Gwiazd Szczecińskiego Sportu. To 22 tablice upamiętniające naszych olimpijczyków. A o tym, jak hartował się sport w naszym województwie, jak ważne dla Szczecina i regionu jest pielęgnowanie pamięci o tych sukcesach, rozmawiam z człowiekiem, który o naszych olimpijczykach wie wszystko. Naszym gościem jest Stanisław Kopeć, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej.
10: Sportowe Pomorze Zachodnie.
11: Proszę powiedzieć, jak na tle Polski wypada województwo zachodniopomorskie pod względem sportów olimpijskich?
12: To jest łącznie 230 olimpijczyków. Mamy 50 paralimpijczyków, ale pozostańmy przy olimpijczykach, jeżeli można. Słowo 50 czy 230 oczywiście rozumiem jako województwo zachodniopomorskie, czyli ten twór samorządowy, który powstał 1 stycznia 1999 roku. 230 to, proszę Panią i Szanowni Państwo, 75 kobiet, 37 olimpijczyków, którzy odeszli do panteonu gwiazd polskiego sportu, 24 dyscypliny sportowe. No, trzeba powiedzieć jednoznacznie, nie jesteśmy terenem zimowym, w związku z czym siłą rzeczy ilość olimpijczyków musi być mniejsza, bo udział w igrzyskach zimowych, olimpijskich, możemy sobie w części tylko zaliczyć z jednym saneczkarzem i teraz niedawno, chociaż ona jest zawodniczką generalnie nie MKL Szczecin, gdzie tam jest jako lekkoatletka, a jako bobsleistka floty Gdynia, to jest właściwie wszystko, więc nie możemy się równać z tymi województwami, które mają w swoich warunkach zarówno obiektowych, jak i zimowych, większą możliwość udziału w igrzyskach w ogóle. Jeśli chodzi o nasze, jakby to powiedzieć, sztandarowe dyscypliny, to przede wszystkim lekkoatletyka, 48 olimpijczyków, no, siłą rzeczy wioślarstwo, które było kiedyś bardzo silną stroną, powoli się odbudowywuje. 36 i kajakarstwo, również podobne uwarunkowania, również geograficzne, 28 osób. Na trzecim i na czwartym miejscu to kolarze, 19 olimpijczyków, bo kobiety tu również są. Aż po hokej na trawie, jeden przedstawiciel, badminton, jedna przedstawicielka. Także to łącznie 24 dyscypliny, jeśli chodzi o letnie igrzyska olimpijskie. No, są oczywiście województwa, które mają mniejszą liczbę olimpijczyków, jeżeli byśmy to taką miarą ważyli. No ale tak jak powiedziałem, z różnych powodów my się bardziej specjalizujemy właśnie w tych sportach trochę związanych z wodą, bo mamy przecież 9 żeglarzy, 16 pływaków, ale i 13 jeźdźców z panem Pawłem Spisakiem, który niedawno został trenerem kadry narodowej w wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, który praktycznie na Igrzyskach Olimpijskich pojawił się 5-krotnie, podobnie jak nasz mistrz Marek Kolbowicz, chociaż jednych igrzysk mu nie zaliczono, no bo konia nie dopuszczono do startu, no i siłą rzeczy na wyjeździe na Igrzyska do Tokio się skończyło. To tak w największym skrócie, jeżeli patrzeć na to ilościowo. Oczywiście część tych olimpijczyków mieszka poza granicami kraju, często bardzo daleko, w Stanach Zjednoczonych, jak na przykład złoty medalista w pięcioboju Maciej Czyżowicz, wychowanek szczecińskiego klubu, aczkolwiek startujący w pięcioboju z warszawskiej Legii, no bo tam był ośrodek centralny szkolenia i przygotowania.
11: Czy pana zdaniem potencjał naszego regionu jest dziś w pełni wykorzystywany?
12: To znaczy, wie pani, tu się musieliby wypowiedzieć specjaliści, trenerzy, co do kilku aspektów pojęcia potencjał. Myślę, że jeśli chodzi o obiekty sportowe, jest coraz lepiej. Jeśli chodzi o ilość i dostępność ich geograficznie na terenie naszego województwa, praktycznie też już dzisiaj nie powinna budzić wątpliwości, bo mamy piękne obiekty w Koszalinie i w Szczecinie, ale i w coraz więcej w miastach prezydenckich czy miastach powiatowych. Mam na myśli tutaj baseny czy pływalnie, jak kto woli, hale sportowe pełnowymiarowe, pozwalające na i treningi, i zawody już o wymiarze przynajmniej ogólnopolskim. Stąd, jakby to powiedzieć, no to nie jest przeszkoda. Jeśli chodzi o siłę i potencjał klubów szczecińskich i zachodniopomorskich, bo pani wybaczy i szanowni państwo, że ja będę również troszkę dotykał i całego województwa, myślę, że jest kilka klubów, które ma prawo powiedzieć, jeśli jest w stanie przygotować, zorganizować i zrealizować cykl szkoleniowy na takim poziomie, aby ten olimpijczyk rzeczywiście mógł tutaj, stąd na igrzyska pojechać. Nie jest ich za dużo, no bo to są przede wszystkim duże pieniądze. Niezbędne, aby taki proces wieloletni. I tu chciałbym podkreślić, że pierwszy w 2009 roku, właśnie na przełomie 2009-2010, trwający do dzisiaj program stypendiów olimpijskich wymyślono w Szczecinie i realizuje go między innymi miasto Szczecin od tamtego właśnie okresu czasu, czyli już praktycznie 16 lat. Wszyscy, którzy mają szansę na Igrzyska Olimpijskie, spełniają określone warunki, mają za sobą sukcesy sportowe, w tym programie olimpijskim zarówno olimpijczycy, jak i paralimpijczycy się znajdują. A więc ten argument jest też niezmiernie ważny. I wreszcie po trzecie, no mamy powody, dla których można powiedzieć, iż mamy wielu trenerów dobrej, europejskiej klasy, których potencjał doświadczenia naukowy łącznie ze Szczecińskim Wydziałem Kultury Fizycznej i Sportu naszego uniwersytetu, gdzie przecież wychowało się i ukończyło studia sporo naszych olimpijczyków. To wszystko razem tworzy klimat, dzięki któremu powinniśmy tą liczbę olimpijczyków z każdym startem zwiększać. Czy tak jest? No niekoniecznie. Bywały igrzyska olimpijskie, gdzie zdecydowanie więcej naszych reprezentantów województwa wtedy szczecińskiego, koszalińskiego na te igrzyska trafiało. Natomiast mówię, ciężar gatunkowy przeniósł się dzisiaj w różne inne ośrodki, choćby ze względów, tak jak powiedziałem, finansowych, bądź też stworzono tam warunki, które niekoniecznie trzeba powielać w każdym województwie. Jedne, dwa miejsca w Polsce, gdzie taką kadrę takie zawodniczki i zawodników się przygotowywuje. Powróćmy na chwilę do zimowych igrzysk. Tomaszów Mazowiecki. No, mamy tylko jeden tor lodowy, więc trudno oczekiwać, żebyśmy się wyżwiarzy szybkich czy hokeistów w Szczecinie, choć trwają próby stworzenia prawdziwej klasy lodowiska, ale to już pewnie śpiew przyszłości. Mamy jeden jedyny tor światowej klasy w Pruszkowie pod Warszawą, więc nasz już mocno postarzały i zestarzały tor, który kiedyś pozwalał rozgrywać zawody i trenować, stąd mamy tych 19 kolarzy, w tym wielu torowców. Nasz przy Depto Arenie no niestety już tych warunków nie spełnia, ale to nie znaczy, że nie ma tych możliwości, aby naszych wychowanków do tych igrzysk przygotowywać w Polsce. Także to dzisiaj jest dosyć skomplikowany proces, do którego włączyło się również wojsko, tworząc Centralny Wojskowy Zespół Sportowy, którym znacząca również część naszych potencjalnych już i olimpijczyków, jak na przykład choćby srebrna medalistka w żeglarstwie pani Agnieszka Skrzypulec-Szota, funkcjonuje i działa, jeśli chodzi o ten zespół centralny wojskowy, no ale to właśnie również jeden z przykładów pewnej siły ulokowanej również w naszych służbach zbrojnych.
11: A gdzie dziś zaczyna się droga młodego sportowca w zachodniopomorskim? W klubie, szkole, czy może w tym systemie stypendialnym, o którym pan wcześniej wspomniał?
12: Ja myślę, że wszędzie. W każdym praktycznie miejscu. Od tego najmniejszego momentu, trochę ubolewam, że to też nie jest taki poziom, jako stary nauczyciel, dyrektor dużej szkoły, z której wywodzi się 3 olimpijczyków w Stargardzie, 56 reprezentantów kraju, w 6 dyscyplinach, to tam na tym poziomie od szkoły podstawowej, szkolnego SKS-u, uczniowskiego klubu sportowego, które były kiedyś marzeniem, prawie 10 tysięcy, tak sobie po powrocie z Barcelony ówczesny prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, nieżyjący już dr Stefan Paszczyk, jakby to powiedzieć, wymarzył, zdążył utworzyć około 5 tysięcy na terenie naszego województwa. Też takich kilkadziesiąt funkcjonuje uczniowskich klubów sportowych. Tam się wszystko zaczyna. Ten prawdziwy poszukiwacz tych jeszcze nieoszlifowanych diamentów to w dużej mierze, przede wszystkim nauczyciel wychowania fizycznego. Od kiedy na różnych poziomach edukacyjnych trochę zwiększyliśmy, bo miałem przyjemność być 3 kadencje posłem, liczbę zgodnic wychowania fizycznego w szkole, powinno się tych talentów wyławiać więcej. Że tak nie jest, trudno mi powiedzieć. Następnie to jest klimat dla sportu tworzony w gminie, w powiecie, czy wreszcie w województwie.
11: Stanisław Kopycz, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, jest naszym gościem. Do rozmowy z nim wrócimy już za kilka minut. A teraz pora na krótki przegląd najważniejszych wydarzeń z regionu.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
7: Bogdan Widawka, zapraszam. Na półmetku prac związanych z budową nowej siedziby Koszalińskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego niedawno na dachu obiektu zawieszono wiechę. Prace prowadzone są terminowo. W zachodniopomorskim pogotowiu pracuje blisko 1300 osób. Tylko w koszalińskiej filii zatrudnionych jest 59 osób. W ubiegłym roku na terenie miasta i powiatu zrealizowanych zostało blisko 3000 wyjazdów. Karetki przejechały 300 tysięcy kilometrów. W całym województwie zachodniopomorskim było to odpowiednio 150 tysięcy wyjazdów i ponad 5 200 tysięcy przejechanych kilometrów. 10 tysięcy złotych za uproszczenie procedury opłaty za parkowanie w Szczecinie. Wracamy teraz w przeglądzie wydarzeń tygodnia do tej sprawy. Miejska spółka na początku maja ogłosiła konkurs na stworzenie nowej szaty graficznej i nowych instrukcji w miejskich parkomatach. Ma być bardziej intuicyjnie i ładniej, mówił naszemu reporterowi Miłoszowi Gocłowskiemu rzecznik spółki obsługującej parkomaty Wojciech Jachim.
13: Były problemy z parkomatami w Szczecinie? Ta instrukcja była za trudna, że teraz potrzeba nowej?
14: Na pewno nie są one jakby najprostsze w obsłudze, no ale też patrzymy na to pod kątem upływającego czasu i zmian w komunikacji graficznej, jakichś upgrade tego interfejsu by się przydał.
13: Ma być prościej, ładniej?
14: No przede wszystkim intuicyjnie. Chodzi o to, żeby ta grafika była jak najprostsza i jak najłatwiejsza w odbiorze.
7: Pomysły oceni kapituła złożona z miejskich urzędników. Zwycięski projekt pojawi się w interfejsie parkomatów jeszcze w tym roku. A konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich. Pracę można składać do 10 czerwca. W Świnoujściu powstaną dwa nowe ogólnodostępne punkty obserwacji przyrody. Jeden na Karsiborze, drugi na Wolinie. Różnorodność lokalnej fauny i flory będzie można podziwiać przez lunety krajobrazowe o 25-krotnym powiększeniu. Lokalizacje nie są przypadkowe. To miejsca o wyjątkowych walorach przyrodniczych, szczególnie cenione przez miłośników obserwacji ptaków. Punkty obserwacyjne mają wzbogacić ofertę turystyczną Świnoujścia i pełnić funkcję edukacyjną. Mają powstać do września tego roku, o czym informował portal iświnoujście.pl. I na koniec przeglądu wydarzeń tygodnia wracamy do samorządowego szlaku wodnego. Umowa już jest podpisana. W tegorocznej edycji Świnoujście, Szczecin, samorząd województwa, gmina Police, gmina Nowe Warpno oraz powiat Policki przeznaczą na realizację projektu po 150 tysięcy złotych, natomiast gmina Stepnica i powiat Goleniowski po 75 tysięcy. Pisał o tym szeroko portal Szczecińskiej Wyborczej. Tramwajem wodnym kończymy przegląd wydarzeń tygodnia. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Oddaję głos Ewie Pasierbiewicz i jej gościom.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
11: Przed halą przy ulicy Szafera wyrosła Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu. To 22 tablice upamiętniające naszych olimpijczyków. Tablice, które są czymś więcej niż tylko elementem architektury. To 22 historie o nadludzkim wysiłku, przełamywaniu barier i chwilach, w których cała Polska wstrzymywała oddech przed telewizorami. Naszym gościem jest Stanisław Kopeć, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej.
10: Sportowe Pomorze Zachodnie. Nie.
11: Czy są inwestycje, które uważa pan za kluczowe dla przyszłości olimpijskiej naszego regionu?
12: No właśnie, od wielu lat trwa jakaś taka próba na poziomie województwa. Nie ukrywam, że niełatwa, bo każda sroczka swój ogonek chwali. Wszystkie grabie grabią do siebie i włodarze miast, włodarze, no powiedzmy, powiatów może w mniejszym wymiarze, chcieliby je u siebie. Po drugie, zawsze jest ten dylemat. Co wybieramy? W każdym zresztą mieście, w Stargardzie, w którym ja mieszkam, jest pytanie: bardziej koszykówka, bardziej piłka nożna, która zdominowała już właściwie w tej chwili polski sport w sposób, no, moim skromnym zdaniem, nadmiarowy w stosunku do wartości, jaką sobą reprezentuje. Nic nie ujmując oczywiście piłkarzom, bo jest to sport tak popularny, że trudno z tym dyskutować. Tym niemniej jednak środki płynące, czy środki, którymi się obraca, są niewspółmiernie wysokie w stosunku do uzyskiwanych efektów. No ale niech pani spróbuje powiedzieć, że nie zbudujemy stadionu za 10 milionów, 100 milionów, czy 250 milionów jako takiego, czy też wreszcie wielu innych obiektów sportowych, bliższych terytorialnie tym, którzy by chcieli, aby one były u siebie. Czy da się odpowiedzieć wprost na pani pytanie? Niewątpliwie nie będzie to takie łatwe, ale myślę, że patrząc choćby na te liczby olimpijczyków, sporty wodne mają niewątpliwie u nas swoje miejsce. Czy mamy prawdziwy, dobry tor regatowy? Pewnie ten obiekt, który kiedyś był naszym sztandarowym w Szczecinie, już dzisiaj wymagałby nowego spojrzenia pozwalającego takie zawody rozgrywać, ale to nie znaczy, że nie ma tam warunków do wychowania następców Daniela Jędraszki, do następców właśnie Marka Kolbowicza, czy wielu, wielu innych naszych medalistów w tym sporcie. Lekka atletyka. No nie mamy stadionu na miarę stadionu na przykład śląskiego, który się stał bardziej lekkoatletycznym, ale przewidywana poważna modernizacja i rozbudowa stadionu na Litewskiej w Szczecinie, myślę, że stwarza takie warunki, aby imprezy wielkiej rangi, nie tylko memorią naszego zresztą medalisty olimpijskiego Wiesława Maniaka noszący to imię, też stał się takim obiektem. Mamy spełniające wszelkie warunki, bo przecież były Mistrzostwa Europy, nasz floating arena, czyli basen olimpijski, w skrócie tak nazywany, czy wreszcie mamy również szereg innych obiektów, pozwalających zarówno sporty o charakterze indywidualnym, jak i sporty przecież na nasza złota medalistka i srebrna medalistka Małgosia Kołubkowali wychowała się na stadionie Bałtyku Koszalin, stadionie lekkoatletycznym po modernizacji. Także ja uważam, że w tej chwili cały spór, myślę, taki nieco emocjonalny, no właśnie, bardziej szczeciński, czy bardziej wojewódzki, czy bardziej polski, idzie o tor kolarski. Czy w Szczecinie budować od nowa, tak modernizować, aby spełniał on warunki, wszelkie warunki, ale są to wydatki no, zbliżone do kilkudziesięciu, a nawet blisko setki milionów złotych. No i to jest też z reguły trójkąt. Środki budżetu państwa mieszczące się w takim programie bazy sportowej strategicznej dla polskiego sportu. Sam tworzyłem taką ustawę, w której pieniądze przysłowiowe totolotkowe na takie obiekty w 95% można przeznaczać, czy też realizować to w formie 50-50, czy 70-30, bo takie są relacje w środkach budżetowych państwa w stosunku do środków samorządowych, jeśli chodzi o obiekty sportowe ważne dla polskiego sportu. Nie strategiczne, ale ważne dla polskiego sportu. I tutaj, które dyscypliny wybrać, to nie jest łatwa sprawa. Polecam ten temat wszystkim władzom w programach wieloletnich. Aczkolwiek przy dzisiejszej liczbie mnożących się różnych dyscyplin sportu, jak pani spojrzy, mamy dziesiątki mistrzostw Europy, mistrzostw świata, często w tak unikalnych dyscyplinach sportowych, że trudno je czasem nawet wymienić, a już tym bardziej bliżej poznać. A to wszystko środki rozdrabnia i automatycznie tą listę potencjalnych olimpijczyków, żeby to jakąś puentą skończyć, oczywiście ogranicza. W związku z tym życzymy sobie, aby w tej polityce sportowej z priorytetem olimpijskim było jak najwięcej, po pierwsze, zdrowego rozsądku, ale i przewidywalnych efektów, na które się przecież te obiekty buduje. Posłużę się przykładem pływaków. Zanim powstała floating arena, czyli basen olimpijski, mieliśmy wielu olimpijczyków w pływaniu. Jakoś po jej wybudowaniu, po jej uruchomieniu i po wielu latach, owszem, mamy znakomitych pływaków naszego MKP Szczecin, wiodącego klubu, jeśli chodzi o pływanie, z znakomitymi trenerami, ale tych olimpijczyków już później było coraz mniej, a ostatnie 2-3 igrzyska to już tak bardzo skromniutko.
11: Czy pana zdaniem sport olimpijski przegrywa dziś z takimi komercyjnymi dyscyplinami i z rozrywką po prostu?
12: Chyba tak. Dopuszczenie do startu w igrzyskach olimpijskich zawodowców spowodowało jakby ten pierwszy etap trochę materializacji, powiedziałbym, ruchu olimpijskiego, komercjalizacji tego ruchu olimpijskiego, co jego twórcę Pierre'a de Coubertin pewnie by dzisiaj mocno denerwowało. Rzeczywiście stworzenie wielu takich dyscyplin sportowych, szczególnie tych zbliżonych do, ja nie chcę powiedzieć, krwawego sportu, a więc walk w klatkach i temu podobnych, również spowodowało jakby odsunięcie się nieco od szlachetnej, jako przykład tylko podam, szermierki na pięści, bo tak się kiedyś boks nazywało w tym wymiarze sportu olimpijskiego, czy bardziej amatorskiego wtedy niż zawodowego, powoduje, że no, przegrywamy, a na dodatek jeszcze bardzo przecież promocja tych dyscyplin w różnych nośnikach informacji, które mamy w dzisiejszym współczesnym świecie, powoduje to, że jakby ten ciężar gatunkowy ruchu olimpijskiego, choć oby jak najdłużej to trwało i te 5 kółek olimpijskich jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych znak na świecie ciągle miało swoją wartość, no to wszyscy musimy na to pracować, choćby między innymi po to, aby nie było już różnego rodzaju afer sportowych na poziomie olimpijskim, co się czasami zdarzało, żeby nie było tam polityki, po to w końcu stworzono igrzyska, aby w tym czasie przerwać wszelkie wojny i spory między narodami i nie tylko. To będzie wymagało wielkiej pracy, trochę mniej naszego właśnie udziału, przybliżania tego wszystkiego, co niesie za sobą olimpizm i sport w wydaniu olimpijskim. Mam nadzieję, że jeszcze długo, oby jak najdłużej. Igrzyska Olimpijskie co 4 lata były najważniejszym dla sportu wydarzeniem, które sobie każdy, który tam wystartuje, nie tylko cenił, ale był z tego dumny, bo to jest pewien szczyt sportowej kariery, jaką każdy młody człowiek przed sobą, jeżeli chce ją zrealizować w sporcie, może uczynić. Tym bardziej, że w wielu przypadkach droga do zawodostwa i wielkich pieniędzy jedzie przez Igrzyska Olimpijskie. I tak jest w bardzo, bardzo, bardzo wielu przypadkach. Dobrze, że z jednej strony zawodowcy, jak na przykład w tenisie ziemnym, również zaczęli trafiać na Igrzyska. I dla nich start na Igrzyskach zaczyna być powoli równie ważny jak w wielkich, z olbrzymimi finansami turniejach na świecie.
11: Stanisław Kopecz, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, był naszym gościem. Zostawiamy na chwilę sportowe emocje, by zanurzyć się w barwnym świecie tradycji, która, jak się okazuje, wcale nie musi być nudna czy zakurzona. Rusza właśnie projekt o wymownym tytule Od Szczecina Polska się zaczyna. To nowa inicjatywa Zespołu Pieśni i Tańca Pomorza Zachodniego. O tym, jak w nowoczesnym mieście budzi się ludowa dusza i dlaczego warto choć na chwilę zamienić codzienny strój na kolorowe pasy. Rozmawiam z Krzysztofem Dąbrowskim, zastępcą kierownika Zespołu Pieśni i Tańca Pomorza Zachodniego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
15: Tydzień w Szczecinie.
11: Skąd taki pomysł na warsztaty?
16: No, pomysł wyniknął z tego, że my już wcześniej realizowaliśmy tego typu warsztaty. W zasadzie propozycja wyniknęła od mojej cioci, która jest wychowawczynią w przedszkolu i chciała, żebyśmy przyszli do jej podopiecznych i pokazali trochę, kim jesteśmy, co robimy, pokazali nasze stroje, pokazali naszą pasję. No i oddźwięk był tak fantastyczny. No i gdzieś tam drogą pantoflową to poszło dalej, że dostaliśmy bardzo dużo propozycji również przyjścia do różnych innych placówek na terenie Szczecina. No wtedy nam się tak gdzieś zaczęło kiełkować w głowie, że to jest po prostu bardzo dobry pomysł, pewna nisza, która nie została wykorzystana, a faktycznie nie tylko oddźwięk był pozytywny od pań wychowawczyń czy różnych osób prowadzących placówki edukacyjne, ale od samych dzieci, które po prostu fantastycznie reagowały na tego typu aktywności i aż lgnęły do tego typu treści, które prezentowaliśmy na tego typu warsztatach.
11: Co jest głównym celem projektu? Edukacja, promocja folkloru, integracja dzieci i młodzieży?
16: Po trosze ze wszystkiego, ale przede wszystkim właśnie chyba ta strona integracyjna, ta strona angażująca, trochę ruchowo, no bo jednak dzieci w przedszkolu, mamy nadzieję, że jak najwięcej tych informacji, które przekazujemy, zostanie później na przyszłość. No ale jednak nam najbardziej chodzi o to, że jeżeli mamy gdzieś tam zajęcia z dziećmi, które no, są jednak w wieku przedszkolnym, no to najważniejsze, żeby jak najwięcej dawać tych elementów, które je zainteresują, czyli właśnie różne zabawy wspólne, taneczne, wspólne tańce, nauka poprzez właśnie zabawę, poprzez ruch, a ta sfera taka wiedzowa, taka sfera przekazywania pewnych informacji, no to też w formie pytań, w formie takich fajnych interakcji z tymi dziećmi, no też fajnie to wygląda, kiedy my pytamy o różne sprawy, które dla nas wydają się oczywiste, na przykład przedstawiamy wełniaki łowickie, ponieważ ten nasz projekt dotyczy teraz Księstwa Łowickiego. Pokazujemy wełniaki łowickie, czyli stroje różne ludowe z tego regionu. Pytamy, z jakiego materiału to jest, z jakiego zwierzęcia pochodzą wełniaki i często są naprawdę zaskakujące odpowiedzi. Na przykład ostatnio któryś z przedszkolaków odpowiedział nam, że z mrówki. I to jest na pewno jedna z tych fajniejszych sytuacji, kiedy naprawdę, no po prostu aż my mamy ogromną radość z tego, kiedy te odpowiedzi słyszymy.
11: Czy folklor trzeba dziś młodym ludziom pokazywać inaczej niż kiedyś?
16: Myślę, że ten folklor po prostu musi być obecny. Ja już ze swojego doświadczenia wiem, że on, jak kiedy ja byłem mały w przedszkolu, takie nagrania, że ćwiczyliśmy na rytmice do tych dźwięków takich bardzo popularnych krakowiaków, właśnie różnych polek, tych dźwięków ludowych było bardzo dużo. No i pomyślałem, że po prostu to musi być ciągle obecne. I faktycznie jest, faktycznie to zainteresowanie wśród wychowawczyń w szkołach i przedszkolach cały czas jest żywe. My po prostu chcemy to jeszcze bardziej uatrakcyjnić. Chcemy tą formę bardziej ustabilizować, pokazać jakąś taką pigułkę wiedzy dla tych młodych osób, żeby potem na przyszłość, no po prostu ta wiedza wzrastała i być może również zainteresowanie. Ja jestem gdzieś tam właśnie, można powiedzieć, przykładem tego, że kiedy od przedszkola to zainteresowanie do polskiej kultury ludowej no gdzieś tam się przekazuje, no to potem one kiełkuje, no i na przyszłość zostaje aż no, do tego wieku dorosłego.
11: Czyli warsztaty to nie tylko taki pokaz zespołu folklorystycznego, ale też uczestnicy mogą dotykać elementów stroju, przymierzać je, uczyć się prostych kroków, śpiewać, tak?
16: Zdecydowanie. My mamy pewną taką strukturę tych warsztatów, kiedy my na początku właśnie rozmawiamy, trochę no właśnie słuchamy tych bardzo ciekawych odpowiedzi od najmłodszych uczestników. Następnie właśnie pokazujemy, ta taka forma też, która ma rozbudzać wiele zmysłów, czyli właśnie pokazujemy, jak ciężkie są te stroje, pytamy, co jest charakterystycznego w strojach, w tym wypadku łowickich, czyli ten różnokolorowe pasy, różne

0: w Wolinie.
1: Powracamy do naszej rozmowy o barwnym świecie ludowych tradycji, które, jak się okazuje, w Szczecinie mają się lepiej niż kiedykolwiek. Cały czas towarzyszy nam Krzysztof Dąbrowski, zastępca kierownika Zespołu Pieśni i Tańca Pomorza Zachodniego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
0: Nasze miasto.
1: Dlaczego pierwsza edycja została poświęcona właśnie księstwu łowickiemu?
2: W zasadzie dlatego, że my obecnie jako zespół, młody zespół, mamy dostęp do tego typu strojów, mamy już opracowaną pewną część artystyczną z księstwa łowickiego, przedstawiamy na różnych scenach, więc mogliśmy dostosować ten projekt. Jeszcze opcja jest taka i będzie na pewno w przyszłości, żebyśmy zaprezentowali region Beskidu Żywieckiego oraz Rzeszowszczyzny, no bo to są właśnie te regiony, które w tym momencie mamy możliwość zaprezentować. Prezentujemy na różnych scenach w regionie oraz poza regionem. Rozwijamy się jako zespół. Mamy nadzieję, że w przyszłości dołączą do tego kolejne regiony. Będziemy mogli sami się rozwijać i następnie tą wiedzę, którą pozyskamy, będziemy mogli przekazywać dalej właśnie i tym najmłodszym osobom, i osobom w ośrodkach wsparcia, różnego rodzaju jednostkach pomocowych.
1: Czy współpracujecie z innymi zespołami folklorystycznymi, na przykład z Podkarpacia?
2: Z Podkarpacia akurat jeszcze nie, ale tak jak mówiłem, jesteśmy młodym zespołem, staramy się te kontakty nawiązywać. Mamy bardzo bliską relację z zespołem z Wrocławia, zespołem Wrocław. Mamy różne relacje, chcemy nawiązywać. Teraz w tym roku jest plan, żeby pojechać do Lublina, zobaczyć, jak w Lublinie zespół też przy Uniwersytecie Medycznym działa. Staram się tutaj nawiązać kontakt, więc na pewno to doświadczenie między zespołami chcielibyśmy pozyskiwać, chcielibyśmy mieć. Wszystko jest przed nami, moim zdaniem, i bardzo staramy się, żeby ta wymiana doświadczeń następowała. Na razie nie z zespołami, ale staramy się kontaktować z ekspertami konkretnymi z tych regionów. Najbliższa nasza właśnie aktywność polega na tym, że będziemy rozwijać się tak artystycznie w temacie regionu rzeszowskiego i w tym właśnie celu teraz działamy. I najbliższe nasze zgrupowanie jeszcze w tym miesiącu będzie poświęcone właśnie Rzeszowowi.
1: Czy myślicie również o pokazywaniu tradycji związanych z Pomorzem Zachodnim? Albo z historią Szczecina?
2: Mamy taki pomysł, jako zespół uniwersytecki, my jednak staramy się pokazywać to piękno folkloru bardzo szerokie, gdzieś tam z myślą o tym, że będziemy reprezentować nasz region, naszą uczelnię, również poza granicami Szczecina. I gdzieś tam ta specyfika zespołów uniwersyteckich jest taka, że faktycznie ten folklor jest bardzo mocno zróżnicowany. Wiemy, jaka historia tutaj naszego regionu jest, gdzie ona się rozpoczęła tak naprawdę roku 45, no ale ten folklor był już obecny tak naprawdę od samego początku. Teraz oczywiście rodzą się pewne pomysły na odwzorowanie tego folkloru sprzed wojny, folkloru mieszkańców niemieckojęzycznych. Są pomysły, żeby tworzyć nowe stroje ludowe. No my na razie takich pomysłów nie mamy. Staramy właśnie się rozwijać w tym zakresie, żeby poznawać kulturę, sami poznawać kulturę różnych innych regionów, szyć i pokazywać stroje właśnie z regionów obecnie właśnie Żywca, Łowicza, Rzeszowa. W planach na pewno są inne jeszcze u nas regiony góralskie, może Polska Centralna, ale wszystko przed nami.
1: Czy dla uczestników warsztatów ma znaczenie to, że folklor pokazują i młodzi ludzie?
2: No, zdecydowanie. Niektórzy mają naprawdę jako studenci różnych kierunków terapeutycznych, fizjoterapeuci przyszli, osoby, które będą pracowały na co dzień z dziećmi, to mają na pewno niektórzy lepsze, niektórzy z uwagi na swoją pracę muszą mieć dobre podejście, i mają. I u nas jest wiele osób, które po prostu aż się garną do tego, żeby pracować z dziećmi. To po prostu widać ile radości. Ja się przyznam, że sam dużego doświadczenia z pracy z dziećmi nie mam, ale kiedy podbiega do mnie dziewczynka, chłopiec, którzy chcą się ze mną bawić, właśnie bardzo mocno się angażują w te zabawy ludowe, to po prostu wielka to jest przyjemność i nawet taka osoba, która nie do końca czuje się pewnie w tych relacjach, ma ogromną przyjemność z tego i muszę sam przyznać, że to jest naprawdę fajne uczucie.
1: A jak przygotowujecie się do prowadzenia takich warsztatów?
2: No my mamy tą ogromną przyjemność, że naszą kierowniczką jest dr Anna Knyszyńska, która jest fizjoterapeutką, dydaktyczką wieloletnią, osobą zaangażowaną w folklor od ponad 26 lat.

0: No i ona tak naprawdę prowadzi te nasze zajęcia, przygotowuje nas do zajęć, opracowuje cały scenariusz tych warsztatów. No i później, jak się to prowadzenie w jej wykonaniu jest po prostu tak dobrze przygotowane, że już wchodzimy na te wyżłobione przez nią tory, jesteśmy świetnie przygotowani, po prostu idziemy z prądem tego, co ona tworzy, więc nasza pani kierownik na pewno tutaj nas prowadzi jak najlepiej w tego typu warsztatach, ze swoim świetnym przygotowaniem.
1: Tak, myślę, że ten projekt jest też takim sprawdzianem dla was, dla zespołu, prawda?
0: No my jesteśmy młodym zespołem zdecydowanie i można powiedzieć, że to są nasze pierwsze próby robienia właśnie tego typu zadań publicznych. Jako stowarzyszenie może musimy się przyznać, że to jest pierwszy nasz sukces, uzyskanie środków na tego typu projekt. Już mamy pomysły na kolejne. Udało się dość szybko, dość fajnie. Myślę, że ta nasza koncepcja po prostu się spodobała. No i też byliśmy przygotowani. Mieliśmy wcześniej doświadczenia pracy z dziećmi, pracy warsztatowej, więc to po prostu ujednoliciliśmy, stworzyliśmy jeden scenariusz, stworzyliśmy też tą promocję tego zadania. Już to wszystko z doświadczenia naszego wynikało. Po prostu udało się uzyskać środki na większą skalę teraz, żebyśmy mogli to realizować na terenie Szczecina w jak najlepszym stopniu.
1: Pasja, kolorowe łowickie pasiaki i energia, która udowadnia, że szczecińska młodzież potrafi czerpać z tradycji garściami. Projekt Od Szczecina Polska się zaczyna. To bez wątpienia jedna z najciekawszych inicjatyw kulturalnych tego sezonu, pokazująca, że folklor ma w naszym mieście niezwykle świeże oblicze. O tym, jak taniec ludowy staje się przygodą życia, opowiadał nam Krzysztof Dąbrowski, zastępca kierownika Zespołu Pieśni i Tańca Pomorza Zachodniego. A teraz zapraszam do budynku, który stał się architektonicznym i kulturalnym symbolem nowoczesnego Szczecina. Biała lodowa bryła przy ulicy Małopolskiej to nie tylko ikona światowego designu, ale przede wszystkim żywy organizm, w którym klasyczny kanon spotyka się z odważną awangardą. Prowadzenie instytucji o tak silnej marce to balansowanie między wielką symfoniką a nowoczesną edukacją, między pielęgnowaniem tradycji a nieustannym zaskakiwaniem publiczności. Dziś sprawdzimy, co kryje się za kulisami tego sukcesu, jak buduje się relacje z wymagającym melomanem i czy w XXI wieku muzyka klasyczna wciąż musi walczyć z mitem elitarności. Naszym gościem jest dyrektor Filharmonii Szczecińskiej, Przemysław Neumann.
2: Tydzień w Szczecinie.
1: Czym dziś jest Filharmonia Szczecińska? Taką świątynią muzyki, nowoczesnym centrum kultury, czy też może jednym i drugim?
3: No chyba trochę jednym i drugim, natomiast no, przede wszystkim z nazwy jest Filharmonią, więc główną naszą rolą jest jednak tworzenie sztuki muzycznej poprzez orkiestrę symfoniczną na możliwie najwyższym poziomie i to jest nasze główne zadanie. Natomiast no, Filharmonia w Szczecinie nie jest tylko instytucją, w której grane są piątkowe koncerty symfoniczne. To spektrum naszej działalności jest znacznie szersze i myślę, że oferta, czy szerokość tej oferty, którą proponujemy naszym odbiorcom, pozwala na to, żeby rzeczywiście każdy mógł znaleźć tutaj coś dla siebie.
1: Proszę powiedzieć, jak buduje się repertuar, żeby z jednej strony szanować klasyczny kanon, a z drugiej nie zmieniać Filharmonii w takie miejsce przewidywalne?
3: No, ja myślę, że żeby Filharmonia była przewidywalna, to trzeba się mocno postarać, żeby tak było. To znaczy trzeba po prostu ograniczać się tylko do takich szlagierów i hitów orkiestrowych, a muzyki klasycznej, samej muzyki klasycznej na orkiestrę jest nieprzebrane morze. Nie jesteśmy w stanie zagrać wszystkiego, co wartościowe tak naprawdę. I oczywiście, że musimy budować repertuar w oparciu o taki standardowy, żelazny repertuar symfoniczny, bo w ten sposób również wychowujemy melomanów, również młodych, więc ten żelazny repertuar musi być i od niego tak naprawdę zaczynamy układanie programu, ale no, ta oferta jest znacznie szersza. Już nawet zostając teraz tylko przy samych piątkowych koncertach symfonicznych, no to jest całe morze muzyki polskiej nieodkryte. Jest światowa literatura pierwszego szeregu, ale też drugiego szeregu, który często bywa bardzo ciekawy i odkrywczy. Myślę, że kluczem do tego, żeby ta oferta była dobrze skonstruowana, jest to, żeby zadbać o to, żeby każdy koncert, albo inaczej, żeby ludzie, którzy przychodzą na jakiekolwiek nasze wydarzenie, wychodzili z poczuciem tego, że dostali dobre danie, tak, które im zaserwowaliśmy. I wydaje się, że to jest tak naprawdę kluczowe, bo oczywiście, że jest muzyka łatwiejsza w odbiorze, jest muzyka trudniejsza w odbiorze. Jeżeli zrobimy koncert z samą muzyką trudną, współczesną, która jest wymagająca dla słuchaczy, no to tak naprawdę sami sobie robimy kłopot, bo i jest taki koncert ciężej sprzedać i zapełnić salę, i też ci ludzie, którzy przyjdą, mogą wyjść przytłoczeni czy wyczerpani, bo to jest rzeczywiście wymagające. Trzeba ten repertuar układać mądrze i dobierać te utwory w taki sposób, żeby one no po prostu były w całości atrakcyjne dla publiczności. To jest oczywiście to, oczywiście, jeśli chodzi o muzykę, o tę stronę piątkowych koncertów symfonicznych, bo tak naprawdę na repertuar Filharmonii składa się to wszystko, co tutaj się dzieje, czyli i koncerty symfoniczne, i koncerty kameralne, i koncerty jazzowe, i koncerty z muzyką świata, i cała gałąź naszej edukacji, gdzie też mamy właściwie od koncertów dla maluszków, takich naprawdę maluszków, warsztaty dla Newton, na które ciężko jest zdobyć bilety, nawet z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, a my po prostu nie jesteśmy w stanie już tego więcej robić z powodów ograniczeń czasowych i lokalowych, przez koncerty dla dzieci w wieku szkolnym i w takim wymiarze, powiedzmy, jak to nazwać, wyjść klasowych ze szkoły, ale też koncertów, gdzie rodzice mogą zabrać swoje dzieci. I tutaj nasz cykl z Akademią Młodego Melomana wychodzi na pierwszy plan, gdzie gra cała orkiestra, nic tutaj nie udajemy, nie idziemy w półśrodki, tylko pokazujemy. To są drogie rzeczy oczywiście dla nas i one się w żaden sposób nie są w stanie zbilansować, ale jeżeli chcemy wychowywać swoich przyszłych melomanów, którzy będą do nas chodzić również na te koncerty symfoniczne, no to trzeba ich traktować poważnie, więc cała ta gałąź edukacyjna jest tutaj mocno rozwinięta. Są też w końcu festiwale i tutaj też jest ich sporo. Może tej edukacji zaczynając właśnie jest festiwal STD, czyli Słyszę Dobre Dźwięki. Będziemy mieli w przyszłym sezonie, ale jeszcze w tym roku festiwal poświęcony naszemu patronowi Mieczysławowi Karłowiczowi, który obchodzi swoje 150. urodziny w tym roku. Więc ta oferta naprawdę jest szeroka i no i co? No, po pierwsze trzeba zadbać o to, żeby ona była na maksymalnie wysokim poziomie i to staramy się tutaj robić, no zresztą Filharmonia robi to od wielu lat, to jest, myślę, klucz do tego sukcesu również frekwencyjnego, no więc robić to wszystko na możliwie najlepszym poziomie, a z drugiej strony zadbać o te różnorodność, o której powiedziałem, czyli to, żeby ta oferta była możliwie szeroka i żeby każdy mógł się w niej odnaleźć i mógł coś znaleźć tutaj dla siebie.
1: A jakie wydarzenia obecnego sezonu uważa pan za szczególnie ważne?
3: To ciężko zawsze powiedzieć, bo to jest pytanie, które mi jest często zadawane też jako dyrygentowi. Którą symfonię lubię najbardziej? Albo który tam utwór jest mi szczególnie bliski? A ja zawsze odpowiadam zgodnie z prawdą, że ten, którym właśnie aktualnie dyryguję i ten, który właśnie przygotowujemy. Więc tak naprawdę każdy koncert coś w sobie ma jakąś myśl przewodnią i stoi za nim jakaś konkretna idea i konkretny pomysł na to, żeby te właśnie utwory zabrzmiały w tym konkretnym czasie z tymi konkretnymi wykonawcami. Więc tych koncertów jest rzeczywiście dużo. Ja mógłbym o każdym właściwie koncercie, który tutaj co tydzień ma miejsce, coś tam dobrego opowiedzieć i powiedzieć, dlaczego on właśnie jest szczególny, ale tak naprawdę chyba skończę tak, jak to znaczy te utwory, które aktualnie przygotowujemy, to są te, które są najważniejsze, najbliższe i którymi no, żyjemy po prostu w danym momencie.
1: Dyrektor Filharmonii Szczecińskiej Przemysław Neumann jest naszym gościem. Do rozmowy wrócimy już za moment.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Jest nim Przemysław Neumann, dyrektor Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Tym razem zajrzymy tam, gdzie publiczność zazwyczaj nie ma wstępu. Bo choć widzimy tylko finałowy, uroczysty koncert, to za każdym dźwiękiem stoi ogromna praca całego zespołu.
2: Nasz Szczecin.
1: A jak wygląda codzienność muzyków poza samym koncertem od strony prób, przygotowań, dyscypliny pracy?
3: No to jest, można powiedzieć, praca jak każda inna. To jest ciężka fizyczna i psychiczna praca. Jeśli mówimy o orkiestrze, no to porównując to trochę do teatru, no to to jest trochę tak, jakbyśmy tutaj co piątek mieli premierę nową, teatralną. Oczywiście stopień skomplikowania naszych koncertów jest znacznie mniejszy niż na przykład w operze, gdzie są potrzebne kostiumy, dekoracja, soliści, chór, balet, choreografia i tak dalej, światła i cała reszta. Tutaj właściwie można powiedzieć jest tylko w cudzysłowie muzyka, więc stopień jakby skomplikowania jest mniejszy, stąd też możliwość tego, żeby co piątek grać nowy koncert z innym repertuarem. No, ale żeby taki koncert mógł się odbyć, no to od początku tygodnia musimy przygotowywać się na próbach do tego, żeby w piątek ten koncert zabrzmiał. Te próby są codziennie, w piątek rano jest próba generalna, czyli taka ostatnia próba, która już jest takim trudnym koncertem, można powiedzieć, no a potem wieczorem już tylko 19 gasną światła, orkiestra wychodzi na scenę, dyrygent i zostajemy my i muzyka. Więc tak wygląda taki cykl pracy. No, sama orkiestra to jest też bardzo taki niecodzienny twór, mogę powiedzieć, bo to jest rzeczywiście, no, każda z tych 80 osób to jest wysoko wyspecjalizowany fachowiec w swojej dziedzinie, bo każdy muzyk 17 lat uczy się gry na instrumencie po to, żeby móc potem zdać przesłuchanie do orkiestry i być jej członkiem. Więc to są rzeczywiście fachowcy w każdym calu. No ale ta specyfika polega na tym, że oni wszyscy muszą w jednym miejscu, w jednym czasie, pod jedną, nie wiem jak to powiedzieć, komendą, tak, dyrygenta, pracować, współpracować ze sobą i jakby dopasowywać swoje umiejętności do ogólnej wizji, która musi być spójna po to, żeby była przekonująca też dla publiczności, więc to jest no taka praca nieustanna praca na emocjach, bo my właściwie cały czas wzbudzamy te emocje w sobie jako muzycy, po to, żeby móc je przełożyć na emocje wywoływane wśród publiczności, więc to no to jest taka praca, można powiedzieć, z jednej strony wymagająca dużego takiego reżimu i takiej pokory, a z drugiej strony no, bardzo piękna, bo dajemy ludziom emocje, które ciężko jest poczuć w innych okolicznościach albo właśnie bez wyjścia z domu i bez doświadczenia tego w sali koncertowej.
1: A co stanowi takie największe wyzwanie przy prowadzeniu orkiestry?
3: Największe wyzwanie. Ja myślę, że to jest chyba tak naprawdę nieustanne budowanie zespołu. Znaczy to, żebyśmy wszyscy mieli poczucie, że gramy do jednej bramki, że wzbudzamy te emocje wspólnie w sobie. Trudnością jest to, że tak naprawdę przy kilkudziesięciu osobowym zespole, no a o takim mówimy w przypadku orkiestry, nie da się zrobić w taki sposób, żeby wszyscy ze sobą się lubili czy kochali. No to jest, nie da się takiego stanu osiągnąć. Natomiast no i oczywistym jest, że nie będziemy wszyscy razem ze sobą jeździć na wakacje albo w weekendy razem chodzić na grilla, bo jedni się lubią mniej, inni się lubią bardziej, a są tacy, którzy po prostu ze sobą nie przepadają i to też jest okej. Okay. Natomiast to wszystko musi się skończyć w momencie, kiedy wchodzimy na scenę i razem wspólnie muzykujemy, bo wtedy oddychamy jak jeden organizm, przeżywamy jak jeden organizm, stajemy jeden obok drugiego albo jeden za drugim i to jest taka, tutaj już nikt nie bierze jeńców, tutaj wszystko się dzieje już na najwyższym, tak powiedziałem, stopniu emocji, ale też na takim doładowaniu trochę, znaczy my tutaj musimy ten zespół cały czas tworzyć. Z każdą próbą, z każdym koncertem starać się podnosić poziom. Z każdą nowo przyjętą osobą w miejsce kogoś, kto odchodzi, bo na przykład osiągnął wiek emerytalny i już idzie na zasłużoną emeryturę, no to każda nowa osoba musi być wzmocnieniem tego zespołu. Musi być kimś, kto dokłada coś od siebie. Tutaj jest też ważne oczywiście takie patrzenie też pod kątem nie tylko w takim warsztatowym, czy ktoś dobrze gra na instrumencie, bo to ludzie, którzy się zgłaszają tutaj do pracy, to wszyscy grają dobrze na instrumencie. Oczywiście tam jakieś detale ich różnią i są lepsi i gorsi. Natomiast no też dbamy o to, żeby oni się też osobowościowo odnaleźli w tym zespole. Stąd też te okresy próbne, stąd też właśnie całe takie wsparcie, które dostają nasi nowi pracownicy po to, żeby móc wejść w ten zespół i być jego wzmocnieniem, tworzyć go razem z nami wspólnie. Więc myślę, że tak, że utrzymanie tej grupy właśnie bardzo takiej... No to są często też wrażliwi ludzie albo bardzo wrażliwi ludzie, więc utrzymanie ich w całości i w takim poczuciu, że właśnie idziemy w jedną stronę i robimy coś wspólnie razem, no to jest myślę najtrudniejszy moment i najtrudniejsze zadanie, które stoi przed szefem chyba każdej orkiestry tak naprawdę, bo sama kwestia muzyki, no to potem to już jest, to już można powiedzieć, że to jest właściwie czysta przyjemność dla nas, no. Natomiast żeby ten zespół był i stał za sobą i żeby to była zgrana grupa ludzi, to tak, to myślę, że to jest największe wyzwanie.
1: O wyzwaniach, codziennej dyscyplinie muzyków i o tym, jak Szczecińska Filharmonia staje się domem dla każdego melomana, opowiadał nasz gość Przemysław Neumann, dyrektor Filharmonii Szczecińskiej. Od dźwięków Wielkiej Orkiestry Symfonicznej przechodzimy teraz do magii wielkiego ekranu. Pora sprawdzić, co przygotowały dla nas szczecińskie kina na nadchodzące dni. Przed nami przegląd filmów, które zadowolą zarówno fanów mocnych wrażeń, jak i tych szukających w kinie chwil refleksji czy rodzinnej rozrywki.
2: Ciekawy film.
1: W czasach upadającej prasy papierowej trwa walka o wpływy. Diabeł ubiera się u Prady 2 powrócił do kin w nowej odsłonie po 20 latach, a postać Meryl Streep jest genialna, mówi krytyczka filmowa Kaja Klimek.
4: Też pokazując, że aktorstwo właściwie w jej skali, w jej klasie, świetnie odnajduje się również w takiej historii z pogranicza popkultury, świata mody, komedii, również takiego spojrzenia satyrycznego na rzeczywistość, która nas otacza. I ona to w tym filmie zrobiła właśnie w taki sposób bardzo minimalistyczny, pokazując, że właściwie aktorstwo to nie jest tylko wybujały gest, ale też ruch brwią.
1: W głównych rolach występują także Anne Hathaway oraz Emily Blunt i Stanley Tucci. Jeśli szukacie w kinie mocnych wrażeń i dreszczu przerażenia, ten tytuł jest właśnie dla Was. Na ekranie szczecińskich kin Pasażer. To powieść o młodej parze, która u progu nowego etapu życia wyrusza w daleką trasę. Ich podróż zmienia się w piekło, gdy stają się świadkami makabrycznego wypadku. Szybko jednak okazuje się, że najgorsze nie było samo zdarzenie, ale to, co zabrali ze sobą z miejsca tragedii. Demoniczna istota, znana jako pasażer, nie spocznie, dopóki nie zamieni ich życia w krwawy koszmar. Czy uda im się uciec przed złem, które podróżuje tuż obok nich? Przekonajcie się sami, oglądając ten mroczny thriller na wielkim ekranie.
2: Czas wolny w Szczecinie.
1: Wielkimi krokami zbliża się Dzień Dziecka. Jeśli zastanawiacie się, jak wyczarować uśmiech, który nie zniknie przez cały dzień, szukacie prezentu, który zamiast na półkę trafi prosto do dziecięcych wspomnień, to mamy dla Was kierunek idealny. Już w najbliższą sobotę szczecińska Kids Arena zamieni się w krainę, gdzie nuda po prostu nie ma wstępu. Pod hasłem wielkiego świętowania Dnia Dziecka na wszystkich małych poszukiwaczy przygód czeka 6 godzin bez troski. Będą dmuchańce, malowanie buziek, lody, obowiązkowy punkt programu dla każdego łasucha i animacje. Profesjonalna ekipa zadba o gry, konkursy i wspólną zabawę. Zostańmy jeszcze na chwilę w klimacie aktywności dla najmłodszych, bo Dzień Dziecka w Kids Arenie to nie jedyny sposób na rozładowanie dziecięcej energii. Jeśli szukacie pomysłu na wspólny czas, który łączy zabawę ze sportem, to idealnym wyborem mogą być rolki. Od czego zacząć swoją przygodę z 8 kółkami, jak nie utopić pieniędzy w kiepskim sprzęcie? momencie i na co naprawdę warto wydać każdą złotówkę. Słuchajcie uważnie. Naszym gościem jest Joanna Paszkiewicz, instruktorka jazdy na rolkach w Szczecinie.
2: Aktywnie w Szczecinie.
1: Jakie rolki kupić na początek, żeby później nie zniechęcić się tak szybko do jazdy?
5: Jeżeli chodzi o rolki, no to trzeba by było się zapytać samego siebie, jaki ma się na to budżet. Bo można kupić jakieś rolki fitnessowe i to będzie taki najtańszy wybór. Natomiast te rolki nie będą służyły do wszystkiego. Tutaj próbuję odpowiedzieć dyplomatycznie, więc te rolki nie będą służyły do wszystkiego i one po jakimś czasie będą no dosłownie wyjechane. To znaczy, jeśli będziemy chcieli robić coś więcej na tych rolkach, czyli jakiś slalom, free skate, chcielibyśmy, żeby te rolki nam stabilnie trzymały stopę, no to w tym momencie to niekoniecznie to jest to. Natomiast jeżeli chodzi już o takie lepsze rolki na lata, no to te rolki zaczynają się gdzieś od 600, czasami można znaleźć gdzieś też na internetach 500 zł, jakieś promocje. I to są rolki w tak zwanym hardbucie, czyli w twardej skorupie. Te rolki mają wewnętrzny but, który też jest wymienny i można go wyprać, czyli też super fajna sprawa, jeżeli chodzi o higienę i tak dalej. Natomiast, tak jak mówię, no tutaj trzeba się liczyć z tym budżetem, ale ja myślę, że jeśli ktoś jest dorosły, już świadomy tego, że chciałby gdzieś tam kupić sobie lepszy sprzęt, to można faktycznie w to gdzieś zainwestować. I też polecam, na przykład jeżeli byłyby jakieś osoby ze Szczecina i nie wiedzą, jakie te rolki kupić, to na przykład zadzwonić się i zapytać się, że tutaj chciałbym kupić rolkę, a nie wiem jaką, nie? Bo to czasami ludzie też po prostu z niewiedzy kupują jakieś fitnessówki i myślą, że to jest okej. Natomiast czasami warto gdzieś przeczytać jakieś opinie, czy nawet, mówię, zadzwonić do jakiejś szkółki, zapytać się i wtedy człowiek jest trochę bogatszy o tą przydatną wiedzę. A jeśli jeszcze pani mnie pyta tutaj o rolki, to jeszcze domknę temat. Można też, jasne, pokusić się już, jak jesteśmy gdzieś tam w tej dziedzinie specjalistycznej, możemy się pokusić o kupno rolek typu freestyle slalom, tak, czyli do slalomu, gdzie tam szyna jest krótsza, kółeczka są mniejsze, ten but oczywiście to też jest w twardej skorupie, natomiast no, te rolki to już jest koszt taki rzędu 800, 1000, 1500, zdarzają się za 2000. To samo jeśli chodzi o rolki do jazdy figurowej. I tutaj też to gdzieś będzie się zaczynało od 1000 zł. Natomiast żeby fajnie tutaj ten temat spuentować, ja myślę, że tak, jak ktoś zaczyna, to wiadomo, jeśli ten budżet nie pozwala na więcej, to przecież można sobie kupić te rolki na początek takie, jakie mieszczą nam się w budżecie, sprawdzić, zobaczyć, czy ten sport w ogóle jest dla mnie i po jakimś czasie stwierdzić, okej, chcę w to iść, inwestuję, chcę jeździć trochę bardziej świadomie, chcę jeździć lepiej i chcę, żeby te moje stopy niekoniecznie się męczyły w rolkach, nie? No to wtedy faktycznie szukamy i idziemy w trochę droższy sprzęt. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z rolkami i jeszcze nie wie, w którą stronę, i jeszcze nie wie nawet, czy ta przygoda potrwa chwilę, czy dłuższą chwilę, to ja myślę, że też nic się nie stanie przez jakiś czas, podkreślam, jeżeli dana osoba będzie sobie jeździła na tym troszkę tańszym sprzęcie na początek.
1: A na co tak naprawdę warto wydać pieniądze, a na czym początkujący mogą trochę zaoszczędzić?
5: Ja w ogóle uważam, że warto jest, nie chcę robić autopromocji, ale uważam, że warto jest zainwestować na początku w lekcje. Nie musi to być pełen pakiet, ale jakąkolwiek lekcję, żeby się poczuć pewniej, żeby sobie nie zrobić krzywdy, żeby komuś innemu nie zrobić krzywdy i żeby dać sobie tą możliwość tej poprawnej jazdy, która będzie nam sprawiała i satysfakcję, i przyjemność. Więc tutaj o tym na pewno bym wspomniała, natomiast chyba, że pytanie tyczyło się jakichś rzeczy związanych z rolkami.
1: Nie tylko rolki są potrzebne, ale też kask, ochraniacze, prawda?
5: A to jest w ogóle podstawa. To jest podstawa i jeśli chodzi o to, co powinniśmy mieć na tych rolkach, no to wiadomo, rolki, zapał, no to wiadomo, uśmiech i chęci, ale co też nie wszyscy wiedzą, ten kask, może być, wiadomo, rowerowy, można go wykorzystać. Najlepiej by było, jakby to był kask typu orzeszek, już dedykowany do jazdy na rolkach. Natomiast to, co jest jeszcze bardzo ważne, to są ochraniacze. Ochraniacze na piszczele, na nadgarstki i na łokcie.
1: Mówiła Joanna Paszkiewicz, instruktorka jazdy na rolkach w Szczecinie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
0: Ach, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.

0: pszeniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Reklama.
5: Słuchacie Radia Złote Przeboje, sobota, minęła godzina 8, zapraszamy na wiadomości.
6: Do Polski dotarły nasze pierwsze samoloty F-35. Są zeznania kolejnego świadka w sprawie śmiertelnego wypadku na A1. Dzisiaj zakończenie sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Kto w pucharach, a kto spadnie? Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji F-35 dotarły do Polski. To nasze pierwsze 3 sztuki zamówione 5 lat temu, powszechnie uznawane za najlepsze na świecie. Dlatego na lotnisku w Łasku pod Łodzią było uroczyście.
7: Panie premierze, zastępca dowódcy generalnego, generał dywizji Nowak, melduje zakończenie operacji przebazowania pierwszych 3 F-35 do Polski na lotnisko Łask. Mamy to, panie premierze.
8: Dzięki, panie generale. Gratulacje.
9: Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35, polskie husarze.
6: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na razie mamy 3 maszyny. Jeszcze w tym roku doleci kolejnych 11, a w ciągu 3 lat komplet 32 samoloty. Świadek w sprawie śmiertelnego wypadku na A1 sprzed 3 lat zeznał: jechałem z oskarżonym ponad 300 km na godzinę. Kiedy jeździliśmy w delegację, jeśli się dało, jeździliśmy około 200 km. Przypomnijmy, w Piotrkowie Trybunalskim toczy się proces przeciwko Sebastianowi M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Holandia potwierdziła nowy przypadek zakażenia hantawirusem. Wykryto go u członka załogi ewakuowanego statku MV Hondius. Na wycieczkowcu z powodu wirusa zmarły 3 osoby. Jak dotąd zdiagnozowano 12 chorych. Mistrza Polski już znamy, Lech obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Nie znamy także trzeciego spadkowicza. Ostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy zapowiada się ekscytująco. Michał Waszkiewicz.
10: Lech obronił tytuł, ale za nim jest ścisk. Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
11: Drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spod.
10: Ciekawie też będzie na dole tabeli. O byt walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie Jastak Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
12: Sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i praktycznie każdy mecz to finał.
10: Szanse na grę w pucharach wciąż ma 7 w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast.
6: Finałowa kolejka Ekstraklasy o 17.30.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Sobota cieplejsza niż piątek, bo 22 stopnie nad morzem, 23 na wschodzie, 24 w centrum i na południu kraju, do 26 na zachodzie. Wszędzie raczej słonecznie, najbardziej w centrum i w Wielkopolsce. Kacper Sosnowski, witam pięknie. 23 maja, to w kalendarzu, 8.03, to na zegarach. Ja przed mikrofonem, a w głośnikach... No pewnie, a w dodatku to tak a propos sportu piosenka Modern Talking. You can win if you want, czyli zwyciężysz, jeżeli chcesz. To tak a propos tego, co w naszych wiadomościach i piłkarskiej Ekstraklasy, że dzisiaj ostatnie rozstrzygnięcia. No trzymamy kciuki za wszystkich.

0: Kocham Cię, czyli Baj, Myśli i Słowa w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po 8. Ja tylko przypomnę, że jutro od południa w programie Niedziela z Beatą Kozidrak historie i anegdoty o jej piosenkach. No będzie, a właściwie było chyba ostatnio, tak, było o tej piosence. Było Myśli i Słowa tydzień temu, bo pamiętam, że Beata mówiła, że nie lubi tej piosenki, nie lubi jej śpiewać na koncertach, bo jakaś taka jest trudna w interpretacji.
1: Pracując nad płytą i nad każdą piosenką, wymyślałam sobie jakieś wokalizy, interpretację odpowiednią. Tak tutaj myślę, no jak taką piosenkę zinterpretować?
0: A no właśnie. Bo zaczynała się od razu z grubej rury od Kocham Cię. Jutro od 12:00 fajne anegdoty na temat wszystkich piosenek Bajmu, ale także Beaty. A to Fine Young Cannibals.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czy kidałt.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Dni otwarte w salonie Seat Szczecin. Przygotowaliśmy je z myślą o Tobie. 29 i 30 maja modele Leon, Arona, Ateca i kultowa Ibiza z rabatami do 22 tysięcy złotych. Wyjątkowe promocje i jazdy próbne przez cały weekend. Odwiedź nas w salonie Seat Szczecin przy ulicy Południowej 6 i wybierz auto o hiszpańskim temperamencie, które zmieni każdą trasę w przyjemność.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Reklama.
14: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

operację. A wczoraj w Operze Leśnej w Sopocie, o właśnie, też żałuję, że nie byłem, bo się rozpoczął Sopot Hit Festival. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk obchodzili półwiecze pracy artystycznej, no i mogliśmy posłuchać m.in. Kombi i ONA. Kto nie słuchał, to dziś może nadrobić. Teraz nawet. Kiedy powiem sobie dość. ONA.

Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Na sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Gastorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
15: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

9 minut i będzie 9. Madonna w Radiu Złote Przeboje nas tu oczarowała. Tak jeszcze a propos tego Sopot Hit Festiwalu w Sopocie, który zaczął się wczoraj, to dziś wieczorem na scenie diamentowe hity. I będą m.in. Wilki, ich troje, Tatiana Okupnik, Wanda i Banda oraz Piersi, a potem koncert zostawili nam piosenki, w którym utwory tych, których już z nami nie ma, czyli na przykład Kory, Grzegorza Ciechowskiego, Marka Grechuty, Ryszarda Lidla. Ich muzyka w wykonaniu największych polskich gwiazd. No to będzie sentymentalnie. A to Taylor Dane.

Taylor Dane już kończy w Radiu Złote Przeboje, a my czekamy na wiadomości o godzinie 9, czyli za 6 minut. Ja to mówię, że dzisiaj piękny, słoneczny, ciepły dzień. Wojtek Wiśniewski też o tym powie, ale w kontekście suszy, która nas czeka.

Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30. Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

0: Sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dni otwarte w salonie Seat Szczecin. Przygotowaliśmy je z myślą o Tobie. 29 i 30 maja modele Leon, Arona, Ateca i kultowa Ibiza z rabatami do 22 tysięcy złotych. Wyjątkowe promocje i jazdy próbne przez cały weekend. Odwiedź nas w salonie Seat Szczecin przy ulicy Południowej 6 i wybierz auto o hiszpańskim temperamencie, które zmieni każdą trasę w przyjemność.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
11: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
10: O, pyszna zapiekanka.
11: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
10: To rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: Duży wybór?
13: Jest.
12: Projekt?
13: Jest.
12: Szybka dostawa towaru?
13: Jest.
12: Wszystko jest.
13: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
12: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
13: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
12: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
13: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
12: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
14: Reklama.
15: A teraz już zapraszamy na wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 9:00.
16: Słuchaj, gorące lato przed nami, już teraz z braku opadów zaczyna się susza. Wieczorem gala, rozdanie nagród na festiwalu filmowym w Cannes. Nowoczesny katamaran zasilił flotę polskich meteorologów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tegoroczne lato ma być wyjątkowo ciepłe i suche. Takie są długoterminowe prognozy synoptyków. Spodziewamy się suszy, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
17: Sami zauważamy, że to już zaczęło się niestety od wiosny, bo mimo to, że mieliśmy dosyć srogą zimę i dosyć dużo opadów, od marca nie mieliśmy żadnych opadów, dopiero teraz są sporadyczne, ale to nie są opady, które spowodują zabezpieczenie sytuacji hydrologicznej w kraju, która jest nadal bardzo niepokojąca.
16: Żeby złagodzić skutki suszy, fundusz przekazuje pieniądze samorządom na budowanie zbiorników retencyjnych. Jeszcze przed wakacjami ma ruszyć też program dofinansowania do zbierania deszczówki w domach jednorodzinnych. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Trwał 2 tygodnie. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland. Po pierwszym pokazie publiczność nagrodziła polskiego reżysera i ekipę filmową kilkuminutową owacją na stojąco. Ponad 80 górników zginęło w wybuchu gazu w kopalni węgla w Chinach. Trwa operacja ratunkowa. Do eksplozji doszło, gdy pod ziemią przebywało około 250 osób. Niektórzy wydostali się z podziemi samodzielnie. Po 3-tygodniowej przerwie technicznej wznawia kursy kolej linowa na Kasprowy Wierch. Podczas przestoju przeprowadzono przeglądy, a także ćwiczenia ewakuacyjne. Brali w nich udział ratownicy Topru i strażacy. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nazywa się Cumulus. Wczoraj w Gdyni odbył się chrzest. Przeprowadzanie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i bezpieczniejsze, mówi szef IMGW Robert Czerniawski.
6: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jak inne urządzenia, z tym, że służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi, bojami, które znajdują się na Bałtyku.
16: Wcześniej korzystaliśmy z pontonowej motorówki, mówi kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski.
14: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
16: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmur, która jest zwiastunem dobrej pogody.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
15: 22 stopnie dziś w Gdańsku, 23 w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie, 24 w Łodzi, 26 we Wrocławiu, 28 w Zielonej Górze. To cieplej niż w Tunezji. Wszędzie sporo słońca. Kacper Sosnowski, witam, patrzę w kalendarz, 23 maja to jest Dzień Teścia i Dzień Żółwia. No i tak się zastanawiam, czy z tej okazji trochę nie zwolnić, nie wolniej zagrać.
9: Radio Złote Przeboje.
15: I zwolnić te nasze przeboje do takiego żółwiego tempa. Nie no, może przyspieszmy jednak. O, od razu lepiej. Backstreet Boys już słychać. Aha, i Dzień Mamy się zbliża. Będę miał dla was z tej okazji fajne koncertowe niespodzianki do zgarnięcia.

Dido w Radiu Złote Przeboje. Która na początku XXI wieku wydała dwie fantastyczne płyty, a potem się z show biznesu wycofała, bo nie lubiła pokazywać się w mediach, udzielać wywiadów i tęskniła za swym bardziej anonimowym życiem. Zresztą przez ten cały show biznes to miała stany lękowe i depresję, więc przerwa dobrze jej zrobiła, a przy okazji tej przerwy została żoną i mamą. Dziś ma 54 lata, 6 lat temu wyruszyła na dużą trasę koncertową, ale teraz znowu sobie odpoczywa, czyli taki długi 6-letni weekend jej się trafił. A u nas Chris Isaak i... O, piękna współpraca antenowa. Tak jest tytuł tej piosenki.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdaniem. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
0: Skoda.
9: Reklama.
1: Dzień dobry, weekend.
0: Dzień dobry.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

9:27 na zegarach. NSYNC w radiu Złote Przeboje. A propos Eurowizji, o której sporo było w ostatni weekend, przypomnę, wygrała Bułgaria, dalej był Izrael i Rumunia, no to na polskie jury konkursu spadła pewna krytyka za to, że Izrael był przez polskie jury oceniony najwyżej przy przeciętnej piosence, jak to wypisali internauci. Tylko żeby było śmiesznie, to Izrael na pierwszym miejscu wpisało 2 z 7 członków polskiego jury, ale ten ich werdykt był taki dziwny, bo sumowany i przetwarzany przez specjalny algorytm. A polscy widzowie najwięcej głosów dali Ukrainie i to chyba nie dziwi, bo zapewne dużo naszych zachodnich sąsiadów, którzy mieszkają w Polsce, się zaktywizowało. A my się aktywizujemy, jak ktoś się właśnie przyciąga i wstał niedawno. Przy Billim Joelu aktywizacja lepsza.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
12: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W sobotę 23 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
13: Nareszcie weekend.
14: Nareszcie sobota.
13: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Fanzy w Radiu Złote Przeboje. Mówiłem, że zbliża się Dzień Mamy już we wtorek. Mam coś dla was fajnego. Dla ciebie, mamo. Taki koncert 3 czerwca wieczorem w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Koncert, na którym 10 tenorów wystąpi z najpiękniejszymi piosenkami dla mam. Co tam będzie można usłyszeć? No na przykład to... Tak jest, no skoro koncert dla mam. Ale będą też na przykład... Przeboje Skaldów. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. 22 44 30, dzwońcie i nagrywajcie 3 wyrazy, którymi opisalibyście swoją mamę. 3 wyrazy z krótkim uzasadnieniem, dlaczego te wyrazy. Te najciekawsze, najoryginalniejsze wypowiedzi będę nagradzał podwójnymi zaproszeniami na koncert w Białymstoku, który 3 czerwca. Czekam 40 minut na wasze telefony.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Duży wybór?
5: Jest.
4: Projekt?
5: Jest.
4: Szybka dostawa towaru?
5: Jest.
4: Wszystko jest.
5: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
4: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
5: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
4: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
5: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
4: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: 3, 17, 41...
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15...
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
13: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 10:00. Czas na sprawdzone wiadomości.
14: Media i politycy ze świata komentują decyzję o wojskach USA w Polsce. 14 lat więzienia chce prokurator za śmiertelny wypadek po alkoholu. Coraz częściej latamy w podróż. Większy ruch na lotniskach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Światowe media komentują słowa Donalda Trumpa o Polsce. Przypomnijmy, prezydent USA ogłosił, że wyśle do Polski 5000 żołnierzy USA. Opiniom z zagranicy przyjrzał się Tomasz Orchowski.
15: New York Times przekazał, że decyzja zaskoczyła Pentagon. Niemiecki Spiegel uważa, że wysyłając teraz wojska do Polski, Trump przedstawia wcześniejszą wpadkę jako gest. Po ogłoszeniu decyzji przez Trumpa, a zrobił to w swoim stylu w mediach społecznościowych, kolejne rządy naszego regionu wyrażają zadowolenie. Popieram, to prezydent Łotwy. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO, to już przywódca Litwy. Zadowolenie wyraził także Johann Wadeful, szef dyplomacji Niemiec, skąd Trump ogłosił wcześniej wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy.
14: Prokuratura domaga się 14 lat więzienia za spowodowanie pod wpływem alkoholu katastrofy drogowej. Zginęło w niej 2 18-latków. W ubiegłym roku oskarżony przewoził 9 osób, w tym 3 w bagażniku. Jechał 130 km na godzinę w terenie zabudowanym. Miał 2 promile alkoholu. Wyrok 3 czerwca. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem leków przeciwbólowych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku. Coraz częściej latamy w podróż. W ubiegłym roku polskie lotniska obsłużyły 66 milionów pasażerów, o 12% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej osób wybrało się do Londynu, Mediolanu, Rzymu, Oslo i Amsterdamu. A w Oslo dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzyń, już 6 dla największej gwiazdy naszej reprezentacji Ewy Pajor. 5 poprzednich takich finałów przegrała. Tym razem jej FC Barcelona zmierzy się z Olympique Lyon. Napastniczka francuskiej ekipy, norweszka Ada Hegerberg, mówi, że dla niej to będzie wyjątkowy wieczór.
16: Ponowny awans do finału Ligi Mistrzów jest czymś wspaniałym, a fakt, że zagram u siebie, mam mieszkanie tuż obok, jest naprawdę super i to będzie spektakularne widowisko.
14: Barcelona na Olympik o 18:00.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: 22 stopnie będą w Trójmieście, 23 w Kielcach i Katowicach, 24 w Warszawie, Krakowie, 26 w Bydgoszczy i w Szczecinie oraz Legnicy. Bez opadów, bez mocnego wiatru, sporo słońca. Kacper Sosnowski, witam. 22 4 4 3 0, dzwońcie i nagrywajcie trzy wyrazy, którymi opisalibyście swoją mamę. Czekają podwójne zaproszenia na koncert dla ciebie, mamo. Radio Złote Przeboje. Ten koncert 3 czerwca w Białymstoku. Ja wybiorę najciekawsze wypowiedzi i będę nagradzał przed godziną 11.

Gerard Presgurwik w Radiu Złote Przeboje o Królach Świata. Piosenka. 3 dni do Dnia Matki, ten już we wtorek, a u nas przez cały tydzień konkurs, w którym możecie wygrać bukiet kwiatów dla mamy i 500 zł na jakieś miłe chwile ze swoją mamą, na przykład wspólne wyjście na masaż do spa. Do tego konkursu wchodzimy przez naszą stronę złoteprzeboje.pl. Tam jest specjalny formularz, w którym też jedno proste pytanie, ale nie zdradzę jakie. Możecie wejść teraz i się przekonać i już od poniedziałkowego poranka będziemy nagradzać. A ja przypomnę, że jak już jesteście niecierpliwi i chcecie iść na koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo, który w Białymstoku 3 czerwca, to no, w ciągu najbliższych pół godziny można wygrać podwójne zaproszenie na ten koncert. 22 4 4 3 0. 3 cechy, którymi określicie swoją mamę. Nagrywacie na naszą sekretarkę, a ja potem wybiorę te najciekawsze zgłoszenia.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
2: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie.
1: Escucha el ritmo.

0: Iglesias w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złote na nowo,
0: czyli piosenki, które zyskały inne brzmienie. Roxanne, pierwszy przebój zespołu The Police 78 roku, choć na

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
13: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
14: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
13: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
15: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Dni otwarte w salonie Seat Szczecin. Przygotowaliśmy je z myślą o Tobie. 29 i 30 maja modele Leon, Arona, Ateca i kultowa Ibiza z rabatami do 22 tysięcy złotych. Wyjątkowe promocje i jazdy próbne przez cały weekend. Odwiedź nas w salonie Seat Szczecin przy ulicy Południowej 6 i wybierz auto o hiszpańskim temperamencie, które zmieni każdą trasę w przyjemność.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama. To jest radio Złote Przeboje.

0: Dave Stewart, Candida Alfer. Pięknie to zagrali. Tu Radio Złote Przeboje, 12 minut i będzie 11. To czas na rozstrzygnięcie naszego konkursu do wygrania bilety na koncert dla Ciebie, mamo, w Białymstoku 3 czerwca. Karolina zadzwoniła i ładnie powiedziała. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Trzy słowa dla mamy. Dobro, troska, radość.
0: A no właśnie, i pięknie Karolina uzasadniła, że u niej tych słów trochę zabrakło, jeżeli chodzi o jej mamę, ale za to ona stara się taka być dla swojego dziecka. I tu jeszcze jedno nagranie.
2: Moje trzy słowa to z piekła rodem.
0: Jejku, jejku, jak ja mam to skomentować? To ja może zagram Heaven and Hell, niebo i piekło, CC Catch.

0: uwagi w Radiu Złote Przeboje. A to już tylko 4 minuty i będzie godzina 11. W naszych wiadomościach powiemy o kolejnym mieście, w którym wieczorami nie kupimy alkoholu. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
3: Tanio tutaj jest, stokrotka.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super. Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
12: Reklama.
13: Tu Radio Złote Przeboje, gra wam w sobotę. Zbliża się godzina 11, zapraszamy na wiadomości.
14: W stolicy powstanie super nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa. Lublin dołączył do miast z tak zwaną nocną prohibicją. Siatkarki przegrały towarzysko z Turcją, a siatkarze wygrali z Ukrainą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK, mówi dyrektor Instytutu Radosław Nielek.
15: To zarówno laboratoria dotyczące szkolenia, także laboratorium badań czy fuzzingu aplikacji, czyli takie laboratorium, które pozwala szukać podatności w istniejących systemach informatycznych. To laboratorium odzyskiwania danych, to laboratorium bezpieczeństwa sztucznej inteligencji.
14: Budowa kompleksu budynków ma ruszyć jeszcze w tym roku. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. 40 tysięcy osób ewakuowano po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej z fabryki w Kalifornii. Amerykańskie służby starają się zapobiec eksplozji zbiornika z chemikaliami. Nie ma doniesień o tym, by ktoś ucierpiał. Lublin dołączył do miast z nocną prohibicją. Tej nocy sklepy nie sprzedawały już alkoholu. Tak zdecydowali radni. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabłocka.
16: Chodzi właśnie o to, żeby ta cisza nocna mogła wszystkich mieszkańców obowiązywać, uspokojenie tych punktów w okolicy, których się coś działo, prawda?
17: A także przede wszystkim ograniczenie, że tak powiem, klientów, pacjentów na SOR-ach.
18: Jeśli ktoś z mieszkańców zauważy, że po tej godzinie jest sprzedawany alkohol, mieszkaniec może zadzwonić na policję do straży i zgłosić ten fakt, a stwierdzenie faktu jest dowodem i to powoduje cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
14: Statystyki policji z innych miast wskazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji zmniejsza liczbę interwencji. Pogoda zachęca do spacerów, dobre warunki są w Karkonoszach, w wyższych partiach jest bezwiecznie, a przelotne opady prognozowane są dopiero na wieczór. Pomimo tego szlaki mogą być miejscami mokre i śliskie. Grały nasze siatkarki i grali siatkarze. Biało-czerwone we Włoszech zaczęły sezon reprezentacyjny. Na towarzyskim turnieju w Genui przegrały z Turcją 2-3, mówi libero Justyna Łysiak.
12: Był to pierwszy nasz oficjalny mecz, dużo zmian, dużo rotacji. Musimy się ze sobą gdzieś tam poczuć, mało miałyśmy czasu, także na pewno jest to materiał do analizy, z którego wyciągniemy wnioski.
14: Na turnieju w Katowicach grają panowie. Wygrali z Ukrainą 3-1, o 20 zmierzą się z Brazylią.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar, ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Sobota cieplejsza niż piątek, bo 22 stopnie nad morzem, 23 na wschodzie, 24 w centrum i na południu kraju, do 26 na zachodzie. I bez opadów. Na niebie słońce z lekkimi chmurami.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.

chwila po 11. Jak niektórzy się wybierają na bazar, to nadstawcie ucha za chwilę o polskich truskawkach, które często z Polską mają mało wspólnego. Kacper Sosnowski, witam i tak pięknie gram. What's the

Reniusi z Radiu Złote Przeboje. 11:10 na zegarach, pora na deser i na zakupy. Jak wylądujecie w sklepie niebawem czy na bazarze, a podejrzewam, że tak może być, to sprawdźcie, jak sprawa z truskawkami wygląda. Ja wczoraj kupiłem kilo za 16 zł i była kartka, że polskie. Ale sobie chyba pan tak napisał, bo potem jak w domu sprawdziłem, to się okazało, że tyle kosztują te z Grecji. Jak są zielone na końcówkach czy przy szypułkach, a te były, no to znaczy, że zbierane jako niedojrzałe i chwilę poleżały, na przykład w transporcie. I uwaga, uwaga, ceny polskich truskawek w hurtowniach wynoszą powyżej 20 zł. Także jak ktoś sprzedaje za tanio, to od razu lampka powinna się czerwona zresztą zapalić na tym bazarze. Truskawki nam fałszują.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako Skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. Metallica właśnie u nas zagrała, to pewnie fani Depeche Mode by chcieli, żeby ten zespół też się znowu pojawił. U nas za chwilę pojawi się ABBA i Chiquitita. W oryginale to była Roselita, dokładnie W rękach Roselity. Taki tytuł był tego ważnego dla świata nagrania. Ważnego, bo zespół pierwszy raz zaprezentował je na koncercie Music for UNICEF w 79 roku i połowa dochodu ze sprzedaży tej piosenki była przekazywana na rzecz tej organizacji, a od ponad dekady jest to już cały dochód. No i wiecie co? I udało się zebrać 5 milionów dolarów na działania UNICEF-u na rzecz ochrony dzieci przed przemocą. Także taka piękna siła muzyki i dobrych ludzi z zespołu. Od razu sobota lepsza, jak sobie takie dobre informacje przekazujemy.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14:30.
16: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
17: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
18: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
17: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
18: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
19: Gabinet masażu, słucham.
20: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
19: Cześć, a co się dzieje?
20: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
19: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
20: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
19: Kochana, sam go stosuję.
21: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Freddie Mercury w Radiu Złote Przeboje. Idę jutro na Music of Queen Live, czyli taki Queen Tribute Show, zespół, który w naśladowaniu Queen doszedł ponoć do perfekcji. No jak nie ma oryginału, to trzeba się imitacją, że tak się wyrażę, cieszyć, prawda? A u nas od południa jedyna, oryginalna Marzena Rogalska i dzisiaj Tomasz Jacyków. Będą ploty i komentarze o ubiorze znanych osób między innymi.
1: I dowiecie się też, dlaczego Jacyków nie lubi zdrobnień.
2: No nie lubię zdrobnień.
1: Tak. Nie daj Boże mu powiesz...
2: Ponieważ mam organy, nie organki.
0: Dobre, dobre. A więcej od 12 polecamy. Oddział zamknięty już słychać.

0: Sonis w Radiu Złote Przeboje. W południe w wiadomościach ważne doniesienia z Krakowa, a od południa także u nas Marzena Rogalska. Dziś jej gościem Tomasz Jacyków. Ależ on się ładnie ubrał. Proszę sobie na naszym Instagramie sprawdzić.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Poświętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Zaginęła 12-latka w Krakowie. Od czwartku nie wróciła do domu. Trump rozważa wznowienie ataków na Iran, chyba że dojdzie do przełomu w negocjacjach. Sprawa małżeństw jednopłciowych. Polacy podzieleni w opiniach pół na pół. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaginęła 12-latka w Krakowie. Nie wróciła do domu ze spotkania z przyjaciółmi. Od wczoraj szukają jej policja, terytorialsi i straż. Ostatni sygnał obecności zaginionej odnotowano w Lesie Wolskim. Służby poszukują już jej w całym powiecie krakowskim. Zaginiona to 12-letnia Elżbieta Wojtacka. Ma 161 cm wzrostu, długie blond włosy. Wyszła z domu w czwartek w czarnej bluzie z kapturem. Amerykański prezydent rozważa wznowienie ataków na Iran, twierdzi portal informacyjny Axios. Według niego Trump zrezygnuje z kolejnego uderzenia tylko w przypadku nagłego przełomu w negocjacjach z Teheranem. Cezary Jaszczyk.
12: Część mediów spekuluje, że do przełomu i podpisania porozumienia może dojść niebawem. O postępach mówi amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Wiem, że to dopiero początek, ale jest pewien niewielki postęp. Nastąpił pewien ruch i to dobrze. Iran nigdy nie może mieć broni jądrowej. Do tego dochodzi oczywiście kwestia cieśniny Ormuz. Twardsze stanowisko prezentuje sam Iran. Rzecznik tamtejszego MSZ-u podtrzymuje, że różnice między stronami nadal są głębokie i znaczące.
11: Polacy mocno podzieleni w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą. Z badania CBOS-u wynika, że 45% Polaków uważa transkrypcję za krok w dobrą stronę. Dokładnie taki sam odsetek osób jest przeciwnego zdania. Transkrypcję, czyli uznanie pary za małżeństwo przez Urząd Stanu Cywilnego, częściej popierają kobiety niż mężczyźni. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wszystkie mecze odbędą się o tej samej godzinie, o 17.30. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na drugie miejsce liczą Górnik Jagiellonia i Raków, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
13: My przede wszystkim musimy ze spokojną, chłodną głową podejść, my jako zawodnicy i cały nasz klub do tego meczu i nie narzucać sobie niepotrzebne presje, tylko wiemy, co mamy robić i każdy musi się skupić na swoim zadaniu.
11: Z ligi spadną Brukbet i Arka i jeszcze jeden zespół. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, mamy dużo słońca, a temperatura maksymalna od 23 do 27 stopni. Jutro nawet jeszcze trochę cieplej, za to możliwe przelotne opady deszczu, a na południu Polski także burze.

0: Uwaga, uwaga, wy przysiądźcie, kochani słuchacze Radia Złote Przeboje. To jest weekend jak marzenie, ale inny niż zwykle, bo oto najbardziej złośliwa bestia wpadła do mnie. Tomasz Jacyków się nazywa i on wam pokaże, jak wy się ubieracie.
1: Tak, mówią, że mam ozór nie od parady i liżę nim wszystko, co się da.
0: Aha.
1: Tra-la-la.
0: Dobra, dobra, próbuję tutaj zmienić narrację, ale wy zobaczycie do 15, jak on się rozkręci, co on będzie wygadywał. Bądźcie z nami.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomasz Jacyków i jego ostry jęzor z nami, ale żeby tak mówić i żeby sobie pozwalać na takie metaforki, takie uszczypliwości, żeby sobie tak operować językiem, ironią, to trzeba trochę czytać.
2: Trzeba chcieć. Ja jestem, zawsze o tym mówiłem, że jestem jedną wielką chodzącą dysfunkcją. Ja jestem bardzo dysfunkcyjnym człowiekiem. Od zawsze. Mam potworną dysgrafię, dysleksję. W związku z tym jakby jako przepretensjonalny, okropny bachor stary, maleńki w klasie trzeciej szkoły podstawowej zmusiłem moją nieszczęsną matkę do przeczytania mi imienia Róży. Moja mama czytała mi wszystkie lektury, książki w szkole, nauczycielki, no które, zdaje się, jak widać, no nie były gejzerami intelektu, bo one się zorientowały w piątej klasie szkoły podstawowej, że ja praktycznie nie czytam. Jak
1: czy ty miałeś właśnie audiobook w postaci głosu mamy?
2: Mamy i niezłą pamięć. I to było tak, że mama mi czytała raz, potem drugi raz, a potem ja po prostu czytałem, jakby patrzyłem w książkę i paliłem na pamięć.
1: Jacyków nie czyta.
2: Potem jakby stwierdzono właśnie, że to dysgrafia, dysleksja.
1: Dobrze, to powiedz mi, Tomku, jak ty...
2: Audiobooki są, bardzo dużo słucham, proszę moich bliskich, żeby mi czytali.
1: Dobrze,
2: i jeżeli się uprę, to sam czytam, nie mogę czytać więcej niż 2 godziny, bo potem mnie zaczyna bardzo boleć głowa.
1: To żeby cię nie bolała głowa, proponuję Boba Marleya, Could You Be Loved, przepiękny numer.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Jeżeli mówię Tomasz Jacyków, co potem? Artysta? Stylista?
2: Dysfunkcyjny człowiek, który robi wszystko, żeby przeżyć swoje życie z największą satysfakcją dla siebie i radością dla innych.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
0: Złote Przeboje.
2: Let's go, girls.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomku Jacykowie, czasem zastanawiam się, czy my pewnych wielkich nazwisk ze świata mody nie podziwiamy z rozpędu. Co by było na przykład, gdyby Coco Chanel dzisiaj startowała ze swoimi garsonkami? Czy miałaby szansę na sukces?
2: Każdy czas ma swój czas i każde pokolenie ma swoich idoli i swoje gwiazdy. Nie można tego porównywać, dlatego że XXI wiek, czyli nasze myślenie teraz, jest kompletnie inne niż myślenie nawet końca XX wieku. No wszystko się zmienia. No, jeżeli byśmy wzięli Coco Chanel, no to była to sex workerka, która była wóz albo przewóz. No, była również kolaborantką niemiecką. No i

0: Do tej pory, no jak
1: ożywiłeś się? Widzę, że
0: bo to wielka postać i dlatego, bo ona dlatego tyle zrobiła, dlatego zrobiła tę rewolucję, bo rewolucja była w niej.
1: A we mnie jest chęć, żeby zagrać dla ciebie Ricka Astleya. Never gonna give you.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Coco była przecenioną trochę twoim zdaniem ikoną mody, czy też każdy czas ma swoje prawa i nie można by dzisiaj sobie odpowiedzieć na to pytanie, Tomku?
2: Nie przeceniamy jej. Doceniamy ją tak, jak powinniśmy. Mhm. Oddzielamy właśnie jej wątpliwą moralność i ją prywatnie jako postać, bo ona jest kamieniem milowym tej mody.
3: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
7: Lato w Half Price.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka.
1: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
9: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tak się zastanawiam, Tomku Jacykowie, kto ma ostrzejszy język? Karl Lagerfeld czy ty? Karl to właściwie już miał.
2: Nie, w ogóle nie chcę się równać. To są tak zupełnie... Lagerfeld jest dla mnie ikoną, rzeczywiście.
1: Ale potrafił ikoną, też przy...
2: No on już... Ja uwielbiałem te jego wołmoty. Znaczy, trzeba pamiętać o tym, że one były mówione z jego punktu widzenia i z jego status quo. To było bardzo bogate niemieckie dziecko, które było bardzo pracowitym, niemieckim, bardzo bogatym młodzieńcem. I to jest tak, że właśnie Lagerfeld, on nic nie musiał, on miał wszystko zagwarantowane. I on wiedział, że on nie może być bardzo dobry, znakomity. On musi być jedyny taki.
1: Słuchaj.
2: I taki był. I ja nawet o tym nie wiedziałem, że on tak to pozycjonował. I ja zawsze o sobie tak mówiłem. To nie chodzi o to, żeby być bardzo dobry i żeby równać się z najlepszym.
1: Ale być
2: chodzi
1: jedynym
2: to,
1: takim?
2: Żeby być jedynym takim. Wszystko jedno. I to jest taka historia, że to jest historia, która jest tak samo skazana na sukces, jak i na porażkę. Bo jeżeli jesteś jedyny taki, to mówią tak, chcę pracować z tym gościem i z nikim innym. A w momencie, kiedy staje w konkurs z 20 innymi, no to już, a czasami jest tak, że trzeba stanąć w te konkury.
1: Zastanawiam się, czy z Britney Spears jest ktoś w stanie stanąć w konkury, bo teraz na nią kolej. You drive me crazy.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich Tomek Jacyków i dalsza część naszej rozmowy. Będzie między innymi o tym, czy luksusowe metki wciąż mają znaczenie, o tym, jak modę traktuje pokolenie Z i o tegorocznej gali Met.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Duży wybór?
1: Jest.
0: Projekt?
1: Jest.
0: Szybka dostawa towaru?
1: Jest.
0: Wszystko jest.
1: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
0: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
1: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
0: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
1: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
0: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
7: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: Reklama.
9: Jest 13. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Wielki wyciek toksycznych odpadów koło Disneylandu. 5-letni chłopiec przypadkowo postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. To już będzie ostatni z ostatnich meczów Lewego w Barcelonie. Dziś koniec sezonu La Liga. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielka ewakuacja w Stanach Zjednoczonych. 40 tysięcy osób musi opuścić swoje domy niedaleko Los Angeles. Doszło do wycieku niebezpiecznych substancji z fabryki produkującej plastikowe części do samolotów. Rozszczelnił się zbiornik toksycznych chemikaliów. Strażacy próbują go schładzać, ale jest ryzyko dalszych pęknięć, a nawet eksplozji. Zakłady stoją 2 kilometry od słynnego Disneylandu. Będzie prognozować pogodę i prowadzić pomiary na morzu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wzbogacił się o nowoczesny katamaran. W gdyńskiej marinie odbył się uroczysty chrzest jednostki.
11: Służ nauce, bezpieczeństwu i ludziom morza. Nadaje ci imię Cumulus.
12: Chrzest to jak narodziny. Wreszcie jest, wreszcie pływa, są już papiery i szampan rozbił się za pierwszym razem. W porównaniu do tego, czym teraz dysponujemy, no to jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. To jest zupełnie inna jakość.
11: Ta jednostka po prostu zwiększa absolutnie nasze możliwości w utrzymaniu ciągłych pomiarów, a proszę mi wierzyć, jest to ogromne wyzwanie.
12: Cumulus to chmurka. To zwiastun dobrej pogody. I taką pogodę chcemy mieć zawsze. A niebawem ruszamy już do liniowej pracy. Możemy robić to bezpiecznie.
10: Mówili matka chrzestna i kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku Tamara Zalewska oraz kapitan Cumulusa Bartosz Zakrzewski. 5-letni chłopiec został postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. W wielkopolskim Odolanowie prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Według policji 13-latek strzelał do tarczy w przydomowym ogrodzie. 5-latek przypadkowo wbiegł na linię strzału, został trafiony w podbrzusze i trafił do szpitala. Przeszedł operację, jest w stanie stabilnym. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland. Publiczność nagrodziła go kilkuminutową owacją na stojąco. Robert Lewandowski szykuje się do ostatniego meczu w Barcelonie. Tydzień temu pożegnał się z kibicami na Camp Nou, a dzisiaj zakończenie sezonu w La Liga. Wszystkie mecze o 21:00. Barsa gra na wyjeździe z Walencją.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Pogoda. jeszcze mamy kalendarzową wiosnę, choć pogoda dzisiaj letnia, niebo tylko trochę zachmurzone, a na termometrach od 23 do nawet 27 stopni. Poza tym sucho, a ciśnienie wysokie, to wszystko dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Jutro jeszcze cieplej, ale może padać, a nawet burze.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: To ja, Tomek Jacyków, jestem tutaj z Marzeną Rogalską i to jest weekend jak marzenie.
2: Tak, to jest weekend jak marzenie. Jeśli chcecie się dowiedzieć, czy styl wymaga inteligencji, czy człowiek się z tym rodzi, no to wy zostańcie z nami, prawda?
1: Koniecznie.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Pytanie za 100 punktów do Tomka. Tomek Jacyków oczywiście.
2: Co jest gorsze? Brak gustu czy takie przekonanie, że ma się świetny gust?
3: Dla osoby samej zainteresowanej, no to jest super. No, przekonanie o swojej wszechwiedzy i wszechmocy i kompletny brak refleksji. Dla reszty w zależności od zależności. Znaczy dla mnie jest fantastycznie. Bo mnie to cieszy, jak ludzie za własne pieniądze bawią mnie po prostu do łez. Inni mogą im zazdrościć. Jeszcze inni właśnie o to chodzi, że my produkujemy siebie codziennie, co rano, a wrażenia, jakie robimy na innych, no to jest sprawa tych innych.
2: Czyli to, że sobie tak poczynamy, łamiąc jakieś jednak ogólnie przyjęte...
3: Właśnie nie ma zasad, nie ma już nie ogólnie ma. Przyjętych zasad.
2: Nie
3: no
2: ma.
3: Właśnie, no to...
2: No to czekaj, to
3: no
2: każdy może się
3: chodzi,
2: ubierać
3: no kiedyś
2: jak
3: była
2: chce?
3: Ta klepsydra, no. Że te wymiary, że coś tam i tak dalej, i tak dalej. Można wszystko.
2: Czyli koniec z demokracją stylu.
3: No jest w tej chwili trend na no dress code, że no. Możesz wszystko i wszyscy mogą wszystko i inkluzywność to jest jakaś bzdura, wymyślona po prostu jakby na potrzeby debaty. Uniwersyteckiej. Natomiast jakby ludzie nie są inkluzywni. No, mamy różne pragnienia, różne oczekiwania wobec świata, różne wymagania. W związku z tym nie jesteśmy równi. No.
1: W sensie, że każdemu coś innego do szczęścia potrzeba? Wrócimy do tego jeszcze. A tymczasem Christina Aguilera, Lady Marmalade.

0: Czy my Polacy ubieramy się coraz lepiej, czy coraz drożej? I jednocześnie jeszcze jest w nas lęk, że boimy się być ocenieni, że jesteśmy źle ubrani.
1: My Polacy jesteśmy bardzo podzieleni. Jest grupa, która ubiera się tak, że ma coraz więcej ubrań i jest coraz modniejsza. Jest grupa bardzo świadomych ludzi i bardzo dorosłych i młodych ludzi, która bardzo selektywnie dobiera ubrania. Ale to jest grupa, która jest zamożna w wiedzę i gotów.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją. Empik.
7: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Nurtuje mnie taka kwestia. Pytanie oczywiście do Tomka Jacykowa. Czy pokolenie Z nie daje tyczka w nos tej modzie premium, tym wielkim domom mody? Coraz częściej słyszę, że dla nich logo jakiejś marki to jest obciach, że to logo straciło już taką rolę uwodzenia.
2: Nie, to jest tak, że rzeczywiście są sezony, że ta logomania jest większa, są sezony, że ona jest mniejsza.
1: Oni nam teraz pokazują, mamy to w nosie w ogóle, oni nie będą kasy
2: to,
1: wydawać
2: bardzo
1: na...
2: teoretycznie, a praktycznie jest tak, że właśnie młodzież jest różna młodzież, natomiast jakby...
1: Czyli to nie jest ich cecha
2: logo
1: wspólna.
2: Jest po to, żeby mogli się ucieszyć ci ludzie, których nigdy nie było stać na logo. I żeby mogli ucieszyć się tak bardzo, żeby inni się też ucieszyli razem z nim. Z nimi. To ucieszenie się to może być też zazdrość. Jak widzą w oczach czyjś zazdrość. I dlatego, ponieważ jakby tych platform jest tak bardzo dużo sprzedających rzeczy, które nie mają nic wspólnego z prawdziwością, że tak naprawdę te symbole i loga marek, one przestały mieć znaczenie.
1: W tym programie, pamiętajmy, muzyka ma znaczenie. Ace of Base, Beautiful Life.

0: Luksus jest nadal sexy, czy nie? W czasach nadmiaru, w czasach, wiesz...
1: Nie ma nadmiaru. Nie ma nadmiaru. Luksus, ten luksus zawsze seks i zawsze będzie seks. I on się staje. Im te luxury brandy stają się coraz bardziej popularne, tym ten prawdziwy luksus staje się coraz bardziej niedostępny.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
10: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
11: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów. 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
15: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: Travisto Fast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
17: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
18: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
19: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomek Jacyków z nami. Tomku, oglądając gwiazdy i stylizację na tegorocznej Met Gali, zastanawiałam się, czy to jest przebranie, ubranie, czy to jest jeszcze sztuka. Madonna na przykład. Co ciekawe, oglądałam obraz akurat w Paryżu Leonory Carrington, kiedy Madonna była za ten obraz na Met Gali przebrana.
2: Znaczy, z którego jakby wyciągnięto Madonnę.
1: Tak, którym się inspirowała.
2: No to teraz tak, i to, czy to Madonna się zainspirowała, czy też wielki Vaccarello, który projektuje dla Saint Laurenta, się zainspirował. I padło na Madonnę z układu jakiegoś. No i nagle, no bardzo pięknie to wyglądało, no super, tak, fantastycznie.
1: Tak, mi się miała jeszcze instrument, tak.
2: Mi się bardzo podobała akurat Ania Rubik, która po prostu jakby pokazała, że sztuka krawiecka jest po prostu sztuką i nie trzeba do tego obrazów malować, żeby to była sztuka.
1: Ania
2: Rubik
1: jest w ogóle super.
2: Bo to była przepięknie skrojona suknia, też zresztą z projektu Vaccarello dla Saint Laurenta, i to było po prostu, to była sztuka krawiecka. To jak ona się układała na pośladkach, to jak dekolt leżał, to jak się układała z przodu, no wszystko tam grało.
1: Widzisz?
2: Absolutnie. Moda jest sztuką i koniec i kropka. I nie trzeba się przebrać za rzeźbę, żeby udowodnić, że moda jest sztuką.
1: Czas na snap. The power.

Niebawem wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich wrócimy do rozmowy z naszym gościem, Tomkiem Jacykowem, i będzie o tym, czy Tomasz ma dużą szafę, czy małą szafę kompaktową. I co strój mówi on

0: za dzień.
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Plum to nowy model polskiej sztucznej inteligencji. Susza zagraża rolnikom, szczególnie w trzech województwach. Kto marzy o pracy na kolei, ma szansę spełnić to marzenie na Śląsku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pojawił się polski model sztucznej inteligencji. Wprowadza go Ministerstwo Cyfryzacji. Nazywa się Plum. Powstał, by usprawnić pracę polskiej administracji. To ważne, by Polska nie musiała opierać się wyłącznie na technologiach zagranicznych, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii.
17: To jest fenomenalna robota. Mamy w sumie dwa modele językowe, tak? Bielik robiony oddolnie, Plum właśnie ten administracyjny. Ta alternatywa tu jest podstawą w ogóle suwerenności cyfrowej państwa, funkcjonowania niepodległego państwa.
16: Ministerstwo Cyfryzacji planuje zwiększanie inwestycji w sektorze sztucznej inteligencji. Susza daje się we znaki rolnikom. Najgorsza sytuacja jest w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim i mazowieckim. Dane przejrzała Anna Gmiterek-Zabłocka.
18: Z danych instytutu wynika, że susza najbardziej dała się we znaki uprawom zbóż jarych. Chodzi w szczególności o pszenicę, jęczmień czy owies. Analiza w systemie monitoringu suszy objęła okres od 21 marca do 20 maja. I na przykład w województwie kujawsko-pomorskim liczba gmin zagrożonych skutkami suszy to prawie połowa, a na Mazowszu 34%, mówi rolnik Marek Szuster.
19: Ja nie pamiętam, ani moi rodzice nie pamiętają aż tak dużej suszy, jaka następuje w tym roku.
18: Inny z rolników, Adam Bork, nie kryje, że rośliny przez suszę są o wiele słabsze.
20: One nie wydadzą takiego plonu już, jak mogłyby, czyli to jest odczuwalne.
18: Teraz po opadach sytuacja na polach nieco się poprawiła, a analizy suszowe z Instytutu w Puławach od teraz będą już regularne.
16: Wyjątkowa fala upałów zalewa Francję. W większości kraju temperatura w najbliższych dniach przekroczy 30 stopni i będzie o 10-15 stopni wyższa niż zwykle o tej porze roku. Najgoręcej na południu, nawet 35 stopni. Kto szuka pracy na kolei, ma szansę dostać ją na Śląsku. Koleje Śląskie przygotowują zatrudnienie w najbliższych latach nawet 600 osób. Dziś zatrudniają 1500. Spółka szybko się rozwija, zamówiła właśnie 35 nowych pociągów. Będą potrzebni m.in. kierownicy pociągów, konduktorzy i maszyniści.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Przeważnie pogodnie, dużo słońca, zachmurzenie co najwyżej umiarkowane, a temperatura dzisiaj od 23 do 27 stopni, ciśnienie wysokie, a wiatru właściwie nie ma. Jutro nawet jeszcze trochę cieplej, ale jutro mogą już pojawić się deszczowe chmury. Deszcze raczej przelotne, ale możliwe też burze.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Boże, ty słyszysz i nie grzmisz. Dlaczego czas tak szybko leci? Z nikim się tak fajnie o modzie nie gada, jak z tym Ansymonem Jacykowem.
2: No bo to są takie czasy, wiesz, że można wszystko. Ale czy trzeba?

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomek Jacyków z nami. Otwieram teraz taki departament pod tytułem Moda i Psychologia. Czy ty potrafisz czytać ze stylizacji, z tego jak ludzie są ubrani? O, tu widzę takie kompleksy, tu widzę samotność na przykład, tu widzę ktoś obrósł w piórka, bo są świeżo zarobione pieniądze, to o czym mówiłeś.
2: No nie jesteśmy żywi, absolutnie tak. Znaczy jestem w stanie przeczytać, kto traktuje ubranie jako oręż, a kto traktuje jako tarczę. Ale to muszę mieć na to 3 minuty rozmowy albo 3 minuty obserwacji takiej osoby. Bo właśnie dlatego te ubrania są takie cudowne. Bo nimi możesz się w ogóle wystawić, ale za nimi możesz się genialnie schować. No właśnie o to chodzi.
1: No a jak to jest z tym ubieraniem się dla siebie i dla kogoś?
2: To jest tak jak ze sztuką. Że sztukę uprawiasz dla siebie, ale bez odbioru innych ona nie ma sensu.
1: Okay.
2: Dokładnie tak samo, bo moda jest sztuką, bo moda jest tak naprawdę soczewką, w której gromadzi się cały niepokój świata, jaki się dzieje. I jeżeli ktoś wnikliwie patrzy na tę modę, obserwuje ją i wyciąga wnioski, to widzi, że te wszystkie niepokoje, że to wszystko tak naprawdę wchodzi w modę.
1: Wrócimy do tego tematu jeszcze, a tymczasem muzyka, Modzio, Lady.

0: Jak wyglądasz, Jacykowie, w domu? Czy można cię zastać w dresach, w puszystych kapciuszkach? Czy zawsze jesteś na tip-top?
1: Zawsze jestem po swojemu, wiesz? No nie jestem przebrany za nikogo innego, no.
0: Ale robisz sobie czasem taki dzień dziada w domu? W wyciągniętych tam...
1: Wiesz co, no właśnie nie.
0: Gaciach,
1: o tyle, że nie, że nie, nie mam takich gaci, wiesz? Dlatego, że... No że właśnie o to chodzi, że jestem z tych, którzy, że żeby coś przyszło, musi coś odejść.
0: Ja się z tym zgadzam, ale mam jedną prośbę. Ty nie odchodź, bo my jeszcze ze sobą tutaj do 15:00.
2: Autopromocja. Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
3: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
2: I moje najlepsze piosenki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
2: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Czy Tomek Jacyków charakteryzuje się tym, że ma małą szafę? Kilka rzeczy.
2: Bardzo ale taki... treściwa.
1: Mała, ale
2: spora,
1: treściwa.
2: No, nie, nie, no jakby to jest szafa kolesia, który od zawsze kochał ubrania, który się pozbywa na bieżąco rzeczy, ale jakby nie wszystkich. I ona jest treściwa. No ja naprawdę zawsze, ja nigdy nie kupowałam dużo rzeczy. Zawsze kupowałam rzeczy za drogie. Te, na które teoretycznie nie było mnie stać.
1: Żeby tak jak moja mama mówiła, żeby się

0: no jest, jest czymś fantastycznym, bo to ty decydujesz, czy oddasz to koleżance, która będzie to nosiła kolejne 10 lat, czy ty sobie to odłożysz na 5 lat i za 5 lat to wyjmiesz i będzie to wyglądało świetnie w ogóle i będzie spełniało swoje znaczenie, czy też na przykład masz coś, co uwielbiasz, co jest piękne, wspaniałe i kochasz to ubranko i ono się po prostu rozsypuje na twoich oczach.
1: Czas na Headhunter, Revolution in Paradise. Wracamy za chwilę.

0: Tomek Jacyków. Tomku, patrzę na ciebie i się zastanawiam, czy z wiekiem, z dojrzałością stałeś się mniej złośliwy, czy jesteś złośliwy, ale w wersji łagodniejszej, bardziej eleganckiej?
1: Myślę sobie, że tak jak wszyscy ludzie, z wiekiem dojrzewam. Mam nadzieję, że rozwijam się, a nie tetryczeję.
0: Bo dla mnie jesteś łagodniejszy.
1: Jak mnie poznałaś, byłem niespełna 40-latkiem. W tej chwili za chwilę skończę 58 lat. To jest bardzo dużo doświadczeń i życiowych, i zawodowych. I ja przeżyłem już kilka zmian rzeczywistości i cały czas chcę, żeby to był mój świat i żeby te wszystkie czasy to były moje czasy i żebym nie musiał mówić, a za moich czasów. Nie wszystkie te czasy są moje. Ja się i to nie one się będą dostrajały do mnie, tylko ja muszę się dostroić do nich,
0: bardzo
1: jeżeli
0: mi się to
1: chcę
0: podoba.
1: W tym uczestniczyć, a bardzo chcę.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko ₩49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie $12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
15: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
16: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
17: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomek Jacyków, poproszę o twoje małe rytuały, małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość.
2: Moim największym rytuałem i największym szczęściem nie są rzeczy. 30 lat temu spotkałem na swojej drodze Tomka, mojego życiowego partnera. I wchodzę w jego rytuały. Tomek wstaje wcześniej, bo karmi koty i przygotowuje płyny, czyli tam parzy różnego rodzaju ziółka, rozpuszcza sól w wodzie do płukania ust rano, no i jakby to trwa tam półtorej godziny mniej więcej to, co on robi. I ja mniej więcej już też już wtedy nie śpię, słyszę. I jak już słyszę, że są wszystkie płyny zrobione, no to przychodzę i piję, właśnie najpierw płuczę te usta tą solą, potem biorę jakieś tam witaminy.
1: Niezłe spa masz z samego rana.
2: I Tomek wychodzi na o tam 7.30, 40 wychodzi na tai chi, a ja idę sobie na 8 rano na kawę i zasiadam sobie na 40 minut na placyku i zaczynam dzień.
1: Fajnie.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.

0: Tomek Jacyków. Tomku, czas na rozstanie. Bardzo mi było z tobą przyjemnie i miło pogawędzić.
1: Było mi tak miło, jak za pierwszym razem, kiedy cię spotkałem.
0: Nie powiedzieliśmy
1: raz
0: o tym.
1: I poszliśmy razem do
0: Lumpeksu. I w ogóle dostałam tyle psztyczków, ale tak mi się podobał ten złośliwy dziad. Chyba proporcje mówiłeś, że miałam zaburzone.
1: Zaśmiałeś.
0: Biała bluzka, tak. Dżinsy jakieś tu za dużo, coś... W ogóle
1: no,
0: tak,
1: właśnie,
0: tak to było.
1: No przyjechał z Krakowa diament do oszlifowania. No i proszę
0: to
1: bardzo.
0: To byłam ja, w roli diamentu występowałam ja, a oszlifował mnie Jacyków. Radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
3: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
4: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
5: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
6: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
5: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
13: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
14: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
16: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
15: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
16: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
17: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Reklama.
4: 15 na zegarach, weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
20: Nie żyje poszukiwana od wczoraj 12-latka z Krakowa. Do Łotewskiego jeziora spadł nieznany dron i eksplodował. Można już bezpłatnie zwiedzić dziedziniec Pałacu Króla Jana w warszawskim Wilanowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje poszukiwana 12-latka z Krakowa. Strażnik miejski odnalazł ciało dziewczynki w Lesie Wolskim. Jak mówi krakowska policja, wstępne oględziny wskazują na to, że nie było tu udziału osób trzecich. Natomiast nie można tego wykluczyć i przyczyny śmierci zostaną zbadane przez specjalistów. Na Łotwie do jeziora spadł niezidentyfikowany dron. Po wpadnięciu do wody eksplodował. Takie informacje podaje Łotewska Agencja Informacyjna. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jezioro znajduje się 60 km od granicy z Rosją. To bardzo ważny zakup, który zmienia współczesne pole walki. Tak o dostawie nowych myśliwców F-35 dla polskiej armii, mówi wiceminister obrony. Wczoraj wieczorem w bazie lotniczej w Łasku wylądowały trzy pierwsze maszyny, ochrzczone już mianem husarzy.
21: Jest to rzeczywiście latające centrum dowodzenia, ale i jednocześnie
1: jednocześnie punkt odniesienia dla różnych innych rodzajów wojsk. Nie tylko siły powietrzne, ale jest to kompatybilne na przykład z Abramsami. A więc bezpośrednio można prowadzić działania związane z koordynacją wszelkich ruchów.
20: Mówi wiceminister Stanisław Wziątek. W tym roku polskie lotnictwo otrzyma 12 samolotów F-35, a do 2029 mamy mieć 32 takie maszyny. Warszawski zabytek, jedną z największych atrakcji turystycznych stolicy, można zwiedzić już bezpłatnie. Minister kultury Marta Cienkowska otworzyła bramy dziedzińca Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jak mówi szefowa resortu kultury, to nowe otwarcie tej instytucji.
21: Po 5 latach w końcu zapraszamy na dziedziniec. Chcemy być bardziej otwarci dla mieszkańców. Muzeum rzeczywiście było dosyć zamknięte, a teraz po prostu zapraszamy, żebyście Państwo przychodzili tutaj.
20: 2 tygodnie temu, mimo protestów Ministerstwa Kultury, mieszkańców i społeczników, wynajęto teren dziedzińca i zorganizowano tu imprezę dla fanów muzyki techno. Sport. Portugalczyk Bruno Fernandes najlepszym piłkarzem sezonu w Anglii. Kapitan Manchesteru United wyrównał w tym sezonie ligowy rekord 20 asyst i strzelił 8 goli. Bardzo przyczynił się do powrotu Czerwonych Diabłów na podium. United zajęli 3. miejsce w Premier League.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar, ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w paśmie od Lublina aż po Kraków, gdzie indziej sporo słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam termometry pokazują zaledwie do 18 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze 28.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

To już prawie 4 minuty po godzinie 15. Wojtek Babiarczyk, gorąco was zapraszam na to sobotnie popołudnie do wyjątkowych muzycznych dźwięków z lat 80. i 90. A na dobry początek mam dla was artystę, który nazywa się tak naprawdę Roberto Zanetti, ale cały świat zna go pod pseudonimem Savage. Don't cry tonight, już teraz na dobry początek.

26 lat temu powstał ten muzyczny projekt o nazwie Jugoton. W skład zespołu wchodzili m.in. tacy wielcy artyści, jak choćby Kasia Nosowska, Kazik Staszewski, Tomek Makowiecki, a także muzycy z zespołu Kult i WW, czyli to był słynny Jugoton i słynny Malcik. I w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15. To teraz zabieram was na klubową muzyczną scenę Londynu, gdzie w drugiej połowie lat 90. rodzi się zespół, który błyskawicznie podbija nie tylko dyskotekowe parkiety Europy, ale także szczyty list przebojów. To już teraz w Radiu Złote Przeboje. Specjalnie dla was sporo energii od tej formacji Moloch.

To artysta, który przez wiele ładnych lat działał na brytyjskiej scenie punkowej, ale od czasu do czasu także tworzył takie genialne popowo-rockowe ballady. To Billy Idol, który 3 lata temu otrzymał, słuchajcie, własną gwiazdę w słynnej hollywoodzkiej Alei Sław. Tu radio Złote Przeboje. W sobotnie popołudnie za 28 minut będzie 16, to pozostajemy jeszcze za wielką wodą. To teraz gwiazda, która pozostawiła po sobie ocean takich gorących, tanecznych numerów. Ona idealnie w latach 70. i 80. łączyła muzykę disco z R&B i pop, no i wychodziła z tego naprawdę genialna taneczna mieszanka, no choćby taka jak ta przed wami, Donna Summer.

0: autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super. Kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
14: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
20: Kamper spakowany? Jedziemy?
21: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
20: Znowu? Przecież już brałeś.
21: Ale działała za słabo i za krótko.
22: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
23: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: No i jak twój kręgosłup?
25: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
23: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama.

0: takie gorące, wiosenne popołudnie, to takiej muzyki idealnie słucha się w cieniu, najlepiej leżąc na hamaku, dmuchawce, latawce wiatr i Urszula w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 16, 23 dzień maja, mamy w kalendarzu, a dzisiaj dwie wielkie muzyczne osobowości tego kraju świętują swoje urodziny. No jedną z nich jest ona. Agnieszka Chylińska świętuje swoje, no umówmy się, 18 urodziny.
1: Ja zmieniam stan, noszę się do chmur.
0: Urodziny także dziś świętuje Dawid Podsiadło, to jeśli gdzieś tam Agnieszka albo Dawid nas słuchają, to życzymy wam samych pomyślności, no i fantastycznych koncertów, no i fantastycznych nowych płyt. Na w Radiu Złote Przeboje dorzucamy teraz do pieca i podkręcamy tempo w to sobotnie popołudnie, to zespół London Beats.

0: Tak, to najsłynniejszy duet lat 80. Mike Oldfield i Maggie Reilly, a już po godzinie 16 będę miał dla Was podwójne zaproszenie na pewne muzyczne wydarzenia. I o nim opowiem Wam niebawem, zatem zostańcie z nami.
1: Siostrzyczko.
2: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: Oh.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Sobotnie popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Za miesiąc albo dwa mamy znać szczegóły dotyczące wojsk USA w Polsce. W studni na Mazurach właścicielka posesji znalazła ciało. Jutro rusza wielkoszlemowy French Open. Mamy 6 reprezentantów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu miesiąca lub dwóch powinniśmy poznać kompleksowy plan relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie, mówi wiceminister obrony. Stanisław Wziątek nawiązał do decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Jak dodał, realnych szans na ich stałą obecność w naszym kraju.
13: Teraz mam informację taką. Tak, rozpoczynamy rozmowę. Ile będzie tych żołnierzy amerykańskich w stałych bazach? Jakiego rodzaju to będą żołnierze? Czy to będą tylko i wyłącznie komponenty dowódcze, czy to będą określone brygady bojowe.
12: Przypomnijmy, niedawno Pentagon ogłosił, że wstrzymuje wysłanie do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej w ramach rotacji, a kilka dni później Donald Trump ogłosił, że to był błąd i wyśle do Polski 5000 wojskowych. Policja ustala tożsamość człowieka, którego ciało odnaleziono w studni we wsi Skajboty na Mazurach. Ciało odnalazła właścicielka posesji. Policja nie udziela informacji o tym, jak długo ciało mogło leżeć w studni, ani tego, czy w okolicach w ostatnim czasie ogłoszono czyjeś zaginięcie. Jutro zaczyna się tenisowy French Open. Po raz pierwszy od 2022 roku Iga Świątek nie wystąpi w roli obrończyni tytułu. W turnieju wystąpią jeszcze Magdalena Fręch, Magda Linet, Maja Chwalińska, a także Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Po zimowej przerwie palmy wróciły na rynek w Katowicach. Każda ma 10 metrów wysokości i osobną donicę.
14: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
15: It's really cool. We really like this city.
16: No, już się robi się cieplej, to od razu.
17: Jeżeli nie możesz gdzieś się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
18: No, ale to chyba nie zwraszali, czy jak, bo przecież w zeszłym roku były bardzo ładne. Ta ostatnia była, bo te tu zawsze były takie coś nie tak. Teraz jak będzie lało trochę, to odżyją, o.
12: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwic w 1924 roku. Te konkretnie katowickie wyrosły z ich nasion 70 lat temu.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w okolicach Suwałk, Białegostoku, a także Krakowa. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Najchłodniej teraz w Gdańsku 19, najcieplej w Zielonej Górze 28. 3 minuty po godzinie 16 zaczynamy kolejną godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No a w tej godzinie będę miał dla Was muzyczną niespodziankę, o tym już za kilka minut. A na dobry początek piosenka, którą mam nadzieję zanucicie razem z nami, i to niezależnie od tego, czy jesteście za kierownicą swojego samochodu, czy też na spacerze, a może po prostu leżycie na swojej ulubionej sofie. No to Jolka, Jolka, pamiętasz już teraz i Budka Suflera.

To gwiazda, która już we wrześniu wyruszy taką krótką podróż po Francji i da koncerty w tym kraju. Céline Dion w radiu Złote Przeboje, 13 minut po godzinie 16. A propos koncertów, to obok mnie jedno podwójne zaproszenie na niezwykłe muzyczne wydarzenie. 10 tenorów da niezwykły koncert dla ciebie, mamo. No właśnie, dzień mamy, dużymi krokami się zbliża. Myślę, że to będzie fajny prezent, żeby podarować mamie. 10 tenorów wyśpiewa te największe złote zagraniczne i polskie piosenki, a koncert odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. 22, 4, 4 i 3, 0. Przekonajcie mnie, że to właśnie wam mam wręczyć jedno podwójne zaproszenie na ten koncert. 22, 4, 4 i 3, 0. Finał parę minut po godzinie 17.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy! Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

Spice Girls. No jak sobie dobrze przypominam, to na taki pomysł niedawno wpadła także formacja ABBA, no i całkiem nieźle, słuchajcie, na tym wyszła. Za te koncerty przez prawie 3 lata zarobiła 2 miliardy funtów. No zobaczymy, jak na ten projekt jeszcze zareagują pozostałe dziewczyny z zespołu Spice Girls. No a w Radiu Złote Przeboje teraz jeden z najbardziej tanecznych numerów wszechczasów, który pojawił się w filmie Dirty Dancing. Dajcie głośniej radio.

0: poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
1: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
0: Cały rok, od zawsze.
1: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
8: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
16: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
17: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
18: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
19: Skoda.

0: No po prostu magia dźwięków. Nick Cave i Kylie Minogue w Radiu Złote Przeboje, a wy cały czas macie szansę na to, żeby wygrać jedno podwójne zaproszenie na niezwykły koncert 10 tenorów. Wyśpiewa te największe polskie i zagraniczne Złote Przeboje. Cały koncert odbędzie się 3 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Oczywiście w Białymstoku. 22 4 4 i 3 0. Czekam na wasze telefony. A finał zabawy już po 17:00. Nagrodzę najbardziej kreatywną wypowiedź.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
12: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
1: Reklama.
13: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Nie żyje 12-latka, której od wczoraj szukano w Krakowie. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, za chwilę ostatnie mecze. Premier żąda wyjaśnień w sprawie influencera, który wjechał samochodem nad morskie oko, by zrobić sobie selfie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja już ostatecznie potwierdza. Poszukiwana 12-letnia Elżbieta nie żyje. Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich w śmierci dziecka. 12-latka nie wróciła do domu w czwartek wieczorem. Do dzisiaj szukali jej policjanci, strażacy, żołnierze i mieszkańcy Krakowa. Odnalazł ją w Lesie Wolskim strażnik miejski.
15: I w terenie bardzo trudno dostępnym natrafił na ciało młodej kobiety. Wiemy już w tym momencie, że jest to ciało poszukiwanej 12-latki. Teren został zabezpieczony. Tutaj na pewno decyzją prokuratora ciało zostanie skierowane na sekcję.
14: Mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Okoliczności śmierci dziecka spróbuje wyjaśnić śledztwo. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na wicemistrzostwo liczą Górnik, Jagiellonia i Raków, a szanse na europejskie puchary ma nawet siódma Legia, mówi trener Marek Papszun.
16: No matematycznie chyba ktoś tam wyliczył, nie, że to jest 15,5% szans, ale to jest piłka. Widzieliśmy, co w tym sezonie się działo.
14: Z ligi spadną na pewno Bruk, Bet i Arka. I jeszcze jedna drużyna. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast. O pilne ustalenie wszystkich szczegółów rajdu ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka i o wyciągnięcie surowych konsekwencji zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych premier Donald Tusk. Jak ocenił, sprawa ta budzi zrozumiałe oburzenie. Ukraiński influencer wjechał ekstrawaganckim sportowym samochodem nad Morskie Oko. Przejechał 8 kilometrów przez Tatrzański Park Narodowy trasą objętą zakazem ruchu. Policja ukarała go mandatem 100-złotowym, choć za takie wykroczenie grozi 5 tysięcy. Jak podała policja, mężczyzna oszukał funkcjonariuszy, powiedział, że wjechał tylko za szlaban i od razu zawrócił. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami, a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem środków nasennych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu jeszcze proszę spodziewać się w paśmie od Suwałk aż po Lublin. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, najchłodniej teraz w Gdańsku 17, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze. Tam 27. 3 minuty po godzinie 17, no to panie i panowie, zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco zapraszam was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Cały czas czeka na was jedno podwójne zaproszenie na koncert do Białegostoku na 3 czerwca. Koncert 10 tenorów wyśpiewa te najpiękniejsze polskie i zagraniczne Złote Przeboje. 2-2, 4-4 i 3-0. No a już teraz na dobry początek Johnny B. i The Hooters.

piosenka jak najbardziej na czasie. Wariusz Manx, no i maj w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 17. To teraz w roli głównej ten oto artysta. Rolling Stones, ale mi chodzi głównie o człowieka, który napędza głosem ten zespół, czyli Micka Jaggera, który już niebawem pojawi się w nowym filmie. Film zatytułowany jest Trzy siostry, a on zagra tam taką epizodyczną rolę latarnika morskiego na pewnej wyspie na Sycylii. Szykuje się naprawdę niezłe kino i to nie tylko te muzyczne. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na artystę, który nie tylko kochał muzykę, ale także kochał futbol. Podobno niektóre występy musiały być w miejscach, gdzie oddalone o przynajmniej 100 albo 200 metrów znajdowało się boisko sportowe, bo kochał piłkę nożną, potrafił za swoją drużyną pojechać nawet na drugi koniec świata. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Bob Marley.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
0: Ach, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

0: Teraz przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Takie genialne numery z lat 80., 90. Gramy wam przez całą dobę w radiu. Złote przeboje to oczywiście był Cliff Richard na zegarach 17.30. Obok mnie jedno podwójne zaproszenie na niezwykłe muzyczne wydarzenie. 10 tenorów wyśpiewa te największe polskie i zagraniczne złote przeboje. To wszystko odbędzie się na koncercie w Białymstoku w Operze i Filharmonii Podlaskiej 3 czerwca w ramach koncertu 10 tenorów dla ciebie, mamo. A po drugiej stronie telefonu powinien być Krzysztof. Dzień dobry, Krzysztofie.
1: A, dzień dobry, dzień dobry.
0: Gdzie ja cię złapałem, chłopie, o tej porze? Co tam porabiasz, powiedz nam?
1: Znaczy, wiesz co, jestem w pracy, wracam z pracy z komboru z Katowic, więc powiem szczerze, no, na to zaproszenie jakoś się dodzwoniłem, dał radę.
0: Poczekaj chwileczkę.
1: Ale do was się dodzwonić to jest cud.
0: No to wygrałeś, powiem ci szczerze, los na loterii. Po pierwsze, poza anteną powiedziałeś mi, że twoja druga połowa uwielbia muzykę operową i operetkową. Jak ma na imię, powiedz mi?
1: Natalia.
0: I ona tak chyba po trochu zaraziła cię tą muzyką, prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: A powiedz mi, macie wielką ochotę przeżyć te niesamowite muzyczne emocje?
1: Tak, oczywiście.
0: Dobra, to zróbmy tak. Ja już tobie teraz wręczam jedno podwójne zaproszenie na ten wyjątkowy koncert, a ty po naszym rozstaniu, czyli po naszej rozmowie, natychmiast zadzwoń do drugiej połowy i powiedz, żeby się pomału pakowała i szykowała kreację. Co ty na to?
1: Dobrze.
0: Dobra? Dobra, Krzysztof, w takim razie wielka przyjemność będzie taka, że już teraz wręczam ci jedno podwójne zaproszenie na koncert 10 tenorów dla ciebie, mamo. Mam nadzieję, że twoja narzeczona już niebawem też będzie jakąś przyszłą mamą dla twoich dzieci, więc to będzie fantastyczne zaproszenie. Krzysztof, gratulacje wielkie w takim razie.
1: Dziękuję ci śliczne.
0: Proszę bardzo, gorąco cię pozdrawiam. A już teraz w Radiu Złote Przeboje powracamy do tych niezapomnianych dźwięków. To teraz słynna La Luna.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz

0: Radio Złote Przeboje już jutro.
1: Autopromocja. Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony, pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras, rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości, lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
9: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Reklama.

0: Starship w to późne sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Dużymi krokami zbliżamy się do wieczornej pory dnia, chciałbym się powiedzieć, bo w studiu już pojawił się on, czyli Mariusz Stolmaszczyk i czas gwiazd.
1: Czas gwiazd, tak jest, nadejdzie od godziny 18, a dzisiaj tą naszą gwiazdą będzie Małgorzata Ostrowska. No i dowiecie się, czy nadal ma tremę, kiedy wychodzi na scenę, czego słuchała w latach 80. No i nie zabraknie dziś po 18 świetnych kawałków, takich jak Szklana Pogoda, czy też Meluzyna.
0: Mariusz Stolmaszczyk z wami od 18 do 21, Wojtek Babiaczek. No to cudownych godzin weekendowych wam jeszcze życzę, z takimi dźwiękami jak choćby ten, to Whitney Houston.

Złote przeboje. Powoli dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzimy też pogodę na niedzielę, a także rozpocznie się czas gwiazd. Dzisiaj wieczór z Małgorzatą Ostrawską.

0: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Reklama.
16: Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
17: Ukraińcy kontynuują ataki w głębi Rosji, celują w obiekty przemysłowe. USA i Iran z optymizmem mówią o szansach na porozumienie kończące wojnę. Influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, straci prawo pobytu w Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraina uderzyła w rosyjski zakład położony 1700 kilometrów od granicy, potwierdził to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To kolejny ważny obiekt przemysłowy Rosji zaatakowany w ostatnim czasie przez Kijów. Więcej o sytuacji za naszą wschodnią granicą Cezary Jaszczyk.
18: Zełenski przekazał, że zakład Metafrax położony w okolicach Permu odpowiada za produkcję na potrzeby rosyjskiej zbrojeniówki, w tym komponentów do dronów i samolotów. Prezydent określił atak jako ukraińską formę sankcji na Rosję. Niemalże w tym samym czasie doszło do uderzenia na terminal naftowy w Noworosyjsku. Na terenie obiektu wybuchł pożar. W nocy ukraińskie drony uderzyły też w skład ropy w Teodozji na Krymie. Miejscowe media donoszą już o problemach z dostępnością benzyny w Sewastopolu.
17: Wojna z Iranem może zakończyć się nawet dziś lub za kilka dni, ocenił szef dyplomacji USA Marco Rubio. W podobnym tonie wypowiada się Iran. Teheran poinformował, że w negocjacjach ze stroną amerykańską pojawiła się tendencja dążąca do zbliżenia. Sprawca rajdu nad morskie oko zostanie rozliczony, poinformował minister spraw wewnętrznych. Przekazał, że na wniosek policji trafi on na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu na teren Polski na 5 lat. A to wszystko przez naruszenie porządku publicznego. Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem nad morskie oko, gdzie jest oczywiście zakaz wjazdu. Chwalił się tym w internecie. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Na jednym z największych w Polsce rynku hurtowym są już dostępne praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
19: Bardzo popularna kapusta młoda, tak? Jeszcze tam 10 dni temu trzeba było za nie zapłacić 5, 6, 7 zł za sztukę. Obecnie to już można taką młodą główkę kupić w okolicach 3 zł. Młode ziemniaki, brzodkiewki, koperek, rabarbar, tak? Taki typowy symbol lata. Pomidory malinowe, specjalność polskich plantatorów. Chyba najsmaczniejsze na świecie obecnie kosztują około 7-8 zł za kilogram.
17: I jak dodaje ekspert, wystarczy jeszcze trochę słońca, żeby pojawił się wysyp tanich truskawek.
20: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
21: Jeśli chodzi o pogodę, no to jutro będzie naprawdę bardzo, bardzo ciepło. W centrum około 27 stopni. W okolicach Katowic 28. No, nieco chłodniej nad morzem, bo tam może spaść temperatura poniżej 20 stopni. Ale jutro trzeba uważać na przelotne opady deszczu, a także burze. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Będzie dzisiaj mnóstwo anegdot i ciekawostek związanych z Małgorzatą Ostrowską. Tak jest w Radiu Złote Przeboje już za chwilę. Ale teraz się rozbudźmy, dajmy głośniej. Mariusz Stelmaszczyk, jestem ode mnie. Son of Jamaica.

0: Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej. Tekst do Szklanej Pogody napisał Marek Dutkiewicz, a kompozytorem muzyki był Grzegorz Stróżniak. To jest taki metaforyczny portret polskiego społeczeństwa początku lat 80. uwięzionego w ogromnym marazmie późnego PRL-u oraz też realiach stanu wojennego. To właśnie dlatego piosenka szybko stała się hitem lat 80. No i wiele osób mogło się utożsamić właśnie z tym tekstem. A tak o utworze w Radiu Złote Przeboje opowiadała Małgorzata Ostrowska.
1: Jeśli chodzi o Szklaną Pogody, to myślę, że ona przez długi czas rzeczywiście tak jak mnie uskrzydlała, tak mnie obciążała. Ale na szczęście przyszły inne piosenki, które troszeczkę zdejmują ze mnie ciężar Szklanej Pogody. Gołębi Puch i na przykład kompletnie inny Adriatyk, albo Lawa, albo równie energetyczna Meluzyna. To są wszystko utwory, które między siebie podzieliły ten ciężar zaszufladkowania artysty.
0: A zostając jeszcze przy interpretacji piosenki, Szklana Pogoda odnosi się też do izolacji i chłodu emocjonalnego tamtych lat. Piosenka utożsamiana była z życiem w blokowiskach i patrzeniem na świat przez szybę. Z kolei szyby niebieskie od telewizorów odnoszą się do jedynej dostępnej wówczas rozrywki i formy ucieczki, czyli telewizji, która w nocy rozświetlała okna blokowisk. No to posłuchajmy. W Radiu Złote Przeboje, Lombard, Szklana Pogoda.

0: Dziś w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej.
1: Droga pani z telewizji, co wieczór cała drzety, tak dzielnie pani budoczy drogi z zabobonami. Jak brakuje mi tchu.
0: A czy sama czuje się legendą?
2: Wiem, że tak jestem pojmowana, określana często, ale zawsze mnie to trochę peszy. Bo nie wiem, czy ja dorosłam już do takiego momentu, żeby być legendą, ale być może w świadomości ludzkiej tak.
0: Natomiast legendą na pewno stał się utwór Meluzyna.

meluzyna powstała w 1985 roku. Słowa napisał Krzysztof Grabowski, a skomponował muzykę Andrzej Korzyński. Wszystko to na potrzeby filmu Podróże pana Kleksa z Piotrem Frączewskim. Piosenka pojawia się w filmie w momencie, kiedy Kleks ze swoją załogą docierają do królowej Aby, w którą wcieliła się Małgorzata Ostrawska, a władczyni zaczyna snuć pewną opowieść. Meluzyna opowiada historię tajemniczej istoty, która zakochała się w równie tajemniczym pustoraku. Kto nie widział Kleksa, no to sprawa do nadrobienia. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Małgorzata Ostrawska, Meluzyna.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Gabinet masażu, słucham.
17: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
16: O, cześć, a co się dzieje?
17: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
16: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
17: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
16: Kochana, sam go stosuję.
18: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
19: Chcecie wygrywać więcej?
20: Tak!
19: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
20: Ale to kręci!
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem.

0: Boniek, jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Reklama.

0: gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej. Tym razem zaglądamy do roku 1985, kiedy to powstał kawałek Gołębi Puch.
1: Cisza zagra, wokół nas się zbił Gołębi Puch.
0: Numer znajdziemy na 5. albumie Lombardu Anatomia. Skomponował go Grzegorz Stróżniak, natomiast słowa napisała ówczesna wokalistka Lombardu, obdarzona cudownym rockowym głosem, a więc Małgorzata Ostrowska.

zaraza każda noc przynosi znów bezsensowny ból, ołów, nie gołębi puch, ma traktować o samsarze, czyli cyklu wcieleń, którego jesteśmy niewolnikami i też cierpieniu duszy czekającej na kolejną, doskonalszą reinkarnację. Muzycznie utwór świetnie oddaje klimat polskiego rocka lat 80. Chłodne syntezatory, charakterystyczny puls perkusji i bardzo teatralny wokal Ostrowskiej sprawia, że gołębi puch do dzisiaj brzmi niezwykle charakterystycznie. No i sprawdźmy już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
13: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
15: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Chcecie wygrywać więcej?
17: Tak!
16: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
17: Ale to kręci!
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
20: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast i Travisto.
20: Aflofarm.
21: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
22: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
23: Reklama.
24: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
25: To jest program o sprawach, które dotykają nas na co dzień, od kultury i niezwykłych podróży, aż po wasze prawa jako kupujących. Dziś wspólnie z fotografem ze Związku Polskich Fotografów Przyrody z Okręgu Zachodniopomorskiego, Arturem Ucińskim, poszukamy tego jedynego idealnego kadru. Wsiądziemy też do pociągu niespiesznego. To projekt, który samą nazwą podpowiada, że czasem warto zwolnić i zobaczyć więcej po drodze. Na koniec podpowiemy, dokąd pójść, czego posłuchać i czym region będzie żył w najbliższych dniach. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam. Ale teraz czas na konkrety dla Waszych portfeli. Program zaczynamy od rozmowy z Marzeną Nowowiejską-Wojciechowską, miejskim rzecznikiem konsumentów w Szczecinie.
0: Ważne dla mieszkańców Szczecina.
25: Wakacje tuż za rogiem. Z jakimi problemami najczęściej trafiają do Pani mieszkańcy Szczecina o tej porze?
1: Przede wszystkim z nienależytym wykonaniem umowy, czyli w sytuacjach, kiedy na przykład okazuje się, że wybrany przez nas hotel został zamieniony na miejscu na inny, że standard zamieszkania nie odpowiada temu, który był prezentowany w ofercie, że standard wyżywienia jest inny, że basen, który miał być czynny, czy też jakaś strefa spa, o istnieniu zapewniał przedsiębiorca, czy w ofercie, czy w ustnych rozmowach okazuje się, że nie funkcjonuje, jest w trakcie remontu. O tym, że zakwaterowanie odbiega od standardów na przykład w hotelach 3-4-gwiazdkowych. Z tych spraw jest mnóstwo. W przeszłości bardzo często mieliśmy, jeżeli chodzi o letni wypoczynek, takie problemy konsumentów z różnym typu robactwem, które niestety czaiło się gdzieś w pokojach, czy też owadami, które utrudniały wypoczynek konsumentów, więc tych spraw jest bardzo dużo. Mówimy też o odwołanych lotach, o przesunięciach, jeżeli chodzi o godziny wylotu, o zmianach lotniska. No można, że tak powiem, mnożyć te informacje, które pojawiają się w skargach konsumentów na różne sposoby, bo często jest tak, że w jednej reklamacji konsument zawiera wiele zarzutów, które spotkał na miejscu, czy na przykład to, że był inny transport do miejsca docelowego, że rezydent nie spełniał wymogów, jakie stawia się tym osobom na miejscu. No, spraw jest bardzo dużo i wszystko może się zdarzyć niestety. Bywają też takie zapytania na temat wiarygodności jakiegoś biura turystycznego, bo często konsumenci wybierają duże instytucje, z którymi latają na wakacje zagraniczne, czy też wybierają ośrodki tutaj na miejscu w Polsce, ale są też biura, które powstają, mają krótką, że tak powiem, działalność i konsumenci wtedy pytają, czy znamy, więc takich zapytań jest bardzo dużo.
25: Proszę powiedzieć, jak wygląda rozwiązywanie tych problemów?
1: Przede wszystkim ja polecam konsumentom, i to jest bardzo ważne, aby reklamacje były składane w trakcie trwania imprezy turystycznej. Czyli najlepiej, jeżeli mamy rezydenta, żeby te reklamacje były składane na ręce rezydenta, czy też w hotelu, czy też na infolinii danego przedsiębiorcy, jeżeli dopuszcza taką możliwość w kontaktach z konsumentami. To jest podstawa, aby złożyć reklamację. Co do zasady, owszem, mamy na dochodzenie tych roszczeń, jeśli chodzi o usługi turystyczne, 3 lata, ale im szybciej złożymy reklamację, tym po prostu każda ze stron będzie dysponowała dowodami, które są do udowodnienia na bieżąco. Nie mamy takiego terminu, w którym musimy złożyć reklamację, ale pamiętajmy, że ten czas niestety jest na naszą niekorzyść.
25: Czy zdjęcia na przykład są takim dobrym dowodem, mocnym?
1: Tak, to jak najbardziej. Czy mamy nagrania wideo, czy filmy, czy zdjęcia. No i te oświadczenia, które składamy w hotelu do tego rezydenta na miejscu, to są najważniejsze dowody, którymi dysponujemy. Czy na przykład, jeżeli jakaś część świadczeń nie była spełniona, musieliśmy na własny rachunek na przykład skorzystać z transportu, to musimy też dokumentować to poprzez paragony, dowody zakupu, dowody wpłaty. Więc wszystkie dokumenty musimy zbierać, aby móc udowodnić tutaj winę w nienależytym wykonaniu umowy.
25: Mamy już dowody, złożyliśmy reklamację. Co dalej się dzieje?
1: Organizator imprezy turystycznej powinien udzielić odpowiedzi na naszą reklamację. Niestety przepisy prawa nie wskazują, w jakim terminie ma to zrobić. W poprzedniej regulacji prawnej rzeczywiście było to 30 dni. Natomiast od 2020 2018 roku weszła ustawa o imprezach turystycznych, powiązanych usługach turystycznych, która uchyliła dotychczasowe przepisy w zakresie terminu czasu odpowiedzi przez organizatora. Więc powinien to zrobić w możliwie jak najkrótszym terminie, natomiast nie jest związany już tym 30-dniowym terminem. Jeżeli przedsiębiorca odpisze i nie podzieli tutaj uwag konsumenta i strony nie dojdą do porozumienia, wtedy konsument może złożyć wniosek o udzielenie pomocy prawnej do właściwego według miejsca zamieszkania rzecznika konsumentów, bo trzeba pamiętać, że rzecznicy działają w każdym powiecie i w zależności od tego, w jakim mieszka konsument, tam powinien udać się do swojego rzecznika.
25: Czy przed tym okresem wakacyjnym widać już wzrost zgłoszeń związanych na przykład z rezerwacjami noclegów albo wyjazdów?
1: Obecnie procedujemy sprawy związane z wypoczynkiem feryjnym, bo trzeba pamiętać, że te sprawy nie trwają krótko, więc te sprawy, które do nas spływają, dotyczą właśnie pobytu feryjnych. Są zapytania dotyczące wcześniejszej rezygnacji, czy też możliwości odstąpienia od umowy bezkosztowego od imprezy turystycznej.
25: A jakie błędy najczęściej popełniają mieszkańcy, planując urlop, i czy da się ich uniknąć?
1: To jest ciężkie pytanie. To znaczy, tak, najczęściej konsumenci działają w takim, euforii, pośpiechu, w takiej sytuacji, że ufają przedsiębiorcy, ufają tylko tym informacjom ustnym, które zawiera przedsiębiorca. I tutaj jest taka rada, żeby jednak wybierając się na wycieczkę czy w podróż, abyśmy wszystkie te założenia, które przedstawia nam ustnie przedsiębiorca, znalazły potwierdzenie w umowie pisemnej. I to jest bardzo ważne, tak? Jeżeli zapewnia nas, że pokój będzie z widokiem na morze, taki zapis musi się znaleźć w treści tej umowy. Jeżeli zależy szczególnie nam na jakiej okoliczności, którą ma zrealizować przedsiębiorca, to takie zapisy powinniśmy sprawdzać, czy rzeczywiście one mają miejsce. Często też dochodzi do takich pomyłek. Konsumenci zmieniają daty przy wyborze. Potem się okazuje, że miejsce wylotu nie jest takie, o jakim rozmawiali. Więc w przypadku zawierania umów na miejscu przedsiębiorcy jest taka rada, aby sprawdzić te wszystkie podstawowe warunki przed złożeniem podpisu i wpłaceniem zaliczki. Bo później trudno udowodnić się, co było intencją konsumenta, a jakich informacji udzielał przedsiębiorca.
25: Zdarzają się w naszym mieście przypadki oszustw na apartament, tak jak na przykład bardzo często zdarza się to w Zakopanem.
1: Nie, w ostatnim czasie, jeżeli mówimy tak o ostatnim roku czasu, to takiego zgłoszenia nie mieliśmy. One bywały, to takie lata wstecz, jeszcze to były lata takie pandemiczne, wówczas były takie sytuacje, natomiast od jakiegoś czasu tutaj do nas takie zgłoszenia nie wpływają.
25: Wakacje to też czas zakupów sprzętu, ubrań, walizek. Na co uważać, kupując online?
1: Przede wszystkim trzeba się przygotować do takiego zakupu. Jeżeli dokonujemy zakupów online, to moja taka rada jest podstawowa, abyśmy kupowali ze sprawdzonych platform sprzedażowych, a od firm, które funkcjonują na rynku od jakiegoś czasu. To ważne, abyśmy przed zakupem sprawdzili opinie w internecie na temat danego przedsiębiorcy, bo to jest cenne źródło informacji, czy dany przedsiębiorca wywiązuje się ze swoich umów, w jakim terminie dostarcza towar, czy dostarcza go w ogóle i czy rzeczywiście oferta odpowiada temu potem towarowi, który otrzymujemy przez internet. Ważne jest też, abyśmy sprawdzali regulaminy, czytali zapisy regulaminów. Niestety konsumenci często kupują towary bardzo w taki szybki sposób na podstawie reklamy, która pojawia się na popularnych portalach społecznościowych, gdzie klikamy, łatwo płacimy i nie sprawdzamy, tak, w jakim terminie sprzedawca jest w stanie wywiązać się z tej umowy, czy rzeczywiście jest przedsiębiorcą zarejestrowanym na przykład w Polsce, czy jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w Unii Europejskiej. Proszę pamiętać, że tutaj nasza pomoc rzeczników konsumentów jest możliwa tylko wobec przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani w Polsce, wobec przedsiębiorców, którego znamy, bo często mamy do czynienia z takimi umowami, gdzie konsument zawiera umowę, nawet nie ma informacji na temat i jak się nazywa dany przedsiębiorca, gdzie ma siedzibę, więc konsumenci popełniają bardzo duże ryzyko, zawierając, łącząc się właśnie w takie umowy, więc odradzamy kupowanie na, no, od takich przedsiębiorców, gdzie nie ma regulaminu, gdzie w regulaminu nie są podane podstawowe dane danego przedsiębiorcy. Sprawdzamy, czy jaki jest kraj jego rejestracji. No, proszę się wystrzegać jednak zakupów od przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani w krajach azjatyckich, bo potem dochodzenie swoich roszczeń no, jest praktycznie niemożliwe.
25: Marzena Nowowiejska, Wojciechowska, miejski rzecznik konsumentów w Szczecinie, jest naszym gościem. Do tej lekcji konsumenckiej samoobrony powrócimy za kilka minut, a teraz sprawdźmy, czym żyło nasze województwo w ostatnich dniach.
24: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
2: Bogdan Widawka, zapraszam. Zaczynamy od autostrady A6. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przyznaje, odcinkowy pomiar prędkości na A6C koło Szczecina nie działał prawidłowo. Problem dotyczył autostrady między węzłami Rzęśnica i Szczecin-Dąbie. Kierowcy byli zaskoczeni, bo mieli dowody w postaci zapisów na tachografie, że nie przekraczali dozwolonej prędkości. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych zaalarmowało Głównego Inspektora Transportu Drogowego i Urząd Miar w Szczecinie. Zdarzenie miało charakter incydentalny i wynikało z błędnej konfiguracji urządzenia przez dostawcę systemu, czemu Canard nie mógł wcześniej zapobiec. Żadna osoba, której dotyczył błędny pomiar, nie została ukarana mandatem karnym, informuje Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Odcinek A6, na którym wadliwie działał pomiar prędkości, należy do najbardziej ruchliwych w regionie zachodniopomorskim. W tak zwanych pikach wakacyjnych przejeżdża tędy 80 tysięcy pojazdów na dobę. Przepustowość wyczerpuje się zaś przy 60 tysiącach. A6 i jej kontynuacja, czyli droga S3, jest też ważnym korytarzem transportowym z południa Europy do Skandynawii. Tędy jadą ciężarówki do i z terminala promowego w Świnoujściu. Szeroko o tym na stronie szczecińskiej Wyborczej. Od najbliższego poniedziałku zmieniają się numery telefonów w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. Po 25 maja, dzwoniąc pod dotychczasowy numer, pojawi się komunikat o zmienionej numeracji. Nowe numery do szpitalnych jednostek dostępne są na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Umowa z armatorami, którzy będą obsługiwać samorządowy szlak wodny, podpisana. W tym sezonie rejsy organizowane będą nie na jednej, a na dwóch trasach. Szczecin, Stepnica, Trzebież, Szczecin oraz Świnoujście, Trzebież, Nowe Warpno, Świnoujście. Każda z jednostek będzie dwa razy zawijała do tych miast. Turyści będą mieli możliwość, aby je zwiedzić i po około 3 godzinach udać się z powrotem. Rejsy wystartują 27 czerwca, potrwają do 30 sierpnia. 10 tysięcy złotych nagrody dla kogoś, kto uprości procedurę opłat za parkowanie w Szczecinie. Przypomnijmy, miejska spółka obsługująca strefę płatnego parkowania w Szczecinie na początku maja ogłosiła konkurs na nowy interfejs w miejskich parkomatach. Szczegóły przypomni nasz reporter Miłosz Gocłowski.
3: Obecnie procedura płacenia za strefę płatnego parkowania jest dość skomplikowana, a menu, zdaniem urzędników, trzeba odświeżyć. Ma być ładniej, prościej i bardziej funkcjonalnie, mówi rzecznik miejskiej spółki Wojciech Jachim.
4: No mamy świadomość, że można to zrobić lepiej. Chodzi o to, żeby ta grafika była jak najprostsza.
3: Zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku.
2: Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, a zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych. Pracę można składać do 10 czerwca. Konkursem na nowy interfejs w miejskich parkomatach w Szczecinie kończymy to wydanie przeglądu wydarzeń tygodnia. Bogdan Widawka, dziękuję. Wracamy do Ewy Pasierbiewicz i jej gości.
24: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
25: Znamy to bardzo dobrze. Kupujemy coś, co miało być hitem, a okazuje się bublem. Albo podpisujemy umowę, która z czasem okazuje się sporym obciążeniem dla domowego budżetu. Wtedy najczęściej szukamy ratunku. Dziś naszym gościem jest osoba, która takie pożary gasi zawodowo. Zapraszam na drugą część rozmowy z Marzeną Nowowiejską-Wojciechowską, miejskim rzecznikiem konsumentów w Szczecinie.
24: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
25: Czy super okazje w sieci to dziś nadal pułapki?
1: Niestety tak, bo tutaj bardzo często wyznacznikiem naszych wyborów, wyborów konsumentów jest cena. I może się okazać, że ta niska cena po prostu wygeneruje bardzo duży problem. Bo nasze dane zostaną przekazane do instytucji, której tak naprawdę nie znamy. Nie znamy jej nazwy, nie znamy miejsca rejestracji. I przedsiębiorca pobierze od nas płatność za towar, którego nigdy nie otrzymamy. Albo otrzymamy towar zupełnie innej, słabszej wielkości niż ten, który zamawialiśmy. Często zdarza się, niestety, konsumenci zamawiają różne stricto medyczne, paramedyczne towary i przychodzą no naprawdę towary bardzo słabej jakości, no w ogóle, które nie odpowiadają temu, co zamawialiśmy. No taką tutaj przykładem parę razy konsument zawierał umowę przez telefon, bo tak było łatwo. Przedsiębiorca miał świetną stronę internetową, ale pan nie miał konta, ale telefonicznie zamawiał okulary korekcyjne i zamiast tych okularów korekcyjnych przychodziły jakieś suplementy diety, których on nie zamawiał, których on nie potrzebował, które były dla niego w ogóle niepotrzebne. A jego dane po prostu trafiły do ogólnej takiej informacji. Przekazywane były z jednej firmy do drugiej i pan otrzymywał co chwilę jakieś inne oferty. No i tutaj zadaniem konsumenta było to, że powinien zastrzec swoje dane, zażądać wycofania zgody na przetwarzanie jego danych i odstąpić od umowy, bo proszę pamiętać, że te umowy, które zawieramy na odległość przez internet, to są umowy w jakiś taki sposób bardziej szczególnie chronione niż umowy zawierane stacjonarnie, bo w przypadku umów zawieranych na odległość mamy możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, a natomiast w sprzedaży stacjonarnej takiego uprawnienia nie mamy. Może to być jakaś dobra wola sprzedawcy, forma gestu handlowego, że w przypadku stacjonarnej sprzedaży przyjmie zwrot, ale musi to być wcześniej wskazane, uzgodnione i wówczas taki sprzedawca może określać tryb, czas, w jakim przyjmie zwrot towaru. Dlatego tak jest ważne, abyśmy znali dane tego przedsiębiorcy, bo tylko znając je możemy od takiej umowy odstąpić.
25: Jakie prawa ma konsument, gdy towar nie spełnia oczekiwań albo jest niezgodny z opisem?
1: W przypadku zakupów na odległość, tak jak powiedziałam, konsument może w ciągu 14 dni odstąpić od umowy, a jeżeli się okaże, że towar jest wadliwy, nie ma tych cech, o których zapewniał nas sprzedawca w swojej ofercie, jest niezgodny z umową, wówczas konsument może złożyć reklamację. Więc ma takie dwa uprawnienia. Albo odstąpienie od umowy, a od umowy zawartej na odległość, albo złożenie po prostu reklamacji na brak zgodności towaru z umową.
25: Czy mieszkańcy Szczecina często zgłaszają problemy z reklamacjami po zakupach internetowych?
1: Oj tak, tu jeżeli chodzi o tą kwestię, to tak. To kwestia dotyczy braku właściwości, o których zapewniał sprzedawca, braku właściwości, które jest przewidziane dla danego towaru, dostarczenie towaru w stanie niepełnym, niekompletnym, doręczenie tego przedmiotu uszkodzonego, problemy z doręczeniem przesyłki. No tych problemów tutaj niestety jest bardzo dużo. Oczywiście są osoby, które są zadowolone, one się do nas nie zgłaszają. Natomiast no, ja mogę mówić tylko o tych problemach, z którymi borykają się nasi konsumenci. To zarówno dotyczy towarów takich jak odzież, obuwie, ale też sprzętu RTV AGD, sprzętu komputerowego, telefonów. Różnorodność problemów jest bardzo duża.
25: Czy są branże takie w Szczecinie, które szczególnie często pojawiają się w skargach?
1: Tak, jeżeli chodzi o sprawy telekomunikacyjne, tutaj, że tak powiem, niesłabnącą jest ta sytuacja, w której konsumenci skarżą się na reklamację usług telekomunikacyjnych, usług internetowych, dostawy telewizji. Bardzo częstym problemem jest, no niestety, zawieranie umów w salonie, gdzie konsumenci na przykład po przyjściu do domu, przeanalizowaniu warunków, chcieliby odstąpić od umowy. Natomiast jak powiedziałam wcześniej, w przypadku umów stacjonarnych takie prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. Ono jest możliwe w sytuacji, kiedy zawieramy umowę na odległość, kiedy na przykład rozmawia z nami konsultant i wówczas po otrzymaniu takich warunków mamy 14 dni. No, też są skomplikowane takie sytuacje, kiedy konsumenci zawierają umowę w salonie i podpisują bardzo dużo dokumentów poprzez złożenie podpisu na tablecie. Zanim jeszcze część oferty przedsiębiorcy, regulamin i inne ważne informacje, z którymi będą mogli się zapoznać, tak? Bo w tej sytuacji to konsument jak gdyby poświadcza, że zapoznał się z warunkami, a te warunki przychodzą na maila, którego często konsumenci nie obsługują bądź mają problemy. I problem pojawia się dopiero po otrzymaniu pierwszego rachunku, gdzie zamiast oczekiwanych opłat w wysokości załóżmy 70 zł, konsument otrzymuje rachunek rachunek no, na 150, bo się okazuje, że zawierając umowę, nie dopatrzył, że wyraził zgodę również na inne dodatkowe usługi i ten rachunek no, znacznie powiększył się o tą ofertę.
25: Pani rzecznik, jak wygląda taka pani pomoc od kuchni? Co konkretnie może zrobić rzecznik dla mieszkańca?
1: Rzecznik przede wszystkim ma kilka uprawnień. Realizuje je poprzez po pierwsze edukację, po drugie wystąpienia do przedsiębiorców w sytuacji naruszenia interesu konsumenta, także poprzez współpracę z innymi instytucjami, które chronią konsumentów, a również występując do rzeczoznawców. No i takim ostatnim uprawnieniem rzecznika jest możliwość skierowania sprawy na drogę sądową, jeżeli próba taka ugodowa no, nie dojdzie do skutku. Bo rzecznik w pierwszej kolejności przychodzi do nas konsument, sprawdza, co konsument zrobił w swojej sprawie, bo trzeba pamiętać, że konsument najpierw musi złożyć reklamację. Powinien złożyć reklamację, przedstawić swój sprzeciw dla sytuacji, która go spotkała. I nasze działania podejmowane są po wyczerpaniu konsumenta tej drogi. Chyba, że okazuje się, że konsument no, jest bezradny w sytuacji, kiedy przychodzi do rzecznika, my próbujemy pomóc, czyli sporządzamy wzór, czy wydajemy też wzór takiej reklamacji, podpowiadamy, co konsument najpierw w pierwszym kroku powinien sobie zrobić, a potem zapraszamy konsumenta po uzyskaniu odpowiedzi, jeżeli ona jest negatywna i strony nie dojdą do porozumienia, zapraszamy tutaj do biura rzecznika na miejscu. Dokonujemy analizy takiej dokumentacji, analizujemy to na podstawie dokumentów, które konsument zgromadził, na podstawie jego oświadczeń, na podstawie pisma reklamacyjnego odpowiedzi przedsiębiorcy. I wtedy rzecznik ma podstawę do tego, jeżeli jest naruszony interes konsumenta, do interwencji. Jeżeli wystąpienie rzecznika nie udaje się, czyli przedsiębiorca podtrzymuje swoją odmowną decyzję, wszystko zależy od tego, co jest przedmiotem takiego sporu. Jeżeli dochodzi do podejrzenia stosowania zbiorowych praktyk i nieuczciwych praktyk rynkowych, rzecznik może zawiadomić w takiej sprawie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, może zawiadomić, jeżeli mamy próbę oszustwa, właściwe instytucje, to jest policja i prokuratura, może pomóc konsumentowi, jeżeli jest zdecydowany na dochodzenie swoich roszczeń na drodze sądowej, czy to na drodze sądu polubownego, to wspieramy konsumenta w złożeniu takiego pozwu do sądu polubownego, działającego przy inspekcji handlowej, bądź no jeżeli już rzeczywiście sytuacja tego wymaga, w zależności od kategorii sprawy, możemy pomóc sporządzić pozew albo w imieniu konsumenta wystąpić do sądu.
25: Marzena Nowowiejska-Wojciechowska, Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie, była naszym gościem. Mam nadzieję, że dzięki jej wskazówkom będziecie czuli się znacznie pewniej przy sklepowych półkach i podczas podpisywania umów. A w naszym programie teraz temat równie ważny, choć budzący zupełnie inne emocje, zwłaszcza u młodzieży i ich rodziców. Przed nami kluczowy moment roku szkolnego, czyli walka o wymarzone ławki w liceach i technikach. Jak wygląda tegoroczny nabór do szkół ponadpodstawowych w naszym mieście? O szczegółach rekrutacji mówi Marta Kufel z Biura Prasowego Szczecińskiego Magistratu.
5: Edukacja w Szczecinie.
6: Podobnie jak w poprzednich latach, cały proces rekrutacji prowadzony jest elektronicznie za pośrednictwem systemu nabór, który znajdziemy na stronie internetowej nabor.pcss.pl/Szczecin i w zakładce Szkoła Ponadpodstawowa. To właśnie tam kandydaci, czyli tegoroczni absolwenci szkół podstawowych oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni, mogą znaleźć wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji. Począwszy od szczegółowej oferty szkół i oddziałów, poprzez harmonogram postępowania, aż po praktyczny poradnik wyjaśniający krok po kroku, jak poprawnie złożyć wniosek i przejść przez cały proces naboru. W systemie dostępny jest również kalkulator punktów, który pozwala oszacować przewidywany wynik rekrutacyjny. To narzędzie, które pomaga kandydatom ocenić swoje szanse i bardziej świadomie wybrać szkołę oraz kierunek dalszej nauki. W tym roku szczecińskie szkoły ponadpodstawowe przygotowały łącznie ponad 3700 miejsc. Dla porównania liczba absolwentów publicznych szkół podstawowych wynosi ponad 3250 uczniów. Kandydaci mogą wybierać spośród naprawdę bogatego wachlarza propozycji przygotowanych przez placówki. W ofercie znajdują się m.in. klasy medyczne, lingwistyczne, matematyczne, informatyczne, psychologiczne, biologiczno-chemiczne czy też dziennikarskie. Dzięki temu uczniowie mogą dopasować wybór szkoły do swoich zainteresowań. zainteresowań, planów edukacyjnych i przyszłych ścieżek zawodowych. Podczas rekrutacji każdy kandydat może wskazać maksymalnie 3 szkoły oraz dowolną liczbę oddziałów w ich obrębie. Bardzo ważna jest jednak kolejność wyborów wpisywanych na naszej liście preferencji. Na pierwszym miejscu warto wskazać dokładnie tę szkołę i klasę, która jest przez nas najbardziej pożądana. System rekrutacyjny najpierw sprawdza właśnie ten wybór, a jeśli liczba punktów okaże się niestety niewystarczająca, kandydat automatycznie bierze udział w rekrutacji do kolejnych wskazanych przez siebie oddziałów. Oznacza to, że im więcej klas zostanie uwzględnionych na naszej liście preferencji, tym większa jest szansa na zakwalifikowanie się do jednej z wybranych przez nas szkół. Samo złożenie dokumentów odbywa się w 2 etapach. Najpierw kandydat wypełnia wniosek w systemie elektronicznym. Następnie dokument należy wydrukować i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Wniosek musi zostać podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia i jest to naprawdę bardzo ważny element, bez którego nasz wniosek po prostu nie przejdzie do rekrutacji. Dopiero po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat zostaje uwzględniony w procesie naboru do szkoły ponadpodstawowej. Warto przy tym pamiętać, że w przypadku rekrutacji do szkół ponadpodstawowych nie obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy. O przyjęciu nie decyduje bowiem kolejność zgłoszeń, ale łączna liczba uzyskanych punktów. Kandydaci mają więc czas, aby spokojnie przeanalizować ofertę szkół, upewnić się, że dokumenty zostały poprawnie wypełnione i wybrać najbardziej odpowiednie dla siebie szkoły, a w nich klasy czy też profile, które najlepiej odpowiadają ich zainteresowaniom, uzdolnieniom czy też planom na przyszłość. Podobnie jak w poprzednich latach, podczas tegorocznego postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są przede wszystkim wyniki egzaminu ósmoklasisty, a także oceny z języka polskiego, matematyki oraz 2 dodatkowych przedmiotów, które są niezbędne w procesie rekrutacyjnym. Znaczenie mają również szczególne osiągnięcia ucznia, takie jak na przykład ukończenie szkoły z wyróżnieniem oraz aktywność społeczna. W przypadku oddziałów wymagających dodatkowych predyspozycji, takich jak na przykład klasy sportowe, klasy mistrzostwa sportowego, oddziały dwujęzyczne, wojskowe czy też mundurowe, konieczne jest także przystąpienie do odpowiednich testów kompetencji, sprawdzianów językowych albo prób sprawności fizycznych. Terminy tych egzaminów ustalane są indywidualnie przez poszczególne szkoły. Jeśli chodzi o harmonogram rekrutacji, kandydaci mają czas na składanie wniosków do 12 czerwca. Krótszy termin obowiązuje uczniów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych, sportowych, wojskowych oraz mistrzostwa sportowego. Kolejny ważny etap rekrutacji przypada na okres od 3 do 7 lipca. To właśnie wtedy kandydaci będą musieli uzupełnić swoje wnioski o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wstępne wyniki naboru zostaną opublikowane 13 lipca. Następnie od 13 do 16 lipca konieczne będzie potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie kompletu oryginału dokumentów. Ostateczne wyniki rekrutacji poznamy 16 lipca. Po zakończeniu głównego etapu naboru prowadzone będą również postępowania uzupełniające dla uczniów, którzy nie zostaną zakwalifikowani w tzw. pierwszym terminie. Taka rekrutacja będzie odbywała się już poza systemem elektronicznym, bezpośrednio w szkołach dysponujących wolnymi miejscami. I to właśnie w tych placówkach uczniowie uzyskają wszelkie niezbędne informacje na temat rekrutacji uzupełniającej. Przypominamy, że wszystkie szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji, pełna oferta szkół oraz wszystkie najważniejsze terminy dostępne są w internetowym systemie Nabór, który znajdziemy na stronie internetowej nabor.pcss.pl/Szczecin/szkoła-ponadpodstawowa.
25: Zainteresowanych odsyłamy na stronę szczecińskiego magistratu oraz platformę, o której wspomniała Marta Kufel z Biura Prasowego Urzędu Miasta.
24: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
25: Przed chwilą mówiliśmy o arkuszach rekrutacyjnych i wyborach, przed którymi stają uczniowie szkół ponadpodstawowych na Pomorzu Zachodnim. To czas szukania własnej drogi i definiowania przyszłości. Czasem jednak najciekawsze ścieżki prowadzą tam, gdzie nie dociera żaden szkolny ranking. W głąb dzikich trzcinowisk i na surowe bałtyckie plaże. To właśnie tam swoją unikalną przestrzeń odnalazł Artur Uciński, fotograf i członek Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Jego twórczość to dowód na to, że pasja do natury naszego regionu może stać się najwyższą formą sztuki. Specjalizuje się w niezwykle bliskich, intymnych portretach dzikich ptaków.
24: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
25: Pamięta pan takie pierwsze miejsce w regionie, które naprawdę pana zatrzymało? Nie jako spacerowicza, ale już jako fotografa.
7: No to chyba trzeba by zacząć od Kępy Karciborskiej. To chyba takie największe wrażenie na mnie to zrobiło. to miejsce. To już było ładnych parę lat temu, jeszcze, nie wiem, 14, 15 rok może. Ale dużo, dużo wcześniej byłem też na kępie Karciborskiej, spędziłem tam trochę czasu. Choć moje zainteresowania fotograficzne jeszcze nie szły w tym kierunku, ale widziałem w tym miejscu właśnie coś takiego niesamowitego. Jakieś ono, to miejsce było zupełnie inne niż te, które wcześniej gdzieś tam spotykałem na swojej drodze, tak? I to jeszcze wtedy nie wiedziałem, ale tam się zadziały takie rzeczy, które później spowodowały, że zbywałem tam bardzo często. Niemalże każdy wolny weekend, nawet gdy wypadały 3 wolne weekendy pod rząd, to tam przesiedziałem noce i dnie, popołudnia i ranki na fotografowaniu ptaków.
25: Jakie ptaki można tam spotkać?
7: No tam właśnie głównie ptaki siewkowe i to w okresie wiosennym, na przelotach tych wiosennych, kiedy wracają ptaki z zimowisk. Właśnie tam się zatrzymują, one przelatują takim pasem nadmorskim i tam właśnie takie miejsce było. To zresztą tak samo jak i wybrzeże Morza Bałtyckiego, w zasadzie tutaj jak najbliżej, no to Zatoka Pomorska, tak? W momencie, kiedy jeszcze nie było gazoportu, Falochron był idealnym miejscem właśnie na takie wiosenne i jesienne przeloty, bo te przeloty się odbywają 2 razy w roku. I właśnie te plaże, które zostały zabrane przez gazoport, a teraz zostaną zabrane przez powiększający się port kontenerowy, który tam będzie rozbudowany, więc dalsza część tych plaż zostanie zabrana. No głównie tam właśnie siewkowce, właśnie w tych wiosennych i w jesiennych przelotach. No akurat ja tam, nie to, że jestem zakochany, ale po prostu te ptaki robią na mnie wrażenie i są dość sporym wyzwaniem, bo są małe, ale bardzo szybkie. To wymaga trochę sprytu i przewidywania tego, co one zrobią, żeby pofotografować takie ptaki.
25: Jak przygotowuje się pan do takiej wyprawy z obiektywem?
7: Zaczynam od tego, że jeśli znam miejsce, do którego będę jechał, jeśli to jest tam właśnie, powiedzmy, czy to będzie kępa, czy to będzie jakaś plaża, którą znam, no to przede wszystkim, no to muszę być tam dużo wcześniej, tak? Cały sprzęt, który mam ze sobą, wziąć na plażę. Przygotowuję sobie też już wcześniej, żeby był, tak powiem, w gotowości, tak? No bo jeśli idziemy na plażę, no to jakiś tam trzeba cover użyć na obiektyw, że w razie gdyby wiało trochę mocniej, to jako że się leży, wszystkie zdjęcia, które są robione na plaży i czy gdzieś tam z ukrycia tych ptaków. No im mniejszy obiekt do fotografowania, tym niżej się schodzi, wiadomo, tak? Więc wszystko praktycznie, co robię z ptactwa, to są z pozycji leżącej zdjęcia, tak? Więc trzeba się zabezpieczyć przed tym piaskiem sprzęt, no i samego siebie, tak? Jakieś spodnie ochraniacze, które są przede wszystkim wodoodporne i piaskoodporne, tak? Obuwie też takie, które nie będzie przemakać, to nie muszą to być kalosze, ale wystarczy, że to będą jakieś buty z koreteksem, w których będzie można się położyć w podmokłym terenie, bo tego tu jeszcze u nas tak na plaży nie ma, ale czasami też tak trzeba się kłaść blisko linii wody, no i trzeba mieć jakąś kurtkę i spodnie i buty do tego odporne na wodę, żeby tam po kilkugodzinnym leżeniu, żeby po prostu nie być mokrym w środku, tak? No i sprzęt zabezpieczony właśnie w jakimś takim, nazwijmy to takim ochraniaczem przeciwwiatrowo, żeby te drobiny piasku nie dostawały się do sprzętu, żeby on później nie był cały jakiś tam, no żeby nie było problemu z tym, żeby on się później nie psuł, bo to są rzeczy, które no są drogie, a utrzymanie tego nie kosztuje nic, tylko po prostu własne chęci, żeby to o to po prostu zadbać, a sama optyka czy aparaty, no to są raczej drogie zabawki, także każdy o to dba po prostu jak może, żeby służył ten sprzęt jak najdłużej.
25: Pomorze Zachodnie bywa kojarzone głównie z morzem, z wakacjami, a czym ono jest dla pana, kiedy patrzy pan na nie przez obiektyw?
7: Akurat Pomorze Zachodnie to jest fajna różnorodność, tak? No ja akurat ptaki fotografuję, głównie ptaki, tam na mojej stronie można zobaczyć jakieś tam jelenie czy foki, ale to są jelenie, no to tak po prostu, no bo piękny rytuał, rykowisko i w zasadzie tylko w rykowisko fotografuję akurat je. No i foki, które no to akurat też nie tutaj, nie u nas, tylko powiedzmy, że za granicą. No tutaj jest różnorodność właśnie ze względu na położenie, no samo położenie zachodniopomorskiego, to właśnie wrócę do tego takiego, no, żeby nie być monotematycznym, ale właśnie ptaki siewkowe, te, które mieszkają, rozmnażają się tam bardzo na dalekiej północy Norwegii, tereny tundry i one przylatują akurat z zimowisk tutaj w tym rejonie i można je spotkać. To jest taka trasa ich przelotu, więc właśnie różnorodność na wiosnę, gdy te akurat ten moment, to jest ten moment, kiedy te ptaki migrują, przelatują w różnych tych rejonach, ale właśnie przeważnie lecą przy linii brzegowej albo niedaleko, poza linią brzegową, trochę w głąb lądu. Stąd na przykład na kępie karciborskiej możliwość spotkania tego typu, tych ptaków. No i jest tych gatunków dość sporo i za każdym razem one troszeczkę inaczej wyglądają. Lecąc w takich już lekko barwach godowych, już te ptaki, które znamy jesienią, one wiosną wyglądają inaczej. Nie widzimy ich tutaj w tej pełnej krasie godowej, jak one są pięknie ubarwione, ale no, można zaobserwować gdzieś tam u ludzi, którzy mają dostęp do

0: Hiszpania, Portugalia, tam trochę do Afryki Północnej, tamte rejony, te ptaki na zimowisko i właśnie w późniejszym czasie, powiedzmy we wrześniu, widujemy ptaki młode, które są w tej takiej pierwszej szacie już dorosłej, ale one są takie, nie są takie kolorowe, jak właśnie potrafią być w maju i resztki na początku czerwca, tak? Gdzie one są takie, no, w pięknych kolorach.
1: Proszę powiedzieć, lubi pan szukać, odkrywać nowe zakątki naszego województwa?
0: Znaczy, jest to tak, że jak się szuka konkretnego gatunku, no to trzeba poznać jego, ten habitat, gdzie on tam po prostu przebywa, i jeśli szukam jakiegoś konkretnego ptaka, chciałbym znaleźć, to muszę po prostu w okresie, nazwijmy go tak, martwym, no, poszukać sobie takiego miejsca, gdzie wiem, że mógłby dany ptak przebywać. Ja nie mówię tu o ptakach, które u nas są cały rok, tylko o takich ptakach, które przylatują do nas na lęgi. W taki sposób, jak chociażby bociany przylatują, to przylatuje tutaj do nas mnóstwo gatunków, których nie ma tutaj, ale w sezonie letnim są. No i teraz kwestia tego znalezienia, gdzie one mogą się zagnieździć, gdzie mają warunki na to, żeby można było je podejrzeć, popatrzeć. Niekoniecznie fotografować, bo to też trzeba zwrócić na to uwagę, że te ptaki tu przylatują wychować potomstwo, złożyć jaja, wychować potomstwo, i one też potrzebują spokoju, żeby to spokojnie ten okres takiej, no, wytężonej pracy tych rodziców, którzy dochowają się tych jajeczek, a później wyklują się te maluchy, jakie by to nie były ptaki, czy to będzie dudek, czy to będzie cokolwiek innego, żeby po prostu wychować to potomstwo i żeby te ptaki wróciły w to samo miejsce w następnym roku i żeby po prostu tych ptaków było coraz więcej.
1: Fotografia przyrody to dziedzina, która wymusza całkowite podporządkowanie się rytmowi natury. Wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy o zachowaniu zwierząt, ale przede wszystkim niezwykłej dyscypliny i odporności na warunki pogodowe. Godziny spędzone w ukryciu, często w trudnym terenie i przy niesprzyjającej aurze, są ceną za te ułamki sekundy, które zostają utrwalone na matrycy. W dobie powszechnego pośpiechu i cyfryzacji taka twórczość staje się swoistym świadectwem cierpliwości. Pokazuje, że pewnych rzeczy nie da się przyspieszyć ani wykreować w studiu. To rzemiosło oparte na pokorze wobec otaczającego świata, gdzie fotograf jest jedynie cichym obserwatorem, a nie reżyserem wydarzeń. Artur Uciński, fotograf i członek Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody, jest dzisiaj naszym gościem.
2: Wędrówki po Pomorzu Zachodnim.
1: O jakiej porze dnia Pomorze Zachodnie jest dla fotografa najciekawsze?
0: Chyba dla każdego fotografa, czy będzie fotografował przyrodę taką, jak ja fotografuję, czy to będą krajobrazy, no to każdy z ludzi, którzy zajmują się fotografią, to wybiera te najlepsze godziny, czyli poranne i wieczorne, kiedy słońce jest najniżej, w tych okresach letnich. No i jest kwestią tylko tego, co chcemy fotografować, tak? Bo co innego będzie fotograf potrzebował, który będzie robił na przykład zdjęcia krajobrazów, tak? On będzie potrzebował być wcześniej, bo sobie zobaczy, wyliczy, gdzie mu będzie wstawało słońce, jak mu się będzie to wszystko układało, a dodatkowo mgły i tak dalej. A no znów ja jako fotograf ptaków takich, czy każdy inny fotograf ptaków też będzie się ustawiał z kolei w innej pozycji, żeby mieć te obiekty, które fotografuje najczęściej oświetlone, powiedzmy, leżąc ze słońcem, choć bardzo często wychodzi tak, że jak się fotografuje pod słońce, no to te zdjęcia są ciekawe, przeważnie ciekawsze od tych takich, nazwijmy to, znaczków pocztowych, bo pokazują trochę artyzmu tym pracom dają. Później jak się zrobi wydruk tego zdjęcia w większym formacie i zaczyna się oglądać, no to wtedy wychodzi na to, że oj, no tak, można zrobić znaczek pocztowy, ale można zrobić zdjęcie ciekawe, które będzie wisiało na ścianie i zaciekawi kogoś, a co to jest, a dlaczego, bo umówmy się, niewielu jest normalnych takich ludzi, którzy nie fotografują, którzy leżą o świcie, czy jak słońce wschodzi, leżą w błocie i fotografują ptaki, więc większość ludzi nie widzi takich sytuacji na żywo i nie ma pojęcia, jak to wygląda, dopiero widzą efekty moich kolegów i mojej pracy w terenie, jak to wygląda, i dopiero wtedy, aha, no tak to wygląda, jak my śpimy, a tutaj grupa zapalonych wariatów fotografuje. No i tak to po prostu jest, no. Każdy fotografów ma troszeczkę inne priorytety, tak. To jest niby jest jedna dziedzina fotografia przyrody, no ale w tej fotografii przyrody możemy przecież też fotografować mak,

0: To też jest przyroda. Możemy fotografować kwiaty, rośliny, liście, cokolwiek. Makro w liściach, nie wiadomo co to jest, tak? To wszystko to zależy od tego, jak się komu otworzy głowa i co chce pokazać i jakie ma zajawki. I ludzie potrafią oglądać zdjęcia makro i nie wierzą, że to jest coś żywego, jest, już nie mówię o tym owad, ale jakieś grzyby, nie grzyby, no tak pokazane, że ludzie, no mieliśmy takie, kiedyś taki przypadek, oglądałem zdjęcie grzyba, który wyglądał jak jakieś ciastko z galaretką w kolorze czerwonym, a to się okazało, że to był jakiś grzyb, naród, coś takiego, no ale to tylko jest kwestia pokazania tego, tak? I każdy z nas, z fotografów, on będzie potrzebował innej pory dnia, no i tego światła przede wszystkim, takiego nieostrego, takiego zmiękczonego. Czasami ktoś mówi, o, piękna pogoda, piękne słońce, bym poszedł na zdjęcia. No nie, właśnie najlepiej, jak będą chmurki, będzie troszkę to światło takie ogólnie rozproszone, będzie docierało do naszych obiektów z każdej strony i będzie nadawało troszeczkę innego klimatu. Ostre też może być, tylko trzeba umiejętnie z głową to zrobić, żeby pokazać chociażby w kontrze takiej ostre, tak? I zdjęcie sylwetkowe nam powstaje i wtedy mamy zagadkę, a co to jest? I wtedy po szczegółach, po dziobie, czy po łapach, czy po czymś tam, po sylwetce można poznać, co to za ptak jest. Nie? Pora jest każda dobra, ale chyba najlepsze to są właśnie ta jest tak zwana złota godzina i niebieska godzina, tak? Czy dla krajobrazistów, czy dla ludzi fotografujących ptaki.
1: Artur Uciński był naszym gościem, dzieląc się z nami swoją perspektywą na świat, w którym cierpliwość i pokora wobec natury grają główne role. Jako aktywny członek Zachodniopomorskiego Okręgu Związku Polskich Fotografów Przyrody udowadnia, że wielka fotografia to przede wszystkim suma godzin spędzonych w ciszy i pełnym skupieniu na otaczającym świecie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Rozmawialiśmy o fotografowaniu natury, gdzie liczy się każda sekunda bez ruchu. Teraz zmienimy nieco perspektywę, choć pozostaniemy w kręgu pasji wymagającej równie dużej dawki cierpliwości. Fotografia przyrodnicza uczy nas pokory wobec otaczającego świata, a nasze kolejne spotkanie udowodni, że tę samą uważność i szacunek do detalu można odnaleźć w historii techniki. Już 29 maja do Szczecina zawita pociąg nieśpieszny. O tym wyjątkowym pociągu, który niczym najlepszy kadr z dawnych lat zabierze nas w sentymentalną podróż do lat 80. opowiada nasz kolejny gość Adam Wawrzyniak z PKP Intercity.
2: Co słychać w Szczecinie?
1: Jakie były największe wyzwania przy przygotowywaniu nieśpiesznego? Taborowe, organizacyjne, marketingowe? Czy też rozkład jazdy, bo tutaj też jest istotne.
3: Wyzwań było co niemiara, natomiast najwięcej pracy poświęciły te kwestie taborowe, bo zadbaliśmy o to, żeby te wagony wszystkie, które są w składzie nieśpiesznego, w miarę wiernie odtwarzały realia dawnego podróżowania. Jest kilka takich ciekawostek, między innymi te, że tapicerka siedzeń czy zasłonki w wagonach, a także obicia ścian, to wszystko powstało na specjalne zamówienie, bazując na pierwotnych wzorach. Zachowały się pierwotne próbki materiałów sprzed kilkudziesięciu lat i te wszystkie materiały zostały odtworzone na potrzeby tego projektu.
1: Czy zainteresowanie po ogłoszeniu projektu zaskoczyło Was?
3: No, można powiedzieć, że zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Czuliśmy, że ten projekt będzie cieszył się dużą popularnością, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak dużą. Rzeczywiście zainteresowanie jest ogromne.
1: Wspomniał Pan o tych elementach retro. Jakie konkretnie udało się zachować w pociągu, a które trzeba było dostosować do współczesnych wymogów bezpieczeństwa czy komfortu?
3: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to wszystkie te układy znajdują się na podwoziu i to, co jest wymagane dla bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, jest najczęściej po prostu niewidoczne dla pasażera. Tam są wszędzie współczesne rozwiązania, które gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa. Natomiast we wnętrzu mamy oryginalne wyposażenie od siedzeń aż po takie drobiazgi, jak na przykład tabliczki. To wszystko zachowało się w oryginale, a tam, gdzie się nie zachowało, zostało pieczołowicie odtworzone.
1: To porozmawiajmy teraz o tej ofercie gastronomicznej, która jest inspirowana dawnymi latami, tak?
3: Tak, oczywiście. No, kiedy kiedyś oferta gastronomiczna w wagonach wyglądała trochę inaczej niż dzisiaj. To brało się też z tego, że sprzęt gastronomiczny, w którym można było w wagonach przygotowywać takie posiłki także był nieco inny, dużo prostszy. Oferta warstw pociągu nieśpiesznym to przede wszystkim klasyka polskiej gastronomii w drodze. To między innymi kiełbasa smażona, to także różne inne dania, które kiedyś były klasyką w warsie, to także kawa sypana, taka z fusami, która kiedyś była czymś normalnym, a dziś trochę o niej zapomnieliśmy.
1: Nie ma Wi-Fi, czyli podziwiamy widoki za oknem, nawiązujemy kontakty z innymi pasażerami.
3: Oczywiście, nawiązujemy relacje z innymi pasażerami, bo to kiedyś było stałym elementem podróży, ale także podziwiamy widoki za oknem, bo wszystkie trasy nieśpiesznego zostały dobrane tak, żeby to, co widzimy za oknem, było szczególnie atrakcyjne. Jeździmy po całej Polsce, nieśpieszny jedzie też takimi wieloma bardzo malowniczymi trasami i to także jest część tej oferty. Na Pomorzu Zachodnim nieśpieszny będzie pod koniec maja. Pociąg będzie się nazywał Nieśpieszny Paprykarz, odwiedzi Szczecin, Kamień Pomorski, przyjedzie do Szczecina z Warszawy w piątek, a w niedzielę także wróci do Warszawy. Poza tymi miejscowościami, które wymieniłem, to także będzie między innymi Świnoujście, czy Wysoka Kamieńska, Krzyż, Poznań, także trochę bardziej na południe od zachodniego Pomorza. Te wszystkie miejscowości to świetne trasy, ponad stuletnie trasy położone w bardzo malowniczym terenie. To wszystko sprawi, że podróż nieśpiesznego na Pomorzu Zachodnim będzie nie lada gratką. To także weekend, czas weekendowych wyjazdów. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Szczecina i innych miejscowości w okolicy pod koniec maja. Dodatkowo mamy także kurs do Kołobrzegu z Poznania, to już nie Szczecin, ale także Pomorze Zachodnie. 16-17 maja pociągi nieśpieszne przyjadą do Poznania, dalej z Poznania do Kołobrzegu. To także będzie świetny moment, żeby odwiedzić tę część polskiego wybrzeża.
1: Proszę powiedzieć pana zdaniem, na ile ten projekt może pomóc pokazać Szczecin jako takie miasto warte spokojnego odkrywania?
3: Myślę, że nasza oferta pociągów, nie tylko pociągu nieśpiesznego, ale wszystkich pociągów PKP Intercity do Szczecina sprzyja turystycznym wypadom w to miejsce. Szczecin jest świetnym miastem z bardzo ciekawą historią i dziś już widzimy, jak wielu pasażerów do tego Szczecina podróżuje. Co ciekawe, mamy od ubiegłego już rozkładu jazdy pociągi Pendolino, które codziennie dojeżdżają do Szczecina, a w sezonie także do Świnoujścia. Zainteresowanie tymi kursami jest duże. To pokazuje, że Pomorze Zachodnie i Szczecin w szczególności są świetną destynacją na city breaki, na weekendowe wypady. Zachęcamy do korzystania z tej oferty, nie tylko pociągiem nieśpiesznym.
1: A czy w przypadku nieśpiesznego przy Szczecinie ważniejsza była ta relacja z Warszawą, czy też walor krajobrazowy?
3: Zdecydowanie tutaj walor krajobrazowy. My wszystkie nasze pociągi nieśpieszne, które są w rozkładzie jazdy w tym roku, zostały tak zaplanowane, aby odwiedziły wszystkie regiony kraju, wszystkie województwa. Także tutaj odwiedziny zachodniego Pomorza to po prostu element świętowania. W tym roku ćwierćwiecze spółki PKP Intercity i chcemy, żeby cała Polska świętowała z nami na pokładzie nieśpiesznym.
1: Na ile rozkład jazdy w takim projekcie musi być podporządkowany zwykłemu ruchowi pasażerskiemu, a na ile daje pole do tworzenia wyjątkowych, takich bardziej scenariuszowych przejazdów?
3: Codzienne pociągi, które dowożą pasażerów do pracy, szkoły, czy w różne inne ważne podróże, oczywiście mają najwyższy priorytet. Nieśpieszny musi w ten standardowy rozkład jazdy jakoś się wpisać, stąd też jego czas przejazdu. On nie ma najwyższego priorytetu, on wykorzystuje w rozkładzie jazdy te puste miejsca, w których możemy uruchomić kolejne pociągi. W nieśpiesznym najważniejsze jest podróżowanie, przeżywanie tej podróży, odkrywanie naszego kraju na nowo, a nie czas przejazdu.
1: Czy już po tych pierwszych sprzedanych biletach i przejazdach może pan powiedzieć, kto bardziej interesuje się nieśpiesznym? Czy są to starsi pasażerowie pamiętający dawną kolej, czy też młodsi, którzy właśnie próbują odkryć ten sposób podróżowania?
3: O, tu mamy pełen przekrój, bo naprawdę podróżowaniem nieśpiesznym pasjonują się absolutnie wszyscy. Młodzież interesuje się tym, żeby poznać, jak się podróżowało dawniej. Osoby w średnim wieku, które jeszcze mogą ze swojego dzieciństwa pamiętać nieśpiesznego, to jest właśnie trochę taki powrót do dzieciństwa. Osoby starsze z rozrzewnieniem wspominają to, jak się podróżowało dawniej i zabierają na pokład nieśpiesznego swoje wnuki po to, żeby pokazać, jak to wyglądało kiedyś.
1: Czyli to też taki aspekt międzypokoleniowy.
3: Jak najbardziej tak. Nieśpiesznym interesuje się wszystkie pokolenia, od najmłodszych do najstarszych.
1: A osoby, które na co dzień pociągami nie jeżdżą też?
3: Myślę, że tak, chociaż mamy sporo takiego odzewu od pasażerów, którzy jeżdżą naszymi pociągami na co dzień i te osoby mówią bardzo często, że zapomniały już, jak wyglądała podróż pociągiem jeszcze 30-40 lat temu. Więc to jest trochę takie pokazanie, jaką drogę przeszła polska kolej, jaką drogę rozwojową, modernizacyjną, jak duża jest to zmiana jakościowa na przestrzeni ostatnich dziesiątków lat. Do dobrego wszyscy szybko się przyzwyczajamy, zapominamy o tych rozwiązaniach, jakie funkcjonowały wiele lat temu, więc jest to też taki element przypomnienia sobie i uświadomienia, jak zmieniła się polska kolej w ostatnich dziesięcioleciach.
1: No właśnie, czy nieśpieszny może stać się w przyszłości taką osobną marką turystyki kolejowej w Polsce?
3: To jest możliwe. To nie jest też nic nowego. W Europie to pierwszy taki projekt w Polsce, ale tego typu projekty w Niemczech czy we Francji, nie mówiąc już o Wielkiej Brytanii, gdzie są bardzo popularne, przewożą bardzo dużo pasażerów. Są bardzo, bardzo popularne i powszechne niemalże. My w Polsce to dopiero odkrywamy, dopiero zaczynamy. Myślę, że będziemy szli w tą samą stronę, co koleje zachodnioeuropejskie i ten projekt będziemy rozwijać w kolejnych latach.
1: O pociągu nieśpiesznym opowiadał Adam Wawrzyniak z PKP Intercity. Przypominam, pociąg pojawi się w Szczecinie 29 maja. To idealna okazja do podróży w czasie. Teraz jednak zmieniamy scenerię. Z pociągu przesiadamy się w kinowy fotel, by sprawdzić aktualny repertuar szczecińskich kin.
2: Co jest grane w Szczecinie?
1: Wyobraźcie sobie kogoś, kto jest w połowie kurczakiem, a w połowie zającem. I właśnie odkrywa, że ma siostrę. To jednak dopiero początek, bo cały gatunek kurozajonców pada w tarapaty. Nasz niezwykły bohater rusza w ryzykowną misję do legendarnej świątyni Świstaka, aby zdobyć moc zdolną odmienić losy jego bliskich. W tej wyprawie towarzyszy mu ekipa marzeń, sarkastyczny żółw i przebojowa skunksica. Szykuje się pełna humoru jazda bez trzymanki. To trzeba zobaczyć. Kurozając i Świątynia Świstaka w codziennym repertuarze kina Helios. A w poniedziałek można wybrać się do kina na Milczącą Przyjaciółkę. To historia niezwykłego miłorzębu japońskiego rosnącego w sercu uniwersyteckiego ogrodu. To drzewo przez 100 lat staje się niemym powiernikiem trojga nieznajomych. Dziewczyny walczącej o swoje miejsce w męskim świecie nauki, studenta szukającego oparcia po życiowym zakręcie oraz neurologa, który pod wpływem natury zaczyna kwestionować swoje dotychczasowe przekonania. To piękna opowieść o tym, że czasem najwięcej do powiedzenia mają ci, którzy milczą.
2: Na deskach teatrów.
1: Już za tydzień na deskach Teatru Polskiego w Szczecinie zagości Związek na Odległość Niewielką, czyli satyryczno-makabryczna krotochwila o meandrach relacji damsko-męskich. Spektakl oparty na tekstach Stefanii Grodzieńskiej, piosenkach Macieja Zębatego i komentarzach Andrzeja Poniedzielskiego w zabawny sposób ukazuje codzienne zmagania dwojga ludzi, balansując między czarnym humorem a chwilami zadumy. Z kolei w Teatrze Powszechnym 29 maja wystawiony zostanie Dzień Świra Marka Koterskiego. To mistrzostwo w nazywaniu codzienności, językowy majstersztyk, lektura obowiązkowa każdego świadomego Polaka. Adaś Miałczyński, Polak, nauczyciel, samotnik, świr. śmieszy do łez i wzrusza w każdym zdaniu, pozwala rozpoznawać naszą codzienność pełną absurdów, drobnych, wielkich pomyłek. W jego życie wkradają się inni, ci, których nienawidzi, którzy mu przeszkadzają i kobieta, którą chciałby pokochać.
2: Do zobaczenia w galerii.
1: W szczecińskim Domu Kultury 13 MUS. Czas zatrzymać się na chwilę i spojrzeć w stronę horyzontu. Zapraszam na Marzeń Wielki Błękit. Wyjątkową wystawę malarstwa marynistycznego autorstwa Agi Czyżyk. Artystka zabiera nas w niezwykłą podróż przez wszystkie odcienie morskich toni. Na jej płótnach znajdziecie zarówno kojący spokój tafli wody obrzasku, jak i potęgę wzburzonych fal. To, co wyróżnia te prace, to unikalna technika malarska. To idealna okazja, by poczuć morską bryzę w samym centrum miasta i zatopić się w błękicie, który daje przestrzeń do marzeń. Wystawa trwa do 12 czerwca. Czynna jest od poniedziałku do piątku, między 8 a 18.
2: Czas wolny w Szczecinie.
1: Jak wiele można opowiedzieć za pomocą 6 strun? Przekonacie się o tym podczas koncertu podopiecznych Przemka Bielca, szczecińskiego muzyka, gitarzysty i pedagoga. Koncert odbędzie się w piątek 29 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie. W programie znajdzie się niezwykle szeroki wachlarz brzmień. Od klasycznej powagi przez dynamiczne zespoły gitarowe, aż po największe hity muzyki rozrywkowej. To nie tylko popisy uczniów, ale też okazja, by posłuchać zaproszonych gości. A jeśli szukacie pomysłu na aktywne sobotnie przedpołudnie ze swoim maluchem, to już 30 maja o godzinie 10 odbędą się mospinki. To znacznie więcej niż zwykłe skakanie do muzyki. Przy dźwiękach granych na żywo najmłodsi będą odkrywać świat instrumentów, ćwiczyć koordynację i stawiać pierwsze kroki w prostych układach tanecznych. To także świetna okazja, by maluchy otworzyły się na rówieśników i nawiązały swoje pierwsze przyjaźnie w radosnej, muzycznej atmosferze.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
4: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony, pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras, rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości, lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
11: Ula Myszkinis, witam w kolejnej audycji Co jest grane? Będziemy mówić o tym, co bliskie jest mieszkańcom zachodniego Pomorza, o naszej codzienności i historii, a także o miejscach, które warto odwiedzić. Na początek zaglądamy do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Po wszystkich jego piętrach oprowadził mnie dyrektor Grzegorz Kurka. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie, przenosimy się w odległe czasy.
10: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
12: Czy ostatnio mieliśmy jakieś nowe eksponaty?
13: Nasze muzeum chyba słynie już z tego, że co chwilę mamy różnego rodzaju odkrycia. Takowe odkrycia oczywiście mieliśmy w tym roku, w zeszłym roku, 2 lata temu, 3, 5 i tak dalej, i tak dalej. I zapewne będą w latach następnych. No, nie oszukujmy się, tych odkryć jest sporo. Tych zabytków mamy bardzo dużo. To, co pokazujemy, to oczywiście jest część tych obiektów. Staramy się pokazywać te najcenniejsze. Jesteśmy teraz na wystawie, na parterze naszego muzeum, głównej siedziby muzeum, bo mamy dwa obiekty, jeszcze dworu von Kleist obok, gdzie mamy wyeksponowane właśnie te najcenniejsze zabytki archeologiczne. One są o tyle ciekawe, że tutaj mamy przekrój zabytków tak naprawdę od wczesnego neolitu, a może nawet późnego mezolitu, aż po czasy nam współczesne. Więc taka archeologia, można powiedzieć, w pigułce, za każdym eksponatem kryją się odkrywcy. Więc chcemy tych odkrywców też pokazywać. Chcemy pokazywać też turystom, że zabytek to jest jedno, ale no, odkrywca to jest drugie. Próbujemy tę historię jak gdyby łączyć w spójną całość.
12: Właśnie widzę tutaj w gablocie, mamy na przykład rogowy toporek i to jest datowane na wczesny neolit, czyli bardzo stara rzecz, i mamy tam na zdjęciu odkrywcę.
13: Tak, mamy odkrywcę, pozwolę sobie tutaj nawet powiedzieć nazwisko tego odkrywcy, pan Michał Mączka, odkrył swego czasu w okolicach Dziwnowa, podczas nietypowych prac, bo refulacji dna rzeki Dziwny, z rury po prostu refulacyjnej wypadł toporek rogowy, no i ten toporek teraz jest w naszym muzeum tutaj, proszę go sobie zobaczyć, no jest piękny i ten toporek ma te co najmniej 6,5 tysiąca lat co najmniej, a może mieć nawet i więcej. Robi wrażenie, jak gdyby pokazuje nam, że tutaj już ta ludność wczesnych kultur neolitycznych, a może i wcześniejszych mezolitycznych funkcjonowała na tym obszarze po wycofaniu się lądolodu. I tutaj właśnie w tej gablocie mamy zabytki te najstarsze. Mamy piękną siekierę z Korzyncina, która ma też około 6 tysięcy lat. No niesamowicie wykonana. Też możemy zobaczyć, w jaki sposób precyzyjny kiedyś rzemieślnicy, nazwijmy ich w ten sposób, chociaż oni się pewnie tak nie nazywali, ale w jaki piękny, cudowny sposób potrafili wykrzesać z takiej bryły krzemienia takie oto cudo. Ale poniżej też taka ciekawostka, bo bardzo często nad wybrzeżu Morza Bałtyckiego, szczególnie po sztormach, wychodzą różnego rodzaju artefakty. W trakcie jednej z takich pogód sztormowych czy posztormowych mieszkanka Łukęcina natrafiła na róg tura. To jest brachy ceru, wcześniej były primigeniusy. One wymarły w wieku XVI na terenie Polski. Nie wiemy, jak długo żyły tutaj na naszych terenach. Na pewno już w XVI wieku ich nie było. Przechodzimy kolejne epoki, no i teraz trafiamy na epokę brązu. No i tutaj mamy piękne eksponaty z epoki brązu, niesamowite, zresztą pani sama widzi. No gorzej, z radiosłuchaczami nie mogą zobaczyć, ale też postaram się to jakoś opisać. Tak?
12: Muszą przybyć do muzeum po prostu.
13: Muszą koniecznie przybyć do muzeum. No i proszę tutaj zobaczyć, tutaj mamy piękne naszyjniki, bransolety, naramienniki i mamy taki piękny topór. Proszę zobaczyć, jaki on jest smukły, taki wydłużony kształt, jak pięknie obrobiony. I ten otoż skarb ma, proszę pani, 4000 lat. Czyli pochodzi z 2000 roku przed naszą erą, czyli wówczas w Egipcie mieliśmy okres średniego państwa po słynnych budowniczach piramid, więc ten skarb pochodzi właśnie z tamtego okresu, jest niezwykle cenny, no i jeden z najstarszych w ogóle na Pomorzu tego typu skarbów z epoki brązu. Tutaj mamy z Wyspy Wolin piękny oszczep, piękny naramiennik, naszyjnik. Proszę zobaczyć, jak one są pięknie wycelezowane, jak one są zrobione.
12: No nóż wygląda dokładnie tak, jakbyśmy teraz go zrobili.
13: Dokładnie tak samo, a pewnie to był jakiś nóż ofiarny, być może. Woto, bo to prawdopodobnie było woto, złożone ku czci bóstwom. Niegdyś te bóstwa no to były jak gdyby wynoszone na piedestał w trakcie różnego rodzaju świąt kalendarzowych. Ten akurat skarb młodszy został złożony na wzgórzu z widokiem na Zalew Szczeciński, no aż się prosi, że został złożony jako wotum, a nie jakieś przypadkowe po prostu ukrycie skarbu, a ten został na terenie bagiennym. To też jest częste zjawisko. W okresie właśnie pradziejów, kiedy skarby były właśnie poświęcane bóstwom na terenach bagiennych, bo bagna uchodziły trochę za miejsca takie sakrum, tajemnicze i za siedliska bogów. To jest fajny zabytek, bo tu mamy taką siekierkę. Proszę zobaczyć, nawet nie przeprowadziliśmy jej konserwacji, ponieważ chcemy ukazać taką patynę z tamtego okresu, ale co jest pięknego w tym zabytku i bardzo nietypowego, ponieważ zachowane zostały części drewna i zostało wykonane C14, czyli badanie radiowęglowe tego drewna i poznaliśmy wiek tej siekierki, w którym okresie została ona wykonana i to jest około 1500 roku przed naszą erą. Tu inne skarby z epoki brązu, ale już takie bardziej pojedyncze. Co uważamy za skarb? Za skarb uważamy obiekty, które zostały znalezione w pewnej zestawie, czyli 2, 3, 4 obiekty, 5. A poniżej już wkraczamy kolejną epokę, epokę wpływów rzymskich. No to jest epoka wpływów rzymskich, no każdy zna starożytny Rzym, pewnie wielu słuchaczy, radiosłuchaczy było w Rzymie obecnym i może podziwiać zabytki Rzymu w Rzymie, ale niekoniecznie, bo może przyjechać do naszego muzeum i również nasze muzeum może podziwiać zabytki Rzymu w kamieniu pomorskim. I co się okazuje, że mamy monety, mamy denary srebrne, cesarskie, mamy fibule rzymskie, więc te skarby jak gdyby też pokazują nam, czy te zabytki, że istniały kontakty pomiędzy Cesarstwem Rzymskim a tak zwanym barbarikum. No niestety nas się nazywa bardzo brzydko jako barbarikum, czyli barbarzyńcy w tamtym okresie, ale chyba nie do końca tak było, ponieważ my też potrafiliśmy tworzyć pewną kulturę, co widać po tych zabytkach, ale też potrafiliśmy prowadzić wymiany handlowe. I to jest przykład na to, że te wymiany były. One nie były może bezpośrednio nasi tutaj Pomorzanie, bezpośrednio z Rzymianami, ale poprzez pośredników różnych, Daków, Celtów i tak dalej, ta wymiana istniała, czego dowodem są odkryte tutaj w naszym regionie zabytki rzymskie. I przechodzimy kolejną epokę, przeskakujemy i jesteśmy we wczesnym średniowieczu. No, niesamowita epoka. Mówi się wieki ciemne. No to jest bzdura oczywiście, żadnych wieków ciemnych, żadnych wieków ciemnych nie było. Wystarczy spojrzeć na te obiekty i widzimy w nich co? Kunszt i piękno. Dwa w jednym. No to mamy piękną srebrny denar cesarza Ottona na przykład trzeciego. Można powiedzieć związanego z naszą historią, przecież zjazd gnieźnieński. Ale chyba najcenniejszym obiektem, który tutaj mamy w naszej instytucji, no to jest ten oto obiekt tutaj. Taki dosyć niewielki, okrągły. No.
12: Ale pięknie grawerowany.
13: Właśnie. I na tym polega cała sztuka, bo to jest grawer typowy dla sztuki wikińskiej, dla wikingów z 1000 roku naszej ery, a dokładnie tak zwanej sztuki borre. To jest charakterystyczna sztuka dla właśnie 1000 roku naszej ery, wyrobów rzemieślniczych związanych z wikingami i tą oto rękojeść odkryto podczas badań archeologicznych prowadzone przy rynku Starego Miasta w kamieniu pomorskim na głębokości no bodajże tam 2,5 metra. Więc bardzo, bardzo cenne znalezisko. Poniżej mamy piękny skarb monet arabskich. Skąd monety arabskie u nas tutaj na Pomorzu? I znowu tak jak te monety rzymskie, tutaj mamy również handel związany właśnie z okresem wczesnego średniowiecza pomiędzy właśnie Słowianami, a tutaj ludami Bliskiego Wschodu czy ludami Azji. Zostały odkryte przez tutaj działające w kamieniu pomorskim od wielu, wielu lat stowarzyszenie bardzo prężnie działające. Jest to stowarzyszenie imienia Świętej Korduli, które prowadzi różnego rodzaju poszukiwania i które no, odkrywa wspaniałe zabytki dla naszej instytucji. Można powiedzieć nie tylko dla naszej instytucji, nie tylko dla mieszkańców, ale można powiedzieć dla całego Pomorza Zachodniego.
11: Po Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej oprowadza nas Grzegorz Kurka. Za chwilę powrócimy do wycieczki i eksponatów, których jest w muzeum naprawdę mnóstwo.
10: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
13: Przechodzimy w okres już bardziej późnego średniowiecza, no i mamy złoto. To, co chyba radiosłuchacze lubią najbardziej, złote zabytki. I powyżej tutaj mamy piękną monetę, złoty reński gulden arcybiskupa i elektora Trewiru, Ottona von Ziegenheima. Moneta datowana jest na XV wiek, czyli na okres późnego średniowiecza. Tutaj mamy odkrywcę tejże monety, pana Daniela Kwaśniaka Welkwaśnińskiego, który niespełna dwa lata temu natrafił na tę monetę tutaj niedaleko Kamienia Pomorskiego na jednym z pól, również ze Stowarzyszenia imienia Świętej Korduli. Informacja o odkryciu nie tylko jak gdyby przewinęła się tutaj w mediach ogólnokrajowych, ale również w mediach zagranicznych. No i kolejne cuda, można powiedzieć, to są cztery bulle papieskie. No to te niepozornie wyglądające krążki to są oryginalne bulli papieży z okresu właśnie średniowiecza. Tutaj mamy całą bullę papieską, bullę benedyktyna. Tutaj mamy fragmenty bulli, między innymi bullę Klemensa VI. Ta kolekcja bulli jest największą kolekcją bulli na terenie naszego kraju. Żadne muzeum w kraju. Podobno Wawel też ma cztery bulle papieskie, ale no tego w 100% nie wiem, ale tak słyszałem. Czyli nawet jakby Wawel miał cztery, to i tak mamy tyle samo co Wawel. Więc no mamy tu największą kolekcję bulli papieskiej. A czym były bulle? No były to po prostu pieczęcie, ołowiane takie pieczęcie. Generalnie to były dokumenty, tak, na których papież wydawał pewne dekrety, tak, między innymi dla poszczególnych diecezji, biskupów i tak dalej, i tak dalej. I pieczętował takimi właśnie pieczęciami. I to są te właśnie ołowiane pieczęci. Swego czasu na terenie Kamienia Pomorskiego natrafiono na klasztor dominikanów i tutaj też mamy z tego klasztoru dominikanów fragmenty różnego rodzaju zabytków, między innymi piękne kształtki ceglane. W ogóle historia kamieńskich dominikanów to jest historia na osobny reportaż, bo ci nasi kamieńscy dominikanie przybyli tutaj do Kamienia w 1227 roku z Krakowa. I okazuje się, że klasztor nasz dominikański jest starszy od klasztoru słynnego do dnia dzisiejszego istniejącego w Gdańsku. I my dokładnie stoimy w miejscu, tutaj nawet widać zarys na podłodze. Jesteśmy wewnątrz teraz kościoła świętego Idziego, który właśnie był w tym miejscu i który przynależał właśnie do klasztoru dominikanów. Niestety w XVI wieku po wprowadzeniu reformacji na Pomorzu Zachodnim, czyli na terenie Księstwa Pomorskiego, no nie tylko Pomorza Zachodniego, tylko też również tego Pomorza po stronie niemieckiej, Mecklenburg von Pommer, po wprowadzeniu reformacji te kościoły i klasztory przestały istnieć i ten też ulegał powolnej dewastacji, ale mówię, no to jest opowieść jak gdyby na inną historię. No i późniejsze zabytki kolejne, tu mamy zabytki z okresu renesansu, piękne kafle piecowe. To jest o tyle ciekawe, że on jest wzorowany na rodzinie Leonardo da Vinci. Taki piękny, wieńczący kafel piecowy. On pochodzi z XVI wieku, renesansowy. Został odkryty również w Kamieniu Pomorskim. Kolejnym zabytkiem, takim niezwykle interesującym, to jest ten renesansowy cyrkiel kroczek. No niby niepozorny, ale proszę mi uwierzyć, na terenie kraju mamy kilka tylko takich zabytków tego typu. To jest jedyny na terenie Pomorza Zachodniego.
12: Przejdźmy może do łodzi, która była w renowacji i powróciła do Kamienia, tak?
13: Tak, to jest w ogóle bardzo skomplikowana sprawa i bardzo ciekawa historia z tą łodzią, ponieważ ta łódź tak naprawdę została odkryta bardzo, bardzo dawno temu, dokładnie w 1985 roku, tutaj niedaleko Kamienia na tak zwanym Żółcinie, na Półwyspie Żółcińskim, podczas prac melioracyjnych. Połowa tej łódź została zniszczona przez koparkę, ale druga połowa została zabezpieczona przez profesora Władysława Filipowiaka, ówczesnego dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie, no i znanego tutaj pomorskiego archeologa, wybitna postać dla Pomorza Zachodniego, niezwykle zasłużona. I ona została przywieziona do Szczecina, gdzie na wałach Chrobrego wybudowano dla niej specjalny basen. I ona została tam pochowana. I ona tam była pochowana przez okres prawie 40 lat, aż wreszcie doszliśmy do wniosku. Tutaj wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, oczywiście z dyrektorem Muzeum Narodowego w Szczecinie, że czas na nią, żeby ją wydobyć i zakonserwować. I wtedy się zaczęła prawdziwa przygoda. Nie chcę mówić gachenna, żeby unikać tego słowa, ale naprawdę to była bardzo skomplikowana praca, bo no, trzeba było po pierwsze to wydobyć, po drugie to wszystko później poskładać, no i wcześniej zakonserwować. Jak widać na zdjęciach, procesy były bardzo skomplikowane, bo to się musiało moczyć w specjalnym preparatorze, a później zamrażać w takich oto lodówkach, więc bardzo skomplikowany proces. No, ale efekt chyba widać.
12: Tak, Łódź wygląda wspaniale. Można sobie wyobrazić ją w całości, bo oczywiście nie ma wszystkich części, ale siatka, na której te części są, jakby robi nam taką wizualizację. Pięknie to wygląda.
13: Jest naprawdę niesamowicie wyeksponowana i tutaj znowu chylę czoła tutaj dla naszego pracownika, pana Jacka Łukowskiego, który to wszystko po prostu tak ułożył i ma na tyle rozbudowaną wyobraźnię przestrzenną, że potrafił to wszystko właśnie złożyć w całość, bo proszę mi uwierzyć, to były po prostu tylko zwykłe deski, a on to wszystko złożył w taką tutaj oto całość, włożył to w taką siatkę i jeszcze za pomocą tych linii jakoś tak to wszystko połączył, że tworzy to faktycznie kształt łodzi. Rekonstrukcja tej łodzi jest w Wolinie, w skansenie Słowian i Wikingów, to jest orzeł Jumne i nawet ta łódź pływa śmiało, nie tylko po Zalewie Szczecińskim czy po rzece Dziwnie, ale też wypływa na Morze Bałtyckie. Są filmy nawet w internecie, gdzie można zobaczyć, jak ten orzeł Jumne płynie na przykład sobie dumnie do, na wyspę Bornholm, asekurowana przez Straż Przybrzeżną duńską zabawę, żeby czasami nie zatonęła. No ale to jest nasza słowiańska, więc najlepsza. Więc tutaj widać też, że na podstawie tych wręg, tego poszycia, tego wszystkiego, że to były naprawdę bardzo solidne konstrukcje i jesteśmy dumnymi posiadaczami tej łodzi. Ona jest datowana na XII wiek, była użytkowana przez okres 50 lat i to też taka ciekawostka, bo ta łódź była użytkowana w okresie chyba największego rozkwitu księstwa pomorskiego, jeśli chodzi o wczesne średniowiecze. Kamień wtedy był stolicą książąt pomorskich, Warcisław I, później Bogusław i ona też pochodzi z czasów wojen tutaj słowiańsko-duńskich. No i być może, że ta łódź była używana właśnie takim celem, bo oprócz łodzi handlowej, no to też może była używana w celach właśnie bojowych.
11: Po Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej oprowadził nas dyrektor Grzegorz Kurka, a w magazynach Co jest grane we Wolinie do Muzeum w Kamieniu Pomorskim będziemy wracać jeszcze niejednokrotnie.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie.
11: Przyszła wiosna. Trasy rowerowe zachodniego Pomorza zapełniły się cyklistami. W naszym regionie ciekawych tras rowerowych nie brakuje. Między innymi o to, jak zaplanować wycieczkę z Wandą Nowotarską, pełnomocniczką marszałka do spraw komunikacji rowerowej, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
10: Aktywnie w Wolinie.
5: Bardzo bogata jest oferta rowerowa na Pomorzu Zachodnim. Proszę powiedzieć, czy to są trasy dla wyczynowców i wytrawnych rowerzystów, czy to są trasy również dla mieszkańców i osób, które po prostu chciałyby miło spędzić kilka godzin?
9: Ideą, która przyświecała budowaniu naszych tras rowerowych, była taka, żeby właśnie te trasy były dostępne dla wszystkich. Stąd oczywiście w naszym regionie jest bardzo dużo tras dla wyczynowców, w zasadzie najwięcej w Polsce, ale tym projektem naszym chcieliśmy tą turystykę rowerową przybliżyć przede wszystkim wszystkim, którzy chcieliby jej spróbować. Dlatego budujemy trasy, które są łatwe, które są płaskie, które są w większości asfaltowe i które są bezpieczne.
5: Co w takim razie w ramach takiej opcji na weekend? Planujemy wyskok za miasto, na przykład, nie wiem, mieszkaniec Szczecina, mieszkaniec Świnoujścia czy Kamienia Pomorskiego. Gdzie możemy wyskoczyć?
9: No to nie musi być tylko tutaj nasz mieszkaniec, bo do tych wymienionych miast bardzo łatwo jest dotrzeć chociażby pociągiem. I tutaj ta oferta taka weekendowa to przede wszystkim będzie trasa wokół Zalewu Szczecińskiego. Jest to coś, co można łatwo, od czego można za łatwo zacząć naszą przygodę rowerową, ponieważ jest to pętla, ma 300 km, więc wystarczy dojechać w jedno miejsce z tym rowerem, czy w jednym miejscu zacząć i te 300 km można przejechać sobie spokojnie w 3 dni, w 5 dni, w zależności od tego, jaką my mamy kondycję, ale też trasę tą można skrócić, czy to pociągiem, czy z wykorzystaniem promów, które mamy na Zalewie Szczecińskim.
5: A ze Świnoujścia, gdzie pani poleciła pojechać?
9: To w zasadzie też można tą samą trasą, ale też dodam może, dlaczego ta trasa jest taka atrakcyjna, no bo przebiega w bliskim otoczeniu wody, ale też takich terenów naturowych, z dala od miast, więc mamy tutaj po drodze dużo zieleni, dużo wody i też dużo ptactwa, które możemy po drodze obserwować, więc to jest bardzo atrakcyjna trasa. No i przez Świnoujście też przebiega trasa Velo Baltica, którą możemy pojechać wzdłuż wybrzeża, jeśli chodzi o weekend, to na przykład do Brzegu i później wrócić pociągiem.
5: Właśnie, możemy planować sobie wypad rowerowy, na przykład ze Szczecina, gdzieś w innej części województwa, dzięki temu, że po prostu rower możemy przewieźć w pociągu i wiele osób tak właśnie robi, prawda? I tak planuje swoje wycieczki rowerowe.
9: Tak, dokładnie. Stąd też nasze trasy są tak zaplanowane, by łatwo było można je łączyć z tym pociągiem, więc co jakiś czas na takiej trasie jest ta stacja kolejowa. Niektóre trasy też przebiegają wzdłuż linii kolejowych. W przypadku innych to ta stacja kolejowa jest dostępna albo codziennie, albo najdalej co drugi dzień. I można chociażby ze Szczecina jadąc pojechać w stronę Siekierek, w stronę Mostu Europejskiego nad Odrą w Siekierkach. Tam wysiąść z pociągu i przejechać rowerem na przykład do Choszczna i stamtąd wrócić też pociągiem. I tu mamy ponad 100 kilometrów takiej asfaltowej trasy typu Greenway, czyli takiej, która nie przebiega wzdłuż dróg publicznych, czyli nie spotykamy samochodów. W zasadzie one tylko od czasu do czasu przecinają naszą trasę, ale nie jedziemy wzdłuż dróg z samochodami.
5: Proszę nam sprzedać jakieś perełki. To znaczy, co pani szczególnie poleca, jeżeli chodzi właśnie o tę sieć tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim? Czy jakieś szczególnie widokowe miejsca? Kto nie jeździ, ten nie wie. No to może dowie się od nas.
9: To znaczy, jeśli chodzi o miejsca widokowe, to jadąc nad morzem, mamy kilka takich miejsc, w których są świetne widoki nad morze. To są chociażby okolice Kołobrzegu, zarówno przed Kołobrzegiem, jak i za Kołobrzegiem. Ale też końcówka trasy, czyli w okolicy Darłowa, kiedy to przyjeżdżamy taką mierzeją, gdzie po lewej stronie mamy morze, a po prawej jezioro. Z innych tras to właśnie ta trasa wokół Zalewu Szczecińskiego jest niezwykle widokową trasą i w zasadzie w dużej mierze mamy tam widoki właśnie na jezioro Dąbie, na Zalew Szczeciński, więc też przyjemna pod tym kątem trasa. Kolejnym takim naszym highlightem to jest właśnie most w Siekierkach, most nad Odrą, który łączy ze sobą szlaki polskie i niemieckie. Można stamtąd dojechać i do Berlina, i na nasze pojezierza zachodniopomorskie, typu pojezierze Drawskie, ale też można wzdłuż Odry po stronie już niemieckiej pojechać do Świnoujścia lub do Czech. No i stamtąd z tego mostu w Siekierkach rozpoczyna się właśnie trasa, która przebiega przez nasze pojezierza i pierwsze ponad 100 kilometrów tej trasy to jest też taki właśnie greenway, kiedy to jedziemy przez dwa parki krajobrazowe, przez tereny takie przyrodniczo cenne i atrakcyjne, ale też kulturowo atrakcyjne, bo mamy miasteczka, które są otoczone murami, więc bardzo, bardzo ciekawe miejsca. No i takim drugim najpopularniejszym naszym szlakiem po tej Wielobaltice jest stary kolejowy szlak, który składa się w głównej mierze z takich płaskich odcinków wybudowanych na dawnych liniach kolejowych, więc też jedziemy z dala od samochodu, no i ten szlak przebiega przez jeden z naszych parków krajobrazowych.
5: Są takie szlaki, które szczególnie pani poleciłaby, bądź też odradziłaby rodzinom z dziećmi, mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego?
9: Tutaj dla rodzin z dziećmi te wszystkie nasze trasy są jak najbardziej dostępne, no bo w ten sposób one powstają, żeby były jak najbardziej atrakcyjne dla rodzin z dziećmi. I tutaj w szczególności ten stary kolejowy szlak, ale też Wielobaltika, gdzie mamy te wszystkie usługi dostępne, łatwość znalezienia noclegu, czy z jedzenia obiadów, tudzież lodów i gofrów, to wszystko jest tam dostępne, no bo na tych innych trasach to już tylko co jakiś czas możemy z takich atrakcji skorzystać. Trasa wokół Zalewu Szczecińskiego też jest bardzo przyjazna dla rodzin z dziećmi, szczególnie ta część wschodnia tego szlaku. No i to, co mówiłam, ten most w Siekierkach i dalej w stronę Ińska, to też jest bardzo przyjemny, bezpieczny odcinek.
11: Z Wandą Nowatorską, pełnomocniczką marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, o sieci tras rowerowych i ciekawych miejscach rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
10: co jest grane na Pomorzu Zachodnim.
11: Na zachodnim Pomorzu nie brakuje rajdów rowerowych. Ostatnio mieliśmy rajd dookoła Zalewu Szczecińskiego. Mamy też rajdy na trasie po Jeziorze Zachodnich czy familijne organizowane m.in. w Wałczu. Ale żeby pojeździć po trasach rowerowych naszego regionu, nie musimy brać udziału w rajdzie. Możemy zaplanować wycieczkę dla rodziny sami. Między innymi o tym, jak zaplanować wycieczkę z Wandą Nowatorską, pełnomocniczką Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
10: Aktywnie w Wolinie.
5: Też udostępniacie użyteczne narzędzia do planowania wycieczek. Możemy coś powiedzieć na temat aplikacji, na temat strony internetowej?
9: Naszym założeniem od początku było to, żeby udostępniać jak najszerszą informację dla rowerzysty i ta informacja przede wszystkim dotyczy tego, z jaką jakością szlaku mamy do czynienia. Zarówno na naszej stronie internetowej w aplikacji, jak i w materiałach drukowanych przekazujemy bardzo czytelną informację o tym, jaka część szlaku i która część szlaku jest poprowadzona po osobnych drogach rowerowych, ale też informacje, jaką nawierzchnię możemy spotkać na szlaku, po to, żeby chociażby wiedzieć, jakim rowerem jesteśmy w stanie na dany szlak pojechać. No ale oprócz tego na to nakładamy jeszcze miejsca atrakcyjne na trasach, czy to miejsca widokowe, czy to zabytki, czy to różnego rodzaju atrakcje. No i też sieć miejsc przyjaznych rowerzystom, w których można zanocować czy zjeść posiłek.
5: Aplikacja też jest bardzo wygodnym narzędziem.
9: Tak, wszystkim mieszkańcom i turystom rowerowym udostępniliśmy kilka lat temu aplikację, która nazywa się po prostu Pomorze Zachodnie. I w tej aplikacji można znaleźć wszystkie nasze trasy, miejsca noclegowe przyjazne rowerzystom, ale też atrakcje. I trasa oferuje nie tylko przebieg naszych tras, ale też propozycje różnych krótszych i dłuższych wycieczek rowerowych, często w formie właśnie pętli albo powiązanych ze stacjami kolejowymi. No i oczywiście jest tu też dostępna nawigacja, więc mając tą aplikację możemy korzystać przyjemnie z naszych tras rowerowych.
5: No właśnie, czyli nie tylko dla turystów, ale też szukając inspiracji na takie rowerowe popołudnie, jeżeli mieszkamy w Szczecinie na przykład, możemy sobie z tej aplikacji wygodnie skorzystać.
9: Dokładnie, staramy się każdego roku udostępniać nową partię propozycji wycieczek rowerowych, także takie wycieczki są dostępne zarówno ze Szczecina, jak i z innych miast.
5: A jaka jest Pani ulubiona trasa? Można zdradzić?
9: Myślę, że tutaj bardzo ciekawą właśnie trasą jest ta z Mostu w Siekierkach do Choszczna. Natomiast ciężko w zasadzie wybrać, bo każda trasa ma w sobie coś ciekawego. Warto się też wybrać na Zalew Szczeciński, kiedy jeszcze też tak nie wieje, ale też nie jest aż tak gorąco, bo mamy tam właśnie otoczenie wody i natury. No i stary kolejowy szlak też jest bardzo popularną, fajną trasą.
5: A proszę powiedzieć, jak wygląda współpraca jakby transgraniczna? Turystyka taka rowerowa w Niemczech chyba ostatnio rośnie. Co to oznacza dla Pomorza Zachodniego? No i czy współpracujecie na bieżąco właśnie z sąsiadami?
9: Tak, no z naszego punktu widzenia to wygląda tak, że rowerzysta nie zna granic, więc my staramy się te granice po prostu rowerowo tutaj zacierać. Dużo naszych mieszkańców korzystało z tras niemieckich, zanim nasze trasy powstały. No a teraz zapraszamy turystów niemieckich, jak i naszych na nasze trasy. No i też w tym celu tworzymy nowe przejazdy przez granicę. Już kilkanaście takich miejsc jest dostępnych dla rowerzystów, gdzie można tą granicę przekroczyć, ale nasze trasy też, te główne są transgraniczne, czyli trasa wokół Zalewu Szczecińskiego łączy w sobie tutaj dwa kraje i można, część trasy się jedzie przez Niemcy, a część przez Polskę, ale też nowy projekt, nad którym pracujemy i który oddamy do użytku w najbliższych 4 latach, to jest trasa Berlin-Szczecin-Kołobrzeg. Z Berlina sporo tras jest nad morze, ale nie ma żadnej nad polskie morze, więc chcemy to zmienić i taką trasę utworzyć.
5: Które miejsca w tej sieci rowerowych tras Pomorza Zachodniego są najpopularniejsze? Gdzie ewentualnie można spodziewać się tłoku w sezonie?
9: W zasadzie tłok w sezonie to u nas jest tylko nad morzem, a potem jest po prostu dużo turystów. A te inne miejsca, które są, to z nich na pewno najbardziej popularny jest most w Siekierkach. Natomiast tam tłoku też nie spotkamy. Można spokojnie się do nas wybrać. To jest region mało zaludniony, więc tych turystów nie ma na tyle dużo, żeby się spodziewać się tłoku.
5: Turystów oczywiście zachęcamy i turystów oczekujemy, ale dla mieszkańców to również jest fantastyczna opcja, żeby nie zapominali o tym, że mają takie dobro.
9: Tak, myślę, że nasz region przez ostatnie 10 lat sporo się zmienił w tym zakresie i tak naprawdę dzisiaj jak rozmawiamy z różnymi osobami, po których nie spodziewalibyśmy się, że jeżdżą rowerem, to okazuje się, że dzięki naszym trasom zaczęły jeździć rowerem. Też te miejscowości, które są położone przy trasie, to jak ktoś nie miał roweru, to już ten rower ma i na nim jeździ. I wiele też osób, które mówiły wcześniej, że to nie jest dla nich i nie podoba im się jazda rowerem, jak spróbowały tej jazdy na tych nowych inwestycjach, to już zmieniły zdanie i wsiadły na rower.
5: Natomiast jeżeli chodzi o szczyt sezonu rowerowego na Pomorzu Zachodnim, to jest, rozumiem, sierpień. Tak wynika z zeszłorocznych danych.
9: Tak, sierpień jest u nas najbardziej popularny ze względu na tą pogodę, która też nad Bałtykiem wtedy wydaje się najlepsza, aczkolwiek z drugiej strony my polecamy, żeby wybrać się w takich miesiącach jak czerwiec czy wrzesień, tu szczególnie jeśli chodzi o Bałtyk, bo wtedy mamy równie dobrą pogodę, ale dużo mniejszy ruch i turystyczny, i rowerowy, więc można dużo przyjemniej jest można przejechać wzdłuż Bałtyku w tym czasie.
11: Czy to wiosna, czy to lato, czy to jesień, o każdej porze roku, może trochę mniej zimą, przyjemnie jest przejechać się trasami rowerowymi zachodniego Pomorza. Z Wandą Nowatorską, pełnomocniczką marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, rozmawiała Monika Trykowska. Chwila.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie.
11: W Międzywodziu na Wyspie Wolin zakończyły się kolejne warsztaty, które były nagrodą w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży pod patronatem UNESCO UNICEF Polska Color Art Festival. Było pięknie, było kolorowo. Na plaży dzieci wraz z opiekunami stworzyły morskie instalacje. Czy podobało im się malowanie na plaży? Posłuchajcie.
7: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
14: Elena.
15: Emilia.
11: A skąd przyjechałyście do Międzywodzia?
14: Ja przyjechałam z Katowic.
15: Ja z Goleniowa.
11: Jesteście wyróżnione w konkursie laureatkami. Powiedzcie, jakie nagrody dostałyście? Zostały wam przyznane?
14: W malarstwie trzecie miejsce. Ja w powiacie goleniowskim trzecie miejsce też.
11: Słuchajcie, a czy wy kiedykolwiek malowałyście na plaży?
14: Tak, byłam w tamtym roku i też robiliśmy coś w tym typie. I fajnie było.
11: A w tamtym roku jaką nagrodę dostałaś?
14: Dostałam drugie miejsce w grafice.
11: A jak się nazywała twoja praca w tym roku i co dla ciebie było szczęściem?
14: Hokeiści, bo gram w hokeja i jak na każdej grze gram, to mi się bardzo podoba, jestem szczęśliwa.
11: Dla ciebie co było szczęściem?
15: Ptaki, bo ja je obserwowałam jakby i dawałam im jedzenie.
11: A teraz na plaży tutaj co malujecie?
15: Jakieś abstrakcje.
14: Poprawiamy to, co na was grałyśmy.
16: Ja jestem Julia i dostałam w kategorii 10-13 nagrodę. Mój obraz był pod tytułem Marzenie i była dziewczyna, która siedziała na krześle i czytała książkę.
11: A jaką techniką lubisz najbardziej malować?
16: Na początku lubiłam szkicować ołówkiem, teraz trochę już te farby. A tak to w sumie wszystkiego lubię próbować.
11: A jak się maluje i pracuje na plaży?
16: Bardzo dobrze, ja w ogóle mega lubię morze. I w sumie jestem pierwszy raz prawie. Bo jeszcze jak byłam mniejsza byłam, ale tego trochę nie pamiętam.
11: A skąd przyjechałaś?
16: Z Stanisławowa pod Mińskiem Mazowieckim.
11: To gratuluję i bardzo dziękuję. Miłej zabawy.
17: Mam na imię Gabrysia. W tym roku zajęłam trzecie miejsce w kategorii grafika 10 do 13 lat. Wysłałam pracę, którą zrobiłam jak miałam 10 lat. Przyjechałam z Chełma, 12 godzin pociągiem jechałam, więc długo. To bardzo ciekawie jest tutaj właśnie, lubię morze. Na mojej pracy są dwie osoby, które trzymają się za ręce, są naprzeciwko siebie. I to jest chłopak i dziewczyna, ale to niekoniecznie musi oznaczać jakiś, nie wiem, związek romantyczny, tylko właśnie może to być taka przyjaźń najzwyklejsza po prostu. Właśnie przyjaźń daje dużo szczęścia.
18: Mam na imię Jan Kosiński. Otrzymałem nagrodę trzecie miejsce w kategorii malarstwo, 6-9 lat.
11: A co namalowałeś? Co jest dla ciebie szczęściem?
18: Rolki. Widać tam na głównym planie rolki i takie jakby górki. I są też nogi tam, na przykład gdzie kończy się rolka, to widać część skarpety. Są też ochraniacze. W każdym razie jeżdżenie na rowerze i takie tam sprawia mi radość. Chociaż ostatnio nie mogę tego za bardzo zrobić.
19: A podoba ci się na plaży, malowanie na plaży?
18: Tak, jest bardzo fajne. I to na pewno nie jest to samo, co malowanie na pracowni.
11: Jak słyszeliście, artystom na plaży bardzo się podobało. A więcej o festiwalu opowie nam Anna Oprzyńska z Goleniowskiego Domu Kultury. Ula Myszkinis, zapraszam do wysłuchania rozmowy.
10: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
11: W tym roku festiwal Color Art obchodzi jubileusz 35-lecia. Pani Anno, jak to się zaczęło?
20: Ja nie byłam świadkiem tego początku. Prowadzę ten festiwal, jestem jego kuratorką od 10 lat i w związku z tym, że to już taki drugi poważny jubileusz, który się odbywa w momencie, kiedy ja go koordynuję, no to troszeczkę sięgałam do tego właśnie, do jego historii, starałam się dowiedzieć, jak to wszystko się zaczynało. No i zaczynało się, jak to zwykle się zaczyna. Ktoś miał pomysł. A konkretnie Zenon Stachurski, goleniowski plastyk związany z Goleniowskim Domem Kultury, który wpadł na pomysł zorganizowania konkursu plastycznego, tak po prostu, konkursu plastycznego dla dzieci. I początkowo to był konkurs chyba o zasięgu gminnym, czy nawet miejskim. Docierał do coraz większej liczby dzieci. Z tego co wiem, początkowo był konkursem wojewódzkim, potem stał się już ogólnopolskim, a w konsekwencji rozrósł się na cały świat i już od 1997 roku jest pełnoprawnym międzynarodowym konkursem, który początkowo miał troszeczkę inną nazwę. Nazywał się Konkurs Plastycznej Twórczości Dzieci pod patronatem UNESCO, a potem zmienił nazwę na Color Art Festival. Organizatorem całego festiwalu jest Goleniowski Dom Kultury i tak było zawsze, a UNICEF, UNESCO, ORPEC, czyli Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą, który też jest naszym patronem honorowym, no wspierają nas dzielnie w tym wszystkim i dzięki temu ten festiwal może się tak rozwijać i mieć taki szeroki zasięg.
11: Kiedy jest ogłaszany temat, na jaki dzieci muszą stworzyć pracę?
20: No my się śmiejemy, że festiwal się właściwie nigdy nie kończy i rzeczywiście tak to wygląda. Temat konkursu opracowujemy już właściwie, kiedy kończą się majowe warsztaty, które są nagrodą dla laureatów. Gdy jesteśmy w gronie ludzi, którzy przy festiwalu pracują, robimy sobie, przeprowadzamy rozmowy na temat kolejnej edycji, staramy się opracowywać kolejny temat konkursu. Tak było dokładnie w tamtym roku, kiedy właściwie wracając z warsztatów nadmorskich z Międzywodzia, wymyśliliśmy, że kolejny temat to będzie przepis na szczęście i to był taki nasz troszeczkę ukłon w kierunku tego uczucia, które nam towarzyszyło przy powrocie i które chcieliśmy bardzo podkreślić w związku z jubileuszem, bo dla nas to jest ogromne szczęście móc ten festiwal przez tyle lat prowadzić, pielęgnować i rozwijać. Kolejnym krokiem jest opracowanie regulaminu, potem promocja tego festiwalu, no a potem rozsyłamy regulaminy po całym świecie. Rokrocznie na festiwal wpływa około 2000 prac z całego świata, w tym roku z 19 krajów na świecie. Potem zajmujemy się przygotowaniem do kolejnej edycji, do przygotowania warsztatów, bo to jest taka bardzo, bardzo ważna część naszego festiwalu, czyli warsztaty, które są nagrodą. Mamy laureatów z Nigerii, mamy laureatów z Białorusi, z Ukrainy, z Mołdawii i Słowacji i oni w tym roku będą z nami na festiwalu. Także wśród tych dzieci, które się w Międzywodziu pojawią, będzie dwoje młodych artystów z Białorusi, 6-letnia Słowaczka i dwie dziewczynki, które uczą się w takich średnich szkołach w Ukrainie. Tak naprawdę oglądanie tych prac, oprócz tego, że docenialiśmy ich walory takie artystyczne i to było główne kryterium dobierania prac, które będzie można oglądać na wystawie i w katalogu, było też bardzo dużo takich wątków, które stały się dla nas pretekstem do ważnych, głębokich rozmów.

0: do Domu Kultury i pani, które zajmują się pracami takimi administracyjnymi, czyli sekretarzowaniem, bo to jest bezmiar pracy. Trzeba te prace zarejestrować, spisać, przygotować protokoły, więc to jest też taka logistyczna, ciężka robota, oprócz tego, że no, niekiedy musimy sobie tam te 2000 prac rozłożyć, pozbierać, przegadać, czasami się pokłócić przy ich ocenie, no ale zawsze mamy naprawdę dużo, dużo też przyjemności z tego i bardzo czekamy na ten moment oceny, zawsze jesteśmy bardzo ciekawi tego, co zaprezentują dzieci i młodzież. No, a tak jak mówię, ten temat był dla nas, oprócz tego, że te walory artystyczne jak zwykle były bardzo, bardzo wysokie, to, no to tam było jeszcze bardzo dużo ważnych treści, które w tej edycji są dla nas niezmiernie istotne.
1: Warsztaty, które są nagrodą, odbywają się w Międzywodziu. Dlaczego właśnie tam?
0: Pomysł na to, żeby wyjeżdżać z Goleniowa, żeby te warsztaty odbywały się nad morzem, wyniknął z tego, że było bardzo duże zapotrzebowanie na to, a my też widzieliśmy ogromną możliwość poprowadzenia tego w takich okolicznościach przyrody, które są na co dzień niedostępne i gdzie tak naprawdę wszystko wygląda inaczej. Nasz główny warsztat odbywa się nad brzegiem morza. Jest to też chyba dość ciekawe wydarzenie dla mieszkańców Międzywodzia, dla turystów. Nie wiem, czy to przypadek, przeznaczenie, czy po prostu szczęście. Ja kiedyś na zaproszenie mojego dyrektora uczestniczyłam w jakimś szkoleniu, które się właśnie odbywało w willi Karmazynowa Przystań i uznałam, że i to miejsce jako miejsce, jako lokum i ta serdeczność i wyjątkowość właścicieli, no jakoś mi to zapadło w pamięć. I w momencie, kiedy myśmy podejmowali decyzję o tym, żeby warsztaty w ramach festiwalu odbywały się nad morzem, no to natychmiast przyszła mi do głowy willa Karmazynowa Przystań i Sławek i Ewelina. No i od tamtej pory, czyli od 10 lat jesteśmy tam co roku. To jest bardzo dobra rzecz dla festiwalu, bo to nie jest dla nas tylko miejsce, to jest po prostu cała energia ludzi i serdeczność właścicieli, którzy naprawdę wychodzą poza rolę gospodarzy obiektu, a po prostu są przyjaciółmi naszego festiwalu od lat, więc to jest no, coś bardzo wyjątkowego, co się festiwalowi przydarzyło, a co jeszcze raz potwierdza to, że szczęście nam sprzyja.
1: O szczęściu, które było tematem tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży Color Art Festival, mówiła Anna Oprzyńska z Domu Kultury w Goleniowie. Za chwilę powrócimy do rozmowy. Ula Myszkinis, zostańcie z nami.
2: Co jest grane w Wolinie, blisko mieszkańców.
1: Każdego roku w maju w Międzywodziu pojawiają się uzdolnione dzieciaki, które zwyciężyły w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży Color Art. W tym roku tematem konkursu był sposób na szczęście. Jak mówi Anna Oprzyńska z Domu Kultury w Goleniowie, organizacja konkursu nie jest łatwa, ale daje dużo satysfakcji i przynosi mnóstwo dziecięcych uśmiechów.
0: Powołaliśmy do życia coś takiego, co my nazwaliśmy MMA, czyli Mecenasie Małych Artystów. I daliśmy szansę nagradzania prac dzieci naszym goleniowskim przedsiębiorcom czy instytucjom, które chciałyby docenić prace nadesłane na konkurs. Oni dostają od nas pakiet wstępnie wyselekcjonowanych prac, wybierają tę, która się im szczególnie podoba i nagradzają swoją nagrodą specjalną. Te nagrody w tamtym roku na przykład powędrowały na Tajwan, do Bułgarii, do Mołdawii, a dla nas to jest wielka radość, bo to jest 20, w tamtym roku 23 szerokie uśmiechy dodatkowo. Taką małą cząstkę siebie dokłada do tego też goleniowskie, no nasze właściwie regionalne, bo i szczecińskie. Jednym z mecenasów był również marszałek województwa zachodniopomorskiego. Przygotowywaliśmy taką kampanię, która się nazywała Kampania Przepis na Szczęście, nie inaczej. I prosiliśmy znanych i mniej znanych znawców szczęścia o to, żeby nagrywali nam filmiki i dzielili się właśnie z nami i z dziećmi, które zabierały się właśnie za przygotowywanie prac konkursowych swoimi przepisami na szczęście. Kampanię zainaugurowała pani Ewa Bem. Potem nagrywała dla nas swój przepis na szczęście również Urszula Dudziak, Janusz Stokłosa, Jan Peszek, a także młodzi specjaliści od szczęścia, czyli dzieci z goleniowskich przedszkoli i szkół na przykład. No, mamy kilkanaście, może nawet 10 takich przepisów na szczęście, które są w naszych mediach społecznościowych dostępne, można ich sobie posłuchać, a z których wynika mniej więcej to samo, co z prac dzieci, że po prostu szczęście jest bardzo różne, szczęście jest wszędzie, szczęście można znaleźć wszędzie, tylko trzeba po prostu umieć je

0: dostrzec i troszeczkę się dostroić. Częścią festiwalu jest zawsze na przykład wspólne puszczenie latawców na plaży. Zazwyczaj, właściwie zawsze wybieramy się też z naszymi gośćmi na wycieczkę po wybrzeżu. Staramy się pokazać im nie tylko międzywodzie, ale troszeczkę pojeździć po okolicy i zaprezentować piękno polskiego wybrzeża. Taką rzeczą, która jest też bardzo wyjątkowa i bardzo nas cieszy w tym roku, jest to, że będziemy z naszym patronem, czyli z UNICEF Polska, świętować 80-lecie UNICEF-u. Zostaliśmy poproszeni, żeby te obchody jubileuszu wesprzeć przekazaniem 80 prac naszych festiwalowych, konkursowych. Jeszcze do końca nie wiemy, jaki będzie ten los tych prac, czy one się pojawią w jakimś kalendarzu, czy w jakimś wydawnictwie, czy zostaną przekazane na aukcje wspierające działania humanitarne UNICEF, no ale na pewno bardzo, bardzo się z tego cieszymy, że możemy się włączyć i w jubileusz UNICEF-u i w jakiś sposób wesprzeć działania tej organizacji na rzecz dzieci na całym świecie.
1: A dzieci na całym świecie lubią, potrafią i chcą malować. O Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży Color Art Festival rozmawiałam z Anną Oprzyńską z Domu Kultury w Goleniowie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Ula Myszkinis, witam. Zapraszam Was na wędrówkę po zachodnim Pomorzu. Będziemy wspominać to, co się wydarzyło i zapowiadać to, co przed nami.
2: Blisko mieszkańców.
1: Można ich zobaczyć na naszych plażach nie tylko w sezonie letnim. Doświadczeni specjaliści są gotowi do podjęcia akcji o każdej porze roku, zarówno na wodach otwartych, jak i podczas działań powodziowych, interwencji ratowniczych czy akcji poszukiwawczych. Za trochę ponad miesiąc, 15 czerwca w Międzyzdrojach, rozpocznie się sezon kąpieliskowy. W tym roku na tamtejszej plaży będzie działać mobilna grupa interwencyjno-ratownicza. Ratownicy posługujący się kładem oraz autem z podpiętą motorówką, wyposażeni w sprzęt medyczny, będą patrolować międzyzdrojskie wybrzeże codziennie między 10 a 18. A jak trudna jest praca ratowników i jakie trzeba mieć predyspozycje, by ratownikiem być, o tym już za chwilę w rozmowie Bogdana Witawki z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem WOPR-u Województwa Zachodniopomorskiego.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
3: Dlaczego ludzie toną?
4: Dlatego, że przeceniają swoje umiejętności, wchodzą do wody albo w czasie, w którym nie powinni tego robić, bo jest już po zmroku, bo są nie w formie, bo warunki atmosferyczne są niesprzyjające względem ich umiejętności, bo tutaj trzeba się niestety zgodzić i potwierdzić, że nie toną te osoby, które nie potrafią pływać, tylko toną te osoby, które potrafią pływać. To może być zaskakujące, ale w większości bywa tak, że ofiarami to utonięć są osoby, które dobrze albo względnie dobrze w ich świadomości wydawało mi się, że potrafiły pływać. Dlaczego jeszcze toną? Dlatego, że mówiąc o czasie, kiedy wchodzą do wody, są nieprzygotowani, bo są na przykład pod wpływem substancji psychoaktywnych, pod wpływem alkoholu, który ogranicza ich zdolności poznawcze, ocenę ryzyka i możliwości przemieszczania się, możliwości koordynacji ruchowej. I ostatnim elementem, z powodu którego jakby obserwujemy skutki wypadków, które kończą się śmiercią, jest to, że osoby nieprzygotowane do tego nagle wpadają do wody. Myślę tutaj o wędkarzach, myślę o załogantach jachtów, osób, które choć rzadko bardzo to się zdarza, rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o kitesurferów, windsurferów, oni są przygotowani do tego. Wbrew pozorom, zupełnie inaczej wyglądają wędkarze, którzy niestety albo nie posiadają kamizelki asekuracyjnej na sobie, albo posiadają ją, ale nie jest ona założona na nich, czyli tak naprawdę nie działa, czyli tak naprawdę jeżeli nagle do tej wody wpadną na skutek wywrócenia jednostki albo utraty równowagi, wpadają do wody i rozpoczyna się proces tonięcia, łódka odpływa, no i mamy kłopot, no i mamy ofiarę tonięcia.
3: Ile razy interweniowaliście, ile razy musieliście reagować na Pomorzu Zachodnim w ubiegłym sezonie?
4: W ubiegłym sezonie takich interwencji zarówno WOPR-owcy, jak i wszyscy ratownicy wodni, którzy są obecni najczęściej w trakcie sezonu letniego. Mówię tutaj też o różnych innych fundacjach, firmach prywatnych, które świadczą usługi ratownictwa wodnego. Wszystkie te firmy, w tym organizacje takie jak WOPR pracują nad bezpieczeństwem osób przebywających na obszarach wodnych, głównie na kąpieliskach. I w trakcie trwania sezonu zachęcamy ich do tego i współpracujemy z organizatorami kąpielisk w sposób taki, że jeżeli w pobliżu kąpieliska dojdzie do zdarzenia, dojdzie do wypadku, w którym ktoś tonie, świadkowie takiej sytuacji kontaktują się poprzez numer 112 albo numer 601-100-100 z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie, gdzie dyspozytor, zbierając takie informacje, przyjmując takie połączenie, kontaktuje się z danym kąpieliskiem, z zespołem ratowniczym na danym kąpielisku z informacją, że w ich pobliżu na plaży niestrzeżonej poza kąpieliskiem zgłoszono wypadek, czy tonięcia, czy poszukiwań i są proszeni o pomoc. I jak dotąd na przestrzeni kilku ostatnich lat na palcach jednej ręki można policzyć sytuacje, w których ci ratownicy nie udzielali pomocy, nie ruszyli z pomocą. Zazwyczaj w 99% wszystkie te podmioty, wszyscy ci ratownicy ruszają, żeby udzielić pomocy. I w zeszłym sezonie, w 2025, takich zdarzeń było 347.
3: Oczywiście, jak będzie jedno, to będzie za dużo, jasne, ale czy to jest z pana doświadczenia, czy to jest bardzo dużo, dużo, czy to jest ilość, która się powiększa z każdym sezonem? Jak to wygląda?
4: Ja nazwałbym to ilością, która jest stała albo stale wzrasta. Ona wzrasta o 10-7 zdarzeń w skali roku, porównując rok do roku, do lat ubiegłych, natomiast ona nie jest skorelowana z liczbą utonięć. Cieszymy się ogromnie, że ta liczba utonięć na terenie województwa zachodniopomorskiego w sezonie sukcesywnie obniża się, natomiast liczba interwencji wzrasta. I ja nie wysnuwałbym tutaj zbyt dalece idących wniosków, ale obserwujemy to już od kilku lat i wyjaśnieniem też nie jest to, że temperatura się nam zmienia. Ona się zmienia, jest coraz cieplej. Słońca mamy tyle samo albo jeszcze więcej. Turystów przyjeżdża z roku na rok więcej. Mamy więcej interwencji, patrząc w skali globalnej. Natomiast ta najważniejsza cyfra, o jakiej mówimy, która wszystkim ratownikom jakby spędza sen z powiek, to jest liczba utonięć. I ta liczba się zmniejsza i z tego jesteśmy ogromnie radzi.
3: Jaki obszar zabezpieczacie jako WOPR województwa zachodniopomorskiego?
4: Jeżeli chodzi o obszar WOPR województwa, który zabezpiecza WOPR województwa zachodniopomorskiego, to są 24 kąpieliska śródlądowe, kilka kąpielisk morskich oraz kilka pływalni, dwa akwaparki. Można powiedzieć, że to jest 1/3 powierzchni województwa, która jest zabezpieczana przez nasz podmiot. Natomiast w kilku dużych miejscowościach, takich jak na przykład Świnoujście, taki jak Kołobrzeg, tam nasze oddziały wspierają miejskie ośrodki sportu i rekreacji, czy poprzez funkcję kierowniczą i zarządzanie, czy wspieranie zarządzania tym kąpieliskiem, czy poprzez samą rekrutację i kształcenie i dostarczanie ratowników do tych dużych kąpielisk. Te kąpieliska zarządzane są jakby przez organizatora, jakim jest miasto, natomiast wspierają się tutaj mocno naszymi strukturami w terenie, więc można powiedzieć, że również i na tych plażach logo WOPR-u będzie na pewno obecne.
1: O działaniach Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem WOPR województwa zachodniopomorskiego, rozmawia Bogdan Widawka.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
3: By wykonywać zawody, zwłaszcza te wysokiego ryzyka, czy też wysokiej odpowiedzialności, trzeba posiadać pewne określone cechy. Jakie cechy musi mieć ratownik wodny?
4: To na pewno sumienność do wykonywania swoich obowiązków, obowiązkowość, żeby być dostępnym. Musi być odporny na stres i świadomy tego, że od jego postawy może być zależne zdrowie i życie innych osób. Byłoby fantastycznie, gdyby wszyscy ci ratownicy byli skupieni na swojej pracy, żeby byli skupieni na bezpieczeństwie i każdym swoim ruchem, zachowaniem, postawą, tą postawę bezpieczeństwa też przekazywali innym obecnym na plażach, obecnym na kąpielisku turystom. Mamy też zestaw funkcji, których nie chcielibyśmy widzieć u ratownika i i myślę, że chyba największą zmorą w obecnym czasie to są media społecznościowe i odciąganie uwagi przez urządzenia elektroniczne, które niestety czasem u nieprzygotowanych do tego ratowników gdzieś tam w rękach telefony potrafią się pojawić, a przez to skupienie uwagi i obserwacja akwenu jest utrudniona, aby tej obserwacji brak. Także takich cech na pewno byśmy nie chcieli widzieć i takich ratowników świadomie musimy im o tym powiedzieć, że wybierając ten zawód, no, muszą być przygotowani na to, że telefon zostawiają albo w dyżurce, albo w szatni. Muszą potrafić na te parę godzin wyłączyć się z tych mediów społecznościowych. Nie jest to łatwe w obecnych czasach.
3: Ratowniczki wodne w obszarze województwa zachodniopomorskiego to nie jest żadna ciekawostka, bo panie pracują nad wodą nie od wczoraj i posiadają nie mniejsze kwalifikacje od panów. Zgadza się pan z tym?
4: No to nie sposób byłoby się nie zgodzić. W samym tylko biurze mamy chyba parę tak 50 na 50, jeżeli chodzi o osoby, które tutaj pracują. Na kąpieliskach, w zależności od tego, gdzie te kąpieliska były zlokalizowane, może więcej mężczyzn czy pojawia się na plażach, ale jeżeli chodzi o akwaparki, pływalnie, tutaj myślę, że kobiety fantastycznie sprawują swoją rolę jako ratowniczki, pozwalają rozładować tutaj atmosferę, są, można powiedzieć, nawet bardziej skupione na pracy i na odpowiedzialności, są trochę bardziej słowne albo biorą odpowiedzialność za te rzeczy, które deklarują. U panów trochę inaczej to wygląda, szczególnie u tej młodszej kadry ratowniczej. Na pewno przewaga siły, szybkości jest na korzyść tutaj panów i tu myślę, że nie ma co polemizować z tym tematem, natomiast kobiety są potrzebne i fantastycznie uzupełniają, budują ten zespół ratowniczy i pamiętam też z lat 90. podejście do pań i próby, no to wyciągnij tą łódkę z wody i przenieś ją 20 czy 30 metrów na kąpielisku morskim. Natomiast sprawna pani poradzi sobie z tym znacznie szybciej, wykorzystując albo kolegów, czy prosząc kolegów o pomoc, albo wykorzystując plażowiczów, no bo kto odmówi pani ratownik w takiej sytuacji, więc ten argument na szczęście tutaj upadł.
3: Miałem kiedyś takiego mentora, który aż do znudzenia powtarzał, że dobry ratownik to żywy ratownik, czyli podczas ratowania trzeba zadbać o własne zdrowie, o własne życie. Jak to rozumieć podczas dynamicznej sytuacji, kiedy widzi pan tonącą osobę i po prostu trzeba zareagować? Czy to jest instynkt?
4: No. To jest instynkt, tylko trzeba potrafić go trochę wyhamować, trochę oszukać, trochę ukierunkować. No co z tego, że ja wskoczę do wody bez sprzętu i dopłynę do tej osoby, jak na przykład nie zdjąłem butów, jak nikogo nie wezwałem do pomocy, jak nie mam żadnego sprzętu. To zamiast jednej osoby mam dwie osoby. Trzeba zawsze odpowiedzieć sobie na te pytania i co jest chyba największą trudnością, to, że podczas szkoleń ratowniczych bardzo duży nacisk kładziony jest na szybkie dotarcie do poszkodowania, oczywiście ze sprzętem, opanowanie poszkodowanego i szybka ewakuacja. To wszystko jest błyskawicznie, no bo działamy w warunkach i w środowisku, które nie pozwala na przeżycie, jeżeli ktoś nie potrafi pływać, jeżeli ktoś straci przytomność. Natomiast często bywa tak, że ratownicy, dopóki nie zdobędą doświadczenia podczas pracy na kąpielisku, podczas akcji symulowanych, podczas różnych scenariuszy, w których będą uczestniczyli i z których będą wyciągane wnioski i uwypuklane będzie ich podejście i ich zachowanie, to znaczy współpraca, działanie zespołowe, bezpieczeństwo własne, to takie sytuacje właśnie wyciągnięte z kursu, gdzie skupienie jesteśmy na tym, żeby jak najszybciej udzielić pomocy, jak najszybciej dopłynąć, być pierwszym na miejscu, mogą powodować, że będzie tutaj ograniczone bezpieczeństwo, właśnie same bezpieczeństwo własne ratownika. No i znowu z doświadczenia pamiętam na kąpielisku morskim, gdzie jeżeli do poszkodowanego mieliśmy 130-150 metrów po piasku, a trzeba było cofnąć się 50 metrów do wieży ratowniczej, żeby zabrać sprzęt podręczny i dopiero ruszyć do poszkodowanego, to w większości przypadków po prostu lecieliśmy bez sprzętu, oczywiście sygnalizując, informując o tym poszczególnych ratowników, że jest prowadzona akcja ratownicza, ale płynęliśmy często bez sprzętu. Cieszę się, że obecnie kierownicy, kierowniczki zwracają na to dużą uwagę i pilnują tego, żeby to bezpieczeństwo, ta chłodna głowa się tutaj pojawiała. I znowu wracam do początku. Dobry ratownik to żywy ratownik, to doświadczony ratownik, który przećwiczy kilkanaście takich zdarzeń, z każdego z nich wyciągając wnioski pod opieką właśnie swojego mentora, starszego ratownika, instruktora, który oceni akcję i powie: super, świetnie, zrobiłeś to, ale pamiętaj o tych bardzo ważnych rzeczach. No bo zamknięciem, klamrą tego wszystkiego jest właśnie to kredo, o którym pan powiedział. Dobry ratownik to żywy ratownik. Na szczęście od kilkunastu lat nie pamiętam zdarzenia, w którym doszłoby do zejścia śmiertelnego zarówno osoby ratowanej, jak i osoby udzielającej pomocy. Ale czy jest to wynik jakby zmiany mentalności i podejścia prowadzących kursów? Nie byłbym do końca o tym tak przekonany.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
1: Duży wybór?
2: Jest.
1: Projekt?
2: Jest.
1: Szybka dostawa towaru?
2: Jest.
1: Wszystko jest.
2: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
1: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
2: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
1: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
2: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
1: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
11: Przed nami godzina wypełniona tym, co w Szczecinie i województwie najciekawsze. Od sportowych legend, przez muzyczne uniesienia, aż po powrót do naszych ludowych korzeni. Sprawdzimy, co aktualnie gra w duszy naszego miasta i regionu, zaglądając m.in. do Filharmonii Szczecińskiej. Opowiemy też o niezwykłym projekcie. Od Szczecina Polska się zaczyna. To nowy cykl warsztatów ludowych Zespołu Pieśni i Tańca Pomorza Zachodniego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, który udowadnia, że folklor księstw Łowickiego może być fascynującą przygodą dla dzieci i młodzieży. Nie zabraknie też praktycznego przewodnika po nadchodzących dniach. Prześwietlimy kalendarz imprez, żebyście wiedzieli, na które wystawy, koncerty i spotkania w Szczecinie oraz regionie. Warto zarezerwować wolny czas. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Ale zanim przejdziemy do kultury, kierujemy naszą uwagę tam, gdzie liczy się wytrwałość, pasja i najwyższe podium. Zaczynamy od sportowego serca miasta. Przed halą przy ulicy Szafer otwarto Aleję Gwiazd Szczecińskiego Sportu. To 22 tablice upamiętniające naszych olimpijczyków. A o tym, jak hartował się sport w naszym województwie, jak ważne dla Szczecina i regionu jest pielęgnowanie pamięci o tych sukcesach, rozmawiam z człowiekiem, który o naszych olimpijczykach wie wszystko. Naszym gościem jest Stanisław Kopecz, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej.
10: Sportowe Pomorze Zachodnie.
11: Proszę powiedzieć, jak na tle Polski wypada województwo zachodniopomorskie pod względem sportów olimpijskich?
12: To jest łącznie 230 olimpijczyków. Mamy 50 paralimpijczyków, ale pozostańmy przy olimpijczykach, jeżeli można. Słowo 50 czy 230 oczywiście rozumiem jako województwo zachodniopomorskie, czyli ten twór samorządowy, który powstał 1 stycznia 1999 roku. 230 to, proszę Panią i Szanowni Państwo, 75 kobiet, 37 olimpijczyków, którzy odeszli do panteonu gwiazd polskiego sportu, 24 dyscypliny sportowe. No, trzeba powiedzieć jednoznacznie, nie jesteśmy terenem zimowym, w związku z czym siłą rzeczy ilość olimpijczyków musi być mniejsza, bo udział w igrzyskach zimowych, olimpijskich, możemy sobie w części tylko zaliczyć z jednym saneczkarzem i teraz niedawno, chociaż ona jest zawodniczką generalnie nie MKL Szczecin, gdzie tam jest jako lekkoatletka, a jako bobsleistka floty Gdynia, to jest właściwie wszystko, więc nie możemy się równać z tymi województwami, które mają w swoich warunkach zarówno obiektowych, jak i zimowych, większą możliwość udziału w igrzyskach w ogóle. Jeśli chodzi o nasze, jakby to powiedzieć, sztandarowe dyscypliny, to przede wszystkim lekkoatletyka, 48 olimpijczyków. No, siłą rzeczy wioślarstwo, które było kiedyś bardzo silną stroną, powoli się odbudowywuje. 36 i kajakarstwo, również podobne uwarunkowania, również geograficzne, 28 osób. Na trzecim i na czwartym miejscu to kolarze, 19 olimpijczyków, bo kobiety tu również są, aż po hokej na trawie, jeden przedstawiciel, badminton, jedna przedstawicielka. Także to łącznie 24 dyscypliny, jeśli chodzi o letnie igrzyska olimpijskie. No, są oczywiście województwa, które mają mniejszą liczbę olimpijczyków, jeżeli byśmy to taką miarą ważyli. No ale tak jak powiedziałem, z różnych powodów my się bardziej specjalizujemy właśnie w tych sportach trochę związanych z wodą, bo mamy przecież 9 żeglarzy, 16 pływaków, ale i 13 jeźdźców z panem Pawłem Spisakiem, który niedawno został trenerem kadry narodowej w wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, który praktycznie na Igrzyskach Olimpijskich pojawił się 5-krotnie, podobnie jak nasz mistrz Marek Kolbowicz, chociaż jednych igrzysk nie zaliczono, no bo konia nie dopuszczono do startu, no i siłą rzeczy na wyjeździe na Igrzyska do Tokio się skończyło. To tak w największym skrócie, jeżeli patrzeć na to ilościowo. Oczywiście część tych olimpijczyków mieszka poza granicami kraju, często bardzo daleko, w Stanach Zjednoczonych, jak na przykład złoty medalista w pięcioboju Maciej Czyżowicz, wychowanek szczecińskiego klubu, aczkolwiek startujący w pięcioboju z warszawskiej Legii, no bo tam był ośrodek centralny szkolenia i przygotowania.
11: Czy pana zdaniem potencjał naszego regionu jest dziś w pełni wykorzystywany?
12: To znaczy, wie pani, tu się musieliby wypowiedzieć specjaliści, trenerzy, co do kilku aspektów pojęcia potencjał. Myślę, że jeśli chodzi o obiekty sportowe, jest coraz lepiej. Jeśli chodzi o ilość i dostępność ich geograficznie na terenie naszego województwa, praktycznie też już dzisiaj nie powinna budzić wątpliwości, bo mamy piękne obiekty w Koszalinie i w Szczecinie, ale i w coraz więcej w miastach prezydenckich czy miastach powiatowych. Mam na myśli tutaj baseny czy pływalnie, jak kto woli, hale sportowe pełnowymiarowe, pozwalające na i treningi, i zawody już o wymiarze przynajmniej ogólnopolskim. Stąd, jakby to powiedzieć, no to nie jest przeszkoda. Jeśli chodzi o siłę i potencjał klubów szczecińskich i zachodniopomorskich, bo pani wybaczy i szanowni państwo, że ja będę również troszkę dotykał i całego województwa, myślę, że jest kilka klubów, które ma prawo powiedzieć, jeśli jest w stanie przygotować, zorganizować i zrealizować cykl szkoleniowy na takim poziomie, aby ten olimpijczyk rzeczywiście mógł tutaj, stąd na igrzyska pojechać. Nie jest ich za dużo, no bo to są przede wszystkim duże pieniądze. Niezbędne, aby taki proces wieloletni. I tu chciałbym podkreślić, że pierwszy w 2009 roku, właśnie na przełomie 2009-2010, trwający do dzisiaj program stypendiów olimpijskich wymyślono w Szczecinie i realizuje go między innymi miasto Szczecin od tamtego właśnie okresu czasu, czyli już praktycznie 16 lat. Wszyscy, którzy mają szansę na Igrzyska Olimpijskie, spełniają określone warunki, mają za sobą sukcesy sportowe, w tym programie olimpijskim zarówno olimpijczycy, jak i paralimpijczycy się znajdują. A więc ten argument jest też niezmiernie ważny. I wreszcie po trzecie, no mamy powody, dla których można powiedzieć, iż mamy wielu trenerów dobrej, europejskiej klasy, których potencjał doświadczenia naukowy łącznie ze Szczecińskim Wydziałem Kultury Fizycznej i Sportu naszego uniwersytetu, gdzie przecież wychowało się i ukończyło studia sporo naszych olimpijczyków, to wszystko razem tworzy klimat, dzięki któremu powinniśmy tą liczbę olimpijczyków z każdym startem zwiększać. Czy tak jest? No niekoniecznie. Bywały igrzyska olimpijskie, gdzie zdecydowanie więcej naszych reprezentantów województwa wtedy szczecińskiego, koszalińskiego na te igrzyska trafiało. Natomiast mówię, ciężar gatunkowy przeniósł się dzisiaj w różne inne ośrodki, choćby ze względów, tak jak powiedziałem, finansowych, bądź też stworzono tam warunki, które niekoniecznie trzeba powielać w każdym województwie. Jedne, dwa miejsca w Polsce, gdzie taką kadrę takie zawodniczki i zawodników się przygotowywuje. Powróćmy na chwilę do zimowych igrzysk. Tomaszów Mazowiecki. No, mamy tylko jeden tor lodowy, więc trudno oczekiwać, żebyśmy się wyżwiarzy szybkich czy hokeistów w Szczecinie, choć trwają próby stworzenia prawdziwej klasy lodowiska, ale to już pewnie śpiew w przyszłości. Mamy jeden jedyny tor światowej klasy w Pruszkowie pod Warszawą, więc nasz już mocno postarzały i zestarzały tor, który kiedyś pozwalał rozgrywać zawody i trenować, stąd mamy tych 19 kolarzy, w tym wielu torowców. Nasz przy Depto Arenie no niestety już tych warunków nie spełnia, ale to nie znaczy, że nie ma tych możliwości, aby naszych wychowanków do tych igrzysk przygotowywać w Polsce. Także to dzisiaj jest dosyć skomplikowany proces, do którego włączyło się również wojsko, tworząc Centralny Wojskowy Zespół Sportowy, którym znacząca również część naszych potencjalnych już i olimpijczyków, jak na przykład choćby srebrna medalistka w żeglarstwie pani Agnieszka Skrzypulec-Szota, funkcjonuje i działa, jeśli chodzi o ten zespół centralny wojskowy, no ale to właśnie również jeden z przykładów pewnej siły ulokowanej również w naszych służbach zbrojnych.
11: A gdzie dziś zaczyna się droga młodego sportowca w zachodniopomorskim? W klubie, szkole, czy może w tym systemie stypendialnym, o którym pan wcześniej wspomniał?
12: Ja myślę, że wszędzie. W każdym praktycznie miejscu. Od tego najmniejszego momentu, trochę ubolewam, że to też nie jest taki poziom, jako stary nauczyciel, dyrektor dużej szkoły, z której wywodzi się 3 olimpijczyków w Stargardzie, 56 reprezentantów kraju, 6 dyscyplinach, to tam na tym poziomie od szkoły podstawowej, szkolnego SKS-u, uczniowskiego klubu sportowego, które były kiedyś marzeniem, prawie 10 tysięcy, tak sobie po powrocie z Barcelony ówczesny prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, nieżyjący już dr Stefan Paszczyk, jakby to powiedzieć, wymarzył, zdążył utworzyć około 5 tysięcy na terenie naszego województwa. Też takich kilkadziesiąt funkcjonuje uczniowskich klubów sportowych. Tam się wszystko zaczyna. Ten prawdziwy poszukiwacz tych jeszcze nieoszlifowanych diamentów to w dużej mierze przede wszystkim nauczyciel wychowania fizycznego. Od kiedy na różnych poziomach edukacyjnych trochę zwiększyliśmy, bo miałem przyjemność być 3 kadencje posłem, liczbę zgodnic wychowania fizycznego w szkole, powinno się tych talentów wyławiać więcej. Że tak nie jest, trudno mi powiedzieć. Następnie to jest klimat dla sportu tworzony w gminie, w powiecie, czy wreszcie w województwie.
11: Stanisław Kopecz, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, jest naszym gościem. Do rozmowy z nim wrócimy już za kilka minut. A teraz pora na krótki przegląd najważniejszych wydarzeń z regionu.
10: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
4: Bogdan Widawka, zapraszam. Na półmetku prac związanych z budową nowej siedziby koszalińskiej stacji pogotowia ratunkowego niedawno na dachu obiektu zawieszono wiechę. Prace prowadzone są terminowo. W zachodniopomorskim pogotowiu pracuje blisko 1300 osób. Tylko w koszalińskiej filii zatrudnionych jest 59 osób. W ubiegłym roku na terenie miasta i powiatu zrealizowanych zostało blisko 3000 wyjazdów. Karetki przejechały 300 tysięcy kilometrów. W całym województwie zachodniopomorskim było to odpowiednio 150 tysięcy wyjazdów i ponad 5 200 tysięcy przejechanych kilometrów. 10 tysięcy złotych za uproszczenie procedury opłaty za parkowanie w Szczecinie. Wracamy teraz w przeglądzie wydarzeń tygodnia do tej sprawy. Miejska spółka na początku maja ogłosiła konkurs na stworzenie nowej szaty graficznej i nowych instrukcji w miejskich parkomatach. Ma być bardziej intuicyjnie i ładniej, mówił naszemu reporterowi Miłoszowi Gocłowskiemu rzecznik spółki obsługującej parkomaty Wojciech Jachim.
5: Były problemy z parkomatami w Szczecinie? Ta instrukcja była za trudna, że teraz potrzeba nowej?
9: Na pewno nie są one jakby najprostsze w obsłudze, no ale też patrzymy na to pod kątem upływającego czasu i zmian w komunikacji graficznej. Jakiś upgrade tego interfejsu by się przydał.
5: Ma być prościej, ładniej?
9: No przede wszystkim intuicyjnie. Chodzi o to, żeby ta grafika była jak najprostsza i jak najłatwiejsza w odbiorze.
4: Pomysły oceni kapituła złożona z miejskich urzędników. Zwycięski projekt pojawi się w interfejsie parkomatów jeszcze w tym roku. A konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich. Prace można składać do 10 czerwca. W Świnoujściu powstaną dwa nowe ogólnodostępne punkty obserwacji przyrody. Jeden na Karsiborze, drugi na Wolinie. Różnorodność lokalnej fauny i flory będzie można podziwiać przez lunety krajobrazowe o 25-krotnym powiększeniu. Lokalizacje nie są przypadkowe, to miejsca o wyjątkowych walorach przyrodniczych, szczególnie cenione przez miłośników obserwacji ptaków. Punkty obserwacyjne mają wzbogacić ofertę turystyczną Świnoujścia i pełnić funkcję edukacyjną. Mają powstać do września tego roku, o czym informował portal iświnoujście.pl. I na koniec przeglądu wydarzeń tygodnia wracamy do samorządowego szlaku wodnego. Umowa już jest podpisana. W tegorocznej edycji Świnoujście, Szczecin, samorząd województwa, gmina Police, gmina Nowe Warpno oraz powiat policki przeznaczą na realizację projektu po 150 tysięcy złotych, natomiast gmina Stepnica i powiat goleniowski po 75 tysięcy. Pisał o tym szeroko portal Szczecińskiej Wyborczej. Tramwajem wodnym kończymy przegląd wydarzeń tygodnia. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Oddaję głos Ewie Pasierbiewicz i jej gościom.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
11: Przed halą przy ulicy Szafera wyrosła Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu. To 22 tablice upamiętniające naszych olimpijczyków. Tablice, które są czymś więcej niż tylko elementem architektury. To 22 historie o nadludzkim wysiłku, przełamywaniu barier i chwilach, w których cała Polska wstrzymywała oddech przed telewizorami. Naszym gościem jest Stanisław Kopeć, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej.
10: Sportowe Pomorze Zachodnie. Nie.
11: Czy są inwestycje, które uważa pan za kluczowe dla przyszłości olimpijskiej naszego regionu?
12: No właśnie, od wielu lat trwa jakaś taka próba na poziomie województwa. Nie ukrywam, że niełatwa, bo każda sroczka swój ogonek chwali. Wszystkie grabie grabią do siebie i włodarze miast, włodarze, no powiedzmy, powiatów może w mniejszym wymiarze, chcieliby je u siebie. Po drugie, zawsze jest ten dylemat. Co wybieramy? W każdym zresztą mieście, w Stargardzie, w którym ja mieszkam, jest pytanie: bardziej koszykówka, bardziej piłka nożna, która zdominowała już właściwie w tej chwili polski sport w sposób, no, moim skromnym zdaniem, nadmiarowy w stosunku do wartości, jaką sobą reprezentuje, nic nie ujmując oczywiście piłkarzom, bo jest to sport tak popularny, że trudno z tym dyskutować. Tym niemniej jednak środki płynące, czy środki, którymi się obraca, są niewspółmiernie wysokie w stosunku do uzyskiwanych efektów. No ale niech pani spróbuje powiedzieć, że nie zbudujemy stadionu za 10 milionów, 100 milionów, czy 250 milionów jako takiego, czy też wreszcie wielu innych obiektów sportowych, bliższych terytorialnie tym, którzy by chcieli, aby one były u siebie. Czy da się odpowiedzieć wprost na pani pytanie? Niewątpliwie nie będzie to takie łatwe, ale myślę, że patrząc choćby na te liczby olimpijczyków, sporty wodne mają niewątpliwie u nas swoje miejsce. Czy mamy prawdziwy, dobry tor regatowy? Pewnie tak.

0: taneczne, wspólne tańce. Nauka poprzez właśnie zabawę, poprzez ruch, a ta sfera taka wiedzowa, taka sfera przekazywania pewnych informacji, no to też w formie pytań, w formie takich fajnych interakcji z tymi dziećmi, no też fajnie to wygląda, kiedy my pytamy o różne sprawy, które dla nas wydają się oczywiste, na przykład przedstawiamy wełniaki łowickie, ponieważ ten nasz projekt dotyczy teraz księstwa łowickiego, pokazujemy wełniaki łowickie, czyli stroje różne ludowe z tego regionu, pytamy z jakiego materiału to jest, z jakiego zwierzęcia pochodzą wełniaki i często są naprawdę zaskakujące odpowiedzi, na przykład ostatnio któryś z przedszkolaków odpowiedział nam, że z mrówki i to jest na pewno jedna z tych fajniejszych sytuacji, kiedy naprawdę no po prostu aż my mamy ogromną radość z tego, kiedy te odpowiedzi słyszymy.
1: Czy folklor trzeba dziś młodym ludziom pokazywać inaczej niż kiedyś?
0: Myślę, że ten folklor po prostu musi być obecny. Ja już ze swojego doświadczenia wiem, że on, jak kiedy ja byłem mały w przedszkolu, mam takie nagrania, że ćwiczyliśmy na rytmice do tych dźwięków takich bardzo popularnych krakowiaków, właśnie różnych polek, tych dźwięków ludowych było bardzo dużo. No i pomyślałem, że po prostu to musi być ciągle obecne. I faktycznie jest, faktycznie to zainteresowanie wśród wychowawczyń w szkołach i przedszkolach cały czas jest żywe. My po prostu chcemy to jeszcze bardziej uatrakcyjnić. Chcemy tą formę bardziej ustabilizować, pokazać jakąś taką pigułkę wiedzy dla tych młodych osób, żeby potem na przyszłość, no po prostu ta wiedza wzrastała i być może również zainteresowanie. Ja jestem gdzieś tam właśnie, można powiedzieć, przykładem tego, że kiedy od przedszkola to zainteresowanie do polskiej kultury ludowej no gdzieś tam się przekazuje, no to potem one kiełkuje, no i na przyszłość zostaje aż no do tego wieku dorosłego.
1: Czyli warsztaty to nie tylko taki pokaz zespołu folklorystycznego, ale też uczestnicy mogą dotykać elementów stroju, przymierzać je, uczyć się prostych kroków, śpiewać, tak?
0: Zdecydowanie. My mamy pewną taką strukturę tych warsztatów, kiedy my na początku właśnie rozmawiamy, trochę no właśnie słuchamy tych bardzo ciekawych odpowiedzi od najmłodszych uczestników. Następnie właśnie pokazujemy ta taka forma też, która ma rozbudzać wiele zmysłów, czyli właśnie pokazujemy, jak ciężkie są te stroje, pytamy, co jest charakterystycznego w strojach, w tym wypadku łowickich, czyli ten różnokolorowe pasy, różne kwiatowe elementy, więc to bardzo rozbudza też no, te zmysły i wyobraźnię. I następnie przechodzimy do tej formy takiej bardziej taneczno-zabawowej, śpiewamy razem z najmłodszymi uczestnikami, więc bardzo dużo staramy się atrakcji wprowadzać.
1: O tym, jak ludowe pasiaki i tradycyjne kroki stają się nowym językiem komunikacji z młodym pokoleniem, opowiadał nam Krzysztof Dąbrowski, zastępca kierownika zespołu pieśni i tańca Pomorza Zachodniego.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Powracamy do naszej rozmowy o barwnym świecie ludowych tradycji, które, jak się okazuje, w Szczecinie mają się lepiej niż kiedykolwiek. Cały czas towarzyszy nam Krzysztof Dąbrowski, zastępca kierownika zespołu pieśni i tańca Pomorza Zachodniego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
2: Nasze miasto.
1: Dlaczego pierwsza edycja została poświęcona właśnie księstwu łowickiemu?
0: W zasadzie dlatego, że my obecnie jako zespół, młody zespół, mamy dostęp do tego typu strojów, mamy już opracowaną pewną część artystyczną z księstwa łowickiego. Przedstawiamy na różnych scenach, więc mogliśmy dostosować ten projekt. Jeszcze opcja jest taka i będzie na pewno w przyszłości, żebyśmy zaprezentowali region Beskidu Żywieckiego oraz Rzeszowszczyzny, no bo to są właśnie te regiony, które w tym momencie mamy możliwość zaprezentować. Prezentujemy na różnych scenach w regionie oraz poza regionem. Rozwijamy się jako zespół. Mamy nadzieję, że w przyszłości dołączą do tego kolejne regiony. Będziemy mogli sami się rozwijać i następnie tą wiedzę, którą pozyskamy, będziemy mogli przekazywać dalej właśnie i tym najmłodszym osobom, i osobom w ośrodkach wsparcia, różnego rodzaju jednostkach pomocowych.
1: Czy współpracujecie z innymi zespołami folklorystycznymi, na przykład z Podkarpacia?
0: Z Podkarpacia akurat jeszcze nie, ale tak jak mówiłem, jesteśmy młodym zespołem, staramy się te kontakty nawiązywać, mamy bardzo bliską relację z zespołem z Wrocławia, zespołem Wrocław. Mamy różne relacje, chcemy nawiązywać. Teraz w tym roku jest plan, żeby pojechać do Lublina, zobaczyć, jak w Lublinie zespół też przy Uniwersytecie Medycznym działa. Staram się tutaj nawiązać kontakt, więc na pewno to doświadczenie między zespołami chcielibyśmy pozyskiwać, chcielibyśmy mieć. wszystko jest przed nami, moim zdaniem. I

0: I bardzo staramy się, żeby ta wymiana doświadczeń następowała. Na razie nie z zespołami, ale staramy się kontaktować z ekspertami konkretnymi z tych regionów. Najbliższa nasza właśnie aktywność polega na tym, że będziemy rozwijać się tak artystycznie w temacie regionu rzeszowskiego i w tym właśnie celu teraz działamy. I najbliższe nasze zgrupowanie jeszcze w tym miesiącu będzie poświęcone właśnie Rzeszowowi.
1: Czy myślicie również o pokazywaniu tradycji związanych z Pomorzem Zachodnim? Albo z historią Szczecina?
0: Mamy taki pomysł, no, jako zespół uniwersytecki, my jednak staramy się pokazywać to piękno folkloru bardzo szerokie, gdzieś tam z myślą o tym, że będziemy reprezentować nasz region, naszą uczelnię, również poza granicami Szczecina. I gdzieś tam ta specyfika zespołów uniwersyteckich jest taka, że faktycznie ten folklor jest bardzo mocno zróżnicowany. Wiemy, jaka historia tutaj naszego regionu jest, no, gdzie ona się rozpoczęła tak naprawdę roku 45, no ale ten folklor był już obecny tak naprawdę od samego początku. Teraz oczywiście rodzą się pewne pomysły na odwzorowanie tego folkloru sprzed wojny, folkloru mieszkańców niemieckojęzycznych. Są pomysły, żeby tworzyć nowe stroje ludowe. No my na razie takich pomysłów nie mamy. Staramy właśnie się rozwijać w tym zakresie, żeby poznawać kulturę, sami poznawać kulturę różnych innych regionów, szyć i pokazywać stroje właśnie z regionów obecnie właśnie Żywca, Łowicza, Rzeszowa. W planach na pewno są inne jeszcze u nas regiony góralskie, może Polska Centralna, ale wszystko przed nami.
1: Czy dla uczestników warsztatów ma znaczenie to, że folklor pokazują i młodzi ludzie?
0: No, zdecydowanie. Niektórzy mają naprawdę jako studenci na różnych kierunków terapeutycznych, fizjoterapeuci przyszli, osoby, które będą pracowały na co dzień z dziećmi, no to mają na pewno niektórzy lepsze, niektórzy z uwagi na swoją pracę no muszą mieć dobre podejście, no i mają. I u nas jest wiele osób, które po prostu aż się garną do tego, żeby pracować z dziećmi, to po prostu widać ile radości. Ja się przyznam, że sam dużego doświadczenia z pracy z dziećmi nie mam, no ale kiedy podbiega do mnie dziewczynka, chłopiec, którzy chcą się ze mną bawić, właśnie bardzo mocno się angażują w te zabawy ludowe, no to po prostu wielka to jest przyjemność i nawet taka osoba, która nie do końca czuje się pewnie w tych relacjach, no ma ogromną przyjemność z tego i muszę sam przyznać, że to jest naprawdę fajne uczucie.
1: A jak przygotowujecie się do prowadzenia takich warsztatów?
0: No my mamy tą ogromną przyjemność, że naszą kierowniczką jest dr Anna Knyszyńska, która jest fizjoterapeutką, dydaktyczką wieloletnią, osobą zaangażowaną w folklor od ponad 26 lat. No i ona tak naprawdę prowadzi te nasze zajęcia, przygotowuje nas do zajęć, opracowuje cały scenariusz tych warsztatów, no i później jak się to prowadzenie w jej wykonaniu jest po prostu tak dobrze przygotowane, że już wchodzimy na te wyżłobione przez nią tory, jesteśmy świetnie przygotowani, po prostu idziemy z prądem tego, co ona tworzy, więc nasza pani kierownik na pewno tutaj nas prowadzi jak najlepiej w tego typu warsztatach, ze swoim świetnym przygotowaniem.
1: Tak, myślę, że ten projekt jest też takim sprawdzianem dla was, dla zespołu, prawda?
0: No my jesteśmy młodym zespołem zdecydowanie i można powiedzieć, że to są nasze pierwsze próby robienia właśnie tego typu zadań publicznych. Jako stowarzyszenie może musimy się przyznać, że to jest pierwszy nasz sukces, uzyskanie środków na tego typu projekt. Już mamy pomysły na kolejne. Udało się dość szybko, dość fajnie. Myślę, że ta nasza koncepcja po prostu się spodobała. No i też byliśmy przygotowani. Mieliśmy wcześniej doświadczenia pracy z dziećmi, pracy warsztatowej, więc to po prostu ujednoliciliśmy, stworzyliśmy jeden scenariusz, stworzyliśmy też tą promocję tego zadania. Już to wszystko z doświadczenia naszego wynikało. Po prostu udało się uzyskać środki na większą skalę teraz, żebyśmy mogli to realizować na terenie Szczecina w jak najlepszym stopniu.
1: Pasja, kolorowe łowickie pasiaki i energia, która udowadnia, że szczecińska młodzież potrafi czerpać z tradycji garściami. Projekt Od Szczecina Polska się zaczyna. To bez wątpienia jedna z najciekawszych inicjatyw kulturalnych tego sezonu, pokazująca, że folklor ma w naszym mieście niezwykle świeże oblicze. O tym, jak taniec ludowy staje się przygodą życia, opowiadał nam Krzysztof Dąbrowski, zastępca kierownika Zespołu Pieśni i Tańca Pomorza Zachodniego. A teraz zapraszam do budynku, który stał się architektonicznym i kulturalnym symbolem nowoczesnego Szczecina. Biała lodowa bryła przy ulicy Małopolskiej to nie tylko ikona światowego designu, ale przede wszystkim żywy organizm, w którym klasyczny kanon spotyka się z odważną awangardą. Prowadzenie instytucji o tak silnej marce to balansowanie między wielką symfoniką a nowoczesną edukacją, między pielęgnowaniem tradycji a nieustannym zaskakiwaniem publiczności. Dziś sprawdzimy, co kryje się za kulisami tego sukcesu, jak buduje się relacje z wymagającym melomanem i czy w XXI wieku muzyka klasyczna wciąż musi walczyć z mitem elitarności. Naszym gościem jest dyrektor Filharmonii Szczecińskiej Przemysław Neumann.
2: Tydzień w Szczecinie.
1: Czym dziś jest Filharmonia Szczecińska? Taką świątynią muzyki, nowoczesnym centrum kultury, czy też może jednym i drugim?
3: No chyba trochę jednym i drugim, natomiast no, przede wszystkim z nazwy jest Filharmonią, więc główną naszą rolą jest jednak tworzenie sztuki muzycznej poprzez orkiestrę symfoniczną na możliwie najwyższym poziomie i to jest nasze główne zadanie. Natomiast no, Filharmonia w Szczecinie nie jest tylko instytucją, w której grane są piątkowe koncerty symfoniczne. To spektrum naszej działalności jest znacznie szersze i myślę, że oferta, czy szerokość tej oferty, którą proponujemy naszym odbiorcom, pozwala na to, żeby rzeczywiście każdy mógł znaleźć tutaj coś dla siebie.
1: Proszę powiedzieć, jak buduje się repertuar, żeby z jednej strony szanować klasyczny kanon, a z drugiej nie zmieniać Filharmonii w takie miejsce przewidywalne?
3: No, ja myślę, że żeby Filharmonia była przewidywalna, to trzeba się mocno postarać, żeby tak było. To znaczy trzeba po prostu ograniczać się tylko do takich szlagierów i hitów orkiestrowych, a muzyki klasycznej, samej muzyki klasycznej na orkiestrę jest nieprzebrane morze. Nie jesteśmy w stanie zagrać wszystkiego, co wartościowe tak naprawdę. I oczywiście, że musimy budować repertuar w oparciu o taki standardowy, żelazny repertuar symfoniczny, bo w ten sposób również wychowujemy melomanów, również młodych, więc ten żelazny repertuar musi być i od niego tak naprawdę zaczynamy układanie programu, ale no, ta oferta jest znacznie szersza. Już nawet zostając teraz tylko przy samych piątkowych koncertach symfonicznych, no to jest całe morze muzyki polskiej nieodkryte. Jest światowa literatura pierwszego szeregu, ale też drugiego szeregu, który często bywa bardzo ciekawy i odkrywczy. Myślę, że kluczem do tego, żeby ta oferta była dobrze skonstruowana, jest to, żeby zadbać o to, żeby każdy koncert, albo inaczej, żeby ludzie, którzy przychodzą na jakiekolwiek nasze wydarzenie, wychodzili z poczuciem tego, że dostali dobre danie, tak, które im zaserwowaliśmy. I wydaje się, że to jest tak naprawdę kluczowe, bo oczywiście, że jest muzyka łatwiejsza w odbiorze, jest muzyka trudniejsza w odbiorze. Jeżeli zrobimy koncert z samą muzyką trudną, współczesną, która jest wymagająca dla słuchaczy, no to tak naprawdę sami sobie robimy kłopot, bo i jest taki koncert ciężej sprzedać i zapełnić salę, i też ci ludzie, którzy przyjdą, mogą wyjść przytłoczeni czy wyczerpani, bo to jest rzeczywiście wymagające. Trzeba ten repertuar układać mądrze i dobierać te utwory w taki sposób, żeby one no po prostu były w całości atrakcyjne dla publiczności. To jest oczywiście, jeśli chodzi o muzykę, o tę stronę piątkowych koncertów symfonicznych, bo tak naprawdę na repertuar Filharmonii składa się to wszystko, co tutaj się dzieje, czyli i koncerty symfoniczne, i koncerty kameralne, i koncerty jazzowe, i koncerty z muzyką świata, i cała gałąź naszej edukacji, gdzie też mamy właściwie od koncertów dla maluszków, takich naprawdę maluszków, warsztaty dla Newton, na które ciężko jest zdobyć bilet, nawet z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, a my po prostu nie jesteśmy w stanie już tego więcej robić z powodów ograniczeń czasowych i lokalowych. Przez koncerty dla dzieci w wieku szkolnym i w takim wymiarze, powiedzmy, jak to nazwać, wyjść klasowych ze szkoły, ale też koncertów, gdzie rodzice mogą zabrać swoje dzieci. I tutaj nasz cykl z Akademią Młodego Melomana wychodzi na pierwszy plan, gdzie gra cała orkiestra, nic tutaj nie udajemy, nie idziemy w półśrodki, tylko pokazujemy. To są drogie rzeczy oczywiście dla nas i one się w żaden sposób nie są w stanie zbilansować, ale jeżeli chcemy wychowywać swoich przyszłych melomanów, którzy będą do nas chodzić również na te koncerty symfoniczne, no to trzeba ich traktować poważnie, więc cała ta gałąź edukacyjna jest tutaj mocno rozwinięta. Są też w końcu festiwale i tutaj też jest ich sporo. Może tej edukacji zaczynając właśnie jest festiwal STD, czyli Słyszę Dobre Dźwięki. Będziemy mieli w przyszłym sezonie, ale jeszcze w tym roku festiwal poświęcony naszemu patronowi Mieczysławowi Karłowiczowi, który obchodzi swoje 150. urodziny w tym roku. Więc ta oferta naprawdę jest szeroka i no i co? No, po pierwsze trzeba zadbać o to, żeby ona była na maksymalnie wysokim poziomie i to staramy się tutaj robić, no zresztą Filharmonia robi to od wielu lat, to jest myślę klucz do tego sukcesu również frekwencyjnego, no więc robić to wszystko na możliwie najlepszym poziomie, a z drugiej strony zadbać o tę różnorodność, o której powiedziałem, czyli to, żeby ta oferta była możliwie szeroka i żeby każdy mógł się w niej odnaleźć i mógł coś znaleźć tutaj dla siebie.
1: A jakie wydarzenia obecnego sezonu uważa pan za szczególnie ważne?
3: To ciężko zawsze powiedzieć, bo to jest pytanie, które mi jest często zadawane też jako dyrygentowi, którą symfonię lubię najbardziej, albo który tam utwór jest mi szczególnie bliski. A ja zawsze odpowiadam zgodnie z prawdą, że ten, którym właśnie aktualnie dyryguję i ten, który właśnie przygotowujemy. Więc tak naprawdę każdy koncert coś w sobie ma jak myśl przewodnią i stoi za nim jakaś konkretna idea i konkretny pomysł na to, żeby te właśnie utwory zabrzmiały w tym konkretnym czasie z tymi konkretnymi wykonawcami. Więc tych koncertów jest rzeczywiście dużo. Ja mógłbym o każdym właściwie koncercie, który tutaj co tydzień ma miejsce, coś tam dobrego opowiedzieć i powiedzieć, dlaczego on właśnie jest szczególny, ale tak naprawdę chyba skończę tak, jak to znaczy te utwory, które aktualnie przygotowujemy, to są te, które są najważniejsze, najbliższe i którymi no, żyjemy po prostu w danym momencie.
1: Dyrektor Filharmonii Szczecińskiej Przemysław Neumann jest naszym gościem. Do rozmowy wrócimy już za moment.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Jest nim Przemysław Neumann, dyrektor Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Tym razem zajrzymy tam, gdzie publiczność zazwyczaj nie ma wstępu. Bo choć widzimy tylko finałowy, uroczysty koncert, to za każdym dźwiękiem stoi ogromna praca całego zespołu.
2: Nasz Szczecin.
1: A jak wygląda codzienność muzyków poza samym koncertem od strony prób, przygotowań, dyscypliny pracy?
3: No to jest, można powiedzieć, praca jak każda inna. To jest ciężka fizyczna i psychiczna praca. Jeśli mówimy o orkiestrze, no to porównując to trochę do teatru, no to jest trochę tak, jakbyśmy tutaj co piątek mieli premierę nową, teatralną. Oczywiście stopień skomplikowania naszych koncertów jest znacznie mniejszy niż na przykład w operze, gdzie są potrzebne kostiumy, dekoracja, soliści, chór, balet, choreografia i tak dalej, światła i cała reszta. Tutaj właściwie można powiedzieć jest tylko w cudzysłowie muzyka, więc stopień jakby skomplikowania jest mniejszy, stąd też możliwość tego, żeby co piątek grać nowy koncert z innym repertuarem. No, ale żeby taki koncert mógł się odbyć, no to od początku tygodnia musimy przygotowywać się na próbach do tego, żeby w piątek ten koncert zabrzmiał. Te próby są codziennie, w piątek rano jest próba generalna, czyli taka ostatnia próba, która już jest takim trudnym koncertem, można powiedzieć, no a potem wieczorem już tylko 19 gasną światła, orkiestra wychodzi na scenę, dyrygent i zostajemy my i muzyka. Więc tak wygląda taki cykl pracy. No, sama orkiestra to jest też bardzo taki niecodzienny twór, mogę powiedzieć, bo to jest rzeczywiście no, każda z tych 80 osób to jest wysoko wyspecjalizowany fachowiec w swojej dziedzinie, bo każdy muzyk 17 lat uczy się gry na instrumencie po to, żeby móc potem zdać przesłuchanie do orkiestry i być jej członkiem. Więc to są rzeczywiście fachowcy w każdym calu. No ale ta specyfika polega na tym, że oni wszyscy muszą w jednym miejscu, w jednym czasie, pod jedną, nie wiem jak to powiedzieć, komendą, tak, dyrygenta, pracować, współpracować ze sobą i jakby dopasowywać swoje umiejętności do ogólnej wizji, która musi być spójna po to, żeby była przekonująca też dla publiczności, więc to jest no, taka praca, nieustanna praca na emocjach, bo my właściwie cały czas wzbudzamy te emocje w sobie jako muzycy, po to, żeby móc je przełożyć na emocje wywoływane wśród publiczności, więc to no, to jest taka praca, można powiedzieć, z jednej strony wymagająca dużego takiego reżimu i takiej pokory, a z drugiej strony no, bardzo piękna, bo dajemy ludziom emocje, które ciężko jest poczuć w innych okolicznościach albo właśnie bez wyjścia z domu i bez doświadczenia tego w sali koncertowej.
1: A co stanowi takie największe wyzwanie przy prowadzeniu orkiestry?
3: Największe wyzwanie. Ja myślę, że to jest chyba tak naprawdę nieustanne budowanie zespołu. Znaczy to, żebyśmy wszyscy mieli poczucie, że gramy do jednej bramki, że wzbudzamy te emocje wspólnie w sobie. Trudnością jest to, że tak naprawdę przy kilkudziesięciu osobowym zespole, no a o takim mówimy w przypadku orkiestry, nie da się zrobić w taki sposób, żeby wszyscy ze sobą się lubili czy kochali. No to jest, nie da się takiego stanu osiągnąć. Natomiast no i oczywistym jest, że nie będziemy wszyscy razem ze sobą jeździć na wakacje albo w weekendy razem chodzić na grilla, bo jedni się lubią mniej, inni się lubią bardziej, a są tacy, którzy po prostu ze sobą nie przepadają i to też jest okej. Natomiast to wszystko musi się skończyć w momencie, kiedy wchodzimy na scenę i razem wspólnie muzykujemy, bo wtedy oddychamy jak jeden organizm, przeżywamy jak jeden organizm, stajemy jeden obok drugiego albo jeden za drugim. I to jest taka, tutaj już nikt nie bierze jeńców, tutaj wszystko się dzieje już na najwyższym, tak powiedziałem, stopniu emocji, ale też na takim doładowaniu trochę, znaczy my tutaj musimy ten zespół cały czas tworzyć, z każdą próbą, z każdym koncertem starać się podnosić poziom, z każdą nowo przyjętą osobą w miejsce kogoś, kto odchodzi, bo na przykład osiąga wiek emerytalny i już idzie na zasłużoną emeryturę, no to każda nowa osoba musi być wzmocnieniem tego zespołu, musi być kimś, kto dokłada coś od siebie. Tutaj jest też ważne oczywiście takie patrzenie też pod kątem nie tylko w takim warsztatowym, czy ktoś dobrze gra na instrumencie, bo to ludzie, którzy się zgłaszają tutaj do pracy, to wszyscy grają dobrze na instrumencie. Oczywiście tam jakieś detale ich różnią i są lepsi i gorsi, natomiast no, też dbamy o to, żeby oni się też osobowościowo odnaleźli w tym zespole. Stąd też te okresy próbne, stąd też właśnie całe takie wsparcie, które dostają nasi nowi pracownicy po to, żeby móc wejść w ten zespół i być jego wzmocnieniem, tworzyć go razem z nami wspólnie. Więc myślę, że tak, że utrzymanie tej grupy właśnie bardzo takiej, no to są często też wrażliwi ludzie albo bardzo wrażliwi ludzie, więc utrzymanie ich w całości i w takim poczuciu, że właśnie idziemy w jedną stronę i robimy coś wspólnie razem, no to jest myślę najtrudniejszy moment i najtrudniejsze zadanie, które stoi przed szefem chyba każdej orkiestry tak naprawdę, bo sama kwestia muzyki, no to potem to już jest, to już można powiedzieć, że to jest właściwie czysta przyjemność dla nas, no natomiast żeby ten zespół był i stał za sobą i żeby to była zgrana grupa ludzi, to tak, to myślę, że to jest największe wyzwanie.
1: O wyzwaniach, codziennej dyscyplinie muzyków i o tym, jak Szczecińska Filharmonia staje się domem dla każdego melomana, opowiadał nasz gość Przemysław Neumann, dyrektor Filharmonii Szczecińskiej. Od dźwięków Wielkiej Orkiestry Symfonicznej przechodzimy teraz do magii wielkiego ekranu. Pora sprawdzić, co przygotowały dla nas szczecińskie kina na nadchodzące dni. Przed nami przegląd filmów, które zadowolą zarówno fanów mocnych wrażeń, jak i tych szukających w kinie chwil refleksji czy rodzinnej rozrywki.
2: Ciekawy film.
1: W czasach upadającej prasy papierowej trwa walka o wpływy. Diabeł ubiera się u Prady 2 powrócił do kin w nowej odsłonie po 20 latach, a postać Meryl Streep jest genialna, mówi krytyczka filmowa Kaja Klimek.
4: Też pokazując, że aktorstwo właściwie w jej skali, w jej klasie, świetnie odnajduje się również w takiej historii z pogranicza popkultury, świata mody, komedii, również takiego spojrzenia satyrycznego na rzeczywistość, która nas otacza. I ona to w tym filmie zrobiła właśnie w taki sposób bardzo minimalistyczny, pokazując mówiąc, że właściwie aktorstwo to nie jest tylko wybujały gest, ale też ruch brwią.
1: W głównych rolach występują także Anne Hathaway oraz Emily Blunt i Stanley Tucci. Jeśli szukacie w kinie mocnych wrażeń i dreszczu przerażenia, ten tytuł jest właśnie dla Was. Na ekranie szczecińskich kin Pasażer. To opowieść o młodej parze, która u progu nowego etapu życia wyrusza w daleką trasę. Ich podróż zmienia się w piekło, gdy stają się świadkami makabrycznego wypadku. Szybko jednak okazuje się, że najgorsze nie było samo zdarzenie, ale to, co zabrali ze sobą z miejsca tragedii. Demoniczna istota, znana jako Pasażer, nie spocznie, dopóki nie zamieni ich życia w krwawy koszmar. Czy uda im się uciec przed złem, które podróżuje tuż obok nich? Przekonajcie się sami, oglądając ten mroczny thriller na wielkim ekranie.
2: Czas wolny w Szczecinie.
1: Wielkimi krokami zbliża się Dzień Dziecka. Jeśli zastanawiacie się, jak wyczarować uśmiech, który nie zniknie przez cały dzień, szukacie prezentu, który zamiast na półkę trafi prosto do dziecięcych wspomnień, to mamy dla Was kierunek idealny. Już w najbliższą sobotę szczecińska Kids Arena zamieni się w krainę, gdzie nuda po prostu nie ma wstępu. Pod hasłem wielkiego świętowania Dnia Dziecka na wszystkich małych poszukiwaczy przygód czeka 6 godzin bez troski. Będą dmuchańce, malowanie buziek, lody, obowiązkowy punkt programu dla każdego łasucha i animacje. Profesjonalna ekipa zadba o gry, konkursy i wspólną zabawę. Zostańmy jeszcze na chwilę w klimacie aktywności dla najmłodszych, bo Dzień Dziecka w Kids Arenie to nie jedyny sposób na rozładowanie dziecięcej energii. Jeśli szukacie pomysłu na wspólny czas, który łączy zabawę ze sportem, to idealnym wyborem mogą być rolki. Od czego zacząć swoją przygodę z 8 kółkami, jak nie utopić pieniędzy w kiepskim sprzęcie i na co naprawdę warto wydać każdą złotówkę. Słuchajcie uważnie. Naszym gościem jest Joanna Paszkiewicz, instruktorka jazdy na rolkach w Szczecinie.
2: Aktywnie w Szczecinie.
1: Jakie rolki kupić na początek, żeby później nie zniechęcić się tak szybko do jazdy?
5: Jeżeli chodzi o rolki, no to trzeba by było się zapytać samego siebie, jaki ma się na to budżet. Bo można kupić jakieś rolki fitnessowe i to będzie taki najtańszy wybór. Natomiast te rolki nie będą służyły do wszystkiego. Tutaj próbuję odpowiedzieć dyplomatycznie, więc te rolki nie będą służyły do wszystkiego i one po jakimś czasie będą no dosłownie wyjechane. To znaczy, jeśli będziemy chcieli robić coś więcej na tych rolkach, czyli jakiś slalom, free skate, chcielibyśmy, żeby te rolki nam stabilnie trzymały stopę, no to w tym momencie to niekoniecznie to jest to. Natomiast jeżeli chodzi już o takie lepsze rolki na lata, no to te rolki zaczynają się gdzieś od 600, czasami można znaleźć gdzieś też na internetach 500 zł, jakieś promocje. I to są rolki w tak zwanym hard bucie, czyli w twardej skorupie. Te rolki mają wewnętrzny but, który też jest wymienny i można go wyprać, czyli też super fajna sprawa, jeżeli chodzi o higienę i tak dalej. Natomiast, tak jak mówię, no tutaj trzeba się liczyć z tym budżetem, ale ja myślę, że jeśli ktoś jest dorosły, już świadomy tego, że chciałby gdzieś tam kupić sobie lepszy sprzęt, to można faktycznie w to gdzieś zainwestować. I też polecam, na przykład jeżeli byłyby jakieś osoby ze Szczecina i nie wiedzą, jakie te rolki kupić, to na przykład zadzwonić się i zapytać się, że tutaj chciałbym kupić rolkę, a nie wiem jaką, nie? Bo to czasami ludzie też po prostu z niewiedzy kupują jakieś fitnessówki i myślą, że to jest okej. Natomiast czasami warto gdzieś przeczytać jakieś opinie, czy nawet, mówię, zadzwonić do jakiejś szkółki, zapytać się i wtedy człowiek jest trochę bogatszy o tą przydatną wiedzę. A jeśli jeszcze pani mnie pyta tutaj o rolki, to jeszcze domknę temat. Można też, jasne, pokusić się już, jak jesteśmy gdzieś tam w tej dziedzinie specjalistycznej, możemy się pokusić o kupno rolek typu freestyle slalom, tak, czyli do slalomu, gdzie tam szyna jest krótsza, kółeczka są mniejsze, ten but oczywiście to też jest w twardej skorupie, natomiast no, te rolki to już jest koszt taki rzędu 800, 1000, 1500, zdarzają się za 2000. To samo jeśli chodzi o rolki do jazdy figurowej. I tutaj też to gdzieś będzie się zaczynało od 1000 zł. Natomiast żeby fajnie tutaj ten temat spuentować, ja myślę, że tak, jak ktoś zaczyna, to wiadomo, i jeśli ten budżet nie pozwala na więcej, to przecież można sobie kupić te rolki na początek takie, jakie mieszczą nam się w budżecie, sprawdzić, zobaczyć, czy ten sport w ogóle jest dla mnie i po jakimś czasie stwierdzić, okej, chcę w to iść, inwestuję, chcę jeździć trochę bardziej świadomie, chcę jeździć lepiej i chcę, żeby te moje stopy niekoniecznie się męczyły w rolkach, nie? No to wtedy faktycznie szukamy i idziemy w trochę droższy sprzęt. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z rolkami i jeszcze nie wie, w którą stronę, i jeszcze nie wie nawet, czy ta przygoda potrwa chwilę, czy dłuższą chwilę, to ja myślę, że też nic się nie stanie przez jakiś czas, podkreślam, jeżeli dana osoba będzie sobie jeździła na tym troszkę tańszym sprzęcie na początek.
1: A na co tak naprawdę warto wydać pieniądze, a na czym początkujący mogą trochę zaoszczędzić?
5: Ja w ogóle uważam, że warto jest, nie chcę robić autopromocji, ale uważam, że warto jest zainwestować na początku w lekcje. Nie musi to być pełen pakiet, ale jakąkolwiek lekcję, żeby się poczuć pewniej, żeby sobie nie zrobić krzywdy, żeby komuś innemu nie zrobić krzywdy i żeby dać sobie tą możliwość tej poprawnej jazdy, która będzie nam sprawiała i satysfakcję, i przyjemność. Więc tutaj o tym na pewno bym wspomniała, natomiast chyba, że pytanie tyczyło się jakichś rzeczy związanych z rolkami.
1: Nie tylko rolki są potrzebne, ale też kask, ochraniacze, prawda?
5: A to jest w ogóle podstawa. To jest podstawa i jeśli chodzi o to, co powinniśmy mieć na tych rolkach, no to wiadomo, rolki, zapał, no to wiadomo, uśmiech i chęci, ale co też nie wszyscy wiedzą, ten kask może być, wiadomo, rowerowy, można go wykorzystać. Najlepiej by było, jakby to był kask typu orzeszek, już dedykowany do jazdy na rolkach. Natomiast to, co jest jeszcze bardzo ważne, to są ochraniacze. Ochraniacze na piszczele, na nadgarstki i na łokcie.
1: Mówiła Joanna Paszkiewicz, instruktorka jazdy na rolkach w Szczecinie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: To jest program o sprawach, które dotykają nas na co dzień, od kultury i niezwykłych podróży, aż po wasze prawa jako kupujących. Dziś wspólnie z fotografem ze Związku Polskich Fotografów Przyrody z Okręgu Zachodniopomorskiego, Arturem Ucińskim, poszukamy tego jedynego idealnego kadru. Wsiądziemy też do pociągu niespiesznego. To projekt, który samą nazwą podpowiada, że czasem warto zwolnić i zobaczyć więcej po drodze. Na koniec podpowiemy, dokąd pójść, czego posłuchać i czym region będzie żył w najbliższych dniach. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam. Ale teraz czas na konkrety dla waszych portfeli. Program zaczynamy od rozmowy z Marzeną Nowowiejską-Wojciechowską, miejskim rzecznikiem konsumentów w Szczecinie.
0: Ważne dla mieszkańców Szczecina.
1: Wakacje tuż za rogiem. Z jakimi problemami najczęściej trafiają do pani mieszkańcy Szczecina o tej porze?
2: Przede wszystkim z nienależytym wykonaniem umowy, czyli w sytuacjach, kiedy na przykład okazuje się, że wybrany przez nas hotel został zamieniony na miejscu na inny, że standard zamieszkania nie odpowiada temu, który był prezentowany w ofercie, że standard wyżywienia jest inny, że basen, który miał być czynny, czy też jakaś strefa spa, o istnieniu zapewniał przedsiębiorca, czy w ofercie, czy w ustnych rozmowach okazuje się, że nie funkcjonuje, jest w trakcie remontu. O tym, że zakwaterowanie odbiega od standardów na przykład w hotelach 3-4-gwiazdkowych. Z tych spraw jest mnóstwo. W przeszłości bardzo często mieliśmy, jeżeli chodzi o letni wypoczynek, takie problemy konsumentów z różnym typu robactwem, które niestety czaiło się gdzieś w pokojach, czy też owadami, które utrudniały wypoczynek konsumentów. Więc tych spraw jest bardzo dużo. Mówimy też o odwołanych lotach, o przesunięciach, jeżeli chodzi o godziny wylotu, o zmianach lotniska. No można, że tak powiem, mnożyć te informacje, które pojawiają się w skargach konsumentów na różne sposoby. Bo często jest tak, że w jednej reklamacji konsument zawiera wiele zarzutów, które spotkał na miejscu, czy na przykład to, że był inny transport do miejsca docelowego, że rezydent nie spełniał wymogów, jakie stawia się tym osobom na miejscu. No, spraw jest bardzo dużo i wszystko może się zdarzyć niestety. Bywają też takie zapytania na temat wiarygodności jakiegoś biura turystycznego, bo często konsumenci wybierają duże instytucje, z którymi latają na wakacje zagraniczne, czy też wybierają ośrodki tutaj na miejscu w Polsce, ale są też biura, które powstają, mają krótką, że tak powiem, działalność i konsumenci wtedy pytają, czy mamy, czy znamy, więc takich zapytań jest bardzo dużo.
1: Proszę powiedzieć, jak wygląda rozwiązywanie tych problemów?
2: Przede wszystkim ja polecam konsumentom, i to jest bardzo ważne, aby reklamacje były składane w trakcie trwania imprezy turystycznej, czyli najlepiej, jeżeli mamy rezydenta, żeby te reklamacje były składane na ręce rezydenta, czy też w hotelu, czy też na infolinii danego przedsiębiorcy, jeżeli dopuszcza taką możliwość w kontaktach z konsumentami. To jest podstawa, aby złożyć reklamację. Co do zasady, owszem, mamy na dochodzenie tych roszczeń, jeśli chodzi o usługi turystyczne, 3 lata, ale im szybciej złożymy reklamację, tym po prostu każda ze stron będzie dysponowała dowodami, które są do udowodnienia na bieżąco. Nie mamy takiego terminu, w którym musimy złożyć reklamację, ale pamiętajmy, że ten czas niestety jest na naszą niekorzyść.
1: Czy zdjęcia na przykład są takim dobrym dowodem, mocnym?
2: Tak, to jak najbardziej. Czy mamy nagrania wideo, czy filmy, czy zdjęcia. No i te oświadczenia, które składamy w hotelu do tego rezydenta na miejscu. To są najważniejsze dowody, którymi dysponujemy. Czy na przykład jeżeli jakaś część świadczeń nie była spełniona, musieliśmy na własny rachunek na przykład skorzystać z transportu, no to musimy też dokumentować to poprzez paragony, dowody zakupu, dowody wpłaty, więc wszystkie dokumenty musimy zbierać, aby móc udowodnić tutaj winę w nienależytym wykonaniu umowy.
1: Mamy już dowody, złożyliśmy reklamację, co dalej się dzieje?
2: Organizator imprezy turystycznej powinien udzielić odpowiedzi na naszą reklamację. Niestety przepisy prawa nie wskazują, w jakim terminie ma to zrobić. W poprzedniej regulacji prawnej rzeczywiście było to 30 dni. Natomiast od 2018 roku weszła ustawa o imprezach turystycznych, powiązanych usługach turystycznych, która uchyliła dotychczasowe przepisy w zakresie terminu czasu odpowiedzi przez organizatora. Więc powinien to zrobić w możliwie jak najkrótszym terminie, natomiast nie jest związany już tym 30-dniowym terminem. Jeżeli przedsiębiorca odpisze i nie podzieli tutaj uwag konsumenta i strony nie dojdą do porozumienia, wtedy konsument może złożyć wniosek o udzielenie pomocy prawnej do właściwego według miejsca zamieszkania rzecznika konsumentów, bo trzeba pamiętać, że rzecznicy działają w każdym powiecie i w zależności od tego, w jakim mieszka konsument, tam powinien udać się do swojego rzecznika.
1: Czy przed tym okresem wakacyjnym widać już wzrost zgłoszeń związanych na przykład z rezerwacjami noclegów albo wyjazdów?
2: Obecnie procedujemy sprawy związane z wypoczynkiem feryjnym, bo trzeba pamiętać, że te sprawy nie trwają krótko, więc te sprawy, które do nas spływają, dotyczą właśnie pobytu feryjnych. Są zapytania dotyczące wcześniejszej rezygnacji, czy też możliwości odstąpienia od umowy bezkosztowego od imprezy turystycznej.
1: A jakie błędy najczęściej popełniają mieszkańcy planując urlop i czy da się ich uniknąć?
2: To jest ciężkie pytanie. To znaczy tak, najczęściej konsumenci działają w takim, euforii, pośpiechu, takiej sytuacji, że ufają przedsiębiorcy, ufają tylko tym informacjom ustnym, które zawiera przedsiębiorca. I tutaj jest taka rada, żeby jednak wybierając się na wycieczkę czy w podróż, abyśmy wszystkie te założenia, które przedstawia nam ustnie przedsiębiorca, znalazły potwierdzenie w umowie pisemnej. I to jest bardzo ważne, tak? Jeżeli zapewnia nas, że pokój będzie z widokiem na morze, taki zapis musi się znaleźć w treści tej umowy. Jeżeli zależy szczególnie nam na jakiej okoliczności, którą ma zrealizować przedsiębiorca, to takie zapisy powinniśmy sprawdzać, czy rzeczywiście one mają miejsce. Często też dochodzi do takich pomyłek, konsumenci zmieniają daty przy wyborze, potem się okazuje, że miejsce wylotu nie jest takie, o jakim rozmawiali, więc w przypadku zawierania umów na miejscu przedsiębiorcy, jest taka rada, aby sprawdzić te wszystkie podstawowe warunki przed złożeniem podpisu i wpłaceniem zaliczki, bo później trudno udowodnić się, co było intencją konsumenta, a jakich informacji udzielał przedsiębiorca.
1: Zdarzają się w naszym mieście przypadki oszustw na apartament, tak jak na przykład bardzo często zdarza się to w Zakopanem.
2: Nie, w ostatnim czasie, jeżeli mówimy tak o ostatnim roku czasu, to takiego zgłoszenia nie mieliśmy. One bywały, to takie lata wstecz, jeszcze to były lata takie pandemiczne, wówczas były takie sytuacje, natomiast od jakiegoś czasu tutaj do nas takie zgłoszenia nie wpływają.
1: Wakacje to też czas zakupów, sprzętu, ubrań, walizek. Na co uważać, kupując online?
2: Przede wszystkim trzeba się przygotować do takiego zakupu. Jeżeli dokonujemy zakupów online, to moja taka rada jest podstawowa, abyśmy kupowali ze sprawdzonych platform sprzedażowych, a od firm, które funkcjonują na rynku od jakiegoś czasu. To ważne, abyśmy przed zakupem sprawdzili opinie w internecie na temat danego przedsiębiorcy, bo to jest cenne źródło informacji, czy dany przedsiębiorca wywiązuje się ze swoich umów, w jakim terminie dostarcza towar, czy dostarcza go w ogóle i czy rzeczywiście oferta odpowiada temu potem towarowi, który otrzymujemy przez internet. Ważne jest też, abyśmy sprawdzali regulaminy, czytali zapisy regulaminów. regulaminów. Niestety konsumenci często kupują towary bardzo w taki szybki sposób na podstawie reklamy, która pojawia się na popularnych portalach społecznościowych, gdzie klikamy, łatwo płacimy i nie sprawdzamy, tak, w jakim terminie sprzedawca jest w stanie wywiązać się z tej umowy, czy rzeczywiście jest przedsiębiorcą zarejestrowanym na przykład w Polsce, czy jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w Unii Europejskiej. Proszę pamiętać, że tutaj nasza pomoc, pomoc rzeczników konsumentów jest możliwa tylko wobec przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani w Polsce, wobec przedsiębiorców, którego znamy, bo często mamy do czynienia z takimi umowami, gdzie konsument zawiera umowę, nawet nie ma informacji na temat i jak się nazywa dany przedsiębiorca, gdzie ma siedzibę, więc konsumenci popełniają bardzo duże ryzyko, zawierając, łącząc się właśnie w takie umowy, więc odradzamy kupowanie od takich przedsiębiorców, gdzie nie ma regulaminu, gdzie w regulaminu nie są podane podstawowe dane danego przedsiębiorcy. Sprawdzamy, czy jaki jest kraj jego rejestracji. Proszę się wystrzegać jednak zakupów od przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani w krajach azjatyckich, bo potem dochodzenie swoich roszczeń jest praktycznie niemożliwe.
1: Marzena Nowowiejska-Wojciechowska, miejski rzecznik konsumentów w Szczecinie, jest naszym gościem. Do tej lekcji konsumenckiej samoobrony powrócimy za kilka minut, a teraz sprawdźmy, czym żyło nasze województwo w ostatnich dniach.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Bogdan Widawka, zapraszam. Zaczynamy od autostrady A6. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przyznaje, odcinkowy pomiar prędkości na A6C koło Szczecina nie działał prawidłowo. Problem dotyczył autostrady między węzłami Rzęśnica i Szczecin-Dąbie. Kierowcy byli zaskoczeni, bo mieli dowody w postaci zapisów na tachografie, że nie przekraczali dozwolonej prędkości. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych zaalarmowało Głównego Inspektora Transportu Drogowego i Urząd Miar w Szczecinie. Zdarzenie miało charakter incydentalny i wynikało z błędnej konfiguracji urządzenia przez dostawcę systemu, czemu Canard nie mógł wcześniej zapobiec. Żadna osoba, której dotyczył błędny pomiar, nie została ukarana mandatem karnym, informuje Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Odcinek A6, na którym wadliwie działał pomiar prędkości, należy do najbardziej ruchliwych w regionie zachodniopomorskim. W tak zwanych pikach wakacyjnych przejeżdża tędy 80 tysięcy pojazdów na dobę. Przepustowość wyczerpuje się zaś przy 60 tysiącach. A6 i jej kontynuacja, czyli droga S3, jest też ważnym korytarzem transportowym z południa Europy do Skandynawii. Tędy jadą ciężarówki do i z terminala promowego w Świnoujściu. Szeroko o tym na stronie szczecińskiej Wyborczej. Od najbliższego poniedziałku zmieniają się numery telefonów w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. Po 25 maja, dzwoniąc pod dotychczasowy numer, pojawi się komunikat o zmienionej numeracji. Nowe numery do szpitalnych jednostek dostępne są na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Umowa z armatorami, którzy będą obsługiwać samorządowy szlak wodny, podpisana. W tym sezonie rejsy organizowane będą nie na jednej, a na dwóch trasach. Szczecin, Stepnica, Trzebież, Szczecin oraz Świnoujście, Trzebież, Nowe Warpno, Świnoujście. Każda z jednostek będzie dwa razy zawijała dotychmiast. Turyści będą mieli możliwość, aby je zwiedzić i po około 3 godzinach udać się z powrotem. Rejsy wystartują 27 czerwca, potrwają do 30 sierpnia. 10 tysięcy złotych nagrody dla kogoś, kto uprości procedurę opłat za parkowanie w Szczecinie. Przypomnijmy, miejska spółka obsługująca strefę płatnego parkowania w Szczecinie na początku maja ogłosiła konkurs na nowy interfejs w miejskich parkomatach. Szczegóły przypomni nasz reporter Miłosz Gocłowski.
4: Obecnie procedura płacenia za strefę płatnego parkowania jest dość skomplikowana, a menu, zdaniem urzędników, trzeba odświeżyć. Ma być ładniej, prościej i bardziej funkcjonalnie, mówi rzecznik miejskiej spółki Wojciech Jachim.
5: No mamy świadomość, że można to zrobić lepiej. Chodzi o to, żeby ta grafika była jak najprostsza.
4: Zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku.
3: Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, a zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych. Pracę można składać do 10 czerwca. Konkursem na nowy interfejs w miejskich parkomatach w Szczecinie kończymy to wydanie przeglądu wydarzeń tygodnia. Bogdan Widawka, dziękuję. Wracamy do Ewy Pasierbiewicz i jej gości.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Znamy to bardzo dobrze. Kupujemy coś, co miało być hitem, a okazuje się bublem, albo podpisujemy umowę, która z czasem okazuje się sporym obciążeniem dla domowego budżetu. Wtedy najczęściej szukamy ratunku. Dziś naszym gościem jest osoba, która takie pożary gasi zawodowo. Zapraszam na drugą część rozmowy z Marzeną Nowowiejską-Wojciechowską, miejskim rzecznikiem konsumentów w Szczecinie.
0: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
6: Czy super okazje w sieci to dziś nadal pułapki?
2: Niestety tak, bo tutaj bardzo często wyznacznikiem naszych wyborów konsumentów jest cena. I może się okazać, że ta niska cena po prostu wygeneruje bardzo duży problem. Bo nasze dane zostaną przekazane do instytucji, której tak naprawdę nie znamy. Nie znamy jej nazwy, nie znamy miejsca rejestracji. I przedsiębiorca pobierze od nas płatność za towar, którego nigdy nie otrzymamy. Albo otrzymamy towar zupełnie innej, słabszej jakości niż ten, który zamawialiśmy. Często zdarza się, niestety, konsumenci zamawiają różne stricte medyczne, paramedyczne towary i przychodzą naprawdę towary bardzo słabej jakości, w ogóle, które nie odpowiadają temu, co zamawialiśmy. Taką tutaj przykładem parę razy konsument zawierał umowę przez telefon, bo tak było łatwo. Przedsiębiorca miał świetną stronę internetową, ale pan nie miał konta, ale telefonicznie zamawiał okulary korekcyjne i zamiast tych okularów korekcyjnych przychodziły jakieś suplementy diety, których on nie zamawiał, których on nie potrzebował, które były dla niego w ogóle niepotrzebne. A jego dane po prostu trafiły do ogólnej takiej informacji. Przekazywane były z jednej firmy do drugiej i pan otrzymywał co chwilę jakieś inne oferty. No i tutaj zadaniem konsumenta było to, że powinien zastrzec swoje dane, zażądać wycofania zgody na przetwarzanie jego danych i odstąpić od umowy, bo proszę pamiętać, że te umowy, które zawieramy na odległość przez internet, to są umowy w jakiś taki sposób bardziej szczególny chronione niż umowy zawierane stacjonarnie, bo w przypadku umów zawieranych na odległość mamy możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, a natomiast w sprzedaży stacjonarnej takiego uprawnienia nie mamy. Może to być jakaś dobra wola sprzedawcy, forma gestu handlowego, że w przypadku stacjonarnej sprzedaży przyjmie zwrot, ale musi to być wcześniej wskazane, uzgodnione i wówczas taki sprzedawca może określać tryb, czas, w jakim przyjmie zwrot towaru. Dlatego tak jest ważne, abyśmy znali dane tego przedsiębiorcy, bo tylko znając je możemy od takiej umowy odstąpić.
1: Jakie prawa ma konsument, gdy towar nie spełnia oczekiwań albo jest niezgodny z opisem?
2: W przypadku zakupów na odległość, tak jak powiedziałam, konsument może w ciągu 14 dni odstąpić od umowy, a jeżeli się okaże, że towar jest wadliwy, nie ma tych cech, o których zapewniał nas sprzedawca w swojej ofercie i jest niezgodny z umową, wówczas konsument może złożyć reklamację. Więc ma takie dwa uprawnienia, albo odstąpienie od umowy, od umowy zawartej na odległość, albo złożenie po prostu reklamacji na brak zgodności towaru z umową.
1: Czy mieszkańcy Szczecina często zgłaszają problemy z reklamacjami po zakupach internetowych?
2: Oj tak, tu jeżeli chodzi o tą kwestię, to tak. To kwestia dotyczy braku właściwości, o których zapewniał sprzedawca, braku właściwości, które jest przewidziane dla danego towaru, dostarczenie towaru w stanie niepełnym, niekompletnym, doręczenie tego przedmiotu uszkodzonego, problemy z doręczeniem przesyłki. Tych problemów tutaj niestety jest bardzo dużo. Oczywiście są osoby, które są zadowolone, one się do nas nie zgłaszają. Natomiast ja mogę mówić tylko o tych problemach, z którymi borykają się nasi konsumenci. To zarówno dotyczy towarów takich jak odzież, obuwie, ale też sprzętu RTV AGD, sprzętu komputerowego, telefonów. Różnorodność problemów jest bardzo duża.
1: Czy są branże takie w Szczecinie, które szczególnie często pojawiają się w skargach?
2: Tak, jeżeli chodzi o sprawy telekomunikacyjne, tutaj, że tak powiem, niesłabnącą jest ta sytuacja, w której konsumenci skarżą się na reklamację usług telekomunikacyjnych, usług internetowych, dostawy telewizji. Bardzo częstym problemem jest niestety zawieranie umów w salonie, gdzie konsumenci na przykład po przyjściu do domu, przeanalizowaniu warunków chcieliby odstąpić od umowy, natomiast Tymczasem, jak powiedziałam wcześniej, w przypadku umów stacjonarnych takie prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. Ono jest możliwe w sytuacji, kiedy zawieramy umowę na odległość, kiedy na przykład rozmawia z nami konsultant i wówczas po otrzymaniu takich warunków mamy 14 dni. No, też są skomplikowane takie sytuacje, kiedy konsumenci zawierają umowę w salonie i podpisują bardzo dużo dokumentów poprzez złożenie podpisu na tablecie. Zanim jeszcze część oferty przedsiębiorcy, regulamin i inne ważne informacje, z którymi będą mogli się zapoznać, tak? Bo w tej sytuacji konsument jak gdyby poświadcza, że zapoznał się z warunkami, a te warunki przychodzą na maila, którego często konsumenci nie obsługują bądź mają problemy. I problem pojawia się dopiero po otrzymaniu pierwszego rachunku, gdzie zamiast oczekiwanych opłat w wysokości załóżmy 70 zł, konsument otrzymuje rachunek na 150, bo się okazuje, że zawierając umowę nie dopatrzył, że wyraził zgodę również na inne dodatkowe usługi i ten rachunek znacznie powiększył się o tą ofertę.
6: Pani rzecznik, jak wygląda taka Pani pomoc od kuchni? Co konkretnie może zrobić rzecznik dla mieszkańca?
2: Rzecznik przede wszystkim ma kilka uprawnień, realizuje je poprzez po pierwsze edukację, po drugie wystąpienia do przedsiębiorców w sytuacji naruszenia interesu konsumenta, także poprzez współpracę z innymi instytucjami, które chronią konsumentów, a również występując do rzeczoznawców. No i takim ostatnim uprawnieniem rzecznika jest możliwość skierowania sprawy na drogę sądową, jeżeli próba taka ugodowa nie dojdzie do skutku. Bo rzecznik w pierwszej kolejności przychodzi do nas konsument, sprawdza, co konsument zrobił w swojej sprawie, bo trzeba pamiętać, że konsument najpierw musi złożyć reklamację. Powinien złożyć reklamację, przedstawić swój sprzeciw dla sytuacji, która go spotkała. I nasze działania podejmowane są po wyczerpaniu konsumenta tej drogi. Chyba, że okazuje się, że konsument jest bezradny w sytuacji, kiedy przychodzi do rzecznika, my próbujemy pomóc, czyli sporządzamy wzór, czy wydajemy też wzór takiej reklamacji, podpowiadamy, co konsument najpierw w pierwszym kroku powinien sobie zrobić, a potem zapraszamy konsumenta po uzyskaniu odpowiedzi, jeżeli ona jest negatywna i strony nie dojdą do porozumienia, zapraszamy tutaj do biura rzecznika na miejscu. Dokonujemy analizy takiej dokumentacji, analizujemy to na podstawie dokumentów, które konsument zgromadził, na podstawie jego oświadczeń, na podstawie pisma reklamacyjnego odpowiedzi przedsiębiorcy. I wtedy rzecznik ma podstawę do tego, jeżeli jest naruszony interes konsumenta, do interwencji. Jeżeli wystąpienie rzecznika nie udaje się, czyli przedsiębiorca podtrzymuje swoją odmowną decyzję, wszystko zależy od tego, co jest przedmiotem takiego sporu. Jeżeli dochodzi do podejrzenia stosowania zbiorowych praktyk i nieuczciwych praktyk rynkowych, rzecznik może zawiadomić w takiej sprawie Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów, może zawiadomić, jeżeli mamy próbę oszustwa, właściwe instytucje, to jest policja i prokuratura, może pomóc konsumentowi, jeżeli jest zdecydowany na dochodzenie swoich roszczeń na drodze sądowej, czy to na drodze sądu polubownego, to wspieramy konsumenta w złożeniu takiego pozwu do sądu polubownego, działającego przy inspekcji handlowej, bądź jeżeli już rzeczywiście sytuacja tego wymaga, w zależności od kategorii sprawy, możemy pomóc sporządzić pozew albo w imieniu konsumenta wystąpić do sądu.
6: Marzena Nowowiejska-Wojciechowska, miejski rzecznik konsumentów w Szczecinie, była naszym gościem. Mam nadzieję, że dzięki jej wskazówkom będziecie czuli się znacznie pewniej przy sklepowych półkach i podczas podpisywania umów. A w naszym programie teraz temat równie ważny, choć budzący zupełnie inne emocje, zwłaszcza u młodzieży i ich rodziców. Przed nami kluczowy moment roku szkolnego, czyli walka o wymarzone ławki w liceach i technikach. Jak wygląda tegoroczny nabór do szkół ponadpodstawowych w naszym mieście? O szczegółach rekrutacji mówi Marta Kufel z Biura Prasowego Szczecińskiego Magistratu.
0: Edukacja w Szczecinie.
7: Podobnie jak w poprzednich latach, cały proces rekrutacji prowadzony jest elektronicznie za pośrednictwem systemu nabór, który znajdziemy na stronie internetowej nabor.pcss.pl/Szczecin i i w zakładce Szkoła Ponadpodstawowa. To właśnie tam kandydaci, czyli tegoroczni absolwenci szkół podstawowych oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni mogą znaleźć wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji. Począwszy od szczegółowej oferty szkół i oddziałów, poprzez harmonogram postępowania, aż po praktyczny poradnik wyjaśniający krok po kroku, jak poprawnie złożyć wniosek i przejść przez cały proces naboru. W systemie dostępny jest również kalkulator punktów, który pozwala oszacować przewidywany wynik rekrutacyjny. To narzędzie, które pomaga kandydatom ocenić swoje szanse i bardziej świadomie wybrać szkołę oraz kierunek dalszej nauki. W tym roku szczecińskie szkoły ponadpodstawowe przygotowały łącznie ponad 3700 miejsc. Dla porównania liczba absolwentów publicznych szkół podstawowych wynosi ponad 3250 uczniów. Kandydaci mogą wybierać spośród naprawdę bogatego wachlarza propozycji przygotowanych przez placówki. W ofercie znajdują się m.in. klasy medyczne, lingwistyczne, matematyczne, informatyczne, psychologiczne, biologiczno-chemiczne czy też dziennikarskie. Dzięki temu uczniowie mogą dopasować wybór szkoły do swoich zainteresowań, planów edukacyjnych i przyszłych ścieżek zawodowych. Podczas rekrutacji każdy kandydat może wskazać maksymalnie 3 szkoły oraz dowolną liczbę oddziałów w ich obrębie. Bardzo ważna jest jednak kolejność wyborów wpisywanych na naszej liście preferencji. Na pierwszym miejscu warto wskazać dokładnie tę szkołę i klasę, która jest przez nas najbardziej pożądana. System rekrutacyjny najpierw sprawdza właśnie ten wybór, a jeśli liczba punktów okaże się niestety niewystarczająca, kandydat automatycznie bierze udział w rekrutacji do kolejnych wskazanych przez siebie oddziałów. Oznacza to, że im więcej klas zostanie uwzględnionych na naszej liście preferencji, tym większa jest szansa na zakwalifikowanie się do jednej z wybranych przez nas szkół. Samo złożenie dokumentów odbywa się w 2 etapach. Najpierw kandydat wypełnia wniosek w systemie elektronicznym. Następnie dokument należy wydrukować i dostarczyć

0: najbardziej odpowiednie dla siebie szkoły, a w nich klasy czy też profile, które najlepiej odpowiadają ich zainteresowaniom, uzdolnieniom czy też planom na przyszłość. Podobnie jak w poprzednich latach, podczas tegorocznego postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są przede wszystkim wyniki egzaminu ósmoklasisty, a także oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch dodatkowych przedmiotów, które są niezbędne w procesie rekrutacyjnym. Znaczenie mają również szczególne osiągnięcia ucznia, takie jak na przykład ukończenie szkoły z wyróżnieniem oraz aktywność społeczna. W przypadku oddziałów wymagających dodatkowych predyspozycji, takich jak na przykład klasy sportowe, klasy mistrzostwa sportowego, oddziały dwujęzyczne, wojskowe czy też mundurowe, konieczne jest także przystąpienie do odpowiednich testów kompetencji, sprawdzianów językowych albo prób sprawności fizycznych. Terminy tych egzaminów ustalane są indywidualnie przez poszczególne szkoły. Jeśli chodzi o harmonogram rekrutacji, kandydaci mają czas na składanie wniosków do 12 czerwca. Krótszy termin obowiązuje uczniów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych, sportowych, wojskowych oraz mistrzostwa sportowego. Kolejny ważny etap rekrutacji przypada na okres od 3 do 7 lipca. To właśnie wtedy kandydaci będą musieli uzupełnić swoje wnioski o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wstępne wyniki naboru zostaną opublikowane 13 lipca. Następnie od 13 do 16 lipca konieczne będzie potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie kompletu oryginału dokumentów. Ostateczne wyniki rekrutacji poznamy 16 lipca. Po zakończeniu głównego etapu naboru prowadzone będą również postępowania uzupełniające dla uczniów, którzy nie zostaną zakwalifikowani w tzw. pierwszym terminie. Taka rekrutacja będzie odbywała się już poza systemem elektronicznym, bezpośrednio w szkołach dysponujących wolnymi miejscami. I to właśnie w tych placówkach uczniowie uzyskają wszelkie niezbędne informacje na temat rekrutacji uzupełniającej. Przypominamy, że wszystkie szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji, pełna oferta szkół oraz wszystkie najważniejsze terminy dostępne są w internetowym systemie Nabór, który znajdziemy na stronie internetowej nabor.pcss.pl/Szczecin/Szkoła Ponadpodstawowa.
1: Zainteresowanych odsyłamy na stronę szczecińskiego magistratu oraz platformę, o której wspomniała Marta Kufel z Biura Prasowego Urzędu Miasta.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Przed chwilą mówiliśmy o arkuszach rekrutacyjnych i wyborach, przed którymi stają uczniowie szkół ponadpodstawowych na Pomorzu Zachodnim. To czas szukania własnej drogi i definiowania przyszłości. Czasem jednak najciekawsze ścieżki prowadzą tam, gdzie nie dociera żaden szkolny ranking. W głąb dzikich trzcinowisk i na surowe bałtyckie plaże. To właśnie tam swoją unikalną przestrzeń odnalazł Artur Uciński, fotograf i członek Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Jego twórczość to dowód na to, że pasja do natury naszego regionu może stać się najwyższą formą sztuki. Specjalizuje się w niezwykle bliskich, intymnych portretach dzikich ptaków.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Pamięta pan takie pierwsze miejsce w regionie, które naprawdę pana zatrzymało? Nie jako spacerowicza, ale już jako fotografa.
3: No to chyba trzeba by zacząć od Kępy Karciborskiej. To chyba takie największe wrażenie na mnie to zrobiło. To miejsce, to już było ładnych parę lat temu, jeszcze nie wiem, 14, 15 rok może, ale dużo, dużo wcześniej byłem też na Kępie Karciborskiej, spędziłem tam trochę czasu, choć moje zainteresowania fotograficzne jeszcze nie szły w tym kierunku, ale widziałem w tym miejscu właśnie coś takiego niesamowitego. Jakieś ono, to miejsce było zupełnie inne niż te, które wcześniej gdzieś tam spotykałem na swojej drodze, tak? I to jeszcze wtedy nie wiedziałem, ale tam się zadziały takie rzeczy, które później spowodowały, że zbywałem tam bardzo często. Niemalże każdy wolny weekend, nawet gdy wypadały 3 wolne weekendy pod rząd, to tam przesiedziałem noce i dnie, popołudnia i ranki na fotografowaniu ptaków.
1: Jakie ptaki można tam spotkać?
3: No tam właśnie głównie ptaki siewkowe i to w okresie wiosennym, na przelotach tych wiosennych, kiedy wracają ptaki z zimowisk. Właśnie tam się zatrzymują, one przelatują takim pasem nadmorskim i tam właśnie takie miejsce było. To zresztą tak samo jak i wybrzeże Morza Bałtyckiego, w zasadzie tutaj jak najbliżej, no to Zatoka Pomorska, tak? W momencie, kiedy jeszcze nie było gazoportu, Falochron był idealnym miejscem właśnie na takie wiosenne i jesienne przeloty, bo te przeloty się odbywają 2 razy w roku. i właśnie te plaże, które zostały zabrane przez gazoport, a teraz zostaną zabrane przez powiększający się port kontenerowy, który tam będzie rozbudowany, więc dalsza część tych plaż zostanie zabrana. No głównie tam właśnie

0: siewkowce właśnie w tych wiosennych i w jesiennych przelotach. No, akurat ja tam, nie to, że jestem zakochany, ale po prostu te ptaki robią na mnie wrażenie i są dość sporym wyzwaniem, bo są małe, ale bardzo szybkie. To wymaga trochę sprytu i przewidywania tego, co one zrobią, żeby pofotografować takie ptaki.
1: Jak przygotowuje się pan do takiej wyprawy z obiektywem?
0: Zaczynam od tego, że jeśli znam miejsce, do którego będę jechał, jeśli to jest tam właśnie, powiedzmy, czy to będzie kępa, czy to będzie jakaś plaża, którą znam, no to przede wszystkim no to muszę być tam dużo wcześniej, tak? Cały sprzęt, który mam ze sobą, wziąć na plażę. Przygotowuję sobie też już wcześniej, żeby był, tak powiem, w gotowości, tak? No bo jeśli idziemy na plażę, no to jakiś tam trzeba cover użyć na obiektyw, że w razie gdyby wiało trochę mocniej, to jako że się leży, wszystkie zdjęcia, które są robione na plaży i czy gdzieś tam z ukrycia tych ptaków. No im mniejszy obiekt do fotografowania, tym niżej się schodzi, wiadomo, tak? Więc wszystko praktycznie, co robię z ptactwa, to są no, z pozycji leżącej zdjęcia, tak? Więc trzeba się zabezpieczyć przed tym piaskiem sprzęty, no i samego siebie, tak? Jakieś spodnie ochraniacze, które są przede wszystkim wodoodporne i piaskoodporne, tak? Obuwie też takie, które nie będzie przemakać, to nie muszą to być kalosze, ale wystarczy, że to będą jakieś buty z koreteksem, w których będzie można się położyć w podmokłym terenie, bo tego tu jeszcze u nas tak na plaży nie ma, ale czasami też tak trzeba się kłaść blisko linii wody, no i trzeba mieć jakąś kurtkę i spodnie i buty do tego odporne na wodę, żeby tam po kilkugodzinnym leżeniu, żeby po prostu nie być mokrym w środku, tak? No i sprzęt zabezpieczony właśnie w jakimś takim, nazwijmy to takim ochraniaczem przeciwwiatrowo, żeby te drobiny piasku nie dostawały się do sprzętu, żeby on później nie był cały jakiś tam, no żeby nie było problemu z tym, żeby on się później nie psuł. Bo to są rzeczy, które no są drogie, a utrzymanie tego nie kosztuje nic, tylko po prostu własne chęci, żeby to o to po prostu zadbać, a sama optyka czy aparaty, no to są raczej drogie zabawki, także każdy o to dba po prostu jak może, żeby służył ten sprzęt jak najdłużej.
1: Pomorze Zachodnie bywa kojarzone głównie z morzem, z wakacjami, a czym ono jest dla pana, kiedy patrzy pan na nie przez obiektyw?
0: Akurat Pomorze Zachodnie to jest fajna różnorodność, tak? No, ja akurat ptaki fotografuję, głównie ptaki, tam na mojej stronie można zobaczyć jakieś tam jelenie czy foki, ale to są jelenie, no to tak po prostu, no bo piękny rytuał, rykowisko i w zasadzie tylko w rykowisko fotografuję akurat je. No i foki, które no to akurat też nie tutaj, nie u nas, tylko powiedzmy, że za granicą. No tutaj jest różnorodność właśnie ze względu na położenie, no samo położenie zachodniopomorskiego, to właśnie wrócę do tego takiego, no, żeby nie być monotematycznym, ale właśnie ptaki siewkowe, te, które mieszkają, rozmnażają się tam bardzo na dalekiej północy Norwegii, tereny tundry i one przylatują akurat z zimowisk tutaj w tym rejonie i można je spotkać. To jest taka trasa ich przelotu, więc właśnie różnorodność na wiosnę, gdy te akurat ten moment to jest ten moment, kiedy te ptaki migrują, przelatują w różnych rejonach, ale właśnie przeważnie lecą przy linii brzegowej albo niedaleko, poza linią brzegową, trochę w głąb lądu. Stąd na przykład na kępie karciborskiej możliwość spotkania tego typu, tych ptaków. No i jest tych gatunków dość sporo i za każdym razem one troszeczkę inaczej wyglądają, lecąc w takich już lekko barwach godowych, już te ptaki, które znamy jesienią, one wiosną wyglądają inaczej. Nie widzimy ich tutaj w tej pełnej krasie godowej, jak one są pięknie ubarwione, ale no można zaobserwować gdzieś tam u ludzi, którzy mają dostęp do tej dalekiej północy i tam mogą, ewentualnie można samemu jechać tam na taką wyprawę i po prostu zobaczyć, jak te ptaki wyglądają w tej szacie godowej, tej najpiękniejszej, tak? Czasami spotyka się już w takim, jak późny przelot jest tych ptaków, tutaj no to spotyka się już takie bardzo, bardzo mocno rozwinięta szata godowa, która jest no zupełnie inna od tego, co później widzimy. No i znowu jesienią mamy, znaczy późnym latem powrót dorosłych osobników, no i późniejszą, taką wczesną jesienią zaczynają z północy zlatywać na zimowiska. Hiszpania, Portugalia, tam trochę do Afryki Północnej, tamte rejony. te ptaki na zimowisko i właśnie w późniejszym czasie, powiedzmy we wrześniu, widujemy ptaki młode, które są w tej takiej pierwszej szacie już dorosłej, ale one są takie, nie są takie kolorowe, jak właśnie potrafią być w maju i resztki na początku czerwca, tak? Gdzie one są takie, no, w pięknych kolorach.
1: Proszę powiedzieć, lubi pan szukać, odkrywać nowe zakątki naszego województwa?
0: Znaczy, jest to tak, że jak się szuka konkretnego gatunku, no to trzeba poznać jego, ten habitat, gdzie on tam po prostu przebywa, i jeśli szukam jakiegoś konkretnego ptaka, chciałbym znaleźć, to muszę po prostu w okresie, nazwijmy go tak, martwym, no, poszukać sobie takiego miejsca, gdzie wiem, że mógłby dany jakiś tam dany ptak przebywać. Ja nie mówię tu o ptakach, które u nas są cały rok, tylko o takich ptakach, które przylatują do nas na lęgi. W taki sposób, jak chociażby bociany przylatują, to przylatuje tutaj do nas mnóstwo gatunków, których nie ma tutaj, ale w sezonie letnim są. No i teraz kwestia tego znalezienia, gdzie one mogą się zagnieździć, gdzie mają warunki na to, żeby można było je podejrzeć, popatrzeć. Niekoniecznie fotografować, bo to też trzeba zwrócić na to uwagę, że te ptaki tu przylatują wychować potomstwo, złożyć jaja, wychować potomstwo. I one też potrzebują spokoju, żeby to spokojnie ten okres takiej, no, wytężonej pracy tych rodziców, którzy dochowają się tych jajeczek, a później wyklują się te maluchy, jakie by to nie były ptaki, czy to będzie dudek, czy to będzie cokolwiek innego, żeby po prostu wychować to potomstwo i żeby te ptaki wróciły w to samo miejsce w następnym roku i żeby po prostu tych ptaków było coraz więcej.
1: Fotografia przyrody to dziedzina, która wymusza całkowite podporządkowanie się rytmowi natury. Wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy o zachowaniu zwierząt, ale przede wszystkim niezwykłej dyscypliny i odporności na warunki pogodowe. Godziny spędzone w ukryciu, często w trudnym terenie i przy niesprzyjającej aurze, są ceną za te ułamki sekundy, które zostają utrwalone na matrycy. W dobie powszechnego pośpiechu i cyfryzacji taka twórczość staje się swoistym świadectwem cierpliwości. Pokazuje, że pewnych rzeczy nie da się przyspieszyć ani wykreować w studiu. To rzemiosło oparte na pokorze wobec otaczającego świata, gdzie fotograf jest jedynie cichym obserwatorem, a nie reżyserem wydarzeń. Artur Uciński, fotograf i członek Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody, jest dzisiaj naszym gościem.
2: Wędrówki po Pomorzu Zachodnim.
1: O jakiej porze dnia Pomorze Zachodnie jest dla fotografa najciekawsze?
0: Chyba dla każdego fotografa, czy będzie fotografował przyrodę taką, jak ja fotografuję, czy to będą krajobrazy, no to każdy z ludzi, którzy zajmują się fotografią, to wybiera te najlepsze godziny, czyli poranne i wieczorne, kiedy słońce jest najniżej, w tych okresach letnich. No i jest kwestią tylko tego, co chcemy fotografować, tak? Bo co innego będzie fotograf potrzebował, który będzie robił na przykład zdjęcia krajobrazów, tak? On będzie potrzebował być wcześniej, bo sobie zobaczy, wyliczy, gdzie mu będzie wstawało słońce, jak mu się będzie to wszystko układało, a dodatkowo mgły i tak dalej. A no znów ja jako fotograf ptaków takich, czy każdy inny fotograf ptaków też będzie się ustawiał z kolei w innej pozycji, żeby mieć te obiekty, które fotografuje najczęściej oświetlone, powiedzmy, leżą ze słońcem, choć bardzo często wychodzi tak, że jak się fotografuje pod słońce, no to te zdjęcia są ciekawe, przeważnie ciekawsze od tych takich, nazwijmy to, znaczków pocztowych, bo pokazują trochę artyzmu tym pracom dają. Później jak się zrobi wydruk tego zdjęcia w większym formacie i zaczyna się oglądać, no to wtedy wychodzi na to, że oj, no tak, można zrobić znaczek pocztowy, ale można zrobić zdjęcie ciekawe, które będzie wisiało na ścianie i zaciekawi kogoś, a co to jest, a dlaczego, bo umówmy się, niewielu jest normalnych takich ludzi, którzy nie fotografują, którzy leżą o świcie, czy jak słońce wschodzi, leżą w błocie i fotografują ptaki, więc większość ludzi nie widzi takich sytuacji na żywo i nie ma pojęcia, jak to wygląda, dopiero widzą efekty moich kolegów i mojej pracy w terenie, jak to wygląda i dopiero wtedy, aha, no, tak to wygląda, jak my śpimy, a tutaj grupa zapalonych wariatów fotografuje. No i tak to po prostu jest, no. każdy ma, fotografów ma troszeczkę inne priorytety. Tak? To jest niby jest jedna dziedzina fotografia przyrody, no ale w tej fotografii przyrody możemy przecież też fotografować makro, to też jest przyroda. Możemy fotografować kwiaty, rośliny, liście, cokolwiek. Makro w liściach, nie wiadomo co to jest. Tak? To wszystko to zależy od tego, jak się komu otworzy głowa i co chce pokazać i jakie ma zajawki. I ludzie potrafią oglądać zdjęcia makro i nie wierzą, że to jest coś żywego, jest, już nie mówię o tym owad, ale jakieś grzyby, nie grzyby, no tak pokazane, że ludzie, no mieliśmy takie, kiedyś taki przypadek, oglądałem zdjęcie grzyba, który wyglądał jak jakieś ciastko z galaretką w kolorze czerwonym, a to się okazało, że to był jakiś grzyb, narów, coś takiego, no ale to tylko jest kwestia pokazania tego, tak? I każdy z nas, z fotografów, on będzie potrzebował innej pory dnia, no i tego światła przede wszystkim, takiego nieostrego, takiego zmiękczonego. Czasami ktoś mówi o piękna pogoda, piękne słońce, bym poszedł na zdjęcia. No nie, właśnie najlepiej jak będą chmurki, będzie troszkę to światło takie ogólnie rozproszone, będzie docierało do naszych obiektów z każdej strony i będzie nadawało troszeczkę innego klimatu. Ostre też może być, tylko trzeba umiejętnie z głową to zrobić, żeby pokazać chociażby w kontrze takiej ostrej, tak? I zdjęcie sylwetkowe nam powstaje i wtedy mamy zagadkę, a co to jest? I wtedy po szczegółach, po dziobie, czy po łapach, czy po czymś tam, po sylwetce można poznać, co to za ptak jest. Nie? Pora jest każda dobra, ale chyba najlepsze to są właśnie ta jest tak zwana złota godzina i niebieska godzina, tak? Czy dla krajobrazistów, czy dla ludzi fotografujących ptaki.
1: Artur Uciński był naszym gościem, dzieląc się z nami swoją perspektywą na świat, w którym cierpliwość i pokora wobec natury grają główne role. Jako aktywny członek Zachodniopomorskiego Okręgu Związku Polskich Fotografów Przyrody udowadnia, że wielka fotografia to przede wszystkim suma godzin spędzonych w ciszy i pełnym skupieniu na otaczającym świecie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Rozmawialiśmy o fotografowaniu natury, gdzie liczy się każda sekunda bez ruchu. Teraz zmienimy nieco perspektywę, choć pozostaniemy w kręgu pasji, wymagającej równie dużej dawki cierpliwości. Fotografia przyrodnicza uczy nas pokory wobec otaczającego świata, a nasze kolejne spotkanie udowodni, że tę samą uważność i szacunek do detalu można odnaleźć w historii techniki. Już 29 maja do Szczecina zawita pociąg nieśpieszny. O tym wyjątkowym pociągu, który niczym najlepszy kadr z dawnych lat zabierze nas w sentymentalną podróż do lat 80. opowiada nasz kolejny gość Adam Wawrzyniak z PKP Intercity.
2: Co słychać w Szczecinie?
1: Jakie były największe wyzwania przy przygotowywaniu nieśpiesznego? Taborowe, organizacyjne, marketingowe? Czy też rozkład jazdy, bo tutaj też jest istotne.
3: Wyzwań było co niemiara. Natomiast najwięcej pracy poświęciły te kwestie taborowe, bo dbaliśmy o to, żeby te wagony wszystkie, które są w składzie nieśpiesznego, w miarę wiernie odtwarzały realia dawnego podróżowania. Jest kilka takich ciekawostek, między innymi te, że tapicerka siedzeń czy zasłonki w wagonach, a także obicia ścian, to wszystko powstało na specjalne zamówienie, bazując na pierwotnych wzorach. Zachowały się pierwotne próbki materiałów sprzed kilkudziesięciu lat i te wszystkie materiały zostały odtworzone na potrzeby tego projektu.
1: Czy zainteresowanie po ogłoszeniu projektu zaskoczyło Was?
3: No, można powiedzieć, że zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Czuliśmy, że ten projekt będzie cieszył się dużą popularnością, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak dużą. Rzeczywiście zainteresowanie jest ogromne.
1: Wspomniał Pan o tych elementach retro. Jakie konkretnie udało się zachować w pociągu, a które trzeba było dostosować do współczesnych wymogów bezpieczeństwa czy komfortu?
3: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to wszystkie te układy znajdują się na podwoziu i to, co jest wymagane dla bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, jest najczęściej po prostu niewidoczne dla pasażera. Tam są wszędzie współczesne rozwiązania, które gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa. Natomiast we wnętrzu mamy oryginalne wyposażenie od siedzeń aż po takie drobiazgi, jak na przykład tabliczki. To wszystko zachowało się w oryginale, a tam, gdzie się nie zachowywało, zostało pieczołowicie odtworzone.
1: To porozmawiajmy teraz o tej ofercie gastronomicznej, która jest inspirowana dawnymi latami, tak?
3: Tak, oczywiście. No, kiedyś oferta gastronomiczna w wagonach wyglądała trochę inaczej niż dzisiaj. To brało się też z tego, że sprzęt gastronomiczny, w którym można było w wagonach przygotowywać takie posiłki także był nieco inny, dużo prostszy. Oferta warstw pociągu nieśpiesznym to przede wszystkim klasyka polskiej gastronomii w drodze. To między innymi kiełbasa smażona, to także różne inne dania, które kiedyś były klasyką w warsie, to także kawa sypana, taka z fusami, która kiedyś była czymś normalnym, a dziś trochę o niej zapomnieliśmy.
1: Nie ma Wi-Fi, czyli podziwiamy widoki za oknem, nawiązujemy kontakty z innymi pasażerami.
3: Oczywiście, nawiązujemy relacje z innymi pasażerami, bo to kiedyś było stałym elementem podróży, ale także podziwiamy widoki za oknem, bo wszystkie trasy nieśpiesznego zostały dobrane tak, żeby to, co widzimy za oknem, było szczególnie atrakcyjne. Jeździmy po całej Polsce, nieśpieszny jedzie też takimi wieloma bardzo malowniczymi trasami i to także jest część tej oferty. Na Pomorzu Zachodnim nieśpieszny będzie pod koniec maja. Pociąg będzie się nazywał Nieśpieszny Paprykarz, odwiedzi Szczecin, Kamień Pomorski, przyjedzie do Szczecina z Warszawy w piątek, a w niedzielę także wróci do Warszawy. Poza tymi miejscowościami, które wymieniłem, to także będzie m.in. Świnoujście, czy Wysoka Kamieńska, Krzyż, Poznań, także trochę bardziej na południe od zachodniego Pomorza. Te wszystkie miejscowości to świetne trasy, ponad stuletnie trasy położone w bardzo malowniczym terenie. To wszystko sprawi, że podróż nieśpiesznego na Pomorzu Zachodnim będzie nie lada gratką. To także weekend, czas weekendowych wyjazdów. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Szczecina i innych miejscowości w okolicy pod koniec maja. Dodatkowo mamy także kurs do Kołobrzegu z Poznania, to już nie Szczecina, ale także Pomorze Zachodnie, 16-17 maja. Pociągi nieśpieszne przyjadą do Poznania, dalej z Poznania do Kołobrzegu. To także będzie świetny moment, żeby odwiedzić tę część polskiego wybrzeża.
1: Proszę powiedzieć pana zdaniem, na ile ten projekt może pomóc pokazać Szczecin jako takie miasto warte spokojnego odkrywania?
3: O, myślę, że nasza oferta pociągów, nie tylko pociągu nieśpiesznego, ale wszystkich pociągów TKP Intercity do Szczecina sprzyja turystycznym wypadom w to miejsce. Szczecin jest świetnym miastem z bardzo ciekawą historią i dziś już widzimy, jak wielu pasażerów do tego Szczecina podróżuje. Co ciekawe, no mamy od ubiegłego już rozkładu jazdy pociągi Pendolino, które codziennie dojeżdżają do Szczecina, a w sezonie także do Świnoujścia. Zainteresowanie tymi kursami jest duże. To pokazuje, że Pomorze Zachodnie i Szczecin w szczególności są świetną destynacją na city breaki, na weekendowe wypady. Zachęcamy do korzystania z tej oferty nie tylko pociągiem nieśpiesznym.
1: A czy w przypadku nieśpiesznego przy Szczecinie ważniejsza była ta relacja z Warszawą, czy też walor krajobrazowy?
3: Zdecydowanie tutaj walor krajobrazowy. My wszystkie nasze pociągi nieśpieszne, które są w rozkładzie jazdy w tym roku, zostały tak zaplanowane, aby odwiedziły wszystkie regiony kraju, wszystkie województwa. Także tutaj odwiedziny zachodniego Pomorza to po prostu element świętowania. W tym roku ćwierćwiecze spółki PKP Intercity i chcemy, żeby cała Polska świętowała z nami na pokładzie nieśpiesznym.
1: Na ile rozkład jazdy w takim projekcie musi być podporządkowany zwykłemu ruchowi pasażerskiemu, a na ile daje pole do tworzenia wyjątkowych, takich bardziej scenariuszowych przejazdów?
3: Codzienne pociągi, które dowożą pasażerów do pracy, szkoły, czy w różne inne ważne podróże, oczywiście mają najwyższy priorytet. Nieśpieszny musi w ten standardowy rozkład jazdy jakoś się wpisać, stąd też jego czas przejazdu. On nie ma najwyższego priorytetu, on wykorzystuje w rozkładzie jazdy te puste miejsca, w których możemy uruchomić kolejne pociągi. W nieśpiesznym najważniejsze jest podróżowanie, przeżywanie tej podróży, odkrywanie naszego kraju na nowo, a nie czas przejazdu.
1: Czy już po tych pierwszych sprzedanych biletach i przejazdach może pan powiedzieć, kto bardziej interesuje się nieśpiesznym? Czy są to starsi pasażerowie pamiętający dawną kolej, czy też młodsi, którzy właśnie próbują odkryć ten sposób podróżowania?
3: O, tu mamy pełen przekrój, bo naprawdę podróżowaniem nieśpiesznym pasjonują się absolutnie wszyscy. Młodzież interesuje się tym, żeby poznać, jak się podróżowało dawniej. Osoby w średnim wieku, które jeszcze mogą ze swojego dzieciństwa pamiętać nieśpiesznego, to jest właśnie trochę taki powrót do dzieciństwa. Osoby starsze z rozrzewnieniem wspominają to, jak się podróżowało dawniej i zabierają na pokład nieśpiesznego swoje wnuki po to, żeby pokazać, jak to wyglądało kiedyś.
1: Czyli to też taki aspekt międzypokoleniowy.
3: Jak najbardziej tak. Nieśpiesznym interesuje się wszystkie pokolenia, od najmłodszych do najstarszych.
1: A osoby, które na co dzień pociągami nie jeżdżą też?
3: Myślę, że tak, chociaż mamy sporo takiego odzewu od pasażerów, którzy jeżdżą naszymi pociągami na co dzień i te osoby mówią bardzo często, że zapomniały już, jak wyglądała podróż pociągiem jeszcze 30-40 lat temu. Więc to jest trochę takie pokazanie, jaką drogę przeszła polska kolej, jaką drogę rozwojową, modernizacyjną, jak duża jest to zmiana jakościowa na przestrzeni ostatnich dziesiątków lat. Do dobrego wszyscy szybko się przyzwyczajamy, zapominamy o tych rozwiązaniach, jakie funkcjonowały wiele lat temu, więc jest to też taki element przypomnienia sobie i uświadomienia, jak zmieniła się polska kolej w ostatnich dziesięcioleciach.
1: No właśnie, czy nieśpieszny może stać się w przyszłości taką osobną marką turystyki kolejowej w Polsce?
3: To jest możliwe. To nie jest też nic nowego. W Europie to pierwszy taki projekt w Polsce, ale tego typu projekty w Niemczech czy we Francji, nie mówiąc już o Wielkiej Brytanii, gdzie są bardzo popularne, przewożą bardzo dużo pasażerów, są bardzo, bardzo popularne i powszechne niemalże. My w Polsce to dopiero odkrywamy, dopiero zaczynamy. Myślę, że będziemy szli w tą samą stronę, co koleje zachodnioeuropejskie i ten projekt będziemy rozwijać w kolejnych latach.
1: O pociągu nieśpiesznych opowiadał Adam Wawrzyniak z PKP Intercity. Przypominam, pociąg pojawi się w Szczecinie 29 maja. To idealna okazja do podróży w czasie. Teraz jednak zmieniamy scenerię. Z pociągu przesiadamy się w kinowy fotel, by sprawdzić aktualny repertuar szczecińskich kin.
2: Co jest grane w Szczecinie?
1: Wyobraźcie sobie kogoś, kto jest w połowie kurczakiem, a w połowie zającem i właśnie odkrywa, że ma siostrę. To jednak dopiero początek, bo cały gatunek kurozająców wpada w tarapaty. Nasz niezwykły bohater rusza w ryzykowną misję do legendarnej świątyni Świstaka, tak aby zdobyć moc zdolną odmienić losy jego bliskich. W tej wyprawie towarzyszy mu ekipa marzeń, sarkastyczny żółw i przebojowa skunksica. Szykuje się pełna humoru jazda bez trzymanki. To trzeba zobaczyć. Kurozając i świątynia Świstaka w codziennym repertuarze kina Helios. A w poniedziałek można wybrać się do kina na Milczącą przyjaciółkę. To historia niezwykłego miłorzębu japońskiego rosnącego w sercu uniwersyteckiego ogrodu. To drzewo przez 100 lat staje się niemym powiernikiem trojga nieznajomych. Dziewczyny walczącej o swoje miejsce w męskim świecie nauki, studenta szukającego oparcia po życiowym zakręcie oraz neurologa, który pod wpływem natury zaczyna kwestionować swoje dotychczasowe przekonania. To piękna opowieść o tym, że czasem najwięcej do powiedzenia mają ci, którzy milczą.
2: Na deskach teatrów.
1: Już za tydzień na deskach Teatru Polskiego w Szczecinie zagości Związek na Odległość Niewielką, czyli satyryczno-makabryczna krotochwila o meandrach relacji damsko-męskich. Spektakl oparty na tekstach Stefanii Grodzieńskiej, piosenkach Macieja Zębatego i komentarzach Andrzeja Poniedzielskiego w zabawny sposób ukazuje codzienne zmagania dwojga ludzi, balansując między czarnym humorem a chwilami zadumy. Z kolei w Teatrze Powszechnym 29 maja wystawiony zostanie Dzień Świra Marka Koterskiego. To mistrzostwo w nazywaniu codzienności, językowy majstersztyk, lektura obowiązkowa każdego świadomego Polaka. Adaś Miałczyński, Polak, nauczyciel, samotnik, świr. śmieszy do łez i wzrusza w każdym zdaniu, pozwala rozpoznawać naszą codzienność pełną absurdów, drobnych, wielkich pomyłek. W jego życie wkradają się inni, ci, których nienawidzi, którzy mu przeszkadzają i kobieta, którą chciałby pokochać.
2: Do zobaczenia w galerii.
1: W Szczecińskim Domu Kultury 13 MUS. Czas zatrzymać się na chwilę i spojrzeć w stronę horyzontu. Zapraszam na Marzeń Wielki Błękit. Wyjątkową wystawę malarstwa marynistycznego autorstwa Agi Czyżyk. Artystka zabiera nas w niezwykłą podróż przez wszystkie odcienie morskich toni. Na jej płótnach znajdziecie zarówno kojący spokój tafli wody obrzasku, jak i potęgę wzburzonych fal. To, co wyróżnia te prace, to unikalna technika malarska. To idealna okazja, by poczuć morską bryzę w samym centrum miasta i zatopić się w błękicie, który daje przestrzeń do marzeń. Wystawa trwa do 12 czerwca. Czynna jest od poniedziałku do piątku między 8 a 18.
2: Czas wolny w Szczecinie.
1: Jak wiele można opowiedzieć za pomocą 6 strun? Przekonacie się o tym podczas koncertu podopiecznych Przemka Bielca, szczecińskiego muzyka, gitarzysty i pedagoga. Koncert odbędzie się w piątek 29 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie. W programie znajdzie się niezwykle szeroki wachlarz brzmień. Od klasycznej powagi przez dynamiczne zespoły gitarowe, aż po największe hity muzyki rozrywkowej. To nie tylko popisy uczniów, ale też okazja, by posłuchać zaproszonych gości. A jeśli szukacie pomysłu na aktywne sobotnie przedpołudnie ze swoim maluchem, to już 30 maja o godzinie 10 odbędą się mospinki. To znacznie więcej niż zwykłe skakanie do muzyki. Przy dźwiękach granych na żywo najmłodsi będą odkrywać świat instrumentów, ćwiczyć koordynację i stawiać pierwsze kroki w prostych układach tanecznych. To także świetna okazja, by maluchy otworzyły się na rówieśników i nawiązały swoje pierwsze przyjaźnie w radosnej, muzycznej atmosferze.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.